tym regionie. Kto walczy o Afrykę? Jakie strategie i fałszywe narracje rozpowszechniają aktorzy lokalni i spoza regionu? W jaki sposób się to dzieje? Jakie są cele i czy zostały osiągnięte? O tym porozmawiamy dzisiaj w Placu na Rozdrożu. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Tomasz Matlingiewicz.

0: studiu dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Mikołaj Rogalewicz, redaktor z Cyber Defense 24, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No, Afryka to jest ogromny kontynent, mnóstwo krajów, kultur, języków też, i o tym na pewno będziemy dzisiaj mówić. No ale na pewno warto wspomnieć o całości kontynentów. Czym się różnią te narracje dezinformujące? Czy są jakieś punkty styczne na przykład z tym, co jest u nas w Europie? Też te narracje można gdzieś znaleźć. Ale zacznijmy może od tego, od kwestii technicznych. Znalazłam takie dane w magazynie Nature sprzed roku, rok 2025, że tylko 40% Afrykańczyków ma dostęp do internetu, więc to jest niecała połowa i to jest miejsce, gdzie oczywiście dezinformacja się rozprzestrzenia, ale rozumiem, że nie tylko. To gdzie jeszcze, w jaki sposób się to dzieje?
1: No, jeśli chodzi o Afrykę, to bym mocno wskazał na komunikatory, zwłaszcza na grupy WhatsAppowe. To jest tak naprawdę trudne do zbadania i zmierzenia, bo jakby nie jesteśmy na tych grupach, to nie wiemy, co się na nich dzieje. Ale niezwykle popularne narzędzie, które sprzyja rozprzestrzeniu plotek różnego rodzaju. 10 lat temu to były częściej może plotki, nie wiem, dotyczące tego, że jakaś w naszej okolicy, nie wiem, grupa pasterzy, prawda, zmierza w stronę naszej miejscowości, i to gdzieś tam generowało napięcia między społecznościami. Takie,
0: na gruncie konfliktów.
1: Tak, na gruncie konfliktów, nie, zasoby, o wodę i tak dalej. Ale też często z powodu też słabszej trochę alfabetyzacji, bo mówimy tutaj o już nie o mieszczuchach z dostępem do nowych, do wszystkich zdobyczy technologicznych, ale bardziej o tej głębszej prowincji, to bardzo często takie wiadomości, które krążą na WhatsAppie, są to nagrywane głosowe albo takie małe wideo. Ktoś sobie siedzi w samochodzie i nagrywa, albo ktoś sobie siedzi, po prostu filmuje sam siebie i nagrywa swój komentarz, swoją opowieść. To często się bywa w lokalnych językach i to często umyka zupełnie temu analizie, temu obrazowi, co tak naprawdę w trawie piszczy, o czym tak naprawdę ludzie rozmawiają. A dosyć krótka jest droga od pierwotnych źródeł fałszywych informacji do tego, żeby ktoś w swoim lokalnym języku na wsi, mówiąc prostym językiem, nagrywając sam siebie na telefon, opowiadał właściwie to samo, i to rozchodziło się już głęboko pod strzechy.
0: To ja jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tym internecie, za chwilę przejdziemy do innych form przekazu. Czyli tak, grupy WhatsAppowe, mamy tutaj elementy wideo. Czy teraz ten przesył informacji, bo to też jest ważne w rozprzestrzenianiu dezinformacji, to w jakiej formie to się dzieje? Czy to są bardziej formy tekstowe? Czy to są bardziej, już przechodzimy w te formy wideo, tworzenia mnóstwa filmików przy pomocy różnych narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji? W jakim momencie teraz jesteśmy?
1: No, rewolucji oczywiście, którą przyniosła AI, zwłaszcza w tworzeniu wideo z dźwiękiem i z obrazem i z głosem. To jest nowość. To właściwie bardzo bujnie się rozwija gdzieś od jakiegoś, nie wiem, może półtora roku, dwóch lat. Czego takim najbardziej spektakularnym przykładem, który już też był zresztą wielokrotnie gdzieś tam omawiany, to jest propagandowa ofensywa reżimu wojskowego z Burkina Faso, gdzie przywódca tegoż reżimu, który zresztą jest też zaprzyjaźniony z Rosją, zaprosił do swojego kraju post-wagnerowską strukturę, czyli Korpus Afrykański, który no, ma dobre gadane, ma parę mocnych takich jakby punktów programowych swoich, w swojej opowieści o tym, jakim on chce być przywódcą, czego chce od swojego kraju. Trafia często w jakby no ważne kwestie, czyli jakby większa niezależność, większy nacisk na lokalną produkcję, większy nacisk na własność, nie wiem, tego, że przetwórstwa. Ale z drugiej strony jego reżim odkrył AI chyba jako pierwszy w tak dużym stopniu. Tam jego młodszy brat jest takim głównym maherem od tworzenia filmików. I internet został dosłownie zalany niesamowitymi filmikami, na przykład jak to oto przywódca Burkina Faso zakupił lotniskowiec i ten lotniskowiec jedzie po jakimś asfaltowym, jakiejś ścieżce gdzieś tam, prawda, przez pustynię, taki wielki, ciągnięty przez, nie wiem, jakieś pojazdy, albo że tego rodzaju fantastyczne rzeczy.
0: Lotniskowiec nie istnieje, jak rozumiem,
1: nie istnieje lotniskowiec, ani nic z tego, ale to pomimo takiej absurdalnej ewidentności tej propagandy, tenże przywódca stał się absolutnym obiektem uwielbienia na całym kontynencie i w diasporze, także wśród najbardziej wykształconej i jakby takiej obytej części społeczeństwa. Ja wróciłem niedawno z regionu, byłem w Kongo, potem w Kenii, w Ugandzie i wszędzie w tych krajach nie trudno jest spotkać ludzi chodzących właśnie z podobiznami Ibrahima Traore na koszulkach, autobusy są obklejone naklejkami z jego wizerunkiem. I ludzi najbardziej światłych, nawet kiedy zapytamy, jaki jest dobry przykład przywództwa w Afryce, to powiedzą w ciemno, że to jest Ibrahim Traore z Burkina Faso. I dopiero jak się zacznie niuansować i rozmawiać, ale właściwie co rozumiesz przez tą postać? Bo ustalmy, czy mówimy o postaci rzeczywistej, która funkcjonuje w takich warunkach, właściwie niewiele osiągnął, właściwie jego kraj się zapada pod ciężarem naporu dżihadystów i tak naprawdę coś tam ledwo wszędzie. Czy mówimy o tym Ibrahimie Traore wyobrażonym, którego widać na tych filmikach z AI, który triumfalnie, prawda, kroczy przez jako lider świata niemalże zdobywa jakieś kolejne niesamowite osiągnięcia. I ta granica jest bardzo płynna, bardzo, bardzo trudno ją uchwycić i często to jest mieszanka jednego i drugiego. Tych jakby prawdziwych, rzeczywistych problemów, na które on przynajmniej znajduje opowieść o tym, że jak coś się powinno zrobić, a ten taki totalny odjazd w to, że tam, nie wiem, Rihanna, prawda, nie wiem, gdzieś tam śpiewa o nim piosenki, czy on tam gdzieś tam, nie wiem, sam jak Rambo się tam przemieszcza gdzieś, prawda, jak superbohater gdzieś tam fruwa. To jest taki trochę jakiś postmodernistyczny twór, który jest częściowo rzeczywisty, a częściowo fantastyczny.
0: Częściowo taki. No dobrze, jeśli chodzi o AI, to jeszcze znalazłam taką informację o Nigerii. No to jest coś, co przykuło moją uwagę ze względu na to, bo widziałam to również w Polsce, czyli deepfake'i, w których postacie wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji, przypominające różne osoby publiczne, zachęcają na przykład do inwestowania w jakieś podejrzane aplikacje albo programy inwestycyjne. I to też jest problem w Nigerii właśnie. To więcej na ten temat, Mikołaj, ty pewnie opowiesz, jak takie skamy wyglądają.
2: Tak, no tutaj sztuczna inteligencja daje bardzo duże możliwości pod kątem generowania takich treści, które wyglądają bardzo wiarygodnie. I tak naprawdę bardzo ciężko czasami jest rozpoznać, czy mamy do czynienia z nagraniem prawdziwym, czy nie. Oczywiście to zależy od poziomu zaawansowania takiego nagrania wygenerowanego przez AI, ale już ta technologia jest na tyle zaawansowana, że może być to coraz trudniej rozpoznać. Takich skamów, tutaj przykład Nigerii, w Europie, w Polsce też tego mamy bardzo dużo, gdzie generowany jest wizerunek jakiejś znanej osoby. Były case'y chociażby w Polsce z Robertem Lewandowskim, patrząc szerzej też w innych państwach, na przykład z Elonem Muskiem.
0: A też polityków polskich.
2: I też polityków polskich, gdzie zachęca się do inwestowania na przykład w jakiejś platformie inwestycyjnej na rynku finansowym, w kryptowaluty. Oferowane jest to jako ciekawa inwestycja, która może przynosić dość duże zyski stosunkowo szybko. Natomiast te pieniądze zostają wpłacone na taką fałszywą platformę, platformę. Czasami na początku nawet pokazywane są te zyski, co ma zachęcać do większego inwestowania, no ale później te pieniądze przepadają. To nie jest żadna prawdziwa, realna, działająca platforma inwestycyjna, tylko to jest fałszywa strona, fejkowa, podstawiona właśnie na potrzeby tego oszustwa. I ta strona znika, później ciężko jest tych oszustów znaleźć i osoby niestety pieniądze tracą. Rola sztucznej inteligencji w tym kontekście to jest rola zachęcenia do tego, aby przekazać te pieniądze i uwiarygodnić jakby samą platformę. No bo można tworzyć reklamy oczywiście normalnie, nawet bez wykorzystania AI i część osób w to wejdzie, ale jeżeli do tego damy wizerunek jakiejś znanej osoby, popularnej, dodatkowo wygenerowanej przez AI w taki sposób, że to wygląda mega wiarygodnie, to część osób się na to nabierze i skusi tymi zyskami. Więc to ma sprzyjać właśnie skuteczności tego typu oszustw.
1: Ale też no, pamiętajmy, że Nigeria to jest światowa stolica skamów mailowych. Już od, nie wiem, od początku chyba internetu.
0: No to każdego z nas chyba książę nigeryjski kiedyś napisał.
1: Jakiś właśnie spadko bogaty. Ktoś tam, kto szuka krewnego, kto by przygarnął część spadku od jakiegoś, prawda, Krezusa, który gdzieś tam nie ma komu rozdać tego swojego majątku, co zostawił. Wystarczy tylko wpłacić pewną kwotę, a później dostanie się cały ten spadek. I tutaj inwencja była, no, powiedzmy, kilka pokoleń, można powiedzieć, pracowało nad tym, żeby skutecznie przekonywać takiego kogoś, kto się z takim czymś zdarzy, że to jest prawdziwe i że rzeczywiście tam są pieniądze do wyciągnięcia, więc tutaj no, AI dołożyło pewną nową, jakąś nowy element otoczki tego wszystkiego, natomiast no,
0: uwiarygodnienia też tej historii.
1: Pomysł i sam jakby, no, że powiem, biznes wyłudzania pieniędzy przez takie skamy, no, ma tam swoje tradycje.
0: Tak, to jeśli chodzi o Afrykę, już trochę ten temat zaczęliśmy, ale zastanawiam się, czy jeśli chodzi o ten rozwój technologii, to czy język jest jeszcze problemem? Oczywiście Afryka w różnych krajach tych języków urzędowych jest mnóstwo i część z nich to jest po prostu francuski albo angielski, no ale jeśli spojrzymy na dane, języki, dialekty liczy się w tysiącach na tym kontynencie. I jeszcze parę lat temu można było powiedzieć, że jeśli chodzi o niektóre języki, nawet polski do pewnego momentu był takim językiem, w których to wygenerowanie tych treści albo przetłumaczenie tych treści automatyczne, no musiały się tego narzędzia różne nauczyć. Czy to jest jeszcze problem na ten moment, jeśli chodzi o te lokalne narzecza?
1: Jest. Jakby z dwóch powodów. Po pierwsze jest to przestrzeń ta wirtualna w językach tych mniej znanych, nie takich globalnych, nie wiem, amharski, prawda, tigrinia, nie wiem, w Etiopii pisany takim alfabetem
0: bardzo ładnym.
1: Bardzo ładnym. Są też są tymi zakątkami internetu, które są stosunkowo słabo moderowane, czyli tam łatwiej jest przemycić, tam rzadziej powiedzmy wpadają przekazy, które są wycinane, bo są dezinformujące albo bo szerzą mowę nienawiści, bo tworzą właśnie jakieś treści ekstremistyczne. Krótko mówiąc, nie ma te globalne firmy, które nam dostarczają media społecznościowe, tam no, nie pokrywają swoim tutaj moderowaniem tych właśnie zakątków, które mówią tymi językami. To powoduje na przykład, że na przykład różnego rodzaju ekstremiści na przykład przenoszą się na przestrzenie języka amharskiego i tam sobie wymieniają między sobą swoje treści, bo to jest właśnie słabiej moderowane i słabiej wpada. Z drugiej strony oczywiście modele językowe, nie jestem tutaj od tego specjalistą, doskonalą się dzięki temu, że trenują się stale.
0: Tak,
1: i jakby w językach tych największych one już mają, osiągnęły pewien poziom, którego te języki mniej popularne siłą rzeczy nie osiągają w tych treściach, które można wypromptować, powiedzmy. Więc to jest z drugiej strony mniej może skuteczne, czy mniej spektakularne dla twórców takich treści pisanych z użyciem modeli językowych, ale no właśnie dla nich, dla kogoś właśnie, kto chciałby wzniecić jakieś napięcia etniczne, nie wiem, religijne, to jest to miejsce preferowane.
2: To ja właśnie śledząc pracę chociażby fact-checkerów w kontekście Afryki, znalazłem takie informacje, że jednym z problemów, które mają fact-checkerzy, jest właśnie to, że czasami, jeżeli chodzi o te lokalne języki, bardzo trudno jest rozpoznać, o co tak naprawdę w danej historii chodzi, bo te języki mniejsze czasami nie są dość dobrze znane i tam gdzieś to pole właśnie do szerzenia jakichś takich treści istnieje. To, co sztuczna inteligencja może robić, w czym może pomagać, to właśnie w analizie określonych treści w obcych językach, no tylko tutaj pojawia się pytanie, czy te modele AI są wytrenowane w tym jakimś mniejszym, niszowym języku i będzie w stanie rozpoznać na przykład, co jest napisane, przetłumaczyć, żeby wyłapać jakieś treści szkodliwe, właśnie mowa nienawiści, hejt, dezinformacja, czy niekoniecznie, bo jeżeli nie, no to tutaj właśnie ta sztuczna inteligencja jeszcze aż tak bardzo nie pomoże. Odnosząc się też do tego, co pan doktor powiedział wcześniej, czyli te nagrania głosowe, to też jest kolejna rzecz, którą potencjalnie model językowy może analizować, jeżeli jest wytrenowany, jest w stanie rozpoznać mowę, zrobić transkrypcję, no ale znów, jeżeli to jest jakiś język niszowy, to niekoniecznie, a tego typu przekaz pod kątem jakiejś dezinformacji, manipulacji, plotek jest o tyle dobry, że można nadawać jeszcze skuteczniej emocje. Oczywiście w tekście pisanym też można nadawać emocje, ale jeżeli jest nagranie nacechowane emocjonalnie, które szerzy jakąś informację nieprawdziwą, to tutaj ta skuteczność tego typu dezinformacji może być jeszcze większa, jeżeli to jest właśnie taka głosówka dość dobrze nagrana i tak nacechowana emocjonalnie.
1: A też pamiętajmy, że Twitter jeszcze przed Elonem Muskiem otworzył swoje biuro afrykańskie. Długo to trwało, żeby tutaj zgromadzić zespół, no, pełnoprawne takie biuro Twittera na Afrykę zakontynentalne utworzy, no bo stało w Ganie. Jeśli się nie mylę, miesiąc później, kiedy nastał obecnie panujący Elon M, zostało ono bez słowa zapowiedzeń, bez uprzedzenia zamknięte. Wszyscy znaleźli się po prostu na bruku. I cały ten wysiłek, który miał zmierzyć do właśnie ograniczenia tych problemów, o których mówimy, poszedł po prostu w piach.
0: No to tutaj trzeba postawić kropkę w takiej sytuacji. Mamy już zarysowany kontekst językowy mniej więcej. To teraz kulturowy, etniczny. Czy to są kwestie, które są często wykorzystywane na przykład do polaryzacji albo do powodowania napięć pomiędzy różnymi społecznościami?
1: Czy w sposób jakby sztuczny, tak? Taki jakby sterowany. Znaczy, nie powiedziałbym, że bardziej niż to, że sam fakt przejścia dyskursu takiego publicznego do sfery wirtualnej spowodował, że to oczywiście ma większy zasięg i większą siłę wrażenia. No, pewne niszowe rozmowy nigdy by się nie wyszły poza krąg nasz, nie wiem, kilkuosobowy i jakby no, umarłyby śmiercią naturalną. Pamiętam taką sytuację jeszcze gdzieś z ładnych 10 lat temu, kiedy w Zambii, kraju, który ma gości chyba najbardziej niewidoczną i najlepiej zintegrowaną mniejszość uchodźców z Rwandy, kraju, który przeszedł przez ludobójstwo, wojnę domową, na początku lat 90. I od tych lat 90. ci rwandyjscy uchodźcy sobie tam funkcjonowali jako drobni sklepikarze w Zambii. Nikt w ogóle nie pamiętał o tym, że oni istnieją. I nagle któregoś razu okazało się, że przez miasto przeszła, przez stolicę Zambii, Lusakę, przeszła taka fala pogromowa atakująca tych sklepy, niszcząca te sklepy, atakująca tych Rwandyjczyków. I właściwie nie wiedział, skąd oni się wzięli, jakby dlaczego, po co, jakby co oni sobie tam wyobrażają. Okazało się, że zupełnie poza radarem kogokolwiek powstały zamknięte znowu grupy w mediach społecznościowych, czyli wtedy na Facebooku, które się zaczęły radykalizować w swoim po prostu własnym sosie. Nikt z zewnątrz tego nie widział i tam zaczęły coraz bardziej jakby... oni wszyscy zaczęli wierzyć w to, że ci Rwandyjczycy porywają dzieci po to, żeby ich organy wykorzystywać do celów rytualnych. Nie było czegoś takiego, natomiast w to uwierzyli dyskutujący ludzie na tych zamkniętych grupach i skończyło się to właśnie takim wyjściem takiej bandy pogromowej po to, żeby atakować tą ludzi z tej mniejszości. Ale znowu, nie powiedziałbym, że to była jakaś zorganizowana odgórnie akcja dezinformacyjna wykorzystująca napięcia istniejące. To był raczej efekt tego, że pewne niszowe i zupełnie jakby marginalne jakieś pomysły, no, łatwiej jest odnaleźć podobnego do siebie wariata, kiedy mamy do tego media społecznościowe.
0: Właśnie zastanawiałam się, czy to jest pierwsza rzecz, która być może się nam kojarzy właśnie, jeśli chodzi o Afrykę i jej historię. Natomiast zastanawiałam się właśnie, czy to jest ten wątek historii tego kraju, który jest wykorzystywany, czy to jest w ogóle potrzebne, czy napięcia właśnie pomiędzy międzyplemienne, etniczne, religijne w momencie, kiedy mamy tutaj aktorów, czy lokalnych do siania celowej dezinformacji, czy spoza regionu, czy to jest to, czym można osiągnąć swoje cele? No teraz jest pytanie o cele i kto to robi.
1: Znaczy, na pewno, ja nie powiedziałbym, nie zauważam różnicy w skali tego typu napięć, czy takich właśnie, nie wiem, plotek, które się później przeradzają w coś takiego rzeczywistego, między tym, co było 15 lat temu czy 20 lat temu w rzeczywistości analogowej, a w rzeczywistości dzisiejszej, kiedy mamy nie tylko media społecznościowe, ale też AI. Nie znam takich przykładów, które by pokazały, że to rzeczywiście dodało jakieś turbo, doładowanie do takich procesów. Chociaż na przykład byłem w ubiegłym roku w Wyżyszu Kości Słoniowej, gdzie miałem taki warsztat dla dziennikarzy z tego kraju, gdzie się zastanawialiśmy wspólnie właśnie nad różnymi metodami, nad tym, jakiego rodzaju przykłady takich ingerencji w sferę informacyjną, nazwijmy to dezinformacją, czy misinformacją, czy inaczej, co takiego mogłoby się wydarzyć przed wyborami w kraju, który ma historię napięć międzyreligijnych czy międzyregionalnych. I tamtejsi dziennikarze byli absolutnie przekonani, że tak, to jest motyw, na który łatwo będzie można rozhuśtać, jeśli zaczną pojawiać się filmiki mówiące o tym, że o, tutaj, prawda, nie wiem, ci przebrzydli muzułmanie z północy znowu się panoszą i tam, nie wiem, coś, prawda, tutaj należy z nimi zrobić porządek. To jednak mimo wszystko nie nastąpiło. Nastąpiły inne rodzaje historii, na przykład takie, że fałszywe informacje o tym, że oto w kraju dokonuje się zamach stanu, który ewidentnie miał na celu to, żeby wprowadzić taką niepewność, zamęt, wyprowadzić, żeby ludzie wyszli na ulicę i żeby ta historia fejkowa stała się samospełniającą się przepowiednią. Żeby na przykład jacyś niższej rangi żołnierze zdecydowali, że to jest moment, w którym należy, prawda, sięgnąć po broń czy po władzę w kraju. Tego rodzaju próby się pojawiają i to ewidentnie już widać, że AI ma tutaj takie zastosowanie. Ale nie powiedziałbym, że jest, można już pokazać jakiś przykład udany, nie wiem, puczu, który został przeprowadzony przy ważnym, przy jakimś kluczowym wykorzystaniu tych właśnie narzędzi.
0: Dobrze, to przejdźmy teraz na ten poziom, w którym będziemy rozmawiać o tych zewnętrznych operacjach wpływu, o tych zewnętrznych kampaniach dezinformujących. No i mamy takie dane, że od 2022 roku do 2024 roku wzrosła w Afryce czterokrotnie ilość kampanii dezinformujących. To według raportu Africa Center for Strategic Studies. To są dane do 2024. Czy mamy jakieś nowsze, jak teraz to wygląda? Ile tych kampanii jest? No i oczywiście, kto za nimi stoi?
2: To znaczy, jako akurat, że zajmuję się dezinformacją rosyjską, to mogę troszeczkę szerzej powiedzieć o tym, jak to wygląda w przypadku Rosji, bo rzeczywiście ten rok 2022, wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie, to było wydarzenie, które też poniekąd dotknęło Ukrainę pod tym kątem, że na przykład na Morzu Czarnym były blokowane statki eksportujące zboże czy żywność z Ukrainy do Afryki. I wtedy tych kampanii kampanii dezinformacyjnych właśnie skierowanych do państw afrykańskich, społeczeństw afrykańskich było stosunkowo dużo tych właśnie kampanii rosyjskich. I tutaj pojawiały się chociażby narracje sugerujące jakby dwa takie główne tory. Jednym torem było to, aby przekonać, że ta żywność to nie dopływa i to jest związane z działaniem Ukrainy. Na przykład jakieś tam nieprawdziwe informacje o tym, że to zboże jest palone, wyrzucane, że Ukraina nie chce eksportować i tak dalej. I drugi jakby ten kierunek narracji to było przekonanie jakby tych społeczeństw afrykańskich do tego, że za samą wojnę, za to, co się dzieje w Ukrainie, odpowiada właśnie Ukraina. Wybielanie Rosji, kreowanie negatywnego wizerunku Ukrainy, narracje o nazistowskim rządzie i tak dalej, aby przekonać, że winę jakby ponosi, że winę ponosi za to Ukraina. Więc to jest na pewno to, co mogliśmy zobserwować od tego 2022 roku. Być może poniekąd z tego wynika ten wzrost tych narracji. Natomiast sama jakby dezinformacja czy propaganda rosyjska w tej Afryce jest obecna, tak? I tutaj w odniesieniu do poszczególnych państw możemy analizować różne przykłady. No, chociażby właśnie kwestia tego African Initiative i działań Rosji wymierzonych w te społeczeństwa afrykańskie, jeżeli chodzi o dezinformację, ale nie tylko, bo jakby sama ta inicjatywa, no to z jednej strony z propagowania określonych narracji, dezinformacji i tak dalej, ale to są też działania na przykład polegające na tworzeniu jakichś struktur lokalnych, organizacji pozarządowych, szkolenie dziennikarzy, wyjazdy prasowe, na przykład dziennikarzy z państw afrykańskich do Rosji na te terytoria okupowane Ukrainy, pozyskiwanie do współpracy po to, aby właśnie oni te określone narracje prorosyjskie tam szerzyli.
0: To jest też organizowanie konkursów piękności na przykład, z tego co przeczytałam zresztą z twojego tekstu.
2: Tak.
0: Czy soft power też.
2: Taki soft power, czy jakieś właśnie wydarzenia kulturalne, sportowe, to jak najbardziej też się dzieje. Więc ta taka, można by powiedzieć, propaganda, dezinformacja, ten wpływ rosyjski jest widoczny i myślę, że Rosja jest na pewno jednym z tych państw, które zewnętrznie dość mocno ingeruje, natomiast oczywiście samej dezinformacji czy tego problemu fałszywych informacji w Afryce nie należy wiązać wyłącznie z Rosją. Ta zewnętrzna ingerencja, możemy też mówić o jakichś działaniach chińskich, pewnie trochę innych, tak, niż działania rosyjskie, czy jakieś też inne podłoże samej dezinformacji, ale mówiąc o tych zewnętrznych, myślę, że Rosja odgrywa tutaj sporą rolę.
0: No i weszliśmy tutaj w naprawdę wielki temat, czyli tej rosyjskiej dezinformacji, która pojawia się w Afryce. Ona ma, no, tych narracji jest naprawdę sporo i ona też ma bardzo, no, korzenie sięgają daleko. Wcześniej już z takich narracji antyzachodnich mogliśmy mówić o tym, że Rosjanie szerzyli informacje, że zarażenia wirusem HIV w Afryce. To jest właśnie działalność zachodnia. No ale właśnie, Rosjanie mają też przewagę, tak? Bo w historii Afryki państwa zachodnie, no, były kolonizatorami. Rosja nie była kolonizatorem takim, wręcz pomagała tym wszystkim ruchom wyzwoleńczym. To im daje naturalną tutaj przewagę. Czy im jest potrzebna jeszcze dezinformacja, czy właśnie propaganda, która dodatkowo da im, nazwijmy to, takim dobrym PR-em w państwach afrykańskich?
1: Z punktu widzenia Rosji jest to taka, no, gra globalna. To właściwie jest powtórka z zimnej wojny. No, chodzi o wypieranie przeciwników, czyli wpływów państw zachodnich, no i budowanie sobie przyjaznych przyczółków, takich, no, miejsc, których Rosja jest partnerem z wyboru, kimś numer jeden, komu się, z kim się tak samo głosuje w ONZ-cie na przykład. Więc tutaj, no, ta pamięć czasów sowieckich jest ważna. To jest całe pokolenie. No, w Polsce mówimy często o absolwentach, afrykańskich absolwentach polskich uczelni z czasów PRL-u. Tych, którzy kończyli uczelnie w Rosji, było kiedyś to liczyłem, 10 czy 20-krotnie więcej. Więc tam naprawdę w każdym kraju można spotkać ludzi mówiących po rosyjsku, pamiętających te czasy. I Rosjanie dosyć umiejętnie ich zbierają, gromadzą i wykorzystują ponownie jako taki swój, jakiś swoich ludzi w terenie. Więc jest tam, powstaje mnóstwo różnego rodzaju towarzystw, przyjaźni, literatury i wokół nich są budowane takie całe sieci łączności jakby z tych krajów z Rosją. No, Rosja stosuje taką metodę, to z drugiej strony. Po pierwsze, no, Afryka staje się ważna dla Rosji, dlatego że Rosja izolowana w znacznej części świata przekierowała tutaj swoją energię. Na przykład tracąc francuski kanał Sputnika, przemianowała go na Sputnik Afryka. Bo to jest też język francuski w dużej części i wystarczyło wrzucić więcej wątków afrykańskich, ale wykorzystać już istniejącą infrastrukturę Sputnika francuskiego, żeby zyskać taki dobry kanał od razu z dużymi zasięgami. To zresztą zostało zrobione na krótko przed wybuchem wojny, przed pełnoskalową inwazją, takie przekręcanie już istniejących kanałów medialnych na kierowanie ich na Afrykę po to, żeby też oni unikały kasowania, było bardzo, bardzo, bardzo duże. No, Rosja ma też taką wielką... Dla Rosji jest to dosyć niskokosztowe działanie, bo tak, na którym można bardzo wiele zyskać. Czyli zyskać na przykład wypchnięcie Francji z jakiegoś kraju i włączenie go w orbitę wpływów rosyjskich. To można zrobić bez jakichś gigantycznych nakładów, kupując lokalnych influencerów. Na przykład płacąc im po prostu za tekst. Od tekstu tutaj jakaś kwota, nie wiem, tam powiedzmy jakieś 50 zł, licząc na nasze, którą się pobiera za opublikowanie artykułu, komentarza, tyle i tyle, jakaś tam wierszówka. I sumarycznie to jest niewiele, ale to buduje tą masę krytyczną, która już później toczy się, tą kulę, która już później toczy się sama. I w taki sposób, ale jak to robić, żeby docierać do odbiorców, jakimi wyjątkami? No, oczywiście te wszystkie opowieści o wojnie w Ukrainie, czy o złym NATO, które tutaj, prawda, czyha na porządek światowy, to już są szczegóły opowieści o tej konkretnej wojnie, ale taką metanarracją, takim jakby wielkim przekazem jest opowiadanie o hipokryzji Zachodu i o wszystkim złym, czego doświadczyli Afrykanie ze strony państw kolonialnych czy postkolonialnych, takich jak przede wszystkim Francja. I tutaj tak naprawdę wystarczyło punktować te rzeczy, które już od dawna uwierały, bolały i które w dużym stopniu były po prostu doświadczeniem tych krajów.
0: A Ukraina na przykład nie ma tutaj jakiejś siły przebicia? Bo wiemy, że sporo studentów z państw afrykańskich uciekało przecież w momencie wybuchu pełnoskalowej wojny. No i to byli właśnie ludzie, którzy powodowali też pytania i bardzo dużo dezinformacji w polskim internecie właśnie na ich temat. No, było ich, z tego co pamiętam, około 90 tysięcy, mogę się mylić, ale taka liczba gdzieś w głowie mi się majaczy.
1: Więcej studiowało w Ukrainie przed wybuchem wojny, tak.
0: No i co z nimi w takiej sytuacji? Czy oni mają jakąś siłę przebicia taką właśnie proukraińską?
1: To jest pytanie o to, w jaki sposób, jakie wspomnienie oni wynieśli z Ukrainy i z tego momentu też, w którym chcieli tą Ukrainę opuszczać. Abstrahując od dezinformacji i tego, co było jakby wokół tego budowane, ja rozmawiałem z bardzo wieloma studentami znajdującymi się w Ukrainie, w afrykańskimi, czy z tymi, którzy opuścili ten kraj. I to były często bardzo... oni często byli bardzo rozgoryczeni i mieli ku temu, szczerze mówiąc, dobre powody. Więc o ile istniała tutaj pewien potencjał, kapitał do tego, żeby ci studenci stali się ambasadorami Ukrainy w świecie, to nie został on wykorzystany dobrze. Czy powiedziałbym, że został on zmarnowany lub wręcz pogorszona została sytuacja. Znaczna część z nich ma żal do Ukrainy i mówi źle o Ukrainie. No, na przykład dlatego, że te uczelnie... No na przykład, nie wiem, studenci medycyny byli zmuszani przez uczelnie do tego, żeby w środku pełnoskalowej wojny przyjechać fizycznie na Ukrainę i tutaj zaliczać jakieś egzaminy, bez których nie dostaną dyplomu, a ten, co służyło tak naprawdę wyłącznie wyciągnięciu od nich pieniędzy. Te dyplomy rok wcześniej dostaliby, a w tym roku nie dostawali i byli no, bez sensu jakby narażani na jakby powtórkę z traumy. I no niezależnie, jakby no, znam tę historię z pierwszej ręki z bardzo wielu opowieści, również od Polaków studiujących w Ukrainie, którzy no, byli w tym samym położeniu.
0: Jewgenij Prigorzyn. To jest to imię i nazwisko, o które chciałam zapytać, bo to jest człowiek, który no, miał swój duży wkład w budowanie takiej infrastruktury, powiedziałabym, do siania dezinformacji w państwach afrykańskich.
2: Tak, no i tutaj jakby to oddziaływanie grupy Wagnera, tego co tworzył Prigorzyn w Afryce, przez długi czas jakby to miało dość duże znaczenie. Teraz oczywiście to się poniekąd pozmieniało, tak? Po śmierci Prigorzyna większe znaczenie mają na przykład te działania w ramach tego African Initiative. To, co w mojej ocenie też jest kluczowe w kontekście tych metanarracji, tej właśnie gry globalnej, to, co wykorzystuje Rosja, to jest też bazowanie na określonych nastrojach społecznych. I to właśnie, o czym tutaj pan doktor mówił, że to są często jakieś narracje antyzachodnie, to są jakieś narracje antyfrancuskie, nawiązujące do tego kolonializmu, no to myślę, że to doskonale wpisuje się też w te nastroje społeczne, które już w poszczególnych państwach są. I to niekoniecznie nawet muszą być działania dezinformacyjne, to mogą być działania stricte propagandowe albo wykorzystujące jakieś zaszłości historyczne do tego, aby kształtować tą niechęć do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych, a dodatkowo może to być wzmacniane przez jakieś informacje nieprawdziwe, też atakujące Zachód, tak jak na przykład w Burkina Faso mieliśmy epidemię dengi, no to dołożono do tego narrację, że było to spowodowane tymi rozwiązaniami medycznymi zachodnimi, tak, czy tym, co tam Zachód proponował, więc można do tego dołożyć dezinformację, ale bazować też właśnie na tych nastrojach społecznych, na tych nastrojach propagandowych. I wtedy ta dezinformacja, nastrojach, które bazują w danym społeczeństwie, tak? I wtedy ta dezinformacja jest bardziej skuteczna. No na przykład ta nieprawdziwa informacja w Wielkiej Brytanii, która doprowadziła do tak dużych protestów społecznych w Wielkiej Brytanii, że to azylant z Syrii dokonał zabójstwa 3 dziewczynek, doprowadziła do tego, dlatego że ta informacja trafiła na podatny grunt, na nastroje właśnie te antyimigranckie w Wielkiej Brytanii. Nie zawsze taka fałszywa informacja wyzwoli takie protesty, tak? Więc bazowanie na tych nastrojach społecznych, zaszłościach historycznych w kontekście dezinformacji albo po prostu propagandy jest bardzo istotne.
1: No i Rosja tutaj wjeżdża na białym koniu jako innego rodzaju partner, jako ktoś, kto z szacunkiem, jak równy z równym wychodzi jakby do krajów afrykańskich, wolny od tego bagażu i od tego nastawienia, od tej arogancji, od tego wszystkiego, za co można krytykować na przykład Francuzów, to Rosjanie mówiąc o tym, że nie musimy zbyt wiele jakby mieć tak naprawdę w ręku. Wystarczy, że nie jesteśmy tacy jak oni. A to już jest samo w sobie dowodem tego, że jesteśmy, że traktujemy się nawzajem z szacunkiem po partnersku i uczciwie. I to zbudowało bardzo szybko popularność Rosji w Afryce, która była zresztą dokładnym odwróceniem drugą stroną tego samego medalu, po którego drugiej stronie była spadająca popularność Francji. Patrzymy sobie na słupki.
0: No właśnie.
1: To dokładnie to jakby tu tyle rosło, tu tyle smalało.
0: A Francja jest jedynym graczem z państw zachodnich, jeśli chodzi o wojnę informacyjną w Afryce? Czy jest jeszcze ktoś?
1: No jest na pewno głównym celem rosyjskim, jeśli chodzi o wskazanie tego złego, w którego się bije i którego się chce...
0: No ale też narracje antyrosyjskie oczywiście Francja wprowadzała w przestrzeń.
1: Tak, oczywiście. No, Francja, to zresztą Macron kiedyś powiedział wprost, że my nie będziemy tutaj z założonymi rękami patrzeć na to i pozwalać się, prawda, tutaj bić się naszemu przeciwnikowi. Więc Francuzi chyba najbardziej aktywnie z krajów zachodnich próbują grać w tą samą grę. Był taki trochę śmieszny przykład z Republiki Środkowoafrykańskiej. W przypadku wyborów to był, to mógł być rok 2019 albo 2021 może, w którym to rosyjskie boty w mediach społecznościowych dyskutowały z francuskimi botami i jedne z drugimi obrzucały się wyzwiskami, nazywając się botami. Więc jakby francuskie boty oskarżały rosyjskie boty o to, że są botami, a rosyjskie boty oskarżały francuskie boty, że są botami.
0: No i nie kłamały, więc to może wojny, nie jest dezinformacja w ogóle.
1: Wielka wojna botów tutaj nastąpiła, która już wyglądała trochę kuriozalnie. Ale ja śledząc te media społecznościowe, powiedzmy afrykańskie, bardziej analityczne, to co jakiś czas mam bardzo mocne wrażenie, że to, co widzę, to jest po prostu wrzutka francuska i jakieś takie dziwne, no-name'owe, nowe jakieś tutaj... Był taki znany dziennikarz, to był jeden z najpopularniejszych takich właśnie wojowników w mediach społecznościowych, Gauthier Pasquet, który właśnie obnażał różne skandale związane z prorosyjskimi grupami w Afryce. No i promował oczywiście Francję jako tego fajnego partnera. Wykorzystywał, ta postać wirtualna wykorzystywała zdjęcie tureckiego dziennikarza, takiego bardzo tak poważnie, mądrze wyglądającego, z brodą. To jakby wyglądał, dodawał mu takiego wizerunku poważnego. Ale ewidentnie była to wirtualna, fejkowa postać, najwyraźniej zasilana informacjami z dobrze poinformowanych źródeł niejawnych, pewnie francuskich.
2: To jest ciekawy wątek też w kontekście tego, jak powinniśmy podchodzić do tej dezinformacji, bo często w Europie, w Unii Europejskiej mamy takie podejście, że jeżeli mówimy o walce z dezinformacją, no to głównie bazujemy na działaniach defensywnych, na tym, aby tą dezinformację zwalczać. A tutaj Francja, przykład Afryki pokazuje, że prowadzenie tych działań ofensywnych, jeżeli chodzi o dezinformację, tworzenie tej dezinformacji po to, aby osiągać jakieś cele, to też jest rozwiązanie. Oczywiście to jest jeden z elementów, tak, tego, co się dzieje w kontekście dezinformacji, ale Francja akurat w kontekście Afryki pokazuje, że być może warto szerzej pomyśleć o tych działaniach ofensywnych, aby tworzyć tego typu treści.
0: Zastanawiam się, czy właśnie jeśli chodzi o te działania ofensywne, to wpisuje się tutaj dezinformacja medyczna. Wiemy, że to istnieje w Afryce od lat. Istniało to jeszcze przed mediami społecznościowymi. Dużo się o tym też rozmawia przez radio, bo radio jest taką technologią, która jest bardzo rozpowszechniona, albo dociera do bardzo wielu osób i stamtąd czerpią swoje informacje. No i wiadomo, że to jest jedna z tych rzeczy, które jest pozytywnym atutem do wizerunku, jeśli chodzi o państwa zachodnie, to są dofinansowania, to są badania, walka z malarią i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, co jest podważane. Wiemy, że to jest działania aktorów zewnętrznych. Czy to jest dezinformacja rosyjska, która stara się tworzyć dodatkowe jakby albo podsycać tę dezinformację medyczną w Afryce?
1: No również. Są takie ewidentne tego przykłady. Ja pamiętam jeden z takich moich ulubionych prorosyjskich influencerów w Afryce, który jakby bezpośrednio jakby pracuje, bierze rzeczy z Rosji, potem je przetwarza na lokalny kontekst i wpuszcza dalej. Niejaki Igun Chibanze swego czasu jeździł z takimi objazdowymi konferencjami właśnie namawiającym do wyjścia z programów szczepionek przeciwko malarii. Chociaż z drugiej strony to rzeczywiście to są rzeczy, które budzą kontrowersje. W przypadku pojawiają się takie historie jak traktowanie Afryki jako przestrzeni eksperymentalnego wprowadzenia nowych szczepionek.
0: No tak, to jest do
1: dyskusyjne.
0: Dyskusji,
1: jest, zanim pojawiła się, weszła do, została zatwierdzona przez WHO szczepionka na malarię, trwają programy pilotażowe w trzech państwach. W Malawi, w Burkina Faso i w Ganii lub Kenii, jeśli się nie mylę, jeszcze nie pamiętam. Tu oczywiście możemy zadawać sobie pytanie, czy to jest okej, że na szeroką skalę jest testowany lek, który jeszcze nie wchodzi, jeszcze nie jest zatwierdzony jako bezpieczny. Więc i Fundacja Billa Gatesa, i rzeczy związane z przede wszystkim z Billem Gatesem są...
0: Albo dofinansowywane przez ich fundację.
1: Są kontrowersyjne, że tak trochę z natury rzeczy. I tutaj to też trafia na grunt, który jest podatny. Więc niewiele tak naprawdę... trudno jest też wyłapać do końca tą granicę między tym, co jest taką akcją dezinformacyjną, która ma służyć na przykład obniżeniu zaufania przez ludzi do instytucji państwa, czy do współpracy z jakimiś partnerami zachodnimi, a co jest odbiciem tego rodzaju kontrowersji związanej z jakimś niejasnym statutem na przykład Fundacji Billa Gatesa w Kenii, który miał de facto immunitet przeciwko, był taką nietykalną instytucją, którą w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, Kenia wypowiedziała taki specjalny statut tej fundacji, które jak się rzeczywiście w to człowiek zastanowił, to trudno było to zrozumieć, czemu taki statut ta fundacja tam miała.
0: No ale tak, ale mamy na przykład taką sytuację, w której genetycznie zmodyfikowane komary miały zostać wypuszczone w jednej z wiosek i no tutaj jest sytuacja, w której oczywiście to są badacze, którzy te komary modyfikowali i tutaj jest kwestia dyskusji na temat tego samego procesu i naukowcy też dyskutują, czy wypuszczenie tych komarów powinno zajść, czy to jest bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak nieprawdziwą informacją jest to, że te komary, a taka dezinformacja się pojawiła, że te komary mają na celu zarażanie, zakażanie ludzi, a nie tę walkę z rozprzestrzenianiem się choroby. Więc czasem tutaj jest kwestia dyskusji co do pewnych rzeczy, ale na bazie tej dyskusyjności powstają inne narracje, które są oczywiście fałszywe.
1: No oczywiście, to nawet nie komary, to tak samo, dokładnie tak samo było z siłami francuskimi, które walczyły z dżihadystami w państwach Sahelu. W którymś momencie, o ile na początku, 15 lat temu, był znaczny, ale powiedzmy w miarę opanowany problem z dżihadystami. Francuzi dalej tkwili w Mali i państwach regionu. W międzyczasie dżihadyści urośli w siłę i byli o wiele silniejsi niż na początku. Więc z perspektywy zwykłego człowieka rodziło się pytanie, okej, to co tak naprawdę ci Francuzi tutaj robią? Czy oni pomagają z nimi walczyć, czy może im po cichu

0: czy na pewno tego, czy wiemy, co to w ogóle jest.
1: No do pewnych rzeczy jest dyskusja po prostu w świecie nauki. To nawet nie chodzi o dyskusję w internecie, tylko świat nauki dyskutuje nad różnymi rozwiązaniami, czy na przykład na temat geoinżynierii, która jest tematem wielu fałszywych treści i tutaj też naukowcy dyskutują. To nie jest tak, że te najbardziej spektakularne rozwiązanie geoinżynierskie od razu zastosują bez żadnych pytań, absolutnie nie. A z drugiej strony, no to jest właśnie na przykład obniżenie, jeśli chodzi o świat medyczny, obniżenie zaufania do szczepionek. I to jest jeden z efektów, który gdzieś tam się podaje w Afryce, zresztą nie tylko w Afryce, jak się okazuje. No i właśnie to stwierdzenie, czy dezinformacja jest jednym z tych największych elementów, które są zagrożeniem zdrowia w Afryce. Czy panowie się z tym zgadzają, z tym stwierdzeniem?
2: To znaczy, sama dezinformacja oczywiście może mieć na celu przekonanie na przykład kogoś do jakiegoś określonego twierdzenia, natomiast tym, co tworzy też dezinformacja, jest pewien chaos informacyjny, jest pewne obniżenie właśnie zaufania generalnie do informacji. Więc jeżeli mówimy o tym braku zaufania na przykład do medycyny w Afryce, no to dezinformacja jest jednym z elementów, które może to powodować. Ze względu na to, że ten chaos informacyjny, który może powstawać. Bardzo często, jeżeli mówimy o dezinformacji, to pojawiają się różne sprzeczne ze sobą informacje właśnie po to, aby wytworzyć takie poczucie, że tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda. Tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem i każdy może sobie wierzyć w to, co chce. Więc tutaj jakby ta rola dezinformacji w kontekście podważania zaufania do informacji w mojej ocenie jest duża.
0: Tak, chociaż też, o ile w Europie czy oczywiście zachodnim pandemia koronawirusa była czymś, co przetoczyło się przez naszą część świata, czego naprawdę się nie spodziewaliśmy, prawda? Nie wiedzieliśmy, to nie jest nasze doświadczenie sezonowe, tylko to było coś naprawdę wyjątkowego, co w momencie, w którym jesteśmy już wszyscy, prawda, w wirtualu, przyniosło takie efekty, a nie inne. W przypadku Afryki doświadczeniem ich bardzo namacalnym jest na przykład wielki sukces w zwalczaniu polio jako choroby zakaźnej, co było zasługą programu szczepień rozwiniętego z dużą pomocą klubu Rotary między innymi. I tutaj, kiedy pojawiały się te dezinformacje mające na celu obniżenie zaufania do medycyny, do szczepień przede wszystkim, to nawet z krajów Republika Środkowoafrykańska, pierwsze państwo klientelistyczne Rosji, gdzie Rosja ma największe wpływy, najgłębiej zakorzeniona jest w wielu dziedzinach życia, to pamiętam dokładnie, prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej, otwarty, największy sojusznik Rosji w Afryce, mówił o tym, że kolejną pandemią jest infodemia, która nawołuje do tego, żeby nie ufać szczepionkom. My nie jesteśmy tacy głupi, my mamy nasze doświadczenia z chorobami zakaźnymi, które dziesiątkowały i dalej nas dziesiątkują. I wiemy, że to jest dobre i pożyteczne i nie damy się temu. Więc mamy tutaj też tak naprawdę rozdźwięk między pewnym nawykiem dezinformacyjnym, który może jest szeroko stosowany u nas, w naszej części świata. Natomiast tam wcale nie jest tak dobrze widziany, dlatego że epidemię, w tym momencie mamy 15. epidemię eboli w Kongu.
1: Niedawno ogłoszoną.
0: Malaria jest najbardziej śmiertelną chorobą wśród dzieci. Jest to o wiele większy problem niż HIV, czy niż koronawirus był. To jest doświadczenie, każdy zna kogoś, kto nie wiem, komu zmarło dziecko z powodu malarii. I to, że jeśli pojawi się na to skuteczny, medycznie udowodniony sposób, żeby temu zapobiec, to takiego kogoś jest chyba trudniej zmanipulować, że w ogóle szczepionki to jest samo zło, niż Europejczyka, który dopiero zaczął się nad tym zastanawiać, który nie ma za wielu przykładów, z czym to można, do czego to odnieść.
1: Czyli tutaj to ciężkie doświadczenie z przeszłości

0: powtarzalny zresztą, może też wpłynąć na pogląd i może być takim prewencyjnym, jeśli chodzi o dezinformację medyczną, w tym przypadku elementem. Ja bym bardzo chętnie dalej ten temat jeszcze kontynuowała, bo tutaj dużo rzeczy jeszcze jest do powiedzenia, ale niestety kończy się nam czas. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I Mikołaj Rogalewicz, redaktor z Cyber Defense 24, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Przy mikrofonie była Wiola Myszkowska. Audycję wydała Roma Leszczyńska, a zrealizował ją Tomasz Matlingiewicz. Bardzo dziękuję Państwu. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Co państwo na to?
2: 19 dzień maja, wtorek. Julia Nowaczyńska, Antek Pyzel, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Dawno o sprawie nie rozmawialiśmy, ale eksperci twierdzą od lat. Podniesienie wieku emerytalnego to konieczność. Wiadomo, że politycy nie palą się do tego, bo kto zdecyduje się na podniesienie wieku, może stracić władzę, a potem długo jej nie odzyskać. Tyle, że cały czas przybywa emerytów, a ubywa tych, którzy pracują na ich emerytury, i są w stanie utrzymać cały ten system. Bo system nie bilansuje się od lat. Od lat z budżetu trzeba dopłacać. W tym roku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłacimy spod podatków ponad 90 miliardów złotych. I jeszcze KRUS oczywiście. Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dopłacamy rocznie ponad 31 miliardów złotych. Podobnie i w tym systemie składki wpłacone przez rolników nie wystarczają na wypłatę świadczeń bieżących. Co robić? Można żyć od wyborów do wyborów, tak jak to robią politycy, nie robić nic. Można zwiększyć obciążenie podatkowe i ściągać wyższe składki. Można podnieść wiek emerytalny, byśmy dłużej do systemu dokładali się, a krócej z niego korzystali. Przypomnijmy, że należymy do państw w Europie z najniższym wiekiem emerytalnym od 2017 roku. To 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Dziś pytanie, czy wiek emerytalny należy podnieść. W aplikacji jest nasza sonda. Pan Antek czeka na telefony 510-357-357, a na moim profilu na Facebooku temat można komentować, na pytanie odpowiadać. 2 minuty, proszę państwa, po południu. Pani doktor Marlena Konrad jest moim gościem, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Uniwersytet Warszawski, także Kolegium Civitas. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, czy wiek emerytalny należy Polakom podnieść, abstrahując od tego, że to się zapewne większości nie spodoba, i przyjdzie politykom zapłacić za to, za taką reformę, cenę polityczną?
3: Powiedzmy to sobie jasno i wyraźnie, bo debata publiczna nie może dłużej omijać tego tematu. To już nie jest kwestia politycznej odwagi, ale właśnie matematycznej konieczności. Po pierwsze, demografia to jest równanie, z którego już nie da się wyjść bez zmiany parametrów. Mamy dziś zaledwie 6 milionów osób w tak zwanym pokoleniu Z, które wkracza albo wkroczy dopiero na rynek pracy, a jednocześnie żyje w Polsce ponad 10 milionów osób w wieku 60+. Więc ta relacja 6:10 oznacza, że na jednego potencjalnego płatnika składek przypadają prawie 2 świadczenia.
2: Nawet jeżeli to młode pokolenie wchodzących na rynek pracy bądź już pracujących opodatkujemy tak, że im się prababka przyśni, to i tak to nie pomoże, bo pieniędzy nie wystarczy.
3: Zdecydowanie, bo właśnie system oparty na umowie międzypokoleniowej załamie się właśnie bez wydłużenia okresu aktywności. I to już nie jest prognoza, to jest czysta statystyka. Bo jak wiemy, kobiety żyją średnio 82 lata, natomiast mężczyźni 74. A to oznacza, że przy obecnym wieku emerytalnym kobieta pobiera świadczenie średnio przez 22 lata, natomiast mężczyzna przez 9 lat. A zatem, jak wiemy, ta dysproporcja jest już nie do utrzymania. Ani pani dla doktor... Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy dla budżetu państwa.
2: Ale właśnie a propos kobiet... Bo w Polsce, wiadomo, mogą przechodzić wcześniej na emeryturę. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Ktoś kiedyś uznał, że panie trzeba w ten sposób premiować, a może w ten sposób są właśnie dyskryminowane?
3: I to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj oczywiście, tak jak wiemy, kobiety mają to prawo i mogą przejść z uwagi na to, że były matkami i wychowywały dzieci, więc to jest ten pierwszy argument. Natomiast utrzymanie o 5 lat niższego wieku emerytalnego dla kobiet przy ich dłuższym trwaniu życia skutkuje drastycznie niższymi świadczeniami, bo nawet o 30 czy 40% w porównaniu do mężczyzn o tym samym stażu. A to właśnie skazuje je na ubóstwo w tej jesieni życia. Dlatego zrównanie czy podniesienie wieku to już nie jest tylko konieczność pisania fiskalna, no ale też przede wszystkim ochrona ekonomiczna kobiet. Bo wyższa emerytura z systemu zdefiniowanej składki to jest właśnie bezpośredni efekt dłuższej pracy. Dlatego powinniśmy tutaj uwzględnić te kwestie, zwłaszcza, że te kobiety po 60 też bardzo często chcą pracować. One są bardzo często aktywne, mają ogromny kapitał społeczny w postaci doświadczenia. Często też cieszą się bardzo dobrym zdrowiem, więc ignorowanie właśnie tej kwestii może prowadzić do bardzo poważnych skutków gospodarczych.
2: Czyli zatem racjonalne po pierwsze byłoby podwyższenie wieku emerytalnego dla pań. Czyli na przykład zrównanie z wiekiem emerytalnym panów. Tak pani to widzi?
3: Tak, tak. To jest właśnie ten pierwszy punkt, na który powinniśmy zwrócić uwagę, bo po pierwsze zwiększenie wieku, tak jak ma to miejsce w innych krajach, bardzo dobry przykład kraje skandynawskie, Holandia, Niemcy, i tam jak widzimy to naprawdę działa, więc rzeczywiście warto byłoby zacząć od tego, bo nie ma wątpliwości co do faktu, że ten system cały emerytalny załamie się, jeżeli nie przejdziemy do tych bardzo mocnych kroków, dlatego też jest kwestią czasu, kiedy będziemy po prostu zobligowani do tego, aby to zrobić, niezależnie od tego, jaka partia będzie akurat rządzić.
2: Wspomniała pani o wieku emerytalnym w innych państwach. I tak, w Danii 67 lat, zarówno dla panów, jak i pań. W Estonii 65, też równy wiek emerytalny. W Finlandii też równy 65. We Francji równy 62 lata. Relatywnie na tle innych dość niski ten wiek we Francji, ale w Grecji 67, też równy wiek dla panów i pań, równy wiek w Hiszpanii 67, w Holandii 67, a w Irlandii 68 lat, jeśli dobrze pamiętam, w Wielkiej Brytanii też jest wysoko ustawiona ta poprzeczka, ten wiek na 68 rok życia. Co roku ogromne pieniądze, wiadomo, z budżetu idą w formie dotacji do FUS-u, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, także do KRUS-u. Rozumiem, że jeśli nic nie zmienimy, to te dotacje no, będą coraz większe, prawda?
3: Zdecydowanie tak, więc teraz to już nie jest temat tabu, tylko temat odpowiedzialności. Nie ma też innej alternatywy, bo imigracja nie wypełni luki. Podatki też jej nie sfinansują, więc sprowadzenie kilku milionów imigrantów, czy na przykład w ciągu dekady przy obecnych zdolnościach absorpcyjnych państwa i nastrojach społecznych, jest po prostu nierealne. Dlatego to jest bardzo ważne. Te przykłady, ta trzecia droga właśnie, druga najdłuższa aktywność zawodowa w Europie, jest takim racjonalnym kompromisem, więc właśnie wspomniane kraje Szwecja, Holandia czy Dania tutaj właśnie pokazują, że można łączyć wysoką jakość życia seniorów ze stabilnością finansów publicznych.
2: Politycy, mam wrażenie, pani doktor, przez dekady zrobili bardzo, bardzo wiele, aby i w tej sprawie osłabić niskie w Polsce przecież zaufanie Polaków do państwa, do administracji państwowej, do ciągłości państwa, do funkcjonowania państwa. Przykładów jest wiele, ale jest taki no, koronny dotyczący tematu, o którym rozmawiamy, czyli otwarte fundusze emerytalne. Nie tak to miało wyglądać, nie na to się umawialiśmy. W związku z tym moje pytanie, jak teraz przekonać rodaków, że podwyższenie wieku emerytalnego jest konieczne i że de facto im posłuży? No chociażby po to, aby różnica pomiędzy ostatnią pensją a pierwszą wypłaconą emeryturą nie była tak szokująca. Dziś jest nieprzyjemna, a w przyszłości będzie szokująca.
3: Zgadza się. I tutaj powiedzmy sobie jasno, nie wygramy z demografią, ale możemy się do niej dostosować. Najbardziej szokujące jest właśnie to pierwsze zderzenie z tą kwotą emerytury, jaką otrzymujemy. I wielu seniorów wówczas decyduje się na kontynuację aktywności zawodowej, bo siłą rzeczy nie są w stanie utrzymać się z takiej emerytury. Więc to oczywiście bardzo motywuje, jest tym czynnikiem, który sprawia, że chcą pozostać na rynku pracy. Natomiast jeżeli to my nie wprowadzimy tej zmiany mądrze, z poszanowaniem zdrowia i godności pracownika, z takimi też elastycznymi ścieżkami przechodzenia w bierność zawodową, to nie będziemy w stanie utrzymać ani systemu emerytalnego, ani tempa wzrostu, bo no tutaj oczywiście mówimy o długowieczności, o tym, że żyjemy dłużej, ale możemy to zrobić mądrze wtedy właśnie, gdy przekształcimy tą dłuższą aktywność tak, żeby nie pozostawać na garnuszku państwa. Więc no tutaj jest oczywiście szereg rozwiązań, ale one nie są rozwiązaniem dla całego budżetu państwa. Więc wprowadzenie tej radykalnej zmiany jest tak naprawdę kwestią czasu i któraś z partii będzie musiała się tego podjąć, bo jest to nieuniknione.
2: Doktor Marlena Konrad, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Uniwersytet Warszawski, także Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Kłaniam się.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: 10 minut po południu. Czy wiek emerytalny należy podnieść? 510-357-357. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo.
4: Witam serdecznie, panie Kubo.
2: Dzień dobry.
4: Nie trzeba przy pana programie pić kawy, bo ciśnienie samo rośnie. Mhm. Pytanie jest
2: tendencyjne. Proste,
4: natomiast tak, jest tendencyjne. Oczywiście, że nie należy. Tylko, panie Kubo, my nie zastanawiamy się nad przyczyną pierwotną tego, że podnoszą nam wiek emerytalny, dorzucają kolejne podatki, jakieś opłaty coś tam i tak dalej, i tak dalej.
2: Reprodukcyjne, tak.
4: Mhm. Tak, reprodukcyjne. Jak zwał, tak zwał. Opłatę cukrową dla napojów, których
2: ale wie
4: nie
2: pan co? Tak pan, sądzę, że może pan trafił w przyszłości, kto wie, bo to naprawdę pociągająca perspektywa, nawet nazwa
4: uwaga,
2: ładna.
4: Panie Kubo, to nie jest śmieszne, ponieważ my już mamy przecież karę, nawet Zandberg proponował 70% kary, bo inaczej tego nie można nazwać, ponieważ taką wysokość podatku za pracę proponował. 70%. Jak można karać ludzi za pracę? I teraz, panie Kubo, bo ciągle poruszamy się w kwestii ta pani...
2: No ale przepraszam bardzo, ale jak jest w Polsce? No przecież jest to sprawa, rzecz chyba najbardziej opodatkowana.
4: Dlatego ruchy narodowe, do których ja chociażby należę, nie mylić z nazistami, tak, bo często przykleja się nam etykietę nazistów, postulują, że w ogóle nie powinno być podatku dochodowego. Mało tego, panie Kubo, jeżeli my wydajemy setki miliardów na państwo, które teoretycznie, oczywiście w przestrzeni publicznej, walczy za nas, jeżeli my ściągamy do Polski niekompatybilny komponent kulturowy, na którego ułożymy potężne pieniądze, to skąd my mamy brać pieniądze dla nas, dla Polaków?
2: Eufemizmu pan użyłby zmyślnego, ale to już wie pan, wątek na inne spotkanie, bo być może nie będzie innego wyjścia i ten komponent, który z czasem stanie się tkanką narodu, bo ja w to wierzę, że tak może być, stanie się koniecznością. Panie Pawle, pozdrawiam, bo wielu słuchaczy czeka. Dobrego dnia. 12 minut po południu. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Opłata reprodukcyjna. Muszę to zanotować. Na moim profilu, proszę państwa, na Facebooku komentarze państwa. Podobno mądrość przychodzi z wiekiem, napisał pan Łukasz, tylko u nas jest to wieko od trumny. Teraz już mogą podnieść decydenci podnosić wiek emerytalny. Od stycznia jestem na emeryturze, no ale żeby się nie nudzić, wróciłem do pracy, jest bardzo fajnie. Z polskiej emeryturki to raczej na golfa nie wystarczy, no chyba, że od Niemca lekko przechodzone. 13 minut po południu, czy wiek emerytalny należy podnieść? Panie Sławomirze, witam pana, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, witam. Dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że udało mi się dodzwonić na antenę po raz pierwszy. Mhm. Ja króciutko powiem tylko tak, bo przypomniała mi się pewna historia, którą kiedyś usłyszałem od profesora Gwiazdowskiego na jednej z konferencji biznesowych w Karpaczu pięknym, notabene, skądinąd. On powiedział takie słowa, które utkwiły mi w pamięci, to znaczy jak odciążyć system emerytalny w Polsce.
2: Niech zgadnę, powiedział inwestować w dzieci.
5: Tak, powiedział to był jeden z głównych elementów, ale drugim elementem, który powiedział, że nic bardziej nie odciąża systemu, aniżeli byłoby wysłanie na wojnę osób starszych i osób chorych. Oczywiście to powiedział pół żartem, pół serio. No i w głowie, że być może to będzie niestety, no mam nadzieję, że jednak nie, ale że to byłby jakiś kierunek, ale
2: ponury
5: mam
2: raczej,
5: nadzieję, że nie.
2: Raczej żart. Szukajmy jednak chyba innych rozwiązań. Pani Ewa na Facebooku komentuje, niestety tak, należy podnieść wiek emerytalny. Pani Iwona, 43 lata pracy przy biurku, w tym 40 komputer, ortopeda spojrzał na mój kręgosłup. O, księgowa powiedział. No i co? Dla obecnych przyszłych emerytów zdrowia życzę. Pan Adam, mam 51 lat, oczywiście głosuję na nie. Pracuję ciężko fizycznie przez całe życie. Na razie daję radę, ale coraz większej przeszkód zdrowotnych sprawia, że nie wiem, czy dotrwam do 65. A rozumiem, że osoby na stanowiskach tak zwanych umysłowych mogą pracować dłużej, ale fizyczni na pewno nie. 510-357-357, pan Paweł. Panie Pawle, halo?
6: Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
2: Dzień dobry panu.
6: Odpowiadając szybko na pana pytanie.
2: Panie Pawle, możemy zrezygnować z zestawu głośno mówiącego, bo chyba z tego pan korzysta.
6: Już się przełączam.
2: Zmieńmy, tak, będzie.
6: Proszę dać mi 5 sekund.
2: Po prostu będzie pan lepiej słyszalny.
6: Może teraz.
2: No, chyba się wiele nie zmieniło, ale spróbujmy. Bardzo proszę.
6: Przełączyłem. Tak. Dobra, odpowiadając szybko na pana pytanie, to oczywiście, że nie powinniśmy podnosić żadnego wieku emerytalnego. A dlaczego tak sądzę? Ja ogólnie uważam, że państwo w ogóle się nie powinno mieszać w sprawy emerytur. Człowiek pracujący powinien sobie sam gromadzić swoje oszczędności, myśleć o przyszłości, inwestować. My po prostu nie jesteśmy tego nauczeni. My po prostu jesteśmy nauczeni tego socjalizmu, tej komuny i to nie wyszło z nas niestety przez takie, a nie inne nauczanie, no nie?
2: Ale panie Pawle, tak zakładając że ma pan rację, byłbym...
6: Mam rację, dobrze. Mam rację i tu się
2: a to mnie pan,
6: przy swoim
2: to teraz mnie pan przekonał, jak pan to podkreślił, tak długo, to teraz panu wierzę, tak.
6: Panie Kubo, tak długo, jak będziemy utrzymywać ten cały ZUS, ten cały, no, nie chcę źle mówić, ale NFZ, tak długo będziemy mieli niewydolne państwo, jeśli chodzi o opiekę zdrowia, tak długo niewydolne państwo, jeśli chodzi o wypłatę emerytur,
2: ale
6: będziemy się zmagać z bezrobociem, bo ludziom jest to na rękę. Cały czas...
2: Ale tego wszystkiego, o czym pan mówi, panie Pawle, nie da się zmienić szybko. Tu chyba się pan...
6: Da się, tak. Po prostu trzeba ludzi, którzy już są po prostu na tym systemie, im zapewnić tę emeryturę, a ludzi, którzy wchodzą na ten rynek
2: No to nie da się szybko. Ja wiem, to jest pomysł Centrum Imienia od lat prezentowany.
6: Panie Kubo,
2: Centrum
6: Panie Kubo,
2: Imienia Adama
6: Panie
2: Smysa,
6: Kubo,
2: czyli wyzerowanie systemu, ale to musi zająć czas.
6: Panie Kubo, przede wszystkim przestańmy sponsorować ludzi, którzy na nas żerują. Czy to są ludzie bez pracy, a pracujący, a pobierający jakieś tam daniny i tak dalej. Skończmy z rozdawnictwem, skończmy z utrzymywaniem, no niestety, państwa ukraińskiego, które wspomogliśmy bardzo, ale no chyba 5 lat to już jest troszkę za dużo, żeby tutaj
2: wróćmy do systemu emerytalnego, panie Pawle.
6: No to jest system emerytalny, który jest obciążony poniekąd też przez nich.
2: Pan Jacek, rozumiem. Pan Jacek komentuje, a może zacząć od likwidacji przywilejów dla niektórych branż i zawodów, a dopiero wtedy policzyć, na ile system się nie bilansuje. Podejrzewam, że pan Jacek myśli o sędziach, o prokuratorach, którzy do ZUS-u pieniędzy składek nie odprowadzają. 510-357-357, 18 minut po południu, czy wiek emerytalny należy podnieść. Panie Dawidzie, witam pana, halo, dzień dobry.
7: A, witam panie Kubo, witam szanowni słuchacze.
2: No i będzie miał taką emeryturę, że pan oszaleje z radości.
7: No i ktoś oczywiście może ze słuchaczy powiedzieć, że górnicy mają jakieś pieniądze czy coś, ale naprawdę mogę powiedzieć uczciwie i bez żadnych przekłamań, gdyby państwo sobie zdali, ile moich kolegów ma problemy właśnie ze stanem zdrowia później, że muszą chodzić po ortopedach, fizjoterapeutach i tak dalej. Nawet jak te środki pieniężne, ja tu widzę, koledzy dostają, to oni i tak muszą część tych środków jednak przeznaczać na naprawę swojego zdrowia. Ale odnośnie tego pytania, które pan zadał, to będzie tak. Życie nas zmusi, zwykłych ludzi, nie mówię o sobie, ale ogółu społeczeństwa, że my sami sobie wydłużymy ten wiek emerytalny, bo panie Kubo, no powiedzmy sobie uczciwie, państwo może ustalić ten wiek na różnej granicy, ale jeśli emerytura przyjdzie do domu, wyliczenia ZUS na niskiej kwocie, a życie będzie drogie, to życie nas zmusi z automatu pójść do jakichkolwiek...
2: Czyli nie trzeba podnosić ustawowo wieku emerytalnego, prostu... bieda zrobi to za nas,
7: no,
2: tak?
7: No tak, no panie Kubo, no przecież ile właśnie jest ludzi, którzy dostają niską emeryturę i sobie dorabiają właśnie w różnych umowach zleceń, w różnych pracach dorywczych, bo życie po prostu same zweryfikuje to, że nawet jak państwo czegoś nie zrobi, to ono nas przymusi to życie, żebyśmy mieli za co żyć. No tylko teraz modlić się do Boga, żeby zdrowie dopisywało i żebyśmy mieli szansę na przykład jednak iść dalej do tej pracy, a nie, że będziemy mieć tak dużo emerytów, niską emeryturkę. Mm-hmm. I zdrowie ci szwankuje i teraz jak to ma iść dodatkowo do pracy, żeby utrzymywać się na jakimś poziomie.
2: Tak, a propos pracy, podejrzywam, że pan jeszcze przed szychtą.
7: No ja jestem przed szychtą na 18, właśnie jestem w przedpokoju, zbieram się na 12-kilometrowy bieg.
2: O, no to zdrowo pan żyje, panie Dawidzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jak zwykle dziękuję za komentarz. Pani Iwono, halo, dzień dobry. Pani Iwono, słyszymy się?
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, śmiało.
8: Tak, tak, dzień dobry, witam. Ja chciałabym odnieść się do tego, że bardzo często porównujemy siebie do innych krajów na zachodzie, ale nie pamiętamy o tym, że my mamy kompletnie inne warunki życia ekonomicznego zwłaszcza i inne zupełnie zasady wypłacania tych świadczeń. Ja jestem osobą, która przepracowała 22 lata w Irlandii i tam system emerytalny jest wyważony między emeryturą państwową a emeryturą prywatną. Mhm. I powiem panu tak, mimo że tam wiek emerytalny wynosi 68 lat, to
2: a o którym, przepraszam, o którym państwie, bo mi umknęło, czytałem listy od słuchaczy.
8: O Irlandii.
2: Tak.
8: Mówię.
2: No to najwyższy wiek emerytalny, tak, w Europie.
8: Ale tam bardzo mało Irlandczyków w ogóle pracuje po 60 roku życia, przez to, że mają świetnie zorganizowany system emerytur prywatnych, i do których dostęp jest już po 60 roku życia. Ja za 20 lat pracy wypracowałam sobie na koncie emerytalnym prywatnym kilkadziesiąt tysięcy euro. I większość moich znajomych Irlandczyków i Irlandek w wieku 60 lat już nie musiała pracować, bo miała dostęp do emerytur prywatnych, a ich państwowa emerytura jest tylko niewielkim dodatkiem jakimś dochodowym, na którą wcale nikt nie czeka i nikt się nie modli, żeby dożyć tego 68 roku życia. Także to, że w innych krajach pracują dłużej, nie znaczy, że harują tak jak my. I jeszcze jest taka jedna rzecz. My jesteśmy krajem biednym, w którym obywatel nie jest zaopatrzony w odpowiednią pomoc socjalną. Proszę sobie wyobrazić u nas osobę, która w wieku 63 lat traci pracę. Do czego ona ma dostęp?
2: No, w tym wieku...
8: złotych zasiłku...
2: W tym wieku pani Iwono tej pracy, zdaje się, nie traci, bo już jest w tak zwanym okresie ochronnym. Pani Monika na antenie. Pani Moniko, witam. Przypomnę pytanie, czy wiek emerytalny należy podnieść? 510-357-357. Pani Moniko, bardzo proszę, halo.
9: Dzień dobry, panie
2: Dzień
9: Kuba.
2: Dobry.
9: Witam serdecznie wszystkich na antenie. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o kwestię tej emerytury i przedłużenia, jako kobieta, ja nie mam z tym żadnego problemu, natomiast łączy się bardzo ważny temat aktywności, że tak powiem, kobiet i mężczyzn 55+. Aktualnie jestem osobą, która poszukuje pracy. Mam 30 lat pracy zawodowej, średniego szczebla i przyznam się szczerze, że chciałabym podjąć tę pracę, ale no niestety mimo niesamowitych ilości ogłoszeń, jeśli chodzi o kwestię mojej specjalizacji, no jest z tym ogromny problem. I myślę, że tutaj powinniśmy, państwo powinno wspierać właśnie osoby 55+, jeśli chodzi o kwestię kontynuowania pracy zawodowej, jeśli chodzi o kwestię później wypracowania emerytury. To ode mnie tyle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
2: Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Na profilu na Facebooku komentarze państwa pani Ilona napisała: od 3 lat jestem na emeryturze. Dalej pracuję na własny rachunek z dwóch powodów. Po pierwsze, z emerytury nie dałabym rady jeździć do Szkocji na golfa, a po drugie, nie wyobrażam sobie nie pracować. Rozumiem, że są zawody tak wyczerpujące, że pracownicy z utęsknieniem wypatrują emerytury, żeby odpocząć, ale jest mnóstwo innych zawodów. Pani Beato, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ja mam podobne zdanie, tak jak pan przed chwilą przeczytał od pani Ilony, tak?
2: Tak.
10: To mam podobne zdanie, że to wszystko zależy od człowieka. Ale niestety na swoje zdrowie, bo ja już jestem po 60 i na swoje zdrowie pracujemy praktycznie od dzieciństwa. I od 30 roku życia już powinniśmy być świadomi tego, że za chwilę będziemy mieć lat 60. Natomiast to wszystko właśnie zależy od zdrowia i natomiast pewnie będziemy zmuszeni pracować dłużej, bo po prostu już nie wyrabiamy, tak? Także to jest naprawdę bardzo indywidualne. Ja jeszcze chciałam troszkę nie na temat i chciałam bronić pana Marcina, bo ja zawsze czekam na telefon pana Marcina.
2: Z Nidzicy.
10: I sobie nie tak jest.
2: Tak.
10: I sobie nie wyobrażam, że mógłby nie dzwonić. Także pozdrawiam pana Marcina.
2: Bardzo dziękuję. Pewnie usłyszymy. No mnie też byłoby smutno, gdyby mi minął dzień bez informacji, co tam w Nidzicy, jak tam ludzie żyją. Pozdrawiam pani Beato. Pani Mateuszu, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
11: Miałem nie dzwonić, ale...
2: No właśnie, tak się umawialiśmy. I co się stało?
11: Zgodzę się z pierwszym słuchaczem, z panem Pawłem, pierwszy raz w życiu. Tak, dźwiga audycja, ciśnienie, jak się słucha takich kocopołów, za przeproszeniem, jak panowie opowiadali na początku. Bo takie krótkie pytanie do pana Pawła znowu. On się zawsze odnosi tak do dobrostanu Polaków, rodaków. Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie mogą sobie odłożyć na tą emeryturę? Co z tymi ludźmi, co nie mogą iść do pracy? Co z nimi zrobimy? Na tą wojnę chyba ich trzeba wysłać. A jeszcze te mądrości o tej Ukrainie, co jeden z wysłuchaczy mówił. Klękajcie narody. Odpowiadając na pana pytanie, tak, należy dźwignąć, natomiast trzeba to rozróżnić względem zawodu. Bo wiadomo, fizycznie jest inaczej, w biurze jest inaczej.
2: No to wszystko. Pozdrawiam, panie Mateuszu. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Michał chyba podobnie uważa, choć napisał wybór, kto idzie wcześniej. Niestety musi się liczyć z niższą emeryturą. Pewne zawody powinny odprowadzać wyższe składki, aby móc wcześniej przechodzić na emeryturę. 510-357-357. Komentarze na moim profilu na Facebooku, na antenie telefony 510-357-357. Pan Antek czeka. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Co pan na to, panie Tomaszu? Halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
12: Ja się w ogóle bardzo cieszę, bo znowu pan organizuje taką audycję, że ja się dziwię innym dziennikarzom w Polsce, że nie podejmują tego tematu. To jest bardzo ważny temat. Ja odpowiadam tak. Trzeba podnieść. Jest to gra o sumie zerowej. Albo będzie więcej dzieci w Polsce, albo trzeba będzie podnosić wiek emerytalny. Odniosę się tylko jeszcze tutaj do pani Iwony.
2: Tak.
12: Bo bardzo ciekawy przykład z tą Irlandią. Tylko właśnie, Irlandia jest takim przykładem. No ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby przejść wcześniej na emeryturę, bo troszeczkę lepiej się kręci tam gospodarka. Tam jest więcej korporacji porejestrowanych, są większe wpływy do budżetu, więc też budżet państwa jest w stanie uzupełniać jakieś tam braki w systemie emerytalnym, tak? No u nas jeszcze tego nie ma. Natomiast powoli się to rozkręca, no i liczę, że tak też będzie, że z tego równania, tak, liczba dzieci versus ten wiek emerytalny będziemy mogli dorzucić trochę tą pomoc państwa w przyszłości. No ale no do tego potrzeba tego, żeby ten sektor prywatny trochę jeszcze, żebyśmy więcej eksportowali jako Polska.
2: Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. Na profilu pan Michał komentuje: podniesienie wieku emerytalnego jest w obecnej sytuacji demograficznej konieczne. Starzejące się społeczeństwo, coraz mniejsza liczba urodzeń. Tego wymaga sytuacja. Inaczej czekają nas wyższe wydatki, przepraszam, podatki. No wydatki też, ale skądś muszą brać, więc podatki. Ważne jest również maksymalne ograniczenie przywilejów dotyczących wieku emerytalnego. Osoby idące na przykład w wieku 45 czy 50, no to gruba przesada, zdaniem pana Michała. 28 minut po południu. Pan Marek, panie Marku, halo.
13: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
13: A ja oczywiście tutaj odpowiadając na główne pytanie, to jestem jak najbardziej, tak ogólnie rzecz ujmując, za tym, że ludzie powinni pracować jak najdłużej mogą. To jest jakby no tak pod każdym względem i biologicznym, i takim psychologicznym dla nas korzystne. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć tam, bo słyszę wielu takich wszystko wiedzących mężczyzn, którzy mówią różne rzeczy, tych panów narodowców, tam do pana Jacka szczególnie mam uwagę, bo bardzo tak był przekonany o swojej racji. No ja im dłużej żyję, tym jestem coraz mniej przekonany o wszystkim. Ale chciałbym powiedzieć, bo chodzi mi o osoby, które tak bardzo ochoczo chcą odbierać wszelkie socjalne darowizny, jak to daniny, jak to mówią. Mhm. Ja jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka. Siedzę w domu 8 rok i mam problemy z wyjściem do toalety, nawet taka jest moja sytuacja. Mhm. I gdyby nie 3000 zł, które dostaję z MOPS-u, to bym chyba skończył jako menel gdzieś tam, wie pan, pod mostem, więc taka uwaga do tych osób, które tak bardzo ochoczo ze swojej perspektywy własnej oceniają innych i chcą odbierać te wszystkie właśnie 500+, 800+, no więc niech pomyślą najpierw, niech się w język ugryzą, bo nie każdy ma taką samą sytuację, każdy patrzy w taki
2: sam
13: swój.
2: To jest jasne, ale panie Marku, chyba nie do końca takie były intencje dzwoniących, bo nie mówimy o pomocy, o opiece społecznej, mówimy o sytuacji, kiedy na przykład mamy w Polsce grupy uprzywilejowane w ten czy w inny sposób, albo zwolnione z płacenia, albo z możliwością przechodzenia na emeryturę w bardzo, bardzo młodym wieku. I to budzi, mówiąc bardzo delikatnie, poważne wątpliwości.
13: Krzywdzące uogólnienia, prawda? Więc ja pana audycji też słucham jeszcze od czasów trójkowych całe lata i właściwie pierwszy raz się dodzwoniłem, tak jak wielu słuchaczy. Aha. I słyszę tych wszystko wiedzących takich mężczyzn, którzy mają dużo czasu, siedzą, analizują wiele informacji i wszystko wiedzą na każdy temat. Ja nie wiem wszystkiego, natomiast jak po prostu już, przepraszam bardzo, nie wytrzymałem, ja trochę emocjonalnie.
2: Jasne.
13: Tego, ale po prostu jak słyszę o odbieraniu ludziom tych niesłusznych. I powtarzam jeszcze raz, ja dostaję z miasta 3000, bo nie mogę pracować. Po prostu nie mogę pracować, bo siedzę z niepełnosprawnym dzieckiem. I bardzo proszę o tych panów Jacków, wszystkich, żeby się zastanowili i coś takiego powiedzą. Dziękuję panie Kubo, kocham pana, trzymajcie się.
2: Pozdrawiam pana, panie Marku. 510-357-357. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Jeszcze pan Kuba krótko. Panie Kubo, witam, halo.
14: Dzień dobry, panie
2: Dzień dobry, witam.
14: Dzień dobry państwu. Ja myślę, że z punktu widzenia merytoryki to pierwsza pani ekspert świetnie wyjaśniła jakby wszystkie argumenty i sytuację, jaka powinna mieć miejsce. Natomiast obawiam się, że w naszym kraju od wielu lat ta dyskusja się toczy i ona ma bardziej wymiar emocjonalny niż merytoryczny. A dodatkowo przypominam, że rząd pana
2: Będę bronił naszej rozmowy, bo myślę, że tu meritum jest sporo było.
14: Tak, jak najbardziej. Natomiast mówię o takiej ogólnej strefy ogólnopolskiej. Przypominam, że już jeden rząd Donalda Tuska przegrał na tej ustawie i na tych zmianach wybory i założę się, że nikt nie odważy się na to, żeby do tego wrócić. Nie wierzę w taką odwagę i pójście na całość polityków. Dlatego chyba powinniśmy bardziej rozmawiać o zachętach, jakie mogłyby towarzyszyć tego typu zmianom, czyli zachęcać ludzi, żeby dłużej pracowali. Ja też widzę po swoich rodzicach, którzy dobiegają 70, oboje są aktywni zawodowo i widzę, że świetnie im to robi i są zadowoleni i szczęśliwi jakby z tego stanu, w którym są.
2: Panie Kubo, to a propos zachęt, jeśli pan pozwoli o zachętach już za chwilę, bo od zachęt moją następną rozmowę zacznę. Pozdrawiam pana, 28 minut do 13. Pani doktor Magdalena Rycak na antenie 357, radca prawny, specjalistka zajmująca się prawem pracy. Dzień dobry, kłaniam się.
15: Dzień dobry, witam państwa.
2: Czy im dłużej będziemy pracować, dłużej odprowadzać składki, tym wyższą będziemy mieli emeryturę? Tak to działa?
15: Tak, mniej więcej można ten mechanizm w ten sposób opisać.
2: No ale Polacy słyszą bez przerwy o stopie zastąpienia, czyli o takim wskaźniku pokazującym procent pensji, który staje się emeryturą. Obecnie ten wskaźnik w Polsce wynosi w granicach 54-55%. Takie są relacje. No, to nie jest to zachęcające.
15: No na pewno nie, natomiast rzeczywiście im dłużej będziemy pracować, tym mamy szansę na wyższą emeryturę. Natomiast na pewno nie będzie temu służyło obniżenie wieku emerytalnego.
2: No tak, zwłaszcza, że ten wskaźnik jest coraz mniej korzystny. A szacuje się, że na przykład za 10 lat, może 20, spadnie do poziomu 30%, potem może być jeszcze gorzej. Ciekawostka, znaczy no ciekawe, ale smutne. Instytut Emerytalny wyliczył, że w 2043 roku emerytura to będzie 25% ostatniego wynagrodzenia, czy też precyzyjnie średniego naszego wynagrodzenia podczas lat pracy. No tak, ale jeśli nawet garstka Polaków, uda nam się kogoś, pani mecenas, zachęcić, zdecyduje się na pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, no to w zasadzie wiele to my nie zmienimy, bo wydolność systemu dalej będzie się zwijała, czy tak?
15: Na pewno to już nie będą takie emerytury, o których się słyszy na przykład teraz, tak, że w państwach Europy Zachodniej seniorzy mogą się nimi cieszyć. Do tego poziomu nie dojdziemy. No trudno się dziwić, jeśli my mamy wskaźnik dzietności aktualnie w Polsce 1,1 dziecka na kobietę.
2: Tak.
15: W sytuacji, kiedy normalny wskaźnik, przy którym następuje taka naturalna następowalność pokoleń, to 2,1 dziecka na kobietę, więc to jest najpoważniejszy problem, więc tutaj raczej trzeba by było takie rozwiązania systemowe zastosować, nie tylko skupiać się na samej emeryturze, ale też wprowadzić zachęty jakieś skuteczne i na pewno nie jest to 500+, ani 800+, do tego, żeby kobiety chciały mieć więcej dzieci. To w Europie na przykład doskonale sprawdzają się na przykład takie mechanizmy jak bezpłatne, czy też bardzo tanie, powszechnie dostępne żłobki. To jest jedno z rozwiązań. Na pewno też trzeba spojrzeć na to też z perspektywy rynku pracy, że niestety na rynku pracy bardzo powszechnym zjawiskiem jest ageizm, czyli dyskryminowanie pracowników ze względu na wiek. I nawet jeśli ktoś chce pracować dłużej, często nie może ze względu właśnie na tę dyskryminację. Ja też uważam, że na przykład przepisy kodeksu pracy, które wprowadzają ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym, niekoniecznie działają na ich korzyść.
2: O, to ciekawe. A dlaczego?
15: Dlatego, że bardzo niestety powszechnym zjawiskiem jest zwalnianie pracowników przed osiągnięciem tego wieku.
2: Tuż przed, tak? Za 5-12.
15: Dokładnie, właśnie dlatego, żeby nie trzeba było potem być uwiązanym zatrudnieniem z taką osobą.
2: A przypomnijmy, pani mecenas, na ile lat przed osiągnięciem wieku jesteśmy chronieni w ten sposób prawem?
15: To są 4 lata osiągnięciem wieku emerytalnego. Przecież to są ludzie w pełni zdolni do wykonywania dalej pracy. Też z danych, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie na choroby, wynika, że wcale najczęściej tych zwolnień nie biorą ludzie właśnie w takim wieku zbliżającym się do emerytury, ale właśnie w wieku bardziej tam około 40 lat, czyli zupełnie nie potwierdza się teza, że takie osoby częściej chorują, częściej na te zwolnienia lekarskie przechodzą. W związku z tym to jest jeden problem. Drugi jest taki, że jak taka osoba już wypadnie z rynku pracy, niezwykle ciężko jest jej na ten rynek wrócić, ze względu właśnie na taką powszechną, wprawdzie nielegalną, ale ona ma się dobrze wciąż, dyskryminacją pracowników ze względu na wiek. I ja bym tu powiedziała, że też nie sprzyja temu absolutnie to, że w procesie rekrutacji kandydat na pracownika ma podać datę urodzenia. Czyli już bardzo często na tym etapie rekrutacji po dacie urodzenia eliminuje się część kandydatów.
2: I nawet jeśli ktoś głośno tego nie powie, prawda, jesteś za stara, za stary, to tak pomyśli i tym się będzie kierował.
15: Tak, ponieważ no, bardzo często gdzieś tam działamy pod wpływem różnych stereotypów. Zresztą te stereotypy też powodują, że i często kobietom w takim wieku, kiedy mogą urodzić dzieci, jest trudniej znaleźć pracę niż na przykład mężczyznom w ich wieku. Więc my rzeczywiście mamy gdzieś te stereotypy myślowe, takie gdzieś wbite mocno w procesie wychowawczym. No, trudno powiedzieć dokładnie, jak to działa, nie jestem od tego ekspertem. Natomiast od tego jest prawo pracy, żeby przeciwdziałać tego typu praktykom dyskryminacyjnym. Natomiast no, część przepisów no temu niestety nie sprzyja.
2: No dobrze, ale od tego mamy ministerstwo, od tego mamy rząd, żeby dokonywał takiego przeglądu, jak coś się działa w praktyce, by analizował. Przecież ma tony różnych danych i armię ekspertów, no i wyciągał wnioski. Do tego służy po prostu nowelizacja. Zastanawiam się, bo wymieniła pani szereg poruszających przykładów sytuacji na rynku pracy, a z drugiej strony bezbronności, jak się okazuje, prawa, czy tak?
15: Prawo nie jest bezbronne, tylko jest po prostu źle, moim zdaniem, napisane. Brakuje też zachęt dla pracodawców, takich realnych zachęt, bo te, co są, to są, można powiedzieć, nie spełniające żadnych oczekiwań. Natomiast brakuje takich poważnych zachęt ze strony ustawodawcy do właśnie pozostawania dłużej na rynku pracy. No oczywiście, no to, że emerytura będzie wyższa za każdy dodatkowy rok pracy, to jest jedno. Natomiast żeby pracodawcy dalej chcieli zatrudniać osoby, które są jeszcze w pełni zdolne do wykonywania pracy, czyli na przykład poprzez jakiś system ulg podatkowych.
2: Ale właśnie, tak, bo to się musi pracodawcom też opłacać. Gdyby na przykład minimalnie odprowadzali niższe składki ze swojej strony do budżetu, do ZUS-u z tytułu zatrudnienia kogoś takiego, to po prostu by się nie opłacało zatrudniać młodszej osoby.
15: Dokładnie tak. Oczywiście też nie chodzi o wypychanie z rynku pracy młodych ludzi, bo to musi być zbilansowane, ale na przykład uważam za absolutnie patologiczne rozwiązanie, w którym za studentów na umowę zlecenie do 26 roku życia nie odprowadza się składek, a de facto też zaliczek na podatek dochodowy, bo tam są duże ulgi, w związku z czym część przedsiębiorców na przykład wręcz się wyspecjalizowała w zatrudnianiu wyłącznie na zlecenie studentów do 26 roku życia. I teraz dużo się mówi o tym, że inspekcja pracy będzie przekształcała, znaczy no będzie, tak, to już jest
2: no
15: fakt,
2: tak.
15: Będzie miała uprawnienia.
2: Ma nowe uprawnienia, tak.
15: Do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowę o pracę mocą decyzji administracyjnej. Natomiast tutaj jakby nic się nie zadziało w tej kwestii i po prostu bardzo często młodzi ludzie dostają ofertę tylko takiego zatrudnienia, ale przez to są też dużo bardziej pożądani na tym rynku pracy ze względu właśnie na to, że ich netto to jest brutto. Tak? Natomiast
2: no tak, ale...
15: nie ma takich... zachęt dla seniorów, tak, żeby pracodawca rzeczywiście poczuł, że mu się opłaca zatrudnić osobę, która jest tam powyżej, dajmy na to, 50 roku życia. Nie ma rozwiązań, które by na przykład pozwalały na łączenie części emerytury z pracą. To też bardzo by sprzyjało późniejszemu przechodzeniu na rynek pracy. Czyli jesteśmy tacy bardzo zero-jedynkowi.
2: Pani doktor, wrócimy na antenę, wrócimy do rozmowy. Pani doktor Magdalena Rycak, radca prawny, specjalistka zajmująca się prawem pracy, jest naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. 17 minut do 13. Czy wiek emerytalny należy podnieść? 510-357-357. Witam pana, panie Marcinie. Troszkę pan się naczekał, przepraszam. Słucham pana, halo?
16: Dzień dobry, panie
2: dzień,
16: Kuba,
2: dzień
16: dobry.
2: O, Niedzica.
16: Niedzica. No, nie wiem, przestanę się przedstawiać, bo tu widzę, że...
2: No to przy okazji pan już głos musi zmienić, bo to wszyscy znają.
16: No, tak przydałoby się. Nie, panie Kubo, krótko zwięźlej na temat, bo wiadomo, że jeszcze słuchacze czekają. Nie wiem, nie wiem w sumie, czy kombinować, czy nie kombinować, no bo to, co już pan powiedział i to, co wszyscy w zasadzie podkreślają, tak? Jeżeli nie dojdzie do jakiejś takiej zgody narodowej, że wszyscy od lewa do prawa powiedzą tak, to trzeba podnieść, bo inaczej to się naród załamie, to nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Ja ze swojej strony dzisiaj nie będę mówił o swoim wieku, bo tam pewna pani pisała, że będzie musiała zjeść bodajże drożdżówkę, jak ja będę mówił o swoim wieku, więc uznajmy, że zostały mi jeszcze te przy tych dobrych wiatrach, przy obecnym wieku emerytalnym 30 lat do emerytury. Chcę tego dożyć, ale chciałbym mieć też możliwość taką, żebym będąc nawet, jeżeli będę oczywiście odpowiednio sprawny, móc pracować. I mój pomysł, nie wiem, zapewne głupi, ale niech tam wypowiem go. Może systemem dobrym byłoby to, że jeżeli na przykład ktoś chce rzeczywiście przechodzić na emeryturę w wieku tych lat obecnych, 60 czy tam 65, no to na przykład, żeby była, powiedzmy, relatywnie niższa ta emerytura. Jeżeli ktoś chce, tak, pracować dalej, no wtedy jakoś to jeszcze premiować, tak? No, to bardzo, bardzo trudna rzecz, bo to jest... Nawet nie wiem, teraz nie przychodzi mi do głowy, bo ja ze swojej strony się zastanawiałem, tak? Mając tu jeszcze, powiedzmy, te 30 lat na rynku pracy, no boję się tego, co ta przyszłość przyniesie. Mhm. Dlatego to, co już tam padło, to chyba pan Dawid mówił. Zdrowie najważniejsze. Zdrowym być, robić swoje i tyle. I tyle nam pozostało, panie Kubo, chyba.
2: Znaczy, jak panu, śpiewali?
16: Pan już na spokojnie, bo pan już... Tak zapytam, jeżeli mogę oczywiście.
2: Może pan.
16: Emerytalny już, czy jeszcze nie?
2: No nie, jeszcze troszkę.
16: No ale pan jest bliżej jak dalej do emerytury niż ja, więc no ale jak coś, to ja mogę zadeklarować, że ja będę na pańską emeryturę pracował.
2: Ja nie wiem, czy mi się to opłaca, wie pan?
16: Mam dużo zapału, więc zrobię, co mogę.
2: No dobrze, to ja się jeszcze zastanowię. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. 14 minut do 13. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Na Facebooku pan Krzysztof komentuje między innymi: to jest nieuchronne. W końcu to się stanie, jeśli nie metodą dekretu, to metodą dowolnego wydłużania przez samych zainteresowanych. 510-357-357. Dzień dobry, panie Bartku, halo.
17: Dzień dobry.
2: Coś późno pan dzisiaj dzwoni.
17: Ale widzi pan, ale dzięki temu pan z Nidzicy w końcu był przede mną, bo kiedyś mówił, że nie może być, nigdy mu się nie udaje.
2: Rozumiem, czyli celowo pan czekał. Tak, bardzo proszę.
17: Tak, no i też będę musiał zmieniać głos, ale dobra. Powiem tak, to tradycyjnie to zależy, bo zależy też od jaka to jest praca, no bo ja nie każę górnikom pracować do 65 roku życia, no bo to jest za produktywne, no bo no ta praca jest o wiele cięższa. Ja osobiście jestem w takim zawodzie, że i jestem też tak trochę, patrząc po sobie, że ja mam, tak jak tu mówił poprzedni słuchacz też, żeby było zdrowie i żeby pracować jak najdłużej, bo no po prostu kwestie finansowe, a poza tym ja jestem akurat takim przykładem, że ja po prostu jak już za dużo tego czasu, to też czasami człowiek powoli już głupieje i nie wiem, takie, to też mi tam ojciec może też tak mnie wychował, bo on zawsze też tak niedługo idzie na emeryturę, ale i się sam zastanawia i co, pójdę na tą emeryturę i co, mam czekać na tą śmierć już tylko, po prostu jak ktoś, to zależy też od charakteru. A jeśli chodzi o rys historyczny, to być może trzeba będzie podwyższyć wiek emerytalny, bo jeszcze raz przypomnę, że to może już tu padało, że po prostu emerytury, jak Bismarck stworzył je w połowie XIX wieku, to tam mało kto dożywał, a jak dożywał, to góra może z 5 lat, a teraz jednak mimo wszystko to średnia życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet się przedłuża coraz bardziej. Ja już kończąc, bo też nie chcę zabrać dużo czasu, powiem tak, ja może taki system powinien zostać wprowadzony, coś takiego pomiędzy, że jeżeli ktoś chce iść na emeryturę, to po pierwsze zrobić tak, żeby po prostu, nie wiem, pracował 4 razy w tygodniu i tym samym zwalniać jakieś trochę miejsca pracy dla młodych, żeby się wdrażali, żeby ci starsi mogli przekazywać wiedzę tym młodszych, bo są doświadczeni, wiedzą co i jak, i żeby może dzięki temu też trochę ta praca stanie się trochę bardziej efektywniejsza.
2: Może. Pozdrawiam pana, pan Marek. Panie Marku, halo?
18: To ja, pani Kubo?
2: To pan. A pan jest Marek?
18: Tak, tylko że moment... Bo standardowo musiałem zmienić z głośno mówiącego, ponieważ prowadzę.
2: Jasne, bardzo dziękuję.
18: Panie Kubo, to ja powiem tylko tak, z mojego doświadczenia wychodzi tak, że no te emerytury to niestety jest źle dużo zarządzane i wydaje mi się, że osoba, która mówiła o ZUS-ie, o NFZ-cie, gdzie w większości tam siedzą osoby księgowi, chociażby w NFZ-cie, którzy nie mają, nie leczą ludzi, a mówią, ile płacić i za co płacić, to to jest trochę moim zdaniem dziwne.
2: Ale to mam wrażenie jednak osobny problem. Skupmy się na ZUS-ie, tak, i na FUS-ie, tak, dzisiaj.
18: Jeśli chodzi o ZUS, no to powiem wprost, no, tak jak to już zostało nieraz powiedziane, uważam, że dobrowolnie ludzie będą sobie przedłużać, bo
2: nie będą mieli wyjścia.
18: Tak, ja pracuję w miejscu, w którym można pójść na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. No i nie jedna osoba stwierdziła, że ma już dosyć i poszła na tę emeryturę, a teraz wróciła tu do pracy, żeby dorabiać jeszcze, bo się okazało, że pieniądze są dużo mniejsze. No i na koniec powiem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się z panem, panie Kubo, porozmawiać, bo panu życzę, żeby panu podwiększyli jak najdłużej, żebym mógł pana słuchać.
2: Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia. 510-357-357. Jeszcze pan Paweł, panie Pawle, halo?
19: Dzień dobry, czy słuchasz mnie?
2: Dzień dobry, bardzo dobrze.
19: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, państwa, pana szczególnie. Panie Kubo, a więc mianowicie moje zdanie jest takie, że owszem, wiek emerytalny powinien zostać podniesiony, ale proporcje, żeby to wszystko było proporcjonalne, czyli na przykład z systemem zdrowia i z opieką zdrowotną, która jest w naszym kraju. Czyli nie tak, że my będziemy musieli pracować dłużej, a jakość tych usług będzie spadała i po prostu będziemy żyli krócej, tak? A druga rzecz, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę na badania, które wskazują na to, że państwa bloku wschodniego, tak ogólnie mówiąc, średnia długość życia u mężczyzn jest średnio o 3 lata krótsza niż w tych państwach bardziej rozwiniętych.
2: Mhm.
19: Więc myślę, że to też jest jakiś taki czynnik, który powinien być brany pod uwagę, jeżeli mielibyśmy decydować o tym, o długości naszej pracy zawodowej.
2: Pozdrawiam.
19: Pozdrawiam żeglarzy.
2: Do usłyszenia. Krótko jeszcze, ale naprawdę krótko, pan Konrad. Panie Konradzie, kłaniam się.
20: Dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, również. Witam.
20: Ja taki to krótko mały kamyczek wrzucam do tego ogródka pięknego.
2: Tak.
20: Ja się zastanawiam, słucham od niedawna, od tam 20 minut zaledwie, ale się zastanawiam, dlaczego my próbujemy wciąż rozwiązywać stary problem w taki sam sposób, jak rozwiązujemy go od kilkudziesięciu lat, tylko robiąc więcej tego, co nie działa. Dlaczego my się nie zastanawiamy nad tym, jak zastąpić ten system emerytalny? Dlaczego ja mam musieć pracować do 67 roku życia?
2: Oczywiście.
20: Ja chcę pracować do 90.
2: Więcej, panie Konradzie.
20: Albo do 100, albo do 120.
2: Oczywiście.
20: Ale nie
2: albo,
20: musieć pracować do 60.
2: Albo odwrotnie, panie Konradzie. Ja się z panem bardzo zgadzam. Albo na przykład w wieku lat 50 uznaję, że zgromadziłem taki kapitał, że wystarczy, że ho-ho z naddatkiem i przechodzę sobie na emeryturę. Na przykład, prawda?
20: Ale to jest moja wola i ten, że powinniśmy może bardziej myśleć o przechodzeniu z tego systemu, który jest niewydolny i nie będzie działał, jakbyśmy go nie wydłużali, do systemu, gdy każdy będzie odkładał na własną emeryturę. Wiadomo, nie możemy tego zrobić nagle, bo pozbawimy obecnych emerytów emerytury, ale stopniowo umożliwiać temu dłużej.
2: Możemy to wygaszać.
20: Od 30 lat i nic nie jest wygaszone, tylko wsypujemy i wsypujemy, tak jak
2: to prawda, zdrowia, nawet nie rozpoczęliśmy, a gdybyśmy zaczęli, nie wiem, 10 lat temu, prawda, nie jest to jakaś odległa perspektywa, to już bylibyśmy w połowie tej misji, no bo wiadomo, że pokoleniu, które wchodzi na rynek, dopiero można zaproponować na dzień dobry no nowe rozwiązanie, nowy system. Pozdrawiam pana, panie Konradzie. 8 minut do godziny 13. Ponownie pani dr Marlena Konrad, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Civitas i pani dr Magdalena Rycak, radca prawny, specjalistka zajmująca się prawem pracy. Słyszymy się, drogie panie? Zapewne tak?
21: Tak, jak najbardziej. Tak,
2: znakomicie. Mam sondę na pytanie, czy wiek emerytalny, no i tu zaskoczenie. Czy wiek emerytalny należy podnieść? 59%. Wprawdzie wyjątkowych i pewnie te wyniki nie pokryją się z wynikami ogólnopolskimi, ale 59% naszych słuchaczy

0: pozostawać na rynku pracy dłużej. Można naprawdę wiele zdziałać, natomiast na pewno ważna byłaby tu odpowiednia kampania informacyjna. Rzeczywiście politycy bardzo się boją wydłużania wieku emerytalnego, bo oczywiście może się to wiązać w ich przekonaniu z utratą głosów wyborczych i to jest chyba podstawowy problem z tym związany. Natomiast tak, jak najbardziej można tutaj różnymi ruchami, nie tylko związanymi z wydłużaniem wieku emerytalnego, ale właśnie ze zmianą odpowiednich przepisów. Tak jak już tu wspominałam o tych studentach pracujących chociażby na zlecenie bez żadnych składek, przecież oni tak naprawdę nie dokładają nic do systemu, prawda? A przy brakujących wciąż rękach do pracy nie widzę potrzeby do utrzymywania tego typu regulacji.
1: Pani doktor Marlena Konrad, czy system emerytalny musi opierać się na wymienialności pokoleń? Ja wracam do tego bardzo ciekawego telefonu od pana Konrada. Czy krótko mówiąc, nie można uniezależnić się od demografii i na przykład w efekcie wylądować tak jak w Kanadzie? Tam państwo gwarantuje w sprawie emerytury no pewne świadczenie w zasadzie w relacjach do innych symboliczne. O resztę obywatel dba sam albo dba wspólnie z pracodawcą.
2: Tak, i powinniśmy pamiętać, że bardzo ciężko jest przekładać jeden do jednego pewne rozwiązania z innych krajów. Powinniśmy spojrzeć też na uwarunkowania, które mamy w naszym polskim systemie. Bo podkreślę raz jeszcze, z demografią nie jesteśmy w stanie wygrać, ale możemy się do niej dostosować. Dlatego też nie powinniśmy demonizować pracy na emeryturze. Pokazać właśnie tę dobrą stronę aktywizacji, partycypacji społecznej, możliwości kontaktu z innymi ludźmi. I tak jak wspomniała moja przedmówczyni, powinniśmy uświadamiać przede wszystkim społeczeństwo, pokazywać dobre strony tej pracy, pokazywać, że ta praca może być bardziej elastyczna, może też być bardzo pożyteczna dla tych osób. No i oczywiście, co najważniejsze, czynnik ekonomiczny, wpływać na lepszy poziom życia, na wyższy poziom życia.
1: Tyle tylko, że w pewnym momencie ten sposób, ten mechanizm przesuwania wieku emerytalnego, bo jeżeli nie będzie rewolucji, to stale będzie w systemie brakować. No więc ciągle będziemy na przykład ten wiek przesuwać. W tej chwili w dwóch krajach, o których mówiliśmy, Irlandia, Wielka Brytania, 68. Być może dojdziemy do tego, że będzie 70 i więcej. Ale to się w pewnym momencie, ten sposobik, on się wyczerpie. No, ponieważ owszem, była pewna dynamika w ostatnich 20 latach, 30 wydłużania się średniego życia ludzi w Europie, no ale to się właśnie zatrzymuje, czy też zatrzymało.
2: Zgadza się, natomiast powinniśmy zacząć od tych realnych kroków i następnie dostosowywać inne narzędzia, bardziej elastyczne. Natomiast tym pierwszym, bardzo ważnym krokiem, przynajmniej w perspektywie kilkunastu lat, na których powinniśmy się skupić, to podniesienie wieku emerytalnego jest pierwszym, bardzo ważnym krokiem i nie możemy o tym zapomnieć. Nie jesteśmy w stanie przełożyć jeden do jednego innych rozwiązań z krajów. Skupmy się na tym, co jest możliwe. A podniesienie wieku emerytalnego, mimo że nie będzie to korzystne dla partii wyborczych, z pewnością jest tym ważnym krokiem.
1: Doktor Marlena Konrad, Uniwersytet Civitas, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, wcześniej doktor Magdalena Rycak, radca prawny, specjalistka w dziedzinie prawa pracy. Bardzo panią dziękuję za spotkanie, dobrego dnia życzę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, również dziękuję, do widzenia.
1: 2,5 minuty do 13:00, słyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa.

biały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, zaczynamy, kłaniamy się i zaczynamy środę.

0: Tak, wszyscy się jeszcze musimy obudzić, bo już widzę tekst z maili, które przychodzą między innymi takich, że na początek Maradona. Madonna, nie Maradonna. Ten to jest od strzelania ręką. Zachmurzenie umiarkowane będzie, okresami duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum może być małe. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum będą burze. W czasie burz będzie padało do 20 mm. Temperatura maksymalna, uwaga, uwaga, 15-17 na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, ale i 23 się przytrafią na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby nad morzem będzie umiarkowany.
1: Radio 357.
0: No nic, tylko spacerować.

No dobrze, zwracam honor słuchaczowi. Rzeczywiście zdarzało się panu Maradonie śpiewać też. Ale jakoś chyba nie bardzo zawodowo. Dzień dobry, 10 minut po 6. Paulina Kozion i Zawoźniak. Julia Nowaczyńska mówi państwu dzień dobry i audycję będzie brawurowo realizowała do 9. Po 9 zresztą też, prawda? Tak. Po 9 też. Antek Pyzel czeka przy głosówce, przy telefonie. Zapraszamy. A poza tym Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek do 9. Co po 9? To zaraz powiem.

0: przypomniało się nagranie, ale było przypominane też przy okazji Polskiego Topu. Izabela Trojanowska, 14 minut do 6. Zapraszamy dzisiaj do 9 na poranek. Po 9 Marta Kula oczywiście się z Państwem przywita, a do tej 9 różne różności przygotowaliśmy, między innymi oczywiście wiadomości. Michał Trantał zaprasza o 7. Będzie też sport, a właśnie a propos sportu.
1: Dzień dobry. Ja tak od rana mam takie pytanie. Czy dzisiaj Stelka będzie prowadził wiadomości sportowe, albo chociaż będzie tą jedną informację zapowiadał, na którą czekał od 22 lat?
0: A, bądźmy precyzyjni. Nie wiem, czy nie od 24, bo to się troszkę tam sprawy przeciągały. Arsenal został wczoraj mistrzem Anglii. Bez chyba grania na boisku, tylko tam się ułożył inny wynik. To pan Paweł też serdecznie pozdrawia i gratuluje redaktorowi Stelce z powodu wczorajszego sukcesu. Pozdrawia kibic Manchesteru United. No właśnie, nam się coś wydarzyło. Sebastian Kierzek będzie Państwu o tym opowiadał w wiadomościach sportowych. Nie wiem, co, straciliśmy kontakt ze Stelką ostatnio, więc zobaczymy, jak to będzie, ale trzeba pogratulować. Bo dzielny był w tym wspieraniu, no i się udało. Ale jeszcze jeden ważny mecz przecież przed Arsenalem, czyli finał Ligi Mistrzów. To inne sprawy. Co poza tym dzisiaj nas będzie zajmowało? Będzie nas zajmowało to, że z pierwszą zagraniczną wizytą przyjeżdża nowy premier Węgier do nas, Péter Magyar. No i właśnie o tym będzie rozmowa o 8.15. Bartek Wasilewski Państwa zaprasza na tę rozmowę. Pan Mateusz Mazzini będzie gościem, współpracownik Polityki Gazety Wyborczej. Człowiek, który nam o tym wszystkim opowie, o naszych relacjach polsko-węgierskich. To zapraszam. Co poza tym? Poza tym będziemy wywoływali deszcz. Znaczy próbowali wywołać deszcz. Znaczy rozmawiali o tych, którzy próbowali wywołać deszcz.
2: Nie ma udowodnionych skutków zasiewania chmur dla opadów w dłuższym okresie czasu, poza bardzo specyficznymi sytuacjami nad górami po prostu, gdzie nad tymi górami można spowodować troszkę więcej opadu kosztem tego, co jest pozawietrzne.
0: A dlaczegoż będziemy się tak zajmowali? Ano dlatego, że Kazachstan poinformował, że właśnie tam próbują i że nie, dobrze, wszystko dobrze, wywołują deszcz. No i zaopowie Państwu o sposobach na suszę, na wpływ na środowisko i tak dalej. Ważne to są rzeczy. Proszę posłuchać. 7.50. Też oczywiście przed 6.30 2-3 słowa padną. Będziemy na rejsie. Jesteśmy w tym tygodniu wspólnie z panem doktorem Tomaszem na rejsie. Kosmiczny rejs pod żaglami po Zatoce Gdańskiej. Ciekawe rzeczy. Pan doktor opowie więcej na ten temat po raz kolejny o 7.15. To zapraszamy. Będzie śniadanie biznesowe. Jarosław Sroka dzisiaj będzie kontynuował temat takich występów na wszelkiego rodzaju spotkaniach biznesowych, nie tylko biznesowych. No i było tydzień temu o tym, ile to można otrzymać za występ taki słowny, a dzisiaj będzie o tym, ile można otrzymać i jakie to są stawki za występ śpiewany. No tak, proszę posłuchać. 7.28 śniadanie biznesowe, potem tatowanie. W tatowaniu dzisiaj będzie o pewnego rodzaju pomysłach na dzień dziecka. To zapraszamy serdecznie. Krystian Hanke. Po 7.35 będzie kulturalny skoczek. Roma Leszczyńska Państwu opowie. Przed 9 latką lecą. Maestro Filip Jaśler swą osobą nas zaszczyci, więc proszę się elegancko przygotować do tego wystąpienia. To tak to będzie w skrócie mniej więcej wyglądało. Będzie piosenka dnia, ale to powiem w odpowiednim momencie. Co jeszcze? Rzucę okiem na plan, ale chyba już się więcej nic takiego tutaj nie zaplanowało. Co może się pojawić niespodziewanie? A to zobaczymy.

A pamiętają Państwo wczorajszą historię pana naszego słuchacza Rafała z Poznania, którym to obchodząc swoje ostatnie urodziny z piątką z przodu postanowił wybrać się na siłownię, żeby uczcić. Znaczy pierwszy raz w życiu na siłownię i no, są znaki, że wszystko jest dobrze, ponieważ ta siłownia to dopiero dziś. Pan Rafał raczył do nas napisać. To jest ten dzień. Obcisła koszulka, spodenki, buty sportowe, przygotowane kierownik siłownia. Z fazy treningu mentalnego trwającego jakieś 5 lat przechodzę do treningu realnego. Jak pan wie, dużą rolę odegrała tu moja żona, która skutecznie naciskała, pardon, motywowała do podjęcia tej drastycznej zmiany. Gdybym nie wrócił z siłowni do 20, to proszę zawiadomić rodzinę. Panie Rafale, oczywiście będziemy pamiętali. Słyszymy się jutro. Obecność obowiązkowa, jak mówi pan Kuba. Panie Rafale, proszę się tam trzymać cieplutko. Nie słuchać tego, co będą mówili dookoła. Ja nie byłem na siłowni, ale wyobrażam sobie, że tam są jakieś takie poboczne komentarze. Proszę się tym w ogóle nie przejmować. A tytuł tego nagrania jest zupełnie, ale to zupełnie przypadkowy w tej sytuacji.

0: Nie, to nie jest o tym, że artysta się dowiedział, że pan Rafał się wybiera na siłownię. Ajajajajaj.
1: Radio 357.
0: 25,5 minuty po 6:00. Teraz zupełnie inna sprawa. Próby wywołania deszczu przez człowieka pobudzają wyobraźnię, pobudzają też dyskusję, bo od lat próbują tego różne kraje na świecie. Czy skutecznie? O tym w rozmowie z Radiem 357 pan profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Mechanizmy powstawania opadu są dosyć skomplikowane. To nie jest kwestia kondensacji pary wodnej. Znaczy kondensacja jest elementem koniecznym, ale typowa kropla opadu ma milion razy większą objętość niż kropelki pary wodnej. Gdyby nie to, z każdej chmury padałby deszcz. To jest jakby jedna strona medalu. A druga strona medalu jest taka, że w praktyce wszystko, co może spaść w naturalnych procesach, to spadnie. Jeżeli chcemy wywołać deszcz w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, to nie jesteśmy tego w stanie zrobić, bo musimy mieć chmurę, która jest już bliska opadu i ten proces powstawania opadu przyspieszyć. To jest jedyny efekt zasiewania chmur.
0: Wrócimy do tego w poranku o 7:50. Do zasiewania chmur wziął się ostatnio Kazachstan. Kilka dni temu kazachskie Ministerstwo Sztucznej Inteligencji i Rozwoju Cyfrowego ogłosiło, że dzięki temu będzie można zapobiegać suszy i woda popłynie na pola uprawne. No i właśnie więcej na ten temat opowie o 7:50 Iza Woźniak.

0: Do końca, do końca. Spięty to był, a to jest 6:30. Zachmurzenie będzie umiarkowane, może okresami duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum może być małe. Po południu będą przelotne opady miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum będą burze. W czasie burz może napadać 20 mm deszczu, a temperatura maksymalna 15-17. To będzie na wybrzeżu i w kotlinach górskich około 20 w centrum i na zachodzie do 23 stopni na południowym wschodzie.
1: Radio 357.
0: 29 do 7, za chwilę prasa.

0: Badabam. No to tak, zanim przejdziemy do rzeczy, to jeszcze dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Wiecie co państwo, ja to takie mam bardzo mieszane uczucie co do tego sportu, bycia fit i tak dalej, i tak dalej. Dałam się namówić na pójście na parkrana. No i co? Efekt jest taki, że parkran był w sobotę, a dzisiaj idę do ortopedy, więc panie Rafale, proszę się trzymać, być dzielnym. Podobno sport to zdrowie, ale ja bym polemizowała.
0: Ja przypomnę, co mówiliśmy wczoraj. Brawura to nie odwaga.
2: Nie.
0: Trzeba pamiętać. Rowerek polecamy.
2: Rowerek albo padla. Mamy tutaj sekcję padlową.
0: Powiem się, że padel może być też...
2: Chociaż taką... też nie polecam, bo można nie zauważyć tej przezroczystej szyby, która jest...
0: A już miałeś takie brawurowe
2: przejście. I raz nie zauważyłem. Koledzy musieli pomóc mi zejść z boiska. Nawet jakoś czuję to... Rzeczywiście ten sport i zdrowie to... Trochę takie...
0: Chciałem powiedzieć, że rolki państwu polecam, ale rolki też są tak... Wymagają uwagi, o... Tyle bym w tej sprawie.
2: Nie hulaj na hulajnodze elektrycznej. To tak może a propos. Dzisiaj tak? W Super Ekspresie, na ich stronach internetowych. Idziesz chodnikiem i nagle czujesz silny podmuch wiatru tuż koło twarzy. To ramię pędzącej na hulajnodze osoby, która mija cię w odległości zaledwie kilku centymetrów. Potem widzisz, jak slalomem wyprzedza innych przechodniów. Oczywiście z zawrotną prędkością. Oczywiście bez kasku. Oczywiście bez sygnału ostrzegawczego. Oddychasz z ulgą, bo nie było z tobą twojego rozbrykanego zwykle dziecka albo psa. Wielu nie ma tego szczęścia. Codziennie dochodzi średnio do 3 wypadków z udziałem osoby jadącej na hulajnodze. Czytamy w dzisiejszym Super Ekspresie na stronach internetowych tego wydania. My kiedyś z Andrzejem Rutkę zastanawialiśmy się w audycji, co państwo na to, co zrobić z hulajnogami. No bo ani nie są dobrym rozwiązaniem na chodnik, ani na ścieżkę rowerową, ani na jezdnię. Może specjalne ścieżki hulajnogowe.
0: Może dodatkowe takie?
2: Może tak. Mhm. Nikt ich nie lubi. No, taka jest prawda. Nie oszukujmy się. Nie bójmy się tego sformułowania.
0: Znaczy, z szacunkiem. Ci, którzy nie korzystają, tak, to niespecjalnie pałają. No, tak. Ale no, ci, którzy korzystają, pałają.
2: To bardzo lubią. Tak. Ale chodzi mi tutaj, że z punktu widzenia rowerzysty, pieszego, kierowcy samochodu, to jest wieczne utrapienie.
0: Słucha pan. Jest taka sytuacja, że jeśli chodzi o Super Ekspres, to czekamy na sygnał w centrali.
2: Tak. Kiedy wrzucicie nowe wydanie, szanowna redakcja? Bo na razie na różnych portalach, które wrzucają wasze wydanie, jest wydanie z wczoraj. Możemy jeszcze raz przeżyć kłótnię Kuby Wojewódzkiego. Zawsze można, tylko po co?
0: Nie, ale to już przeżywaliśmy wczoraj.
2: Tak.
0: Ale to możemy, fakt jest zupełnie nowy. Chociaż też informacje takie troszeczkę wczorajsze, ponieważ ujawniono szczegóły ucieczki byłego ministra z Węgier.
2: Jest mapka.
0: Mapka jest?
2: Tak, jest mapka. Tutaj
0: stąd,
2: możemy...
0: tu, ten,
2: tak,
0: tu.
2: Wszystko zaczęło się w Polsce. W październiku 2025 roku Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i udał się na Węgry. Grudzień 2025 otrzymał azyl od rządu Viktora Orbana na Węgrzech. 9 maja 2026 wyjechał z Węgier, być może samochodem, być może na dyplomatycznych numerach. No i 9 maja także 2026 roku dotarł na lotnisko w Mediolanie i wieczorem 9 maja przyleciał do USA. Jest mapka, jest pokazana cała trajektoria przejazdu Zbigniewa Ziobro. No jak film szpiegowski rzeczywiście, a jak donosi Fakt, ale i nie tylko. W ucieczce tej pomógł zaufany człowiek Trumpa, Donalda Trumpa, Christopher Londo. Jest człowiekiem numer 2 w Departamencie Stanu USA. Gdy Ziobrze zaczął palić się pod stopami grunt, to właśnie on zdecydował o wydaniu byłemu ministrowi wizy do USA. Czytamy w Fakcie, ale w Fakcie także są i bardziej przyziemne sprawy.
0: Która? Bo ja, jedna jest taka,
2: płaszczowa.
0: Że... Płaszczowa, dobra.
2: No jak przyziemna, no to o płaszczu, który spada na ziemię.
0: Bo długi płaszcz.
2: Długi, tak. Steczkowską poniosło. Na widok z Kolima zrzuciła płaszcz. Justyna Steczkowska potrafi zaskoczyć. No, takie rzeczy się nie zdarzają często. Tuż przed południem, po programie w Polsacie, niespodziewanie zrzuciła płaszcz na parkingu i ruszyła do tańca ze Skolimem. Było gorąco. Aha. Gorąco.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka wymagająca skupienia i uwagi, ponieważ wie pan, o czym mówię?
2: Tak, kto jest kim, kto jest kiedy kim w tej i historii? W jakiej konfiguracji?
0: Ponieważ jest pani Wiola, jest pani Magdalena i jest pan aktor Tomasz.
2: Pomiędzy.
0: Wszyscy są, cała trójka to aktorzy. Tak, takie mam wrażenie. I uwaga, i teraz jedna z pań mówi, zdradzał ją ze mną, a mnie z nią.
2: Czyli uczciwie.
0: Aż Julię podniosło delikatnie.
2: Czyli uczciwie. Był parytet.
0: Nie, czekaj. Teraz, wiesz, no, trzeba to rozrysować.
2: Ale
0: trochę
2: poczekaj,
0: jak mapkę.
2: Przecież ja ciebie zdradzałem tyle razy, co...
0: Nie, dobra, już chyba nie. Wracajmy stamtąd, bo to się, proszę pana, źle skończy. No dobrze. Nie ma super ekspresu.
2: Ale w fakcie jeszcze jest informacja o tym, że Polacy zabrali głos w sprawie pensji minimalnej na 8000 zł dla kawalera. Pytanie, czy dla rozwodnika także w kontekście wcześniejszej informacji.
0: Bardzo dziękuję. Bartek Wasilewski, za chwilę wrócimy, ale wcześniej jeszcze taka sytuacja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim. Właśnie wróciliśmy z koncertu Metallica. Być może po głosie słychać. Tak, było śpiewane. I dla wszystkich tych, którzy mówią, że po płycie Kill 'Em All Metallica się skończyła, chciałem powiedzieć, że na koncertach się nie skończyła. Można to sprawdzić, było fantastycznie. I istnieje życie po życiu. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Kłaniamy.
2: Pograli Kill 'Em All na tym koncercie tylko?
0: Coś polskiego, jak zawsze też zagrali, zdaje się, perfekt to był. No ale to pewnie jeszcze państwo będą dawali znaki, sygnały. To teraz będą takie połączone siły. Nie wiem, czy pan pamięta taki utwór?
2: Tak.
0: No, to dobrze.
2: To dobrze, no to.

0: Krótko i na temat. Ray Davies i Metallica oczywiście. No to co tam ciekawego?
1: No to zaczynamy. Od dziennika Gazety Prawnej budżetówka zapowiada protesty w sprawie podwyżek. Czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. W środę, czyli dziś, NSZZ Solidarność organizuje wielki marsz niezadowolenia przeciwko rządowi. Powody do frustracji mają m.in. pracownicy sfery budżetowej, bo w związku z trudną sytuacją finansów publicznych rząd proponuje im w przyszłym roku jedynie podwyżki inflacyjne. Pod znakiem zapytania są dalsze prace nad projektem obywatelskim, który zakłada, że podwyżki dla nauczycieli byłyby uzależnione od wzrostu płac w gospodarce narodowej. Zdaniem ekspertów, jeśli zapadnie decyzja o zwiększeniu środków na wynagrodzenia, to może ona dotyczyć tylko tych urzędów i służb, w których płace są na niższym poziomie. Związkowcy zapowiadają jednak walkę o wzrost płac. Także o dzisiejszym proteście na pierwszej stronie pisze Gazeta Polska codziennie. Idziemy po was, oszuści, czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. Wielki protest przeciwko rządom Tuska. No i wielkie zdjęcie transparentu z napisem Nie bać Tuska. To w Gazecie Polskiej codziennie. Zaglądamy teraz do Gazety Wyborczej, a tam na pierwszym stronie spotkanie na Wawelu, przepraszam, premier Węgier w Krakowie. Od zwiedzenia katedry wawelskiej rozpoczął wizytę w Polsce Peter Madziar, premier Węgier. Węgierska delegacja witana była oklaskami przez mieszkańców i turystów. Z szefem węgierskiego rządu rozmawiał kardynał Grzegorz Ryś. Wizyta w Krakowie miała charakter prywatny. Po południu premier Węgier i towarzyszący mu ministrowie pojechali koleją do Warszawy, gdzie dziś odbędą się m.in. rozmowy z Donaldem Tuskiem. Węgierska delegacja ma także spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim i o tych spotkaniach będziemy dziś rozmawiali po godzinie 8. Naszym gościem będzie Mateusz Mazzini. A my powracamy do pozostałych tytułów prasowych. Jeszcze wrócę do dziennika Gazety Prawnej, a tam ważna informacja dla nas wszystkich. Kranówka ma być lepsza. Wójtowie i wodociągi z nowymi obowiązkami. Jutro wchodzą w życie przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Bezpieczeństwo kranówki będzie się opierać na ocenie ryzyka w całym łańcuchu dostaw. Polska nadrabia 3-letnie zaległości we wdrażaniu unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej, co stało się powodem skargi do Komisji Europejskiej do TSUE. Jak czytamy w dzienniku, nowelizacja przepisów nakłada na samorządy, wodociągi oraz zarządców budynków surowe obowiązki. Ich niedopełnienie grozi karami finansowymi. Czy kranówka będzie lepsza? Zakładamy, że wreszcie tak. Więcej o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądamy jeszcze na koniec do Rzeczpospolitej. Rośnie fala pieniędzy dla polskiej zbrojeniówki. Na zamówieniach MON coraz bardziej korzysta polska zbrojeniówka. Trafia do niej już 40% pieniędzy z umów na zakup i modernizację uzbrojenia. Choć jeszcze 8 lat temu tylko nieco ponad 20%. Wzrostowi tego udziału sprzyja rosnąca właśnie fala nowych zamówień. Zakupy nowych armatochaubic Krab, bojowych wozów piechoty Borsuk, amunicji 155 mm czy okrętu Hydrograf. W najbliższym czasie będą podpisywane kolejne kontrakty finansowane z unijnego instrumentu SAFE. O tym więcej w Rzeczpospolitej, w której także ważna informacja dla tych, którzy korzystają z aplikacji takich jak Airbnb czy Booking. Airbnb na razie bez zmian, czytamy w Rzeczpospolitej. Wchodząca dziś w życie unijne rozporządzenie zasiało niepokój w branży najmu krótkoterminowego. Na razie jednak wszystko pozostaje po staremu. Nowe przepisy wymagają, by lokale wynajmowane na doby posiadały specjalny numer identyfikacyjny. Bez nich serwisy typu Airbnb czy Booking nie mogą publikować ofert. Choć w teorii unijne rozporządzenie rozporządzenie obowiązuje wprost, to w praktyce zacznie być stosowane dopiero po uchwaleniu polskich regulacji, co potwierdza w rozmowie z gazetą wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Co to oznacza i kiedy to zostanie zaimplementowane? Ciężkie słowo o poranku na polski grunt. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
0: O czym opowiadał Państwu Bartek Wasilewski. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia o 8.15. Teraz mamy 10 do 7.00.

Tam się zrobiło dynamicznie. Robbie Williams, ale też kolega z gitarą, czyli pan Tony. I Tommy. Tommy mu było, tak. Tommy. Oczywiście. Za 7 minut 7.

0: Poranek 357, mamy 3 minuty do 7, czyli za 3 minuty serwis informacyjny, ale jeszcze w sprawach sportowo-zdrowotnych.
1: Ja bym chciał powiedzieć pani, która po sobotnich zajęciach wybiera się właśnie do ortopedy, że sport to jednak zdrowie, ale utracone. Pozdrawiam.
0: Taka koncepcja.
2: To dawno wszystkim się właśnie pokiełbasiło. Nie sport to zdrowie, tylko ruch to zdrowie. Pozdrawiam.
0: Ale tutaj też wracamy do poprzedniego sygnału i wypowiedzi, że a no nic. O sporcie będzie, bo sprawy sportowe się oczywiście toczą. Sebastian Kierzek, ale to po serwisie. Na razie w oczekiwaniu chwila muzyki.

0: Tu Radio 357, jest środa, 20 maja. I minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Amerykańskie wojska, a sprawa polska. Cytat. Resort obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. Koniec cytatu. Poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell i to jest najbardziej konkretna i najnowsza informacja w tej sprawie. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu kolejny cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu sił tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in., kolejny cytat, dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Potwierdza to wiceprezydent J.D. Vance, ale nie deklaruje, czy liczba żołnierzy w Polsce się zmniejszy. Polska jest zdolna obronić się ze znaczącym wsparciem Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich żołnierzy z Europy. Mówimy o przesunięciu naszych zasobów w sposób, który maksymalizuje nasze bezpieczeństwo. Celem Waszyngtonu jest zachęcenie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za obronę Europy. Premier Węgier Peter Modziar kontynuuje wizytę w Polsce. Po wczorajszym pobycie w Krakowie dziś odwiedzi Warszawę i Gdańsk. To stara tradycja, którą teraz odnowiliśmy, że pierwsza zagraniczna podróż nowo wybranego premiera Węgiel prowadzi do Polski. Była to moja osobista decyzja, by tę podróż rozpocząć w Krakowie, a następnie kontynuować w Warszawie. To pierwsza zagraniczna podróż nowego szefa węgierskiego rządu od czasu objęcia urzędu. Jak podkreślają komentatorzy, ma symbolicznie otworzyć nowy rozdział w relacjach Warszawy i Budapesztu. W Warszawie Peter Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowy mają dotyczyć współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa w regionie, przyszłości Unii Europejskiej oraz wsparcia dla Ukrainy. Możliwa jest rozmowa na temat Zbigniewa Ziobry, a więcej na temat wizyty Petera Modziara w ranku po 8. Mieszkańcy Chrubieszowa na Lubelszczyźnie alarmowali o dronach widzianych nad miastem przy granicy z Ukrainą. Świadkowie informowali także o odgłosach przypominających strzały i przelatujące myśliwce. Wojsko uspokaja. To tylko ćwiczenia, które będą dziś kontynuowane. Tymczasem Ukraina przeprasza za incydent z dronem w Estonii i obwinia za niego Rosję. Zdaniem władz w Kijowie Rosjanie specjalnie przekierowali drona na terytorium państw bałtyckich, aby wykorzystać to propagandowo.
2: Walka z dronami to nie tylko karabiny czy rakiety obrony przeciwlotniczej. Jednym ze sposobów ich unieszkodliwiania jest zakłócanie sygnału lub odcięcie od internetu albo sieci komórkowej, dzięki którym się poruszają. Są też urządzenia, które są w stanie zakłócić działanie GPS, dlatego w nowoczesnych dronach coraz rzadziej stosuje się takie rozwiązania. Technologia jest do tego stopnia zaawansowana, że specjaliści potrafią zmienić koordynaty będącego już w powietrzu drona i skierować go w inne miejsce. Rosjanie na froncie często obchodzą systemy walki radioelektronicznej i korzystają z małych dronów podłączonych do sieci przez kable światłowodowe na szpulach. Takie rozwiązanie jest jednak możliwe jedynie na krótkich dystansach. Dalekosiężne drony bywają programowane i lecąc coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji, co utrudnia ich strącanie. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Rosja zarzuciła Łotwie, że udostępnia swoje bazy Ukrainie do wystrzeliwania bojowych dronów na Rosję. Zarówno Ukraina, jak i Łotwa zaprzeczyły tym doniesieniom. Na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku będzie ich więcej i co ważne, będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniczach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
3: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż, no, wystrzeli.
1: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20 do 25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram.
0: 30 teraz, wczoraj widziałem.
1: 30?
0: Czuwaj, ale no tak.
1: Ale to nie, bo ja o hurcie mówiłem.
0: Ja wiem, a ja o czym innym.
1: Proszę być czujnym jak ta truskawka, która niedługo się wychyli i urośnie nam.
0: Ale jakie ładne słowa, krzewinka.
1: Krzewinka, piękne to było.
0: Sport, Sebastian Kierzek.
4: 22 lata czekali i doczekali się. Znamy nowego piłkarskiego mistrza Anglii. Już oficjalnie możemy powiedzieć, że tytuł po 22 latach właśnie znów trafi do Arsenalu. Wczoraj wieczorem swoje nadzieje na mistrzostwo mógł przedłużyć jeszcze Manchester City. Lecz sprawy w meczu z Bournemouth nie układały się po myśli.
5: Truffer, zagranie do Krupiego, pole karne. Krupi! 1-0! Eli Krupi! Kapitan nie zmieścił do przysłupku! Pierwszy celny strzał w meczu i gol!
4: Mecz można było śledzić w Canal Plus. Ta bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Donnarumma pokonany. Ekipa Pepa Guardioli była pod ścianą i na nic już zdało się trafienie Erlinga Haalanda w doliczonym czasie gry. Bournemouth zremisowało z Manchesterem 1-1. Arsenal po trzech wicemistrzostwach z rzędu wraca na tron. Oficjalne przypieczętowanie w najbliższą niedzielę. Wtedy to kanonierzy w ostatnim meczu sezonu zagrają z Crystal Palace. To jeszcze tylko dodam, że mieliśmy wczoraj także derby Londynu, choć w tym przypadku bez udziału Arsenalu. Chelsea pokonała Tottenham 2-1. Teraz gorące doniesienia sprzed 2 godzin w zasadzie. Za nami pierwszy finał konferencji wschodniej NBA. I jak na finał przystało, emocji było co niemiara. Ekipa New York Knicks w Madison Square Garden po 4 kwartach remisowała z Cleveland Cavaliers 101-101.
6: Three-pointer! Back in and out! That one halfway down! Bridges fires away! Won't go when we go to overtime!
4: Dogrywka to jednak majstersztyk w wykonaniu gospodarzy. 14-3. W całym meczu New York Knicks wygrywają 115-104. Jeremy Sochan tym razem na parkiecie się nie pojawił. Włoch Filippo Ganna tymczasem brylował wczoraj na 10. etapie kolarskiego Giro. Specjalista od jazdy indywidualnej na czas potwierdził klasę na trasie z Viareggio do Massy w Toskanii. Naprawdę lubię takie czasówki. Cieszę się, że mogłem znów pojechać długą czasówkę bez podjazdów. Między innymi dlatego celowałem głównie w ten etap. Wykonaliśmy sporą pracę jako zespół, by dobrze się przygotować do tej próby. Możemy świętować, ale jednocześnie myślimy już o kolejnym etapie. Powiedziałem, że Filippo Ganna to specjalista od jazdy indywidualnej na czas. Wystarczy wspomnieć, że to multimedalista Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym i torowym, a liderem Giro pozostał Afonso Eulalio z Bahrain Victorious. I jeszcze krótka informacja tenisowa. Carlos Alcaraz poinformował, że opuści nie tylko French Open, co było już jasne, ale także kolejny wielkoszlemowy turniej Wimbledon. Hiszpański tenisista zmaga się z kontuzją nadgarstka. Czy Jannik Sinner zdominuje ten sezon? Na razie wszystko na to wskazuje.
0: Zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum będą burze. W czasie burz może napadać 20 mm. A temperatura 17 stopni do Zakopane, Suwałki i Gdańsk 19, Gorzów, Olsztyn, Lublin 20, Szczecin, Koszalin, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Kielce i Warszawa 21, Białystok, Radom i Łódź 22, w Bydgoszczy i Toruniu będą 23 stopnie.
7: Radio 357.
0: 8 minut po 7.

0: To jak tam było?
1: Dzień dobry. Jak prosił redaktor Marcel o znaki i sygnały, no to ja melduję, że też wróciłem niedawno z koncertu z Chorzowa. Byłem pierwszy raz na Metalice i było świetnie, naprawdę. Nie wiem, czy zawsze tak jest na koncertach Metaliki, ale pan James był bardzo rozgadany i sprawiał wrażenie, że jest bardzo zadowolony. Było super. Pozdrawiam.
0: Tak jest, bardzo zadowolony. Jak Dionizy Cichocki.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Nie, tak serio, na pewno był zadowolony. Się podobało. 12 minut po 7:00, mam nadzieję, że piosenka dnia też się będzie podobało. Proszę posłuchać.

0: Casey Musgraves. Nowa płyta, nówka płyta jest. Tak, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. 15 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: W tym tygodniu, przypominam, pan doktor relacjonuje specjalny kosmiczny rejs, czyli kosmos pod żaglami, tak to nazwijmy. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Udało się popatrzeć w słońce wczoraj?
2: W słońce udało się popatrzeć, w gwiazdy niespecjalnie. Przede wszystkim wczoraj dość sporo pożeglowaliśmy.
0: O!
2: I to było tak.
0: Troszkę
2: tak,
0: wiało?
2: Tak, wypłynęliśmy, troszkę wiało. Wypłynęliśmy gdzieś tam głębiej w Bałtyk. Nie na długo, na kilka godzin, ale jednak hel mieliśmy za plecami. W trakcie dnia rozmawialiśmy o nawigacji, o astronawigacji z kapitanem Jerzym Jaszczukiem, który jest legendarnym kapitanem nie tylko generała Zaruskiego, ale także Pogori i także wielu innych statków. Później, co naturalne było, po astronawigacji statkowej przeszliśmy do astronawigacji gwiezdnej. No bo przecież sondy kosmiczne także astronawigują. Co więcej, młodzi ludzie mieli w ręku sekstant, urządzenie, dzięki któremu mogli, czy dzięki któremu mierzyło się kąty i mierzyło się przez kąty miejsce swojego położenia. A przecież sekstantem także nawigowali, co dzisiaj może się trudno nam mieścić w głowie, astronauci z misji Apollo.
0: Po to,
2: żeby znaleźć się. Tak. Po to, żeby znaleźć się w pobliżu Ziemi. Dzisiaj sondy nie mają sekstantu, mają urządzenia elektroniczne, dzięki którym potrafią znaleźć się we wszechświecie, co wcale nie jest proste, no bo przecież tam nie ma systemów GPS-owych, takich jakie my tu mamy na Ziemi. No i w końcu po zacumowaniu do portu Hel zaczęły się obserwacje. Najpierw dzienne, teleskop umożliwiający patrzenie na powierzchnię Słońca, na tarczę słoneczną w widmie wodorowym. Wtedy Słońce się robi takie czerwone, dość intensywnie i było widać i plamy, i protuberancje, i jakieś tam eksplozje na Słońcu. A potem plan był taki, że jak tylko zapadnie zmrok, to poobserwujemy niebo. Niewiele z tego wyszło, gdyż wzeszła mgła, więc można by powiedzieć, że mieliśmy piękną mgławicę na wyciągnięcie ręki albo mgłę, ale Księżyc zobaczyliśmy, on kilka razy zza tej mgły wychodził, później się chował, ale było widać, taki cieniutki jego skrawek, natomiast teleskop był na tyle dobry, że wyraźnie było widać kratery na tym cieniutkim skrawku.
0: Humory dopisują? Zapytam jeszcze raz. Tak jak taki rodzic, pewnie marzną, na jedzeni chodzą.
2: Myślę, że wszystkim nam momentami jest zimno, ale wtedy zbiegamy i się ubieramy. Czy chodzą na jedzeni? No, tyle, ile sobie zrobią, tyle zjemy. No. To jest na statku, to jest prosta sprawa. Swoją drogą z każdym dniem dochodzę do wniosku, że tych części wspólnych, czy tych rzeczy, które łączą statek z misją kosmiczną, jest całkiem sporo. Między innymi kwestia zasobów. Gdy jesteśmy na lądzie, gdy czegoś potrzeba, to po prostu idziemy to kupić albo pożyczyć, albo wziąć z jakiejś innej szafki. Natomiast na morzu to tak nie działa. Zasoby wody, zasoby prądu elektrycznego, energii są ograniczone, jedzenia także, więc trzeba dobrze planować, żeby nie okazało się, że na przykład zabraknie chleba.
0: Albo marchewki. Jakie plany na dziś? Jeszcze pan powie szybciutko, bo tam, żebyśmy wiedzieli, co się może wydarzyć.
2: Jasne. Dzisiaj port Nowy Świat, czyli dzisiaj mamy najdłuższą trasę, jaką w trakcie tego rejsu przewidzieliśmy. Port Nowy Świat, czyli przekop Mierzei Wiślanej, to jest na około 30 mil morskich, więc bez zbędnej zwłoki po Banderze o godzinie 8, najpierw po śniadaniu 7:30, później 8 Bandera, apel i od razu w drogę.
0: Dobra, to nie zatrzymuję, bo za chwilę śniadanie, a pan jeszcze kanapki musi zrobić. Czy nie?
2: Ja akurat nie.
0: Wymigał się pan tym razem. Doktor Tomasz
2: tym razem się udało.
0: Rożek, bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Spokojnego dnia, wielu przygód jak zwykle. No i słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Dziękuję bardzo, wielu przygód, pozdrawiam.
0: Tak, opowiadamy o rejsie kosmicznym, rejs pod gwiazdami, pod żaglami, a Radio 357 jest dumnym patronem tego rejsu. I tak, 20 minut po 7.

sponsorem dzisiejszego odcinka Pytań z Księżyca był sekstant i protuberancja. Aż sprawdziłem, co to takiego. Rzeczywiście, to chyba to, o czym opowiadał pan doktor Tomasz, że jak się patrzy na słońce, to tam, że takie... No, tak bym to określił.

0: lepiej mu szło, kiedy pił. Skubas. To był tytuł nagrania. Oczywiście 27 minut mamy po siódmej i uwaga, uwaga, uwaga.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Trochę będzie kontynuacja tematu sprzed tygodnia. Jest z nami pan redaktor Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Kłaniam się, kłaniam. Pan znowu w rozjazdach i rozumiem, że kolejne ważne spotkanie, ważne wydarzenie i troszkę będziemy kontynuowali, bo chodzi o wszelkiego rodzaju kongresy, takie spotkania. Mówiliśmy tydzień temu o tym, ileż to można zarobić, będąc chcianym i mile widzianym na takim kongresie i przemawiając. I to nie były małe kwoty. To dzisiaj będzie o śpiewaniu?
2: Dzisiaj będzie o śpiewaniu, ale obiecuję, to już będzie ostatni odcinek z cyklu Kulisy Polskich Konferencji. Trzy tygodnie to były temu Katowice, potem był Poznań, dzisiaj Gdańsk. Muszę się przyznać, że próbowałem wypatrywać pana doktora na Bałtyku i rzeczywiście przeszkodziła, jak to mawiałem w dzieciństwie, gmła.
0: Gmła.
2: Ale ona powolutku wstępuje, więc jest szansa na to, że wkrótce go gdzieś zobaczę i na pewno państwu zaraportuję za tydzień w tej sprawie. A tymczasem jestem na kolejnej konferencji, na tym razem InfoShare, czyli technologicznej, największej, obchodzącej zresztą swój 20-lecia jubileusz. No i zastanawiałem się poza tymi speakerami, kto tutaj jeszcze zarabia pieniądze i okazuje się, że każde takie wydarzenie jest uświetniane występem znanego artysty. No ileż kosztują tacy artyści? Okazuje się, że polscy artyści to jest, no nawet w przypadku tych najbardziej popularnych, tych gwiazd aktualnych, to jest nawet 200 tysięcy złotych za taki koncert, zamknięty na takiej konferencji trzeba zapłacić. Edyta Górniak to około 70 tysięcy, Zenek Martyniuk ponad 50, Justyna Steczkowska, Dawid Kwiatkowski około 50 tysięcy za koncert. Oczywiście inne są stawki koncertów okolicznościowych. Pamięta pan naszą rozmowę o koncertach sylwestrowych. To jest nawet 400 tysięcy złotych oczekują najbardziej popularni artyści. Niezmordowana od wielu, wielu lat Maryla Rodowicz to też ponad 80 tysięcy, a sylwestrowo pewnie dwa razy tyle. Także to nie są małe pieniądze, ale organizatorzy muszą pamiętać, że to nie jest cała kwota, dlatego że trzeba, to jest tylko pewna część faktury, którą się dostaje po występie, bo organizator jeszcze musi zapłacić za scenę, nagłośnienie, światło, technikę, hotele, catering i Bóg wie co jeszcze, także pewnie drugie tyle jeszcze trzeba przygotować i o tym trzeba pamiętać, zapraszając pod swój dach gwiazdę. Zupełnie inaczej jest oczywiście na świecie, ja mówię tutaj o innych kwotach, bo globalna gwiazda na prywatnym evencie to już ponad milion dolarów. Znani artyści to 100-150 tysięcy dolarów. Natomiast Rihanna miała podobno dostać 7 milionów dolarów za występ przedślubny urodziny Ambanich. Z kolei Beyoncé na prywatnej imprezie w Dubaju 24 miliony dolarów. No i oczywiście plus te dodatki, o których rozmawialiśmy, czyli scena, oświetlenie i nagłośnienie. Także organizatorom na pewno łatwo nie jest, przygotowując się do zatrudnienia tej klasy artystów. Natomiast klienci, którzy fotografują się niemiłosiernie na tle tych gwiazd, wspominają takie eventy z rozrzewnieniem latami, więc pewnie opłaca się na końcu.
0: Pewnie się musi opłacać jakoś. Jeszcze pomyślałem ciepło o pewnym artyście, który no, teraz w tej chwili jest chyba najbardziej gorącym nazwiskiem, a właściwie pseudonimem. Bo kilkaset koncertów rocznie, to się państwo domyślają, o kim myślę. Ciekaw jestem jego stawki, ale to jest inna historia. Panie redaktorze, dzisiaj Firmament wieczorem także.
2: Dzisiaj Firmament. Firmament nagrywamy w Gdańsku. Mamy znakomitych gości, a temat bardzo bliski społeczności Radia 357, bo będziemy właśnie rozmawiać o społecznościach i ich roli w budowaniu nowoczesnych modeli biznesowych, czyli jak zarządzać, jak budować, jak nie zrazić siebie społeczność i jak sprawić, żeby nam nie tylko kibicowała, ale w chwilach ekonomicznie trudnych wspierała.
0: A to ciekawe, to będziemy słuchać, bo rzeczywiście społeczność Radia 357 wyjątkowa, to trzeba też przyznać. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Proszę pomachać doktorowi.
2: Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa i swoim i macham doktorowi przez okno. Wszystkiego
0: Jarosław
2: dobrego.
0: Sroka, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum może być małe. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum będą burze, może popadać i napada 20 mm w czasie busza, temperatura maksymalna 15-17 na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie kraju.
3: Radio 357.
0: Poranek 357, mamy 28 minut do 8.

0: trzeba przyznać, że pan Dawid konsekwentny. Ja mówię za 28, ósma, on, że druga 05.
1: Tatowanie.
0: I się będzie upierał. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, no ale to jest dowód na to, że czas leci po prostu. Czas leci, coraz mniej go zostało.
0: A pan Dawid nie liczy godzin i lat.
2: To chyba nie pan Dawid, ale może on też nie
0: pan
2: liczy.
0: Andrzej.
2: No to w każdym razie coraz mniej czasu zostało, żeby nadsyłać propozycje do słownika polsko-dziecięcego. Konkurs ruszył w miniony weekend. Ale gdzie to nadsyłać? Zapewne zapomnieli.
0: Ale gdzie to nadsyłać?
2: No właśnie, pomyśli ktoś teraz. Przypomnę, zakładka konkursy na stronie radio357.pl. Tam proszę szukać, ale też zadbaliśmy o to, aby w aplikacji, jak państwo otworzą aplikację, troszeczkę na dole scrollnąć sobie, tak? I będzie od razu...
0: Dwa smyrnięcia kciukiem w dół.
2: No to może być taka nowa jednostka długości albo właściwie czego? Siły kciuka albo... No, jednostka smyrnięcia.
0: Odległości od górki.
2: Mhm. W takim razie proszę dwa smyrnięcia i się na pewno ukaże taki baner do kliknięcia, słownik polsko-dziecięcy. Czekamy na zgłoszenia do 26 maja, a potem będzie szybki wybór i głosowanie.
0: To jedna sprawa jest taka, że pan Jarosław Sroka mówił, że chętnie pomacha doktorowi, tylko że gmła jest nad zatoką i nie bardzo może. I no jest poprawka od razu od pana Wiktora, że jego chrześnica mówiła, że nie mówi się gmła, tylko mygła.
2: Mygła.
0: Mygła. No więc gdyby takie akcje, to właśnie tam trzeba wpisywać.
2: Trzeba wpisać. Proszę pamiętać o definicji, bo nie wszystkie wyrazy są zrozumiałe. Dzieci mają fantastyczną wyobraźnię i czasami sobie coś tak wymyślą, a my potem zachodzimy w głowę, co to znaczy. Więc tam jest też miejsce na definicję. Można kilka razy, ale to kilka razy trzeba wypełnić ten króciutki formularz. Proszę się nie obawiać, wszystko przeczytamy. I potem to już werdykt w państwa rękach. Ogłoszenie wyników 1 czerwca w poranku. Bardzo się cieszymy na ten dzień, a ja od razu, nawiązując do Dnia Dziecka, odpowiem, że dostaję dużo maili z pytaniami, co by pan polecił latkowi na prezent na Dzień Dziecka. No i teraz ja mam straszny problem, bo ja nie wszystkim jestem w stanie odpisać, wniknąć w te maile. Proszę poskrolować trochę też tatowanie, bo sporo propozycji tam jest. Ja dziś przyniosłem dwie z ostatniego finału Zabawki Roku, jeszcze takie, które jakoś szczególnie mnie ujęły, bo zawsze dobrym pomysłem są jakieś zestawy konstrukcyjne, czy klocki, czy nawet bardziej skomplikowane, ale ten, o którym dzisiaj powiem, nazywa się Kubi Creator i to są takie sześcienne klocki, które można łączyć, bo one są przyczepiane magnesem, więc łatwo jest włączyć, łatwo je rozłączyć. No i one mają specjalną moc.
3: Pozwala na robienie torów, na robienie konstrukcji, albo po prostu na zabawę magnesem. Jest to edukacyjna zabawka, ma certyfikację STEM, rozwija u dzieci cierpliwość, kreatywność, uczy dzieci praw fizyki. Ma w zestawie samochodziki, które nie są na baterie, także dziecko też uczy się sił pchnięcia i jak jego decyzje wpływają potem na to, jak samochodzik pojedzie. W zależności od tego, co dziecko chce zrobić, gdzie chce dojechać, może sobie układać jak chce. Tak jak mówię, tutaj nie ma reguł, jest tylko kreatywność.
2: No i teraz jak to sobie zobrazować, bo tam klocki, samochodziki, magnes, pchnięcie samochodzika. No więc proszę sobie wyobrazić sześciany o boku powiedzmy sobie 8 cm w różnych kolorach i na każdej ścianie jest wyżłobienie, które jest fragmentem toru. Taka szyna, taki tor, takie wyżłobienie od boku do boku. I czasem to jest linia prosta, czasem jest to skrzyżowanie, czasem jest to zakręt, czasem jest rozwidlenie. No i to jest tak wykonane, że sześcian do sześcianu pasuje, tworząc kolejny element toru i już ten tor się nam wydłuża. No i jeszcze każdy sześcian ma ile, teraz będzie trudna zagadka, ile możliwości, bo na każdym sześcianie są różne układy tego toru. To ile jest na jednym klocku?
0: 14.
2: 6. Proszę pana, sześcian.
0: A byłem blisko.
2: Bardzo blisko. I naprawdę można z tego stworzyć niesamowite rzeczy, bo są też do tego zjeżdżalnie, parkingi, nawet supermarket. W różnych zestawach oczywiście, to nie wszystko w jednym zestawie, no bo to jest oczywiście zabawka, która zachęca do tego, by kupować, dokupować zestawy, ale nie trzeba. Z jednym też się można świetnie bawić.
3: Jeśli popełni błąd, bardzo szybko może go zmienić, może tworzyć różne scenariusze i są różne skutki. Natomiast w zależności od tego, jak dziecko popchnie samochodzik, albo on przejdzie całą trasę, albo jeśli będzie za mocno popchnięty, wypadnie z toru na zakręcie, to też jest nauka. I dla rodzica też to jest informacja, że to, że autko wypadnie, to nie jest w żaden sposób porażka. Dziecko się uczy, dostosowuje siłę ręki do samochodziku. Samochodziki mają koła, mają tak zwany dziubek na podwoziu. Mamy autobusy, mamy zwykły mały samochodzik, mamy sportowe. Te zestawy mają certyfikację również, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Są wykonane z plastiku, natomiast z certyfikatami unijnymi.
2: Tak. No, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i naprawdę chętnie bym się tym dłużej pobawił, ale na stoisku obok zachwyciło mnie jeszcze coś i tam utknąłem. Mam to teraz w ręce, ale zanim Państwu powiem, to najpierw o tym zestawie, który nazywa się Kiddy Explore, opowie Grzegorz Krynicki, Straight Spot.
4: Kamera na metrowym przegubie to jest wodoodporne rozwiązanie, które możemy także w świecie podwodnym sprawdzić, co tam na nas czeka, gdzie uruchamiamy sobie tą kamerę i mamy podgląd na monitorze, gdzie wyświetlamy obraz z kamery. Mamy go zamontowanego na takiej rękojeści do wygodnego uchwytu. Uruchommy go sobie tak na szybko. Największa ekscytacja jest wtedy, kiedy możemy zobaczyć, że to działa. Możemy podejrzeć, co się tutaj schowało. Proszę bardzo, jest tygrys.
2: No, nikt nie chce zobaczyć tygrysa tak oko w oko, ale już z taką kamerą, która jest na końcu przewodu kabla, a my stoimy sobie bezpiecznie daleko, no i już jest to bezpieczniejsze. Kiedy spacerujemy sobie, na przykład jest jakieś, nie wiem, zagłębienie terenu, albo jakaś nora taka, jakaś na przykład, do której no chcieliśmy zajrzeć, no, ale tak trochę głupio, no to można delikatnie, delikatnie na tym kablu wsunąć. Ja wiem, że panu się to kojarzy z lekarzem i z badaniami po 40 dla facetów. Rozumiem to wszystko, tak, okej. Okay. Gastroskopia też przychodzi na myśl i tak dalej. Nie polecam wkładania tego do jakby jamy ustnej. Zdecydowanie nie. Aczkolwiek jest pokusa, bo to jest naprawdę świetnie wykonana zabawka. Właśnie trzymam ją i patrzę na pana redaktora tutaj na końcu, kierując... O, jest pan do góry nogami teraz. A jeszcze...
0: Przepraszam.
2: A jeszcze mam parę bajerów.
4: Rozwiązanie, dzięki któremu mały człowiek jest w stanie zajrzeć tam, gdzie tak naprawdę oko zbliżyć się nie może. Bo wyobraźmy sobie mysią dziurkę, do której chcemy zaglądnąć. Wyobraźmy sobie, że coś nam spadło pod łóżko, chcemy coś znaleźć. Wyobraźmy sobie, że chcemy podglądnąć świat w akwarium. Co więcej, Kiddy Explore ma podświetlenie, dzięki czemu mamy możliwość zajrzenia nawet w ciemne, bardzo ciemne miejsca. A oprócz tego jest także zoom i chcemy się przyjrzeć w detalach. To, co jest fajne, to możemy obserwować nasze maluchy, co wymyślą, co będą chciały podejrzeć. Myślę, że nie tylko dzieci będą tym zafascynowane, bo wielu rodziców znajdzie w tym pomocne narzędzie do tego, żeby znaleźć zgubiony kolczyk. Nawet słyszałem ostatnio od jednego z ojców, który mówi: super rzecz, zabieram, jak czasami potrzebuję zajrzeć pod czaskę, bo zdarzył mi się wyciek i nie wiedziałem skąd, więc dzięki tej kamerce udało mi się namierzyć źródło wycieku.
2: Taka kamera endoskopowa naprawdę no, stwarza takie poczucie, że jest mnóstwo pomysłów do jej wykorzystania. No i właśnie ten LED na końcu. No nie, musisz nacisnąć jeden przycisk, no tam, gdzie jest lampka. Aha. I zaraz się, o, i teraz jest
5: zobaczmy,
2: tak, że
5: jest
2: można to...
5: stołu?
2: Zobaczmy, co jest
5: Adaś, w środku. Adaś, co ty tam zgubiłeś w stole?
2: Zobacz, co jest w środku stołu. No redaktor, ja wiedziałem, że mu się to spodoba. A w ręku trzyma końcówkę, gdzie mają monitor i sobie może to... Jeszcze możesz zoomować sobie i zobaczyć, czy tam są jakieś na przykład farfocle.
5: Bo są. Farfocle
2: zawsze się gnieżdżą w stoła. Farfocle...
5: Żerują
2: farfocla, właśnie, żerują o świecie. Samica farfocla wychodzi na żer. No i to jest właśnie tego typu urządzenie. Gwarantuję, że będzie się bawić cała rodzina. To jest ładowane na USB, więc już też bezproblemowo można włożyć kartę SD i robić zdjęcia oraz krótkie filmy. Więc to, co tam
5: fajne
2: zobaczymy, zostaje też na dłużej. Jest to bezwzględnie zabawka, która słusznie została wyróżniona prestiżowym tytułem zabawki roku 2026 i jako jedna z kilku no, takich zauważalnych.
0: To bardzo fajne. To powinno tu być na stanie. A Adaś nie ma jeszcze takiej zabawki.
2: No jak będzie grzeczny, to mu to wydzierżawię.
0: Dobra. Bardzo panu dziękuję, Krystian Hanke.
2: Ja to pokażę na socialach oczywiście.
0: Dobra.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Za 9 minut będzie 8.
2: Poranek 357.
1: I teraz będzie o tym, że w Kazachstanie uruchomiono pierwszy w Azji Centralnej program sztucznego wywoływania deszczu. Tamtejsze Ministerstwo Sztucznej Inteligencji i Rozwoju Cyfrowego ogłosiło, że dzięki temu będzie można zapobiegać suszy i woda popłynie na pola uprawne. Władze Kazachstanu chcą przez sztuczne wywołanie deszczu walczyć z suszą. O tym Iza Woźniak państwu opowie więcej.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No bo tak, modyfikowanie pogody ma odbywać się poprzez używanie technologii, uwaga, zasiewu chmur.
3: Tak, to technologia, która pozwala na wprowadzanie do istniejących chmur, co ważne, istniejących specjalnych substancji, na przykład jodku srebra, który działa jak jądro kondensacji, umożliwia to szybsze skreplanie pary wodnej i powstanie właśnie deszczu. Czy to jest metoda skuteczna? Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówi wprost.
4: Nie ma udowodnionych skutków zasiewania chmur dla opadów w dłuższym okresie czasu, poza bardzo specyficznymi sytuacjami nad górami po prostu, gdzie nad tymi górami można spowodować troszkę więcej opadu kosztem tego, co jest poza wietrznej. No i to jest oczywiste, bo woda nie może się wziąć znikąd. No a z czego ten deszcz ma padać? To jest woda, H2O. Jeżeli nie ma tej H2O w atmosferze, to się jej nie stworzy.
3: Ta metoda może działać, ale tylko lokalnie, tylko wtedy, kiedy jest do czego wystrzelić ładunek, czyli są chmury. I nie do końca jest udokumentowana, nie ma do końca udokumentowanych przypadków, że działa to na pewno, mówi dr Aleksandra Kardaś, fizyczka atmosfery i redaktorka naczelna portalu Nauka dla Klimatu.
5: Wciąż nie doczekaliśmy się takich przekonujących dowodów, żeby którekolwiek z tych zabiegów przynosiły naprawdę skutki. Bo chmura jest bardzo skomplikowanym procesem właściwie. To jest bardzo dużo kropelek wody, które są zawieszone w powietrzu. One podlegają różnym chaotycznym ruchom. I żeby zapoczątkowany został opad, wymagane jest to, żeby część z tych kropelek zaczęła rosnąć, osiągnęła takie rozmiary, żeby zaczęła spadać po prostu pod wpływem grawitacji skutecznie i docierać do powierzchni Ziemi. Taki proces można próbować sprowokować, jakoś ułatwić. Są różne hipotezy, pomysły na temat tego, jak sprowokować te kropelki do tego, żeby one się łączyły i wzrastały.
3: Ale wielu próbuje, przekonuje profesor Malinowski.
4: Podobne programy prowadził Izrael. Były w latach 70. i 80. prowadzone na dużą skalę. Bardzo chciał wywoływać deszcz król Tajlandii. Są nawet firmy w Stanach Zjednoczonych, które zasiewają chmury. No i potem są procesy, że na polu jednego rolnika spadł deszcz, a z innego im go zabrano. Oczywiście nie wiadomo, czy tak jest.
3: Władze Kazachstanu przyznają, że opierają się na doświadczeniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które prowadzą takie programy od lat 80. XX wieku. I jeśli rzeczywiście udało się tam wymusić opady deszczu, to kilka lat temu sytuacja mogła wymknąć się spod kontroli, dodaje profesor Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie, który prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej.
6: Mieliśmy taki przypadek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że dało to efekt piorunujący, bo w dwóch miastach Emiratów nastąpiła powódź w wyniku tego typu działań. Dlatego, że jeżeli uruchomimy ten proces, to już później nad tym procesem nie mamy żadnej kontroli, możliwości modyfikowania.
3: I rzeczywiście tam zastanawiano się, czy ta powódź w 2024 roku była efektem zasiewu chmur właśnie.
1: A wiemy, że świat walczy ze zmianami klimatu. Przerażająca jest susza. Przerażające niszczycielskie ulewne, gwałtowne deszcze.

0: o staranie o deszcz.
1: O godzinie 7:30 w kaplicy sejmowej zostanie odprawiona msza święta w intencji...
2: O deszcz.
1: To jest żart.
2: O deszcz.
1: Ale to jest...
2: Proszę?
1: W intencji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów.
0: I nie ma się z czego śmiać, bo plony usychają. Od kilku lat dość popularnym widokiem w naszych sadach i na plantacjach krzewów owocowych są armaty przeciwgradowe. Wywoływały duże emocje, bo opinia o nich była taka, że przez ich używanie jednym pada deszcz, a drugim się go odbiera. Tymczasem tu też nie ma dowodów na skuteczność, mówi dr Aleksandra Kardaś.
3: Zgodnie z oświadczeniem Światowej Organizacji Meteorologicznej z zeszłego roku, o ile te metody wywoływania deszczu mają jakąś podbudowę i są jakieś postępy, może coś kiedyś z niektórych wyjdzie, może mają przesłanki, że mogą działać ewentualnie, to jeśli chodzi o działka przeciwgradowe, to tutaj takich dowodów po prostu nie ma i nie można traktować tego jako urządzenie, które jest sprawdzone, bazuje na naukowych podstawach i ma jakiekolwiek działanie.
0: Podobnie rzecz ma się z przeganianiem chmur. Do historii przeszły opowieści o przeganianiu chmur przed paradą z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie, ale naukowcy tu też są sceptyczni co do skuteczności metody. Jedno jest pewne, gdyby próby wywoływania deszczu, te, które podejmowane są od lat przez różne kraje, choćby Chiny, były jednak skuteczne, to może skończyć się to źle.
4: To będzie próba kradzieży przez Chiny wilgoci, która powinna przejść częściowo opadając na terenie Chin, ale częściowo przejść nad Himalaje i nad Indie i w postaci deszczu tam spaść, żeby wszystkie te kraje uzyskały wody. W Himalajach te wielkie rzeki zasilają Indie, Pakistan i cały ten półwysep indyjski w wodę. I istnieje obawa, my tego nie wiemy, dlatego że to jest taka próba eksperymentowania i operacji na żywym organizmie. My nie wiemy, czy jeżeli by Chińczycy rzeczywiście uruchomili ten system 20 tysięcy instalacji, zaczęli strzelać do chmur monsunowych, czy nie spowodowaliby tego, że nie wystarczyłoby tej wilgoci?
0: No i deszczu, który nie docierałby wtedy do innych państw, tak mówi profesor Zbigniew Karaczun.
5: No jest coś niepokojącego w manipulowaniu.
0: Na razie w próbach.
5: W próbach. No i pojawia się nowe hasło. Być może trzeba się będzie przyzwyczaić. Kradzież wilgoci.

0: Tu Radio 357, jest środa, 20 maja. Właśnie minęła 8, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez Solidarność Ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
2: 20 maja jesteśmy w stanie pokazać siłę ludzi pracy. Czy jesteśmy w stanie przeciwstawić się Zielonemu Ładowi zwiększonym kosztom życia.
3: To jeden z wielu filmików na stronie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, która deklaruje, że tylko z tego związku pojawi się 5 tysięcy manifestantów z kopalń, koksowni i hut. Rozpisanie referendum jest konieczne, uważają związkowcy i popierają wniosek prezydenta.
4: Teraz jest wszystko pięknie tanio. Za jakiś czas będziemy płakać, że płacimy tyle pieniędzy.
5: Zawalcz ty, który masz dzieci, zawalcz ty, których masz wnuków, a żebyś później głowy piasek nie chował, jak cię wnuk spyta, coś zrobił w obronie mojej przyszłości.
3: Początek manifestacji w południe na Placu Zamkowym. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Manifestacja to utrudnienia dla kierowców. Uczestnicy przejdą krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi i Matejki przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu uczestnicy powinni dotrzeć około godziny 15. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobro. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie polityka PiS. Gotowy jest też wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje premier,
6: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
1: Sprawa dla rządzących jest tym bardziej problematyczna, bo amerykańskie władze podzielają zdanie Zbigniewa Ziobry.
7: Dla administracji Trumpa, który sam jeszcze za czasów swojej kampanii bardzo często używał zwrotu polowanie na czarownicę w kontekście oskarżeń w jego kierunku ze strony demokratów, czy nawet sam ruch MAGA, który stosuje określenie lawfare w stosunku do wykorzystywania sądownictwa do ścigania polityków, to dla nich Ziobro jest traktowany jako osoba prześladowana politycznie i niesprawiedliwie oskarżona.
1: Tłumaczyła we wczorajszym raporcie 357 Katarzyna Kiedos z instagramowego profilu Ameryka Bez Granic. Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, a bez tego nie można formalnie rozpocząć procedury ekstradycyjnej. Jest tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy. Grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w sobotę. Na zakończenie serwisu, jaka to melodia? A właściwie, kto to śpiewa? To basista Metalliki Robert Trujillo podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim zmierzył się z kultowym Chciałbym być sobą Perfektu. Do Chorzowa przyjechało prawie 90 tysięcy fanów zespołu i najprawdopodobniej koncertowy rekord Dawida Podsiadło został pobity.
8: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
9: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam.
10: Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają.
1: I na zakończenie pytanie, wróćmy do Roberta Trujillo. Który wers utworu Metalliki zaprezentowałem na początku? Podpowiem, tu masz napisane.
0: Poczekaj.
1: Na końcu.
0: Prosto w nos. Dobrze, bardzo dziękuję. To Michał Trantał. A to już Sebastian Kierzek. Pokaż to jeszcze.
11: Od wczoraj, a w zasadzie od dzisiejszej nocy niesie się jeden głośny okrzyk, albo mówiąc precyzyjniej, śpiew. Śpiew oznajmiający, że Arsenal wrócił na tron. To piłkarze Arsenal.

0: Ile razy można być drugim? No 3 razy z rzędu na przykład. Arsenal zdobywał wicemistrzostwo w latach 2023, 2024 i 2025. W 2026 nikt tytułu nie zabierze. I nie zrobi tego także Manchester City. Obywatele wczoraj tylko zremisowali z Bournemouth 1-1. W innym meczu Chelsea lepsza od Tottenhamu 2-1. I to była Anglia. Z piłkarskich wieści dorzuca informacja z Częstochowy. Raków nie przedłuży kontraktu z Iwim Lopezem. Tak poinformował klub w komunikacie. Po 6 latach odchodzi zatem największa gwiazda Rakowa. Iwi Lopez to król strzelców Ekstraklasy w sezonie 2021-22, dodatkowo także mistrz Polski, zdobywca 2 pucharów Polski i 2 superpucharów. Czas na koszykówkę. Przed godziną mówiłem o nocnych emocjach w NBA. Przypomnę, New York Knicks lepsi od Cleveland Cavaliers w pierwszym meczu finałowym konferencji wschodniej. Ale dzieje się także u nas, w kraju. We wszystkich 4 ćwierćfinałowych parach Orlen Basket Ligi mamy wynik 2-1. Wczoraj swoje nadzieje na awans przedłużył MKS Dąbrowa Górnicza. I to przedłużył w ostatnich sekundach pojedynku z Legią Warszawa. W Dąbrowie Górniczej było 92-91.
1: Po pierwsze, świetna atmosfera na hali. Po drugie, zagraliśmy, myślę, że podobny mecz jak ten drugi w Legii. Chcieliśmy bardzo przedłużyć tą serię. Dużo siły dzisiaj zostawiliśmy. Nic, tylko się cieszymy i przygotowujemy na następny mecz.
0: A to mówił kapitan MKS-u Marcin Piechowicz przed kamerami Polsatu Sport. Dla Legii to pierwsza porażka po 9 kolejnych wygranych. Legia, przypomnę, broni mistrzowskiego tytułu. W innej parze Dziki Warszawa lepszy od Energii Tefla Sopot. 3 mecz dla Dzików 85-78. Tymczasem odliczamy dni do startu tenisowego French Open. Obecnie trwają kwalifikacje. Do 2. rundy awansowała Katarzyna Kawa, która pokonała Ayane Eklis USA 6-2 i 7-6. W grze wciąż jest także Maja Chwalińska. Obie Polki swoje kolejne spotkania rozegrają dziś. A w Strasburgu rozgrywany jest turniej WTA 500. Aż 2 godziny i 50 minut trwał wczorajszy mecz Magdaleny Fręch z Kanady. Leylon Fernandez. Cztery do 6, 6-3 i 4-6. Takim wynikiem zakończyło się starcie Magdy. Polka musiała ostatecznie uznać wyższość Kanadyjki. Przypomnę, że Magdalena Fręch ma zapewniony udział we French Open. Podobnie zresztą jak Magda Linet oraz Iga Świątek. A ja ze sportem wracam jeszcze tuż po 9.
2: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum burze. W czasie burz prognozowana suma opadu do 20 mm. Zakopane 17 stopni, Gdański, Suwałki 19, Gorzów, Olsztyn, Lublin 20, Koszalin, Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Warszawa. Wszędzie 21. 22 to Białystok, Radom i Łódź, a w Bydgoszczy i Toruniu 23.
3: Radio 357.
2: 9 minut po 8, ale że co, że tłumaczenie nałożyć na piosenkę?
4: A chcemy?
2: No zobaczmy. I przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos.
4: Czytała Krystyna Czubówna.
2: Uspokój się. Do usłyszenia. Michał się pojawi po 9, a teraz uwaga, nie wiem czy wiesz, kto dziś obchodził urodziny.
4: Cher.
2: Skąd wiedziałeś?
4: Bo masz to w laptopie.
2: Aha, przepraszam.
4: Cher.
2: No, artystce dzisiaj wyskoczyła 8 z przodu.

0: Niedźwiedziu, słyszałem wczoraj, dzięki za podpowiedź. Tak, Cher dzisiaj obchodzi swoje urodziny. No, takie okrąglutkie dosyć. Może to nie był najlepszy utwór reprezentatywny, ale ładne się przypomniało i było śpiewane przez rurkę. A jeśli chodzi o sprawy takie codzienne...
1: Dzień dobry. Żona jest w pracy, słucha Radia 357 i poprosiła mnie, żebym nagrał głosówkę. No to nagrywam tą głosówkę. Aniu, pozdrawiam cię. Kończ tą pracę i wracaj do domu.
0: O, i bardzo dobrze. Żona zadowolona, a pan Jakub też jeszcze informuje, że sezon śniadań na tarasie oficjalnie uważam za otwarty i rzeczywiście okoliczności są bardzo przyjemne, takie tarasowo-śniadaniowe. No cóż, wypada życzyć pysznej kawusi.

0: Mamy 17 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: Bartek Wasilewski.
2: A naszym gościem jest Mateusz Mazzini, współpracownik Polityki i Gazety Wyborczej. Kłaniam się.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Tuż po wygranych w kwietniu wyborach Peter Madziar zapowiedział, że pierwszą zagraniczną podróż wybierze się do Polski i tak się stało. Od wczoraj premier Węgier jest w naszym kraju. Dziś zaplanowane są spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. To tylko kurtuazja, czy spodziewa się Pan konkretów po tych spotkaniach?
3: Myślę, że warto się spodziewać konkretów po obu stronach, dlatego że to jest ważna wizyta zarówno dla Polski, jak i przede wszystkim dla Petera Madziara. On jest w bardzo trudnej sytuacji, trochę może na wyrost porównywalnej do tej sytuacji polskiej, w której znalazł się Donald Tusk w 2023 roku, no ale musi odbudować struktury państwowe, musi odbudować zaufanie społeczne do państwa, no i przede wszystkim musi się na nowo, czy swój kraj musi na nowo zakotwiczyć w sposób wiarygodny w strukturach europejskich, a do tego Polska jest bardzo ważnym partnerem. No i tutaj oczywiście mowa o jego spotkaniu z premierem Tuskiem. Natomiast nie ma co liczyć na to, że Madziara na przykład stać na ignorowanie jakiegokolwiek innego polityka w naszym regionie. W związku z tym i z dyplomatycznego, takiego protokolarnego punktu widzenia, jak i wizerunkowego i też pragmatycznego, normalne jest, że się spotyka z prezydentem Nawrockim. Myślę, że takie najważniejsze tematy, w dużym skrócie, o których będą rozmawiać, to jest Unia Europejska, odblokowanie czy lobowanie Polski na rzecz odblokowania dla Węgrów pieniędzy z Funduszu Odbudowy, kwestia pomocy Ukrainie, kwestia walki z wpływami rosyjskimi. No i prawdopodobnie pytanie o polskich uchodźców na Węgrzech też padnie.
2: No właśnie, Zbigniew Ziobro, na pewno to imię i to nazwisko pojawi się w kontekście tych rozmów, tylko co tu jest w tej chwili już do ustalenia? To już wszystko się zadziało. Ziobro już na Węgrzech nie jest.
3: Po pierwsze, to się już rzeczywiście zadziało. Po drugie, to wydaje się troszeczkę już kwestia bardziej bilateralnych relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi niż z Węgrami, bo w tej chwili wszyscy się fokusujemy rzeczywiście na tym, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze zdobyć tą amerykańską wizę i bardziej na te relacje transatlantyckie będziemy patrzeć. Natomiast nie powiedziałbym, że tutaj nie ma wszystkiego do wyjaśnienia, bo jednak warto się dowiedzieć, w jaki sposób Ziobro z tych Węgier wyjechał. Dlatego, że tutaj Madziar już wczoraj powiedział polskim dziennikarzom, że on opuścił Węgry przez granicę z innym krajem, nie będącym krajem strefy Schengen, prawdopodobnie przez Serbię. Polscy dziennikarze ustalili, że on bezpośrednio wyjechał do Stanów Zjednoczonych z lotniska Malpensa w Mediolanie. No, w związku z tym pada pytanie, jak działają węgierskie służby, z kim współpracują węgierskie służby. Ja myślę, że tutaj Madziar sam ma żywotny interes, żeby się dowiedzieć, czy te służby czasem nie będą jego sabotować.
2: A na ile Madziar jest rzeczywistą alternatywą dla Viktora Orbana, a na ile tylko polityczną antytezą?
3: Ja bym powiedział wprost, że z ideologicznego punktu widzenia musimy zdać sobie bardzo szybko sprawę w Polsce, że Peter Madziar jest tak na dobrą sprawę miększą wersją Fideszu. Tisza jest partią prawicową, Madziar wychodzi z Fideszu, to jest człowiek, który był bardzo długo lojalny wobec tamtego systemu, tylko wyszedł z niego dlatego, że po prostu miał zablokowane ścieżki kariery. Praktycznie cała wierchuszka polityczna, większość członków rządu, to są ludzie, którzy albo mieli do czynienia z Fideszem wcześniej, albo mają niespecjalnie inne poglądy. Zresztą Peter Madziar na przykład ma z polskiego punktu widzenia dość takie kontrowersyjne wypowiedzi na temat praworządności, bo on mówi w Brukseli, że to jest trochę taka kwestia indywidualna, że każdy kraj ma swój własny kontekst, że ma swoją własną tradycję. No, możemy się naprawdę wielokrotnie rozczarować tym, że Madziar nie jest żadnym liberałem. Zresztą on nigdy nie mówił, że jest. To od razu też może rozbijmy ten balonik. No i tutaj mogę się też z słuchaczami podzielić, że na przykład jak ja rozmawiam z polskimi dyplomatami i politykami Koalicji Obywatelskiej, to wiem, że oni przekazali swoim członkom, swoim dyplomatom taką instrukcję, żeby ze zwycięstwa Madziara się cieszyć, ale w sposób umiarkowany, bo tutaj taki cytat z MSZ-u, który usłyszałem niedawno, to się może bardzo brzydko zestarzeć. W związku z tym jest świadomość, że należy uważać, bo Madziar to jednak jest polityk prawicowy i tak jak mówię, nigdy tego nie ukrywał.
2: Jedną z większych różnic między Polską a Węgrami do tej pory był stosunek do wojny w Ukrainie, stosunek do Rosji. Na ile pana zdaniem ten stosunek jest teraz inny niż za czasów Orbana?
3: No, na poziomie deklaratywnym to on jest diametralnie inny, dlatego że ta krytyka zbratania się Orbana z Rosjanami to była jedna z głównych przyczyn, dla których Madziar w tak spektakularny sposób te wybory wybrał, bo ja byłem...
2: No ale na ile może być inny? Może tak dopytajmy, na ile warunki i zakotwiczenie Węgier we współpracy z Rosją może się teraz zmienić? To nie jest takie proste zacytnięciem palcem, no.
3: Na pewno się nie wydarzy to od razu, to ma pan redaktor rację, ale tutaj, co ciekawe, dużo będzie zależało od Amerykanów, dlatego że Peter Madziar bardzo dużo mówił w kampanii wyborczej o tym, że będzie chciał dywersyfikować źródła energii. To jest główny powód tego uzależnienia, bo Węgry 93% wszystkich swoich węglowodorów importowały za Orbana właśnie z Rosji. To jest gigantyczna zależność. Natomiast Amerykanie już tutaj zasygnalizowali, że Madziar jest dla nich bardzo dobrym partnerem. A wszyscy wiemy, że zwłaszcza dla naszej części Europy, Amerykanie mają w tej chwili dwa produkty do zaoferowania eksportowe. To jest gaz, LNG i w dalszej perspektywie atom. W związku z tym myślę, że z czasem będziemy widzieć po prostu coraz większe, paradoksalnie, bo miało być przecież inaczej, coraz większe zbliżenie Węgier ze Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej w tej płaszczyźnie energetycznej. No i odejście od Rosji, dlatego że to naprawdę się Węgrom nie podobało już na finiszu tej kampanii.
2: A z jakimi wyzwaniami Madziar musi się teraz mierzyć na Węgrzech, jeśli mowa o uwarunkowaniach polityki wewnętrznej?
3: No to myślę, że zacząć należy od gigantycznej presji społecznej na to, żeby znaleźć te zoligarchizowane pieniądze, które zostały po prostu wyprowadzone z systemu publicznego. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia upolitycznienia instytucji, tak jak widać to było z Polski często. My się koncentrowaliśmy na sądach, trybunałach, regulatorach. No ale Orban stworzył takie państwo mafijne, w którym istnieje cały sektor prywatny zależny od przetargów publicznych i tam wyprowadzono bardzo dużo pieniędzy. To będzie strasznie ciężko odzyskać. Będzie na pewno duża presja na to, żeby przeprowadzić śledztwa, żeby rozliczyć ludzi, którzy kradli zarówno po stronie państwowej, jak i po stronie prywatnej. Myślę, że dużym wyzwaniem jest bardzo słaba gospodarka, niski wzrost, recesja. On musi pobudzić wzrost. No i tutaj może rzeczywiście Unia Europejska pomóc tą iniekcją pieniędzy gigantyczną, jeżeli te rzeczy zostaną odblokowane. Bruksela, myślę, będzie relatywnie łatwym frontem. Dzięki temu Madziar zyska jakąś wiarygodność wśród swojego elektoratu bardzo, bardzo szybko. No ale te złogi Orbanowe jeszcze cały czas tam będą istnieć. W związku z tym my tutaj właśnie rozmawiamy o Rosji, a Rosja cały czas tam jest obecna.
2: Przez Warszawę do Brukseli? Kolejny kierunek wizyty to Bruksela?
3: No myślę, że jak najbardziej, bo to też nie jest przypadek, że przez Warszawę do Brukseli, dlatego że ja naprawdę uważam, że Madziar widzi w Tusku kogoś, kto może być adwokatem sprawy węgierskiej na forum unijnym w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
2: No dobrze, to może w drugą stronę, przez Warszawę do Kijowa?
3: No tutaj już oczywiście będzie ciężej, dlatego że Madziar nie jest jakimś otwarcie proukraińskim politykiem. Już powiedział, że raczej nie będzie tutaj rozbijał banku, jeśli chodzi o pomoc finansową czy militarną dla Kijowa.
2: Zresztą ale między Węgrami przynajmniej a Ukraińcami. Dużo by znaczył w takim ułożeniu.
3: Bardzo dużo by znaczył. Bardzo dużo by znaczył. Natomiast myślę, że tutaj to jest ten moment, w którym rzeczywiście Madziar sobie musi zrobić kalkulację względem krajowej polityki. No i tego, że jednak relacje węgiersko-ukraińskie są trochę bardziej napięte również ze względów tych mniejszości etnicznych po obu stronach granicy. No i tego, co Orban tam delikatnie sugerował, że miał zakusy wobec części Ukrainy pod płaszczykiem współpracy z Putinem, więc symbol byłby bardzo mocny, ale myślę, że Madziar jednak krok po kroku musi wracać do Europy.
2: Mateusz Mazzini, współpracownik Polityki i Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również.
4: Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski, 26 po 8.

0: Aha, dzień dobry. Zanim przejdziemy do pogody, to jeszcze w sprawie pogody.
1: Szanowni Państwo, z tej strony Leśnik się kłania. A propos mgły i młodej słuchaczki, która czasami używała zamiennie słowa mygła, no to jako leśny człowiek muszę powiedzieć, że słowo mygła w leśnym języku jest używane bardzo często na co dzień i oznacza, no nazwijmy to, stos drewna, który jest w lesie. Także mygła też istnieje i jest bardzo, bardzo ważna. Dzięki, miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy, to już wiemy więcej. I teraz pytanie, czy można powiedzieć, że jest mygła w mygle, jak tyrt w tyrbie? To wiadomo. Zachmurzenie umiarkowane i okresami duże, tylko początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum będą burze. W czasie burz może napadać 20. Temperatura zaś od 15-17 na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie kraju.
2: Radio 357.
0: Za 29, 9.

0: pan sobie winszuje przy otwartym okienku, czy nie bardzo?
1: Proszę pana, bardzo.
0: Bardzo otwartym, czy nie bardzo?
1: Na oścież. Jakby pan napisał oścież?
0: Przez O. Tak samo jak ościeżnica, proszę pana.
1: Ale przez jakie H?
0: Proszę bardzo.
1: Wielkie. No dobrze, sporo polityki dzisiaj w tygodnikach, której to polityki takim wspólnym mianownikiem jest Zbigniew Ziobro. Cóż za niespodzianka. I zanim przejdę do tego, że w polityce Zbigniew Ziobro jest pod jednym parasolem z Donaldem Trumpem, to nie jest przypadek, bo tytuł Exit Us, właściwie Exit Us, Exit US, to bardzo wieloznaczne i można sobie to interpretować na różny sposób. I pod tytuł Trump rozkłada parasol nad Ziobrą, zwija nad Polską, to jednak sięgnę dziś najpierw do Gazety Polskiej tygodniowe wydanie, bo tutaj jest, uwaga, spowiedź Zbigniewa Ziobry. Myślę, że nie jeden z nas chciałby być takim spowiednikiem, no ale ja powiem tak, jest tutaj to, czego się można było spodziewać w spowiedzi Ziobry w tygodniku Gazeta Polska. Bez komentarzy zacytuję kilka fragmentów. Historia kołem się toczy, w Polsce znów mamy autorytarną władzę, oczywiście to autorytaryzm selektywny, a nie wymierzony we wszystkich, jak w stanie wojennym, ale mechanizm jest ten sam. Jestem niszczony za to, że służyłem Polsce, działając w ramach prawa. No, czytam to, żeby państwo wiedzieli mniej więcej, w jakim tonie jest owa spowiedź. Jest też o telewizji Republika. No, jest też powrót do przeszłości. Z Funduszu Sprawiedliwości wyposażaliśmy szpitale w najnowszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Kupiliśmy sprzęt ratowniczy dla strażaków i tak dalej, i tak dalej. Gazeta Polska poświęca na tę spowiedź 8 stron. To jest długa spowiedź. Jeśli ktoś jest zainteresowany, odsyłam. Oczywiście o Tomaszu Sakiewiczu także. No, jest to redaktor naczelny, to zrozumiałe. Więc o tej bandyckiej napaści to cytat. Oczywiście z tytułu na domy dziennikarzy Republiki i Gazety Polskiej także tekst w tym wydaniu. No ale jeśli chodzi o politykę, to w polityce sporo w tym tygodniu na ten temat właśnie. No bo o tym parasolu ochronnym w tekście... No i teraz uwaga, uwaga. Zbieg. Można przeczytać. Jako polityk Zbigniew Ziobro jest raczej skończony, ale wciąż jest źródłem kłopotów. Swoją partię osnuwa aurą tchórzostwa, dla rządu zaś jest wyrzutem sumienia i dowodem, że rozliczenia PiS to w sumie klęska. Czytamy w tygodniku Polityka, ale pod lupę brane są także Koalicja Obywatelska kontra PiS, czyli właściwie zacięta prekampania jest brana pod lupę, jak to wygląda, oraz inne partie. Lewa Razem, tekst poświęcony lewicy. Czy to, co ich podzieliło, jeszcze da się skleić? Chyba raczej nie, ale no właśnie, zainteresowanych. Odsyłam i o konflikcie w konfie. Konflikt w konfie. Dużo dzisiaj trudnych tytułów dla radiowców, ale dajemy radę. Także można poczytać. Także na stronach politycznych dzieje się, oj, dzieje się. Co poza tym? No, powiem jeszcze, że z kolei w tygodniku powszechnym z dala od polityki dziś i bardzo może dobrze dla niektórych. Za to na okładce jawi nam się cyfrowy cielec sztucznej inteligencji, bo Sylwia Czubkowska pisze o religijnych fantazjach Doliny Krzemowej. Bardzo to rzecz ciekawa. W tekście Kapłani cyfrowego cielca czytamy: oligarchowie z Doliny Krzemowej zmienili swoimi algorytmami kulturę i demokrację. Dziś ich ambicje są większe. Przy pomocy AI tworzą nową religię. Przyjrzyjmy się jej dogmatom. Brzmi zagadkowo i tajemniczo. Polecam ten tekst w tygodniku powszechnym. Tutaj także o kneblu na krnąbrną prasę. Powiedziałem, że dużo tytułów trudnych dla radiowców. Knebel na krnąbrną prasę o lokalnej demokracji, która wcale nie wygląda tak pięknie jak w micie o najbardziej udanej z polskich reform. No właśnie o tym, co dzieje się w małych ojczyznach, tak mogę powiedzieć. Także, a właściwie przede wszystkim pod kątem lokalnych wydawców prasy, którzy postawili życie na jedną kartę, uważając, że nie da się robić prawdziwych mediów tylko przy okazji, a teraz nie wiedzą, czy ich redakcje przetrwają. W tygodniku powszechnym także, jeśli świat kultury wie pewnie, co kto zatrzy, a reszta świata nie wie, to polecam tekst Niezwykle czuły folwark o krakowskim Mocaku, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej i no właśnie kuluarach kuluarach odwołania po dość krótkim czasie dyrektora Adama Budaka. To jest efekt śledztwa dziennikarskiego. Co tam się wydarzyło? No myślę, że to nie tylko świat kultury powinien się tym zainteresować. No i dodam jeszcze, że w Hiszpanii też mają problem z nierozliczonymi interesami z czasów pandemii, a poza tym troszkę szerzej szersze spojrzenie na korupcję hiszpańską. W Tygodniku Powszechnym wrócę jeszcze do polityki, bo tutaj oprócz tych politycznych tematów w moje oczy wpadł tekst "Ile kosztują pupile?". Taki rym. Ile kosztują pupile? I to jest temat tygodnia w polityce, bo Sejm właśnie uchwalił ustawę o obowiązkowym chipowaniu psów i kotów i ich rejestrowaniu. A teraz decyzja należy do prezydenta. A może czas pomyśleć o NFZ dla zwierząt? Zastanawia się Agnieszka Sowa. No i to jest takie pytanie bardzo ciekawe. Ile wydajemy na pupile, to jest tylko część tego wszystkiego, co tam się w tym tekście pojawia. Aha, bo jeszcze w tym tematach politycznych, które tutaj wymieniłem z polityki, jeszcze jest Mateusz Morawiecki, który podobno w tajemnicy przygotowuje nowy plan gospodarczy, licząc na to, że o tym starym Polacy już zapomnieli. O, ciekawe.
0: Chyba nie zapomnieli.
1: No właśnie, więc jeszcze powiem na koniec, że wspólnym mianownikiem polityki Tygodnika Powszechnego są historie, no właśnie, żołnierzy na froncie ukraińskim, szczególnych osób, które się zaciągnęły albo po prostu walczą po stronie ukraińskiej. Dwie różne historie, dwie równie ciekawe.
0: Tak wyglądają tygodniki, druga część, druga tura, druga porcja. Środowa, Krystian Hanke państwu o tym opowiadał. 19 minut do 9, za chwilę sprawy kulturalne.
2: Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się biec.

szczuć słowem. Można szczuć modlitwą. Można dzielić ludzi. Ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem. Można szczuć modlitwą. Można dzielić Polskę. Tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: To była Maria Paszek i mamy teraz prawie 15 minut do 9 i już się redaktor zainstalował?
1: No zainstalowałem się, tak, ale ja się boję trochę teraz.
0: Dlaczegoż?
1: No bo pan mnie o coś poprosi i ja nie wiem, czy ja podołam.
0: Bo jest taka
2: sprawa... pomogę.
0: Tak?
2: Zespół,
0: wie pan, bo my tutaj mamy teraz takie zaproszenie, ogłoszenie, ponieważ będziemy w tym roku, jesteśmy i bardzo się cieszymy, współorganizatorem Festiwalu Górskiego. Mhm. Ja teraz będę zachęcał, a jakby pan jakoś tak umuzykalił to Górsko.
1: Tylko, że ja wiem, że to już nie są te góry, co
0: nie
1: ja grałem ostatnio.
0: Nie, to inne góry.
1: Rowerek górski może zrobimy.
0: Dobrze.
1: Roma, możesz...
2: A ja pojadę.
1: Dobrze. Nie, trykać. Tak już...
0: A ja państwa poinformuję, że nie, to nie był dobry pomysł, że konkursy i że bardzo chętnie konkurs jest trwający dla patronów. Można wygrać zaproszenia na ów festiwal górski. No to, ale co pan tam z tym rowerkiem?
1: Ja się zasłuchałem. Ja nie chcę tego robić, bo przeszkadzam panu.
0: Że proszę tam zajrzeć, bo Festiwal Górski to jest początek września. Informujemy, zapraszamy i mówimy o tym, że tak, że współorganizujemy i będzie fajnie, ale można, że wygrać. Wygrać zaproszenie na festiwal, tylko tam trzeba na konkursy wejść. Hamulce nietarczowe.
3: Kulturalny skoczek.
0: Kultury trochę na szlaku, proszę pana. Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Ja teraz kulturalnie. Mhm. Zapraszam. Muzyka zapisana w obrazach. Cykl Chopinowi Duda Gracz to hołd złożony Polsce, ludziom, pejzażowi, tradycji i muzyce Fryderyka Chopina. Do końca maja w krakowskim Pałacu Sztuki można zobaczyć znaczną część prac z jednego z najważniejszych cykli Jerzego Dudy Gracza. Przed przystąpieniem do pracy wielokrotnie przesłuchiwał nagrania muzyki Chopina. Prace trwały 4 lata, aż do śmierci artysty. Agata Duda Gracz, córka Jerzego, wspomina, że w ich domu przez 4 lata na okrągło słuchało się Chopina, choć Duda Gracz obrazy malował w chopinowskich plenerach.
4: Obrazy oczywiście przywoził z tych plenerów i zawsze potem w domu robiliśmy taki rodzaj wernisażu, kiedy on je rozstawiał i opowiadał o nich. One jeszcze początkowo miały dwie wersje, czyli na przykład Etiuda rewolucyjna zagrana przez Olejniczaka i zagrana przez Zimmermana. Potem zawsze wybierał jedną z nich. Dopiero po śmierci taty okazało się, że on był synestetykiem, czyli widział dźwięk. I obrazy, które koniec końców wybrał z tych dwóch wersji, to są głównie obrazy malowane pod wpływem słuchania interpretacji Olejniczaka.
2: Etiudy, pieśni i preludia powstały w technice akwarelowej jako lżejsze kompozycje, a pozostałe w technice olejnej. Są też całuny, to interpretacja zaginionych utworów Chopina. Pani Agata Duda-Gracz w maju oprowadza jeszcze po wystawie swojego taty trzykrotnie, 22 maja, 29 i 30. Przypomnę Chopinowi Duda-Gracz do końca maja w krakowskim Pałacu Sztuki. Zbierały kurz, ale ceramiczne pingwiny, małpy, siłacze, seksbomby zdobiły meblościanki w polskich mieszkaniach przez niemalże cały okres PRL-u. Te wyjątkowe porcelanowe rzeźby zrobiły furorę za granicą i do dziś budzą zachwyt miłośników designu. Ich projekty zostały opracowane w połowie lat 50. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Projekty te do października tego roku można podziwiać w warszawskiej królikarni przy Puławskiej. Tytuł wystawy: Rzeźba na meblościankę. Niektóre z nich trzeba by było poddać drobiazgowej i żmudnej restauracji. Maria Pawłowicz na przykład poddała pracom konserwatorskim sikorkę, która była w stanie w branży określanej jako destrukt.
5: Prace nad tą sikorką przypominały puzzle, ale w wersji 3D. A przez to, że jeszcze ona ma taką jajowatą formę, to przypominało składanie jajka, które się rozbiło po prostu na ziemi. Ja zdecydowałam się na taką dość zachowawczą konserwację. Użyłam żywicy akrylowej Paraloid B72. Jest takim naszym złotym gralem, jeśli chodzi o konserwację, bo jest po prostu bardzo łatwo odwracalny.
2: Sukces polskiego designu lat 60. i 70. wiąże się z nazwiskiem Wandy Telakowskiej, która w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego stworzyła doskonałe warunki pracy projektantom, nie tylko ceramiki, ale też tkanin, a nawet mebli. Trzeba się spieszyć, bo zostało już niewiele miejsc na ten maraton. 24-godzinny maraton czytania książek. Gdzie? W Miejskim Ośrodku Sztuki w Olsztynie. Kiedy? W sobotę, 23 maja. A idea? Oczywiście promowanie czytelnictwa. Każdy z uczestników dostaje ten sam zestaw startowy. Powieść obyczajową, kryminał i fantastykę. I jak zapewniają organizatorzy, to nieusypiające nowości. Po przeczytaniu każdej z pozycji będzie test sprawdzający. Odpowiedziałaś na 70%, lektura zaliczona. A czytać będzie można w każdej pozycji, uzupełnia spis zasad Monika Zaliwska z MOKU w Olsztynie.
3: Nasi uczestnicy będą mogli czytać na stojąco, będą mogli leżeć na leżakach, będą mogli leżeć na kanapach. Jeśli ktoś chce zrobić drzemkę, nie ma tutaj problemu. Każdy z uczestników dobiera sposób czytania do siebie. I my oczywiście też z naszej strony zapewniamy dla naszych uczestników coś do jedzenia. Wodę, herbatę, kawę, wszystko co będą chcieli. Tutaj stwarzamy im też fajne warunki do tego, żeby mogli po prostu skupić się na książce i nie martwić się niczym.
2: I jeszcze kilka zdań z zabawnego regulaminu imprezy. W czasie maratonu można wyjść do toalety, ale jak się włoży do książki zakładka, nie odwróci ją do góry rozkraczonym grzbietem. Wyjść na papierosa, choć odchodzi się już od papierosów. Jeść tylko bez smyrania tłustymi palcami po książkach.
0: No raczej. Ludzie.
2: Wiadomo.
0: Roma Leszczyńska, bardzo dziękuję. Uwaga.
6: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Tak jest, polecamy. lista.radio357.pl. No proszę zaglądać, korzystać, klikać, przestawiać, dodawać.

0: Duchy, fisze made, lista.radio357.pl. Proszę głosować, a w piątek słyszymy się po 19 z Wrocławia. Zapraszamy serdecznie z Mateuszem wspólnie.
1: Latka lecą.
0: Dzień dobry panu, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Maestrze.
2: Piękny dzień puka w sień, a najcieplej po południu będzie właśnie tam, w Toruniu. Dzień dobry państwu. Maj miesiącem Zbigniewa Wodeckiego, dlatego nie jest chyba dla nas niespodzianką, że to właśnie w maju i to dokładnie dziś przypada Światowy Dzień Pszczół. Zresztą najpopularniejsza na świecie pszczoła ma na imię jak? Bez pszczół nie ma ziół. To taka propozycja hasła na dziś. Dlaczego pszczoły są tak ważne? Ponieważ 75% upraw i 90% dzikich roślin zależy od zapylania. Nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie czego wąchać i nie będzie co jeść. I tu rodzi się ważne pytanie. Jak pomóc pszczołom? Przede wszystkim nie przeszkadzać, zwłaszcza stosowaniem pestycydów, fungicydów i herbicydów. Po drugie, sadzić. Po trzecie, manifestować.

0: Niestety, wśród nas są jednostki niezaangażowane. Sceptycy, sabotażyści, lenie. Widząc takie osoby, piętnujmy. Postawa trutnia sprawę utrutnia. Mam nadzieję, że truteń się zawstydzi i dołączy do naszych szeregów, a sprawa ma zasięg międzynarodowy. Jak państwo wiedzą, pszczoła to po angielsku bee. Już William Shakespeare zwracał uwagę na trudną sytuację pszczół, pisząc monumentalny monolog To be or not to be, złośliwie przetłumaczony jako lepszy wróbel w garści niż pszczoła na dachu. I'll be there, śpiewała Mariah Carey. Let it be, śpiewali Beatlesi. Bobby McFerrin też zajął stanowisko w sprawie ochrony pszczół. Don't worry. Be happy. W Światowym Dniu Pszczół życzę państwu kwitnącego uśmiechu i cóż, zapylam do kolejnych zadań. A kończę tradycyjnym: Maja, Ewa Złotowska, Gucio, Jan Kociniak, Filip Jaślar. Dziękuję.
1: To bardzo serdecznie panu dziękujemy. W Toruniu dzisiaj coś?
0: No najcieplej. Pan mówił, że w Toruniu najcieplej. Tak? Bydgoszcz-Toruń najcieplej.
1: Bydgoszcz-Toruń 23. Ma
0: no
1: pan
0: to
1: rację.
0: Ja słucham, co pan mówi.
1: To pan.
0: Ja też.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. No i teraz, jeśli nic, wyobrażają sobie państwo, że zaśpiewa Zbigniew Wodecki, no to...
0: No, ale też dobrze, pierwowzór zaśpiewa tej piosenki w tej piosence.
1: Proszę się trzymać teraz krzesełek, bo wszelkie uszczerbki na wrażliwości mogą nastąpić.

0: Tu Radio 357, jest środa, 20 maja. Dziewiąta właśnie minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Czerwony dywan, dzieci z flagami i wojskowa orkiestra. Tak Pekin przywitał Władimira Putina. Rosyjski przywódca spotkał się z Xi Jinpingiem, a obaj liderzy podkreślali, że relacje Chin i Rosji są najsilniejsze w historii. Putin nazwał Xi drogim przyjacielem i zapowiedział dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej oraz militarnej. W tle rozmów są wojna w Ukrainie, handel surowcami i napięcia między Chinami a Zachodem.

0: Xi Jinping przekonywał, że oba kraje powinny wspólnie przeciwstawiać się międzynarodowej presji i hegemonii. Wizyta Putina odbywa się bezpośrednio po wizycie amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Wracamy do Polski i Kraków, w którym polityczna temperatura rośnie z dnia na dzień. To za sprawą niedzielnego referendum. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu prezydenta. Choć wynik referendum to zagadka, to jest już lista chętnych do zastąpienia Aleksandra Miszalskiego. Wśród nich jest były prezes NIK-u Marian Banaś.
1: Były prezes Najwyższej Izby Kontroli zadeklarował, że w przypadku odwołania Miszalskiego on sam jest w pełni gotów ubiegać się o ten urząd.
2: Z niepokojem patrzę dziś na to, co dzieje się wokół naszego miasta. Coraz więcej mieszkańców mówi o zmęczeniu, chaosie i braku dialogu. I właśnie dlatego referendum jest tak ważne. Chcę jasno powiedzieć, jestem do dyspozycji mieszkańców.
1: Polityczne sprawdzam już w niedzielę od 7 do godziny 20. Tymczasem urzędujący nadal prezydent nieustannie apeluje o czas na realizację wyborczych obietnic.
3: My cały czas ciężko pracujemy. Wszelkie zmiany, wszelkie reformy potrzebują po prostu czasu. To nie dzieje się z dnia na dzień.
1: Mówi Miszalski, którego odwołanie będzie możliwe, o ile do urn podejdzie ponad 158 tysięcy mieszkańców. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Organizatorzy referendum zarzucają władzom miasta chaos, rosnące zadłużenie, podwyżki i kolesiostwo. Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrejek.
4: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzona grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
5: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostanie z niczym.
0: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołu z szacowania strat nie ma co liczyć na tak zwane pieniądze unijne, tak zwane rekompensaty. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
6: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką. Kolejny serwis o 16.
7: Ciekawe połączenie. Sport. Sebastian Kierzek.
8: Co dziś czeka nas w sporcie? Chociażby pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. O godzinie 21:00 w Stambule finał Ligi Europy. SC Freiburg kontra Aston Villa. A w składzie ekipy z Anglii Matty Cash. Będą także mecze Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej w kwalifikacjach French Open. Będą ćwierćfinały Orlen Basket Ligi i wreszcie pierwszy w tym roku sprawdzian siatkarskiej reprezentacji Polski. Dziś towarzyski mecz z Serbią. To wszystko dopiero przed nami, ale teraz wróćmy jeszcze do najważniejszej informacji z ostatnich godzin. Piłkarskiej informacji.
9: Arsenal are champions of England for the first time in 22 years.
10: Losy Mistrzostwa Anglii rozstrzygnęły się w przedostatniej kolejce. Tytuł po 22 latach wraca w ręce Arsenalu. Sprawę przypieczętował jednak nie występ kanonierów, a potknięcie Manchesteru City w wyjazdowym spotkaniu z Bournemouth. Remis 1-1 sprawił, że obywatele nie mogą już dogonić rywali ze stolicy, bo przedostatnią serią gier mają 4 punkty straty. Gracze Arsenalu oglądali wspólnie wczorajsze spotkanie w ośrodku treningowym i gdy wybrzmiał końcowy gwizdek, rozpoczęli świętowanie, które będzie kontynuowane w niedzielę, kiedy oficjalnie otrzymają trofeum. Po spotkaniu Pepa Guardiole pytano oczywiście o informacje zwiastujące jego odejście z Manchesteru City. Katalończyk konsekwentnie nabiera jednak wody w usta. Mogę powiedzieć tylko, że został mi jeszcze rok kontraktu. Muszę to omówić z prezesem, piłkarzami i sztabem. Możemy tylko spekulować, czy brak tytułu wpłynie na jego decyzję. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
8: Dziękujemy. Pep Guardiola ma o czym myśleć rzeczywiście. Przypomnę, że Arsenal może ten sezon zakończyć jeszcze lepiej. Kanonierzy co prawda nie będą faworytem w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie, ale faktem jest, że piłka nie takie niespodzianki widziała. Finał Champions League PSG Arsenal 30 maja. Dziś, jeszcze raz przypomnę, finał Ligi Europy. Powiem Państwu, że trochę przysłuchiwałem się Państwa dyskusji w ranku o tym, czy sport to zdrowie. Niedawno przy okazji Wings for Life miałem okazję rozmawiać m.in. na ten właśnie temat z Jerzym Skarżyńskim. To jego spojrzenie na tę kwestię.
11: Bieg to zdrowie. Oczywiście ja zawsze powtarzam, tylko mądry bieg to zdrowie, bo bieganie niemądre, niestety wiemy o tym, że fizjoterapeuci mają co robić. Po to, żeby jak najmniej było problemów z bieganiem, wydałem poradnik Biegiem przez życie. Tam są informacje, które pomogą każdemu, kto rozpoczyna swoją biegową przygodę, by sprawnie poruszać się na biegowych trasach.
8: Może warto skorzystać. To taka mała podpowiedź ode mnie. A naszej słuchaczce, która ucierpiała podczas parkrunu, życzymy powrotu do zdrowia i powrotu do sportu. Oby tak było. A sport na antenę Radia 357 wróci po 16.
7: Pełna zgoda z tym, co padło przed chwilą, choć przypominam też bardzo mądre piłkarskie zdanie, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Zachmurzenie umiarkowane i okresami duże będę uciekał, tylko początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu przelot napady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum burze. W czasie burz prognozowana suma 20, temperatura 15-17 to na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum i na zachodzie, 23 na południowym wschodzie, czuwaj.
12: Radio 357.
7: Będziemy lecieć. Dziękujemy za dzisiejszy poranek. Marta Kula, dzień dobry, Marto.
13: Dzień dobry, pan redaktor mnie tu od rana rozśmiesza.
7: Co? Ja gdzie? W ogóle. To ja tylko pociągnął. Dzisiaj obchodziliśmy urodziny Cher. Poważna sprawa i tam, takie okrąglutkie urodziny.
13: Wszystkiego najlepszego.
7: Czy jeszcze będziemy coś obchodzili? Zdaje się, że chyba coś jeszcze tam jest w kalendarzu.
13: Pan redaktor stawia mnie w...
7: Tak? Czekaj.
13: A. Sytuacji zawstydzającej, bo będzie, że coś przegapiłam, ale jeszcze wszystko można zmienić.
7: Coś niedźwiedź podpowiadał, ale wyleciało mi. To ja zaraz sprawdzę.
13: To ja też zaraz sprawdzę.
7: Będziemy sprawdzać. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
13: Zapraszam.
14: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Dzień dobry, 10 minut po godzinie 9. Dziś Kula Cafe, kieruj się na południe w kobiecym składzie. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, zapraszamy do 12.

Nie wiem jak państwu, ale mnie ten utwór już zawsze będzie się kojarzył z filmem Diabeł ubiera się u Prady. No i zainspirowała mnie ta piosenka do tego, aby dziś do 12 właśnie takie propozycje filmowo-serialowe państwu prezentować. Czekam też na wiadomości od państwa marta.kula@radio357.pl. I opowieści o ulubionych scenach filmowych i ich soundtrackach. Bardzo jestem ciekawa, które zapadły państwu najbardziej w pamięci. No ale oprócz tych muzyczno-filmowych opowiastek, jak zawsze do południa w środę czekają nas opowieści o teatrze. 9:45 na zegarze, mniej więcej wtedy w studiu pojawi się Paulina Kozion, oraz o książkach. 11:10 Big Book Cafe, Julia Żamek i Bartosz Kamiński, jak zawsze, z poleceniami książkowymi. Proszę zostać z nami.

Ten utwór nie kojarzy mi się akurat z żadną konkretną sceną, ale w ogóle w byciu w filmach, bo to bardzo filmowa piosenka. Come on Eileen, Dexys Midnight Runners za nami, a przed nami nowi Rolling Stonesi. Skoro dziś mówimy o relacji muzyki z obrazem, no to przecież nie tylko filmy, nie tylko seriale, ale także teledyski. Ponoć trzeba zobaczyć teledysk do tego utworu. Ja tego jeszcze nie zrobiłam. Proszę mi powiedzieć, czy dużo straciłam.

Rzuciłam okiem na teledysk do tej piosenki w trakcie, gdy państwo jej słuchali. Czy ja wiem, czy dużo straciłam? Nie wiem, o co tyle szumu. Proszę sprawdzić samemu. In the Stars, The Rolling Stones. W wolnej chwili proszę zerknąć, a póki co przypominamy sobie, w jakim filmie słyszeliśmy tę genialną piosenkę.

Piszą Państwo do mnie licznie, bardzo dziękuję. Pani Magda napisała, ucieszona tematem audycji, że można by nawet z tego jakiś top zrobić. Proszę nie podrzucać nam pomysłów, Pani Magdo, chociaż faktycznie, znaczy nie, oczywiście proszę podrzucać, to mówię z przekąsem, bo kto wie. Faktycznie byłby to wdzięczny temat takiej topowej audycji, bo tych piosenek z filmów jest mnóstwo, a każda nam się kojarzy z jakimiś kultowymi scenami. Pani Magda wymienia chociażby Time of My Life z Dirty Dancing, It Must Have Been Love z Pretty Woman, całą ścieżkę dźwiękową z Pulp Fiction. Tu może coś się pojawi, nie mówię nie, dziś do 12. I wiele więcej propozycji od pani Magdy w tej wiadomości. Serdecznie dziękuję i dziękuję za wszystkie pozostałe wiadomości, bo ich spływa mnóstwo. A gdyby chcieli się państwo zameldować nie mailowo, to dziś główna lista obecności na Instagramie. Marta Kula, tam mnie państwo znajdą. Power of Love oczywiście z powrotu do przyszłości. A z jakiego filmu ta piosenka?

Dziś nazwisko Quentina Tarantino padać będzie często, bo chyba zgodzą się Państwo ze mną, że nikt tak jak on nie dobiera ścieżek dźwiękowych do filmów. Jackie Brown to tytuł filmu, w którym pojawia się utwór Streetlife, chociaż oczywiście jak na tak wielką piosenkę przestało, pojawia się też w wielu innych filmach. Randy Crawford za nami. Piszą do mnie Państwo, wiedziałam, że ten temat audycji Państwa zaktywizuje i muszę przyznać, że polecają Państwo także filmy, których ja nigdy nie widziałam, więc wyjdę bogatsza po tych 3 godzinach i będę nadrabiać. Przeglądam wiadomości marta.kula@radio357.pl. Sprawdzam też listę obecności, ale zapytałam tylko, kto słucha i Państwo mi przekornie wpisują ja, a nikt nie pisze, gdzie słucha. To proszę o adnotację. Teraz czas na piosenkę dnia. Kacey Musgraves, Middle of Nowhere.

1 maja ukazała się cała płyta o tym tytule, Middle of Nowhere, i to piosenka z tego albumu. Kacey Musgraves, artystka, jak słyszeliśmy, country. No, myślę, że ta piosenka wpisałaby się w soundtrack jakiegoś amerykańskiego filmu, no ale na to jeszcze za wcześnie, bo to świeży, zaledwie kilkutygodniowy numer. Czekamy, a póki co wracamy do klasyki.

Danger Zone i Kenny Loggins. Pan Tomasz do mnie napisał, że uwielbia intro filmu Szybki jak błyskawica i teraz, skoro zagrałam fragment soundtracku Top Gun, no to nie mam już wyjścia i muszę sięgnąć po soundtrack Days of Thunder. Dziękuję panie Tomaszu, pomyślimy co da się zrobić. No, Top Gun musiało się pojawić, bo nie wiem jak państwo, ale ja jeżeli myślę najlepsze piosenki z filmu, no to myślę właśnie o Top Gun. Aż dziwiłam się, że do tej pory nie pojawiło się w państwa propozycjach. No ale skrzynka mailowa jest otwarta. marta.kula@radio357.pl 9.41 na zegarze, to znaczy, że za parę chwil w studiu Paulina Kozion i z filmu przenosimy się do teatru. Proszę zostać z nami.

0: Kurtyna w górę.
1: Ale dzisiaj jestem punktualna z twoim cyklem, Paulina. Mam nadzieję, że doceniasz.
2: Idealnie, super.
1: 9:45 na zegarze. Kurtyna w górę i Paulina Kozion w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zanim o teatrze, to muszę cię zapytać o filmy, bo dzisiaj takie pytania zadaję naszym słuchaczom. Jakieś takie najpiękniejsze sceny, które zapamiętałaś też z muzyką?
2: To ja powiem o filmie w teatrze, teatrze w filmie, a przede wszystkim o teatrze telewizji.
1: Okay.
2: Dlatego, że w poniedziałek była premiera Moralności pani Dulskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franciszka Przybylskiego. I muszę państwu powiedzieć, że tak dobrego teatru telewizji dawno nie widziałam. I tam jest bardzo dużo wstawek muzycznych. To jest świetna realizacja i takie pokazanie tego, jak dzisiaj takie teksty, które już znamy, które tam się żeśmy ich osłuchali, są rekturami nudnymi, szkolnymi, już nikt nie chce ich oglądać ani czytać, można zrobić współcześnie, nowoczesnie, ze świetną muzyką, z niesamowitą rolą zarówno i Kingi Price, jak Olaf Lubaszenko, Michał Balicki, Martyna Byczkowska, super rola, Weronika Krystek, Maja Wolska, Maria Kania występują w tym teatrze telewizji. I muszę państwu powiedzieć, że chyba nie jestem w stanie powiedzieć, kto najlepiej gra, gdyż wszyscy grają świetnie i jest to taka realizacja, którą trzeba zobaczyć. Godzina 20 każdy zamiast oczywiście może jakiegoś filmu czy serialu. Polecam Teatr Telewizji Moralność pani Dulskiej.
1: Muszę obejrzeć, widziałam póki co tylko zwiastun i naprawdę zapowiada się fascynująco, także dziękuję za twoje polecenie. A teraz to główne polecenie, z którym przychodzisz.
2: No właśnie, no dzisiaj o tym, że no, jest maj i w zasadzie powinnam teraz państwu relacjonować, jakie fantastyczne spektakle obejrzałam podczas warszawskich spotkań teatralnych, a tymczasem w tym roku jeszcze chwilę trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, bo ten najważniejszy stołeczny festiwal teatralny odbędzie się w czerwcu, a dokładnie od 11 do 24 czerwca. I jest na co czekać, bo program zapowiada się niezwykle ciekawie, zarówno dzięki polskiej, jak i zagranicznej scenie teatralnej. Tematem głównym spotkań teatralnych będą przełomy, wyjaśnia dyrektor Teatru Dramatycznego i kurator warszawskich spotkań teatralnych Wojciech Faruga.
3: Przełomy są tutaj rozumiane tak naprawdę bardzo filozoficznie, czy tak naprawdę ogólnie, w ogóle jako wszystkie momenty przejścia, momenty graniczne, ale też jakby w ogóle wszystkie różnice. I tak naprawdę jednym z pierwszych spektakli, które zaprezentujemy na warszawskich spotkaniach teatralnych, Anioł Zagłady, spektakl w reżyserii Daty Tawadze, uznanego i nagradzanego gruzińskiego reżysera teatralnego, który powstaje na podstawie filmu Luisa Buñuela pod tym samym tytułem, jednak powstaje na podstawie tekstu napisanego przez Datę Tawadzę. Natomiast pierwszy spektakl, który pokażemy w ramach warszawskich spotkań teatralnych 46. edycji tego festiwalu, to No Yogurt for the Dead w reżyserii Tiago Rodriguez'a. I jest to spektakl, który odnosi się do osobistego doświadczenia śmierci ojca. I śmierć jest tym przełomem, o którym opowiadamy.
2: Tiago Rodriguez w Polsce zostaje na dłużej, bo później w Poznaniu prezentuje swój inny spektakl Dystans w ramach Festiwalu Malta. Ale wracając do warszawskich spotkań teatralnych, jak już wspomniał dyrektor Faruga, ponownie na tym festiwalu pojawi się gruziński reżyser Data Tawadze, a jego sztuka Anioł Zagłady będzie opowiadać tak jak film z lat 60. o ludziach, którzy nie mogą wyjść z jednego pomieszczenia, wyjaśnia reżyser.
4: Ten pokój może być kimkolwiek i czymkolwiek. I myślę, że każdy z nas w jakiś sposób znajduje się w tym pokoju. Ten pokój jest jednocześnie wszystkim, wszystkimi systemami, których doświadczamy obecnie. A sam system jest jak pokój, salon, że tak powiem, przy czym nacisk pada tutaj na słowo żywy, jakby ten pokój naprawdę żył. Ludzie pozostają w relacji z tym pokojem, a on może oznaczać wszystko. Nasze błędne przekonania, nasze lęki, nasze uprzedzenia. To także pokój, w którym rodzą się strachy. W świecie fake newsów, w świecie teorii spiskowych. Właśnie tam są one tworzone. Ludzie wymyślają nowe lęki i sami je kreują. Tworzymy historie, których potem sami się boimy.
2: Jednak Tiago Rodriguez i Data Tawadze to nie jedyni zagraniczni reżyserzy, którzy pojawią się w Warszawie. Będzie ich więcej, zapewnia Julia Cholewińska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego i również kuratorka spotkań teatralnych.
5: do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne. Bardzo trudno jest dostać na niego bilety, także bardzo zachęcam Państwa. Myślę, że obejrzeć tak wielkie gwiazdy jak Isabelle Huppert to jest jakaś taka jedna na milion okazja. I do tego Ayub, Marina Otero. Ja przyznam, że to jest artystka, która w ostatnich latach robi na mnie największe wrażenie. No jest to bardzo przejmujący spektakl, który widziałam w Gironie, na jednym z pierwszych w ogóle pokazów, więc bardzo jestem ciekawa, jak ten spektakl dojrzał. To piękny spektakl o miłości, ale też o przetrwaniu w czasie kryzysu.
2: Ale warszawskie spotkania teatralne to przede wszystkim polskie spektakle i tu mamy reprezentację, myślę, godną. O wielu ze spektakli programowych opowiadałam Państwu w Kurtynie w Górze. Polecam wrócić do podcastów Radia 357 w kwestii szczegółów, a ja tylko wymienię, że do Warszawy przyjeżdżają m.in. Teatr Wybrzeże z premierą z kwietnia, Sprawa Dawida Frankfurtera, Marcina Wierzchowskiego, Narodowy Stary Teatr i Piramida Zwierząt Michała Borczucha, Teatr Dramatyczny imienia Szaniawskiego z Wałbrzy i Immanuel Kant Agnieszki Olsten, Teatr imienia Słowackiego z Krakowa i Pokój Roberta Talarczyka i Szczepana Twardocha, a także nagrodzony na festiwalu Boska Komedia spektakl Tkocze Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego i wiele, wiele innych wspaniałych spektakli, które od 11 do 24 czerwca będzie można zobaczyć podczas warszawskich spotkań teatralnych. No właśnie zobaczyć, a potem spotkać się z ich twórcami, bo to najważniejsza część tego wydarzenia. Myślę, że warto sprawdzić, na co jeszcze są bilety i wybrać się koniecznie. Spektakl, festiwal zapowiada się bardzo intensywnie, tak jak intensywnie prace toczą się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie już w sobotę również premiera spektaklu. Tam Jagoda Szelc po ogólnokrajowym międzynarodowym sukcesie Matek Pingwinów wraca do teatru z premierą Muszenie i to będzie taki spektakl o dorosłych dzieciach alkoholików. Myślę, że bardzo ważny temat, więc Teatr Dramatyczny ma teraz bardzo intensywny czas i warto się tam wybierać, warto sprawdzać, co tam się dzieje. No i myślę, że na warszawskich spotkaniach teatralnych wszyscy się spotkamy.
1: Polecała Paulina Kozion. Bardzo Ci dziękuję, Paulina.
2: Dziękuję również.

0: pani Zuzanna odgadła doskonale. Ile waży koń trojański? Jeden z moich ukochanych polskich filmów i tam właśnie w jednej ze scen wyjątkowo zimny maj Manamu. W tym roku wcale nie taki wyjątkowo zimny, bo ciepły, ale ta piosenka w maju zawsze musi się w jednej z moich audycji pojawić. Minęła godzina 10:00.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram radio357.pl.

Trochę lżejsza propozycja na początek drugiej godziny. You Make My Dreams Come True, Daryl Hall i John Oates z filmu 500 dni miłości. Pewnie pamiętają Państwo taką, czy komedię romantyczną, nie wiem, czy do końca komedię. Nie byłam fanką tego filmu, ale soundtrack miał świetny. 4 minuty po godzinie 10. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się dziś muzycznie i filmowo. Nie ma ku temu konkretnego powodu. Myślę, że po prostu wracanie wspomnieniami do scen w ukochanych filmach czy serialach, które zazwyczaj ubrane są w piękną muzykę, jest po prostu przyjemne. Ale jakbym miała szukać i naciągnąć ten temat dzisiejszej audycji na temat bardziej aktualnościowy, no to jeżeli chodzi o filmy, to oczywiście sprawdzamy, co dzieje się na festiwalu filmowym w Cannes. Tam mniej popkulturowo te kino europejskie zawsze kojarzy nam się z kinem bardziej artystycznym. No i właśnie takie prezentowane jest już od 12 maja z finałem w najbliższą sobotę, 23 maja. Przypomnę, że o Złotą Palmę festiwalu walczy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Czy ta statuetka trafi w ręce polskiego reżysera? O tym przekonamy się w sobotę. To tematy filmowe, a piosenka, której teraz posłuchamy, jest akurat z serialu.

Pani Agnieszka napisała do mnie Party of Five, czyli Ich Pięcioro. Kochałam ten serial. Bardzo dobrze, Pani Agnieszko. Ich Pięcioro, serial z 1994 roku, a w jednej z głównych ról Matthew Fox. Przyznam, że trafiłam na ten serial kierując się od innego serialu, w którym Matthew Fox grał jedną z głównych ról, mianowicie Lost, Zagubieni. Byłam wielką fanką tej serii, być może ktoś z Państwa jest ze mną w tym temacie. Matthew Fox i Beau Dean's Closer to Free to soundtrack serialu Ich Pięcioro. A teraz piosenka, która podejrzewam pojawiła się w niezliczonej ilości filmów.

A nawet jeśli Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something w żadnym filmie nie wybrzmiewa, to oczywiście sam tytuł tego utworu nawiązuje do klasyki kina, czyli Śniadanie u Tiffany'ego. No i kolejna propozycja z półki moich ukochanych filmów. Audrey Hepburn w znakomitej roli i ta otwierająca całość scena, kiedy zajada croissanta i popija kawę przed witryną sklepu jubilerskiego, tego najsłynniejszego na świecie, pewnie dzięki temu filmowi. A propos klasyki, no to z jakiego filmu ten utwór?

Klasyka muzyki i klasyka kina, Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Ta piosenka pojawiła się między innymi, bo nie tylko, ale między innymi w Forreście Gumpie. No, to jest film z genialnym soundtrackiem. Można by zrobić całą audycję z piosenek zawartych w tym filmie, no ale przecież ten film opowiada o Stanach Zjednoczonych, więc musiał czerpać garściami z bogatej tradycji muzycznej tego kraju. Go Your Own Way za nami, a państwo w mailach rozpisali mi się na temat serialu Lost, Zagubieni, bo okazuje się, że nie tylko ja jestem fanką tej produkcji. No i zgodnie piszą państwo, że pierwsze sezony znakomite i wciągające, no ale końcówka niekoniecznie. No i to w ogóle jest częsty przypadek, prawda? Pan Piotr oprócz Zagubionych przypomina, że podobne coś stało się z Grą o Tron. No i myślę, że serial, z którego piosenka, której za moment posłuchamy, również wpisze się w ten trend. Ta końcówka wielu zawiodła.

Nikt nie rozpoznał. Ja myślałam, że tu się potoczą maile. Może muszę przypomnieć adres mailowy marta.kula@radio357.pl. Proszę Państwa, serial Jak poznałem Waszą matkę i piosenka, która jest taką piosenką przyjaźni Teda i Marszala. Zawsze jej słuchali razem w aucie. No ale rozumiem to wstrzymanie się z Państwa strony. Ja też wolę Przyjaciół. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o te dwa seriale, to Przyjaciele u mnie wygrywają. No ale I'm Gonna Be 500 Miles, The Proclaimers. To jest kultowa piosenka i bardzo kojarzona z serialem How I Met Your Mother, którego końcówka wielu zawiodła. No ale jak Państwo, być może niektórzy z Państwa nie widzieli, to nie będę zdradzać. A jak z tą piosenką? No to już jest w ogóle legendarna scena. Ale powiem coś niepopularnego. Film, z którego pochodzi, nie jestem fanką.

Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling, utwór, który wpisał się już na zawsze w klasykę kina w filmie Jerry Maguire z 1996 roku. Genialny moment, kiedy Tom Cruise, wcielający się w głównego bohatera Jerry'ego, jedzie samochodem i śpiewa tę piosenkę na cały głos, zmieniając w tym momencie kompletnie swoje życie. Ale tak jak powiedziałam, nie jestem fanką tego filmu. Coś nie gra mi do końca scenariuszowo, nie wciągnął mnie, chociaż podejrzewam, że jestem w mniejszości. Nie wiem jak państwo. Ja tak trochę prowokuję celowo i czekam na państwa głosy. Natomiast rozpisali się państwo a propos How I Met Your Mother, czyli jak poznałem waszą matkę i zaraz się w te wszystkie wiadomości wczytam, bo one do mnie spływają, a ja podrzucę państwu już kolejne wątki i zapytam, czy pamiętają państwo Julię Roberts leżącą w wannie i śpiewającą tę piosenkę.

0: Kiss.
1: Państwo mnie poprawiają i słusznie, bo moja dykcja zrobiła mi jakiegoś psikusa. Jerry Maguire, oczywiście. To jest słynny film z Tomem Cruise'em, a przed momentem Prince i Kiss. To nie jest pierwsza piosenka, o jakiej myślimy, gdy wyobrażamy sobie soundtrack do filmu Pretty Woman. No ale tak, Kiss też tam się pojawia. Jest taka słynna scena, kiedy Julia Roberts słucha piosenki Prince'a i cmoka. Proszę wrócić i proszę sobie przypomnieć. A propos takich tanecznych klimatów, no to teraz klasyka.

Pani Patrycja poprosiła o litość, bo od godziny próbuje pracować, a przez radio ciągle pląsa i śpiewa. Pani Patrycja dopisuje także, że jej mąż ma pewną teorię, że pani Patrycja lubi i poleca tylko te filmy, w których podoba jej się muzyka. Fabuła okazuje się drugorzędnym czynnikiem i pani Patrycja stwierdza, że jest w słowach męża coś bardzo prawdziwego. No to kto jeszcze ma tak jak pani Patrycja? Proszę dawać mi znać. marta.kula@radio357.pl. Za nami Staying Alive oczywiście z gorączki z sobotniej nocy. Teraz będzie trochę spokojniej, więc może mniej pląsania, ale czy mniej śpiewania, to nie obiecuję.

Dance All Days, a wcześniej Time After Time i Cyndi Lauper. Piszą Państwo do mnie za wszystkie wiadomości, bardzo dziękuję, a ja mam do Państwa pytanie, jak ze ścieżką dźwiękową doktora House'a? Do niej zaglądamy często, nie tylko w dzisiejszej audycji, ale w ogóle w Kieruś na Południe uwielbiam wracać do muzyki z tego serialu, w którym głównym bohaterem jest znakomity lekarz, ale też nie zapominajmy muzyk i wielki fan muzyki, stąd piosenki do doktora House'a były dobierane pieczołowicie i doskonale. Doskonale służyły też jako żarty. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jednym z głównych bohaterów obok doktora House'a był dr Chase. Pięknej urody, wspaniały specjalista. I dr House miał ustawiony specjalny dzwonek w telefonie za każdym razem, gdy tylko dr Chase do niego dzwonił. I teraz muszą Państwo zobaczyć, jak wyglądają członkowie boys bandu Hanson i przypomnieć sobie, jak wyglądał dr Chase i uśmiechnąć się pod nosem.

Pani Ewa napisała na moim profilu facebookowym: pozdrawiam z Łodzi z szerokim uśmiechem. No właśnie, fani doktora House'a wiedzą. Pozdrawiam bardzo serdecznie pani Ewo i zapraszam do meldowania się na liście obecności na moim profilu facebookowym i na Instagramie. Znajdą mnie państwo jako Marta Kula. Dziś przypominam tematy filmowo-serialowe i te tematy rozgrzewają państwa i są państwo szalenie zaangażowani, za co dziękuję, więc myślę sobie, że powtórzymy takie wątki w audycji Kieruj się na południe, ale póki co jeszcze dziś przed nami ponad godzina spotkania. No i pytanie, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka?

Pan Marcin trafnie napisał, to klasyka z moim ulubieńcem Nicolasem Cage'em. Film 60 sekund. Kochałem ten film bardzo, jak byłem dzieckiem, bo fascynowała mnie brawura głównego bohatera, pisze pan Marcin. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Nie zapominajmy, że oprócz Nicolasa Cage'a jeszcze Angelina Jolie w tym filmie. Filmie, na którym krytycy nie zostawili suchej nitki, ale nie zawsze musimy się z nimi zgadzać, prawda? Rozrywka w czystej postaci 60 sekund, a z tego filmu Painted on My Heart i The Cult.

0: baby. Come with me. We can watch the bullfights together. Come with me.
1: Genialne. Down in Mexico zespołu The Coasters, wykorzystane przez Quentina Tarantino w filmie Death Proof. Na koniec drugiej godziny naszego spotkania minęła 11.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

4 minuty po godzinie 11. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się ponownie i witamy wszystkich tych, którzy do nas dołączyli. Dziś temat muzyki z filmów i seriali. No a jaki film przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy Mrs. Robinson, Simona i Garfunkela? Oczywiście Absolwent. Chociaż wokół tego filmu i tej piosenki krąży ciekawa historia, którą szczegółowo opowiada Państwu Marcin Cichoński w podcaście Piosenki z historią. Adekwatny tytuł i bardzo na ten króciutki, ale ciekawy i treściwy podcast Państwa zapraszam. podcast.radio357.pl. Warto zajrzeć i sprawdzić, co tam się dzieje. Warto oczywiście też słuchać naszej anteny. Dziś po 19 pokolenia 357, które poprowadzi Cichy, wracający prosto z koncertu Metaliki na Stadionie Śląskim. I to będzie audycja opowiadająca o koncertowych doświadczeniach, przeżyciach. Słyszałam, że Metallica zagrała i zaśpiewała utwór Perfektu, Chcemy być sobą, a ja przyznam szczerze, że chętnie usłyszałabym, jak grają i śpiewają to.

No bardzo bym chciała usłyszeć długość dźwięku samotności w wykonaniu Metallica. Ten zespół zapewne jeszcze przyjedzie do Polski, więc może usłyszą moją prośbę, albo Marcin Cichoński przekaże im ten postulat, bo domyślam się, że na kolejny koncert Metallica też pojedzie. Zapraszam w imieniu Marcina po 19 na pokolenia 3, 5, 7 i pokoncertowe wrażenia, bo podejrzewam, że wielu z Państwa na tym koncercie było. Przed nami płyta tygodnia, a po płycie tygodnia opowieści o książkach.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: 13 minut po godzinie 11 w studiu już są Julia Żamek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to kto zaczyna?
3: Ja pierwszy, bo ja mam dłuższą książkę i chyba nie skończę mówić. No nie sposób powiedzieć oczywiście o tym, co przyniosłem tutaj do studia w paru zdaniach i w kilka minut. Szekspir po polsku Stwarzanie świata. Najważniejsza biografia geniusza, to już jest hasło od wydawcy, finał Nagrody Pulitzera. Najważniejsza, no można polemizować, wiadomo, Szekspir to jest cały świat. Są po prostu tysiące szekspirologów na świecie. Ilości napisanych dzieł o twórcy dramatów ze Stratfordu w zasadzie nie sposób zliczyć. Zajmuje się tym naprawdę mnóstwo tęgi głów. Stephen Greenblatt należy do wybitnych szekspirologów, znawców Szekspira, znawców jego twórczości, znawców realiów epoki. To jest bardzo ważne. I on w oparciu o swoją ekspercką wiedzę, pisze książkę o Szekspirze, która nie jest akademicką biografią. Jest opowieścią o człowieku, o którym wiemy sporo, ale też w jego biografii jest zaskakująco sporo luk. Nie wiemy wielu rzeczy o Szekspirze. I tam, gdzie czegoś nie wiemy, Greenblatt odwołuje się do swojego znawstwa epoki i twórczości Szekspira. I śledzi w dramatach i w pismach Szekspira, ale przede wszystkim w jego dramatach, jakby rozmaite fakty, które być może odzwierciedlają to, co się w życiu Szekspira działo, w tych okresach, o których nic tak naprawdę nie wiemy. To jest fascynująca metoda. Metoda zresztą nie nowa, no ona gdzieś tam jakby czytania życia twórcy przez jego dzieła już panuje na świecie od wielu lat, ale Greenblatt robi to rzeczywiście w sposób absolutnie fascynujący, bo nadaje tej opowieści taką formę śledztwa literackiego. Jest bardzo uczciwy wobec czytelnika, to znaczy on po prostu tam, gdzie wie i jesteśmy pewni różnych faktów, to je przytacza, opisuje w bardzo ciekawy, barwny sposób, zawsze umieszczając to w kontekście epoki, a tam, gdzie właśnie tracimy grunt pod nogami, jeśli chodzi o faktografię, to on pisze to wyobraźmy sobie, albo załóżmy, że coś się stało, albo przyjrzyjmy się temu przez pryzmat taki, to a taki. Więc nie próbuje tutaj nam wciskać żadnego kitu, natomiast robi to, znaczy tworzy w tej książce postać fascynującą. I ta metoda i ta książka, no my jesteśmy po lekturze książki i po obejrzeniu filmu Hamlet, który w tegorocznym rozdaniu oscarowym odniósł tak ogromny sukces. Nie byłoby książki Maggie O'Farrell, powieści o Hamlecie, bez pracy Greenblatta. To on pierwszy w ogóle zwrócił uwagę świata na to, że w istocie Hamlet i Hamlet to jest to samo imię w zapiskach, po prostu w dokumentach z miasta Stratford, z którego Szekspir pochodzi. Więc warto sięgnąć po tę książkę, bo ona nam mówi bardzo wiele o człowieku, bardzo wiele o epoce i niezwykle barwny, wspaniały sposób przybliża jego twórczość. Nadaje po prostu wszystkim tym najważniejszym postaciom z jego dramatu taką pełnokrwistą, fantastyczną postać, bo one tak naprawdę w dużej mierze niosą te rozmaite emocje, traumy, zachwyty, emocje swojego twórcy.
1: Szekspir, Stwarzanie świata, polecał Bartosz Kamiński. Dużo Szekspira ostatnio wokół. Wspomniałeś o oscarowym filmie Hamlet, Chloe Zhao. Teraz dwa nowe wystawienia Hamleta w Teatrze Powszechnym, bardzo współczesne, w Teatrze Starym również. No, wracamy do tej twórczości wciąż i wciąż, bo wciąż jest aktualna. Polecamy Państwu nową książkę Stephena Greenblatta. Bardzo dziękuję Bartku za to polecenie. Za moment kolejne od Julii Żamek.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits. To teraz Juliet Rzemek, Julia Rzemek w studiu. Jaką książkę polecasz?
1: No, polecam Ci książkę bardzo jak na mnie nietypową i ujawnię dzisiaj, że związaną z moimi ostatnio, z moją nową pasją, czyli wychowywaniem szczeniaka. Mam młodego teriera irlandzkiego, kompletnie nieogarnialnego. Jest to,
0: jak to terier.
1: Więc dlatego dzisiaj przyszłam z książką, która wielu osobom borykającym się z komunikacją ze swoimi pupilami może pomóc. Jak rozmawiać ze zwierzętami, Amelia Kincaid. To jest naprawdę zaskakująca i bardzo dająca do myślenia lektura, która zachęca nas do tego, żeby zrewidować takie swoje utarte poglądy na temat tego, jak rozmawiać ze zwierzętami. Jej autorka jest postacią rozpoznawalną, zwłaszcza w anglosaskim świecie, postacią bywającą w mediach, ale też taką, która na zaproszenie królowej Elżbiety była konsultantką w stadninach koni królewskich. No, ma doświadczenie i ma też bardzo wyrazistą osobowość. I teraz na czym polega to jej oryginalne podejście? Amelia Kincaid mówi, że patrząc na nasze zwierzęta, nie powinniśmy skupiać się tylko na tym, jak one się zachowują, tylko powinniśmy spróbować poczuć to, co one przeżywają, co one czują. To wymaga od nas wyciszenia, skupienia się i skorzystania z trochę tutaj kontrowersyjnego podejścia Amelii, czyli naszych zdolności parapsychicznych. Amelia Kincaid ma bowiem niezwykłą intuicję. Odkryła to, że w zasadzie potrafi czytać w myślach przez przypadek, kiedyś będąc na jakichś warsztatach, i dzisiaj tę umiejętność pozawerbalnego kontaktu ze zwierzętami rozwija i zachęca też do niej nas. W tej książce są bardzo konkretne przykłady i ja muszę przyznać, że miałam bardzo sprzeczne emocje i uczucia związane z czytaniem tych jej historii, natomiast ona jest w tym tak wiarygodna i opowiada tak bardzo wiele absolutnie zaskakujących sytuacji, których nie da się wytłumaczyć takim prostym naukowym językiem. I czytając tę książkę, ma też się świadomość tego, że ten świat zwierząt nie jest dla nas tak wprost dostępny. I że skorzystanie z innych sposobów zrozumienia, przyjrzenia się zwierzętom, a przede wszystkim znalezienia w sobie zupełnie innej przestrzeni na czas spędzany z nimi, na właśnie takie wyciszenie, zobaczenie ich inaczej, trochę wejście w ich skórę, może być pomocne, więc ja do lektury tej książki bardzo, bardzo zachęcam, nawet takiej krytycznej i wyciągnięcia z niej po prostu czegoś dla siebie. A warto tę książkę przeczytać tym bardziej, że Amelia Kincaid będzie gościnią w Big Book Cafe MDM w najbliższy poniedziałek i można przyjść i podczas spotkania też zadać jej konkretne pytania i trochę posłuchać tego, jak ona tę swoją relację ze zwierzętami opowiada, bo to jest naprawdę absolutnie nieprzeciętna osoba.
0: To ja jako miłośniczka zwierzaków od razu tę książkę od Ciebie pożyczam. Bardzo Ci dziękuję za to polecenie. Jak rozmawiać ze zwierzętami polecała Julia Rzemek, wcześniej polecał Bartosz Kamiński. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

A to killer, napisał pan Adam. Zgadza się i nie chce być inaczej. Jak zwierzęta elektryczne gitary, fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Killer. Dziękuję państwu za wszystkie filmowo-serialowe propozycje. No nie ma opcji, musimy za tydzień wrócić do tego tematu. Przejrzę to wszystko, co państwo wysłali do mnie i ułożymy sobie kolejną taką audycję. Ale na moment zostawiamy temat filmowo-serialowy, bo mam do państwa pytanie, z kim zobaczę się na koncercie Editors 14 listopada w ramach Inside Seaside?

Editors i Call It In. Przypomnę, Editors wystąpią 14 listopada na Inside Seaside Festiwalu. Widzimy się w Gdańsku na koncertach, ale i w strefie rozmów i w świetlicy. Przypomnę, że tam na festiwalu również taka strefa się odbywa dla tych dużych i dla tych młodszych. A propos młodszych, proszę Państwa, zbliża się wielkimi krokami Dzień Dziecka, który oczywiście też będziemy świętować w Radiu 357. 31 maja, czyli w niedzielę poprzedzającą Dzień Dziecka, zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty tutaj do nas, na Żoliborz. Wszelkie informacje na stronie konkursyradio357.pl i tam znajdą też Państwo zaproszenie do udziału w słowniku polsko-dziecięcym. Bardzo Państwa zachęcamy do zgłaszania ciekawych powiedzonek Państwa dzieci. Właśnie z tych Państwa propozycji stworzymy słownik polsko-dziecięcy. Jestem bardzo ciekawa, co w tym roku w tym słowniku się pojawi. Proszę zaglądać i proszę uczestniczyć w zabawie. Konkursy.radio357.pl. Polecają się Państwa uwadze.

Mówiłam, że nazwisko Quentina Tarantino będzie się dziś często pojawiać, no bo jakże ma być inaczej? No i znowuż to był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Jackie Brown, Midnight Confessions i The Grassroots za nami. A przed nami kącik czeski, który wyjątkowo będzie po angielsku, ale też myślę, że wyjątkowo się Państwu spodoba.

No i jak wrażenia? To czteroosobowy zespół z Pragi, który gra muzykę gdzieś między post-punkiem a darkwave'em. Powstali w 2023 roku, a nazywają się Cosmo Brigade. Posłuchaliśmy utworu Rapture. Bardzo polecam Państwu ich muzykę. To w ramach naszego kącika czeskiego, a za moment z Czech wrócimy do Polski i posłuchamy bardzo ciekawej nowości. Natomiast zanim to chcę przypomnieć jeszcze w ostatnich minutach audycji o liście obecności na Facebooku i na Instagramie. Dziś szczególnie zaglądam na Instagram, a tam widzę między innymi wpis od pana Marcina, który napisał: uszy z Sosnowca meldują się z Będzina i oczywiście do zobaczenia na koncercie Editors na Inside Seaside. Do zobaczenia, panie Marcinie. Proszę o więcej meldunków. Marta Kula na Instagramie i na Facebooku. A teraz Maja Kleszcz.

Eon, pierwszy singiel zapowiadający nową płytę My Kleszcz. Po latach Maja Kleszcz powraca z autorskimi piosenkami, tworzonymi oczywiście wspólnie z Wojciechem Krzakiem. Album będzie zatytułowany Nieklikalność. Przyznam Państwu, że bardzo na tę nieklikalną muzykę czekam od Maji Kleszcz. Będę jeszcze tę płytę zapowiadać. A teraz wracamy do tematów filmowych.

0: Pan Mikołaj napisał Miami Vice i dodał serduszko. Wszystko się zgadza, panie Mikołaju. Na prawie koniec audycji In the Air Tonight i Phil Collins. A w studiu Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Panie Kubo, trudny temat dziś w audycji po 12. Co to będzie?
1: Trudny. Zadamy sobie takie pytanie, czy wirusy wykończą świat? No a to oczywiście w związku z niedawną, właściwie można to tak nazwać epidemią medialną hantawirusa, bo to był taki wirus, który częściej był opisywany niż występował w rzeczywistości i rzeczywiście stanowił zagrożenie. No ale ciekawy przypadek, który się przecież może powtórzyć w przypadku na przykład braku reakcji, braku izolacji. No ale mamy pandemię w Kongu.
0: Na razie jeszcze nie pandemię, na szczęście.
1: Epidemię, ma pani rację.
0: Tak,
1: brawo, że pani zwróciła uwagę, tak jest. Jak wiadomo, pandemia ma charakter globalny, światowy, tak, szerszy, epidemię.
0: Oby to się do pandemii nie rozwinęło.
1: Oby. Światowa Organizacja Zdrowia zresztą uspokaja, że takiego zagrożenia, na przykład na wzór tego, co przeżywaliśmy w latach pandemii COVID-19, nie ma. Ale z drugiej strony nie brak naukowców, specjalistów, którzy ostrzegają, że to jest kwestia czasu.
0: Sytuacja w Kongu nie pomaga, prawda, grupy rebeliantów.
1: Tak, konflikt zbrojny, bardzo niestabilna sytuacja polityczna, no, każda, gospodarcza, ale także humanitarna. No więc stąd to pytanie dzisiaj i rozmowa ze specjalistami.
0: Zostawiam państwa w najlepszych rękach. Kuba Strzyczkowski po 12, a ja za dziś pięknie dziękuję. Julia Nowaczyńska program zrealizowała. Ja się nazywam Marta Kula i mimo wszystko życzę państwu dobrego, pięknego dnia. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 20 maja, mamy środę, Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Pandemia COVID-19 wstrząsnęła, jak pamiętamy, światem. Izolacja, hospitalizacje, miliony istnień ludzkich, zatrzymanie łańcuchów dostaw, załamanie gospodarek, recesja, strach. Szacuje się, że ta pandemia kosztowała światową gospodarkę ponad 16 bilionów dolarów, a według Światowej Organizacji Zdrowia zarejestrowano prawie 6,5 miliona zgonów do połowy 2022 roku. W wyniku załamania gospodarczego miliony osób na całym świecie popadło w ubóstwo. Skutki czujemy do dziś. Czy taka pandemia, może jeszcze bardziej dotkliwa, może się powtórzyć? Naukowcy nie mają wątpliwości, że tak. Niektórzy uważają, że to kwestia czasu, nie wiemy po prostu kiedy. Lekarze chorób zakaźnych zwracają uwagę na ocieplenie klimatu, ogromne zaludnienia, a także intensywne podróże. To między innymi sprawia, że wirusy szybko przemieszczają się, potrafią pojawić się tam, gdzie dotąd były rzadkością. Ponadto wracają choroby uznane za opanowane, a wzrost zachorowań na odrę, na krztusiec idzie w parze ze spadkiem wyszczepienia. Naukowcy badający tybetański lodowiec Gulia w Chinach znaleźli ponad 1700 unikalnych gatunków wirusów, a wraz z ociepleniem topniejące lodowce będą uwalniać uśpione patogeny do środowiska wodnego. Dziś pytanie, czy wirusy wykończą świat? Czekamy na państwa telefony. Czeka pan Bartek. 510-357-357. 510-357-357. A w aplikacji jest nasza sonda. Proszę głosować. Zapraszam. 2,5 minuty po południu. Pani profesor Joanna Zajkowska jest moim gościem. Specjalistka zajmująca się chorobami zakaźnymi. Epidemiolog. Dzień dobry pani profesor. Kłaniam się pani.
2: Dzień dobry panie

0: doktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, czy pandemie będą nas dotykały? Czy to, co obserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19, może się powtórzyć?
0: No, muszę powiedzieć, że wstęp, którym pan zaczął, to zabrzmiał przerażająco. Potencjalnych czynników ryzyka jest bardzo dużo. Wirusów w naszym środowisku jest bardzo dużo, ale poza tym, co pan o tych zagrożeniach, pan redaktor wymienił, myśmy zmądrzeli. My mamy, medycyna idzie do przodu, mamy po pierwsze centra nadzoru kontroli nad chorobami zakaźnymi, które są w Afryce, w Stanach Zjednoczonych, i mamy nasze europejskie centrum kontroli nad wirusami. Przepraszam, nad chorobami zakaźnymi. Mamy bardzo taki sprawny system informacji. Mamy bardzo dobrą diagnostykę. W związku z tym myślę, że zagrożenia są. Natomiast nauczyliśmy się szybciej wykrywać, szybciej reagować, próbować tworzyć szczepionki, tworzyć leki. Także potencjalnych czynników jest mnóstwo, ale my też wiemy już, z czym się można zmierzyć.
1: To prawda, no ale wobec niektórych odmian, a na przykład no, te informacje, które docierają z Konga, ale także z Ugandy, wirus Ebola przybrał nową odmianę, nie ma na nią szczepionki ani leku. No tak, pani profesor, mogą przekształcać się, mutować i inne wirusy?
0: To jest wirus, który już wcześniej był rozpoznany. On rzeczywiście nie jest inny niż ten wirus Zaire znany wcześniej, tak, przeciwko któremu wyprodukowano szczepionkę, ale już wiemy, że śmiertelność jest niższa, że nie jest on taki dramatyczny ten przebieg, jak jeśli chodzi o wirusa Zaire. A ja już mam bieżące informacje, że na przykład jak reagujemy na te zachorowania. Osoba z kontaktu, obywatel amerykański, który był wystawiony na tego wirusa, już został przetransportowany do Niemiec na specjalny oddział izolacyjny. Tak więc też wiemy, ponadto zgłoszono dwa importowane przypadki u osób, które podróżowały z Republiki Konga. Czyli ten przepływ informacji, ta sieć nadzoru epidemiologicznego jest bardzo taka skuteczna.
1: Pani profesor, a jednocześnie eksperci zajmujący się zdrowiem z WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, no wskazują aż na 24 patogeny, które mają jednak taki potencjał pandemiczny. No to między innymi na przykład zmutowane szczepy ptasiej grypy. Czy my mamy wpływ na to, jak wirusy mutują, jak silne są, czy w zasadzie na to wpływu nie mamy?
0: Nie mamy, dlatego że akurat wirus z grypy ma bardzo dużo wariantów, które mają swój rezerwuar zwierzęcy i one tam mutują na różne sposoby w tych organizmach zwierząt, przez które przechodzą. Natomiast my je wykrywamy. Wiemy, z czego składa się ten z takich dwóch grup antygenów ten wirus z grypy, więc monitorowanie, łapanie tych wirusów, wysyłanie do takiego jednego centrum, które nam analizuje tutaj, jak się ten wirus przesuwa, jakie się pojawiają nowe warianty. Ten nadzór już jest taki coraz bardziej skuteczny. Oczywiście ptasia grypa jest jednym z tych takich patogenów, którego się boimy, ale tym bardziej ten nadzór jest wzmożony.
1: Pani profesor wskazała i słusznie, uspokajając, bo przy okazji, jak sądzę, takich rozmów na temat hantawirusa, czy wirusów w ogóle, potrzebny jest przede wszystkim no, spokój i opanowanie. Nie tylko zresztą przy okazji tych rozmów mówiła pani o tym, że mamy ośrodki monitorujące, że mamy systemy zabezpieczające, izolujące. Ale jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem wspomnieć i o to zapytać, bo obawiam się, że w sytuacji zagrożenia niechęć ludzi do izolacji będzie bardzo, bardzo duża. Pewnie jeszcze większa niż to obserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19. A ponadto, no, jak wiadomo, rozprzestrzeniło się mnóstwo teorii różnych spiskowych, które podważają ustalenia naukowców, które podważają sens szczepienia się. W związku z tym walka z czy epidemią lokalnie, czy z pandemią, nie daj Boże, może okazać się w przyszłości bardzo trudna.
0: Na pewno. To te argumenty, o których powiedział pan redaktor, ale nawet wracając do sprawy tutaj Konga, dlaczego takie alarmistyczne są informacje o przerastającej liczbie przypadków? Dlatego, że nie ma współpracy, że to jest region, gdzie jest bardzo niebezpieczny, gdzie pracownicy WHO nie mogą bezpiecznie pracować, gdzie ludzie nie poddają się tej izolacji i identyfikacji zakażonych przypadków i dalej jeszcze są prowadzone takie do końca nie... Jeszcze utrzymują się te takie zachowania w trakcie pogrzebu, które narażają na kontakt z tym wirusem.
1: Przyjrzymy się, pani profesor, ja państwu polecam tę rozmowę, przyjrzymy się sytuacji w Kongu i to niedługo, za kilkanaście minut. Naszym gościem będzie pan Kamil Szwarbuła z UNICEF.
0: UNICEF
1: Polska. Nie, bardzo proszę, bo to też cenne informacje. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja w Kongu jest bardzo dynamiczna i bardzo skomplikowana.
0: Ale ze względu na to, że ten nadzór nie może być efektywnie prowadzony i te metody i ta wiedza epidemiologiczna i nie może być skutecznie zastosowana przez brak współpracy, przez niepokój, przez tam te konflikty etniczne, czyli tutaj ten czynnik ludzki jednak utrudnia nam zwalczenie, czy przynajmniej ogarnięcie tej ogniska epidemii, bo jeszcze nie mówimy o epidemii.
1: Pani profesor, naukowcy zwracają uwagę na liczbę, gęstość zamieszkania ludzi. No na w ogóle przyrost liczby ludzi w ostatnich dekadach na świecie. Oraz na nieznaną do tej pory skalę przemieszczania się, podróżowania. Ludzie nigdy w historii tak często, tak intensywnie nie podróżowali. To zapewne ułatwia transmisję wirusów.
0: Oczywiście, jednego dnia możemy uczestniczyć w Australian Open, a następnego dnia być w Paryżu na Roland Garros.
1: Na turnieju Roland Garros, tak.
0: Tak jest, na kolej tak zwane, to się nazywa mass gatherings, czyli dużo mamy powodów, żeby się przemieszczać, koncerty, pielgrzymki, gdzie jesteśmy w dużej grupie osób z różnych części świata. Oczywiście to jest bardzo ważny taki punkt zapalny, który może rozprzestrzenić wirusa. Zresztą to już widzimy po wirusie, po bakterii zapalenia opon, kiedy mieliśmy na różnych kontynentach różne szczepy, a w tej chwili mamy wszystkie wszędzie. Natomiast chciałam jeszcze na coś zwrócić uwagę. O miastach, o których pan redaktor powiedział. Te duże miasta, my żyjemy w absolutnie sztucznych warunkach. I to pokazał nam pierwszy SARS, jak się rozprzestrzeniał wirus w Chinach, kiedy windy, korytarze, kiedy wspólne mieszkanie w jednym wielkim bloku powodowało masowe transmisję wirusa wzdłuż tam jakichś cichnących rur, na guziku, guziki od windy, dotykane powierzchnie pokazały, że to jest miejsce, gdzie ta transmisja jest bardzo intensywna. Ale też już właśnie też o tym wiemy, że potrzeba systemów wentylacyjnych, że trzeba właśnie monitorować to powietrze, którym oddychamy, czasami w małej kubaturze, a przy dużej ilości ludzi. Także zagrożenia rosną, ale nasza wiedza też rośnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak przy okazji domyślam się, że pani profesor gra w tenisa.
0: Nie. Ale kibicuje.
1: Ale jest miłośniczką. Wrócimy na antenę przed godziną 13. Profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
1: 11,5 minuty po południu. Czy wirusy wykończą świat? 510-357-357. Pan Bartek czeka na państwa telefony, aplikacja czeka na państwa głosowanie, a na antenie pan Dawid. Panie Dawidzie, bardzo proszę.
2: A witam panie Kubo, dzisiaj pierwszy, bo mówię, wychodzę znowu na trening biegowy.
1: Niech pan zgadnie, kto jest drugi, bo nie zdążył.
2: Nie wiem, na pewno pan z Nidzicy albo ten drugi nasz przyjaciel.
1: Pan Bartek, tak.
2: Pan Bartek, dobra, dzisiaj wyprzedziłem, więc szybko do tematu, żeby nie blokować linii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I panie Kubo, proszę sobie zdać sprawę, że jednak od stuleci ludzkość była nawiedzana przez śmiercionośne plagi. Od czasów Imperium Rzymskiego przez średniowiecze aż po XX wiek, dżuma, gruźlica, cholera, inne choroby starały się zabijać jak nas najwięcej. Była Hiszpanka, ebola i przeżyliśmy, panie Kubo. No i teraz sobie tak na spokojnie włączając szum medialny, bo oczywiście szum medialny, fake newsy, podburzanie nas ludzi, taki negatywny przekaz informacyjny, jeśli byśmy to odrzucili i na spokojnie sobie to jednak przeanalizowali, to proszę zobaczyć jednak, że kij ma dwa końce, bo jak tu był na przykład hantawirus, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, i widzę, że on płynie na Teneryfę, a mam w tym roku, notabene, lecieć z rodziną tam na urlop, to ja już obserwuję, co się tam dzieje i jak coś wycofuję się stamtąd i nie będę podróżował.
1: Domyślam się, że czytał pan wszystkie artykuły o statku, który tam zawinął, tak?
2: Wie pan co, prześledziłem kilka, żona mi mówiła, nie czytaj tego. Ja potem na spokojnie z nią porozmawiałem i powiedziałem tak, nie zaśmiecamy sobie tym głowy, do lipca mamy czas, poobserwujemy spokojnie i na koniec podejmiemy decyzję, co robimy. Czyli nie zaśmiecamy sobie tej głowy. Bo niestety, ale widzi pan, te media nasze społecznościowe i te ogólne próbują znowu nas czymś podburzyć i znowu coś wykreować, jakąś klikalność, może znowu
1: no,
2: jakiś zarobek
1: tak,
2: na tym zrobić.
1: Bo to jest fantastyczne źródło sensacji.
2: Dokładnie, dokładnie. I oni nas próbują tak zrezonować, ale tak mówię, jak włączymy stan emocjonalny i na spokojnie sobie usiądziemy przy tym kawie i ciastku i sobie popatrzymy na to, no to nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ale oczywiście media mają z tym swój interes i podatni ludzie będą sobie przesyłać na przykład fałszywe informacje i sobie tam jakoś tak jakby z siebie wzajemnie popierać,
1: choć,
2: że oni mają tam jakieś...
1: Choć, problemy. Wie pan, czasem pewnej świadomości, rozumu, mówiąc ogólnie, warto używać na przykład, no i może zrezygnować z oglądania podziwienia ptaków na wysypisku śmieci. Pozdrawiam pana, panie Dawidzie. Wszystkiego dobrego, pan Bartek. Panie Bartku, witam. Halo?
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
3: Witam. No, ja powiem tak, zgadzam się w całości z moim przedmówcą, gratuluję pierwszego miejsca.
1: Panie Bartku, coś przerywa, coś hurgocze. Coś hurgocze, proszę stanąć, no, nie tak. Ruszać się, bardzo proszę.
3: Halo, teraz stoję,
1: tak.
3: Stoję. Powiem tak, światem te zarazy się pojawiają, będą się pojawiać i ważne jest to, żeby i one w pewnym sposób też są potrzebne, ponieważ proszę sobie pamiętać, jak było z koronawirusem. Koronawirus też był jakąś kolejną mutacją tego samego wirusa, i którego przez kilkanaście lat tam nie mogli znaleźć żadnego leku. Nagle jak się zrobiła wielka awantura, to jakoś udało szczepionkę się znaleźć w dość szybkim okresie. I to jest taki też smutny...
1: pan, może też dlatego, że się po prostu, mówiąc brutalnie, opłacało. No był gigantyczny popyt nagle, prawda?
3: Ja powiem tak na koniec, że to jest najsmutniejsze w tej naszej społeczności ludzkiej, że właśnie coś takiego, jak takie właśnie pandemie, kiedy są właśnie wiele osób umiera, albo wojny, to są jedyny okres, w którym ludzie zaczynają też myśleć może nie o takich... sprawach, tylko właśnie, żeby coś poprawić w naszym życiu, bo niestety w czasie też wojen wiele też wymyślono innych leków i wcześniej jakoś się ludziom właśnie w tych czasach pokoju nie chce, a jak się zbliżają takie katastroficzne rzeczy, to wtedy nagle się chęci i wola znajdują.
1: Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. 16 minut po południu, czy wirusy wykończą świat? 510-357-357, panie Pawle, witam, halo?
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzień dobry
4: państwa. Na wstępie może chciałem się odwołać do wczorajszej rozmowy, bo dzwoniłem w sprawie tych socjali. Tam później pan po jakimś czasie, który opiekujący się dzieckiem, nawiązał do tego, że chcemy zabrać wszystkim socjal. No nie, ja rozumiem, że różne są sytuacje i osoby, które
1: no
4: zajmują
1: tak,
4: się
1: pamiętam, ale takiego,
4: osobami,
1: takiego
4: jak
1: wniosku nie było.
4: Dostawać jak najwięcej pomocy od państwa.
1: Panie Pawle, ale jak pan pamięta, być może broniłem
4: pan
1: intencji
4: prostowo,
1: pańskiej
4: tak.
1: wypowiedzi.
4: Tak. Ja chcę dzisiaj to jeszcze raz podkreślić, żeby no, tego pana w tym utwierdzić. Jak najbardziej to nie miało...
1: To był chyba pan Marek, pewno, jeśli tak. Dobrze pamiętam. Pozdrawiamy. A wracając do tematu dzisiejszego?
4: Do tematu. Panie Kubo, nie, wirusy nas nie zabiją. Co nas zabije, to nas zabiją koncerny farmaceutyczne i koncerny żywieniowe. Wszędzie mamy cukier. Wszędzie jest to cholerstwo, które powoduje raka, które powoduje różne schorzenia i tak dalej. Zalecenia od lekarzy, jakieś obniżanie norm i tak dalej. Dam przykład. Pracowałem w okresie COVID-u w fabryce, która miała 7 tysięcy pracowników. Byłem aktywny fizycznie, jeździłem na rowerze szosowym. Te obostrzenia w Anglii były dużo mniejsze. Ja się spotykałem normalnie z ludźmi. Wiadomo, były obostrzenia, ale nie tak surowe jak w Polsce. Jeździłem w okresie jesienno-zimowym, czyli w tym najgorszym, cały czas rowerem po angielskich drogach, które są usłane no, zwierzęcym, że tak powiem,
1: ja rozumiem,
4: lajnem.
1: Ale
4: ja byłem obrywany.
1: Jaki z tego wniosek, panie Pawle, że pan przeżył,
4: nie,
1: tak?
4: Nie zachorowałem, przeżyłem. Nam brakuje kontaktu i zdrowej żywności. Przede wszystkim witamina D w dużych dawkach. Nie 2000, tak jak nam mówią lekarze, 12 tysięcy, 20 tysięcy jednostek. i wtedy będziemy mieć odpowiednią odporność.
1: Proszę wybaczyć, panie Pawle, ale pański przykład z całym szacunkiem. Tak? Cieszę się, że zachował pan zdrowie, no jest przypadkiem indywidualnym i w zasadzie o niczym nie świadczy, ponieważ wirus Ebola mimo czasami ciężkiego przebiegu choroby też nie zabija każdego. Pozdrawiam, panie Pawle. Pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Marku, słyszymy się?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, bardzo proszę.
5: Dobry, panie Kubo, musiałem się przełączyć na telefon, jak zwykle. Aha. Panie Kubo, ja dość krótko powiem, że tak jak powiedziała pani profesor, mi się wydaje, że no szybciej nas wykończą te konflikty, bo tutaj, tak jak to zostało ładnie powiedziane, żeby tam w Kongo bodajże uratować tych ludzi, no to trzeba było by dać dostęp do profesjonalistów i tak dalej, a tego nie ma ze względu na konflikty ludzi, którzy nie są profesjonalistami.
1: To bardzo częsty zresztą przypadek, żeby świat, organizacje pomocowe chcą pomagać, a nie mogą ze względu na sytuację zbrojną, po prostu polityczną.
5: Tak jest. I to jest właśnie to, że niestety te sytuacje zbrojne i polityczne często są powodowane przez takich ludzi, przez jakich są. No a to niestety nie wróży dobrze nam malutkim, tak to powiem.
1: 19 dziękuję. Minut, dziękuję. Po południu pan Piotr, panie Piotrze, dzień dobry.
6: Witam panie Kubo, dzień dobry.
1: Witam pana, kłaniam się.
6: Na początku chciałbym pogratulować panu tematu.
1: Bo?
6: Stęsknił się pan za wirusami, panie Kubo?
1: Wie pan, dawno o wirusach nie rozmawialiśmy, postanowiłem się pochylić.
6: No właśnie, tak się zastanawiam, w jakim celu? Ani to rozrywka... Ani nam to nie pomoże w niczym, oprócz stresu, strachu.
1: Myśli pan, że w niczym nie pomoże? A ja myślę, że tak, że buduje pewną świadomość, że zwraca uwagę. No już nie mówiąc o takich dodatkowych bonusach typu telefon od pana.
6: Tak, panie Kubo, to ja powiem. Propozycję tak trochę podam, że tak powiem.
1: Bardzo proszę.
6: Trochę się denerwuję, przepraszam.
1: Nie szkodzi, bardzo proszę.
6: Czy nie można byłoby porozmawiać o profilaktyce, o zdrowym odżywianiu, tak jak tu jeden z przedmówców mówił? Przecież to jest podstawa. Panie Kubo, tak szybciutko, nie jestem fachowcem, ale organizm ludzki jest niezwykle skomplikowaną maszyną, ale wbrew pozorom łatwo w obsłudze. Wystarczy mu nie przeszkadzać.
1: No to pan trafił w dziesiątkę, panie Piotrze, tylko trochę pan się spóźnił z tym wnioskiem, bo... rozmawialiśmy całkiem niedawno o badaniach profilaktycznych, o tym, czy warto się badać, o profilaktyce w ogóle, pytałem słuchaczy, czy potrafią zadbać o swoje zdrowie. Także na to też zwracamy uwagę. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. O,
7: dzień dobry.
1: Nidzica.
7: Tak, krótko zmieniłem na temat. Panie Kubo, jeżeli chodzi o te wirusy, Pamiętam, to był początek lat 2000 w telewizji TVN. Był program, wspaniały program, w niedzielne wieczory prowadził go z ogromną gracją i z takim naprawdę klimat tworzył pan Maciej Trojanowski, niestety już świętej pamięci. Nie do wiary się ten program nazywał. Aha. I pan Trojanowski tam różne rzeczy, o różnych rzeczach mówił, tych paranormalnych, tak? Czyli tam te wszystkie duchy, objawienia i tak dalej. I pamiętam program, który zapadł mi wtedy, miałem wtedy lat naście, zapadł mi w pamięci właśnie program, jak pan Trojanowski mówił o gorączce krwotocznej Ebola. I tam były też urywki filmów, nagrań tych właśnie z Afryki, z tymi chorymi. Pamiętam do dzisiaj te plastyczne opisy, co się dzieje z ciałem człowieka w momencie, kiedy ta choroba już jest w zaawansowanym stadium. I to był mu największy lęk. Ja zawsze... Po tym ja miałem lęk, że na pewno kiedyś umrę na ebolę, tak? Od tej pory no, była ebola, był COVID i to, co już powiedzieli przedmówcy, tak? Czy te wirusy nas wykończą? Nie, te wirusy nas nie wykończą. Wykończy nas tryb życia, wykończy nas stres, wykończy nas ta gonitwa. To nas wykończy. Wirusy były, są i będą. Ludzie będą w mniejszym, większym stopniu na nie zapadać, umierać na nie. A nas właśnie, im więcej stresu, tym więcej będzie nas umierać na te choroby cywilizacyjne. I to jest ważniejszy problem niż kolejne wirusy.
1: Czyli stawia pan po prostu na inne czynniki wykończeniowe.
7: Dokładnie.
1: Bardzo pana pozdrawiam. 23 minuty niebawem po południu, czy wirusy wykończą świat. 510-357-357. Pani Anno, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, witam.
8: Ja tutaj w odpowiedzi na to pytanie bym powiedziała tak. Zabija nas Big Pharma. Zabiją nas układy i ludzie, którzy chcą za wszelką cenę zarobić po prostu, no nie licząc się ze zdrowiem i życiem innych. Takich bezwzględnych ludzi jak na przykład był nim, jest nim nadal Anthony Fauci. Natomiast jeszcze wracając do tego Hunta wirusa, szkoda, że w obecnych czasach nie są dla nas zagrożeniem wirusy, które tak naprawdę mogłyby nas zabić, zaatakować, tylko to jest po prostu biznes, nic więcej. Kolejne zastraszanie ludzi, wszystko po to, żeby Big Pharma znowu napchała sobie kieszenie, żeby zarobił ten, który ma zarobić. Pokazała to ostatnia tak zwana pandemia, która jak się okazało i są na to dowody, została sztucznie stworzona przez ludzi. A swoją drogą nikt do tej pory nie podniósł to konsekwencji, a wielu ludzi pani umarło i jeszcze
1: zwróciła,
8: umrze.
1: Właśnie, zwróciła pani uwagę na to, jakie żniwo zebrała ta pandemia?
8: Tak, tylko pytanie, na ile zebrała pandemia, a na ile zebrało sposób po pierwsze zarządzania nią, a po drugie te tak zwane szczepionki, które tak naprawdę okazały się eksperymentem na światową skalę. I o tym też się nie mówi, na ilości przypadków po prostu tych poszczepiennych reakcji, tak, których jest mnóstwo tak naprawdę. I tutaj polecam książkę pana Roberta F. Kennedy'ego, Prawdziwy Anthony Fauci. To po prostu włos się na głowie jeży.
1: No tak, na temat NOP-ów rzeczywiście, które występują, wiemy coraz więcej. Pani Anno, pozdrawiam. Pan Radek. Panie Radku, halo, dzień dobry.
9: A witam, panie Kubo.
1: Witam pana.
9: No, mówię, tak sobie myślałem, czy zadzwonić, czy nie, czy się znów denerwować, czy nie.
1: I co przeważyło?
9: Przeważyło to, że się podepnę znów swoim zawodem, bo pracuję w służbie zdrowia i, i że tak powiem, no to jest dla nas znana kwestia, że no, że tak powiem, człowiek trochę zagarnia świat zwierząt i wchodzi tam...
1: Panie Radku, do mikrofonu poproszę, bo chyba pan idzie.
9: Tak. I że tak powiem, no ile myśmy się tutaj z pacjentami nakłócili, żeby zakładali maseczki, żeby nie było na brodzie, tylko na nosie, bo jak ma być na brodzie, to po co to? I że tak powiem, no to jest taka kwestia, która nigdy jak nieprzekonanych się nie przekona.
1: A pan nie ma, słyszę, wątpliwości co do na przykład potrzeby izolacji w określonych sytuacjach?
9: Nie, to jest po prostu mus, nie? Jeśli chodzi nie tylko o osoby starsze, czy dzieci, ale to jest po prostu udowodnione, bo trzeba po prostu wierzyć nauce, nie? Chyba, że się wierzy w szarlatanów, nie? No to są też takie osoby, ale no to już wchodzimy w inną dyskusję, którą nie wiem, czy warto kontynuować, bo jeśli chodzi o naukę, to jest wszystko, że tak powiem, udowodnione i ja tutaj jako pracownik służby zdrowia wątpliwości jako takich nie mam, dlatego mówię, jeszcze tylko, już kończąc,
1: tylko mądrzając
9: się...
1: Ja tylko komentarz do tego, co pan powiedział, bo to bardzo ważne, jak sądzę. Ja myślę, że taką dyskusję trzeba prowadzić i podejmować, bo oczywiście można machnąć ręką, powiedzieć, a nie ma co dyskutować, ale może zdarzyć się tak, że ci nieprzekonani zaważą na końcowym wyniku walki na przykład z pandemią.
9: Tak, tylko ja panu powiem nawet na przykładzie swojej rodziny. Tutaj mam taką sytuację, że jak ja mówię, że to jest, tak powiem, czy koronawirus, czy inne wirusy, które są typowo, dlaczego to wszystko są wirusy odzwierzęce, ptasia grypa, czy inne, no bo po prostu człowiek zagarnia tam, gdzie, że tak powiem, nie powinien wchodzić ze swoimi butami. I, no ale no, też mam takie sytuacje, to tak jak z polityką, jak się rusza za bardzo, no to można się pokłócić, więc dochodzę z założenia takiego może, że odpuszczam i tyle, nie?
1: Może czasami szkoda. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. 510-357-357. 26,5 minuty po południu. Czy wirusy wykończą świat? W aplikacji jest nasza sonda. Telefony, jak widzę, dzwonią bez przerwy. Pan Krzysztof tym razem. Panie Krzysztofie, halo?
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Wie pan, jak panie Kubo, jest taki jeden wirus teściowy. Oj, ten to może zabić. I leku na niego nie ma.
1: Do tego stopnia.
10: No.
1: 27 minut po południu. Pozdrawiam pana. Do usłyszenia. W aplikacji, jak powiedziałem, nasza sonda. Telefon cały czas czeka. 510-357-357. Panie Janie, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
11: Panie Kubo, mam pytanie. Czy czytał pan książkę Roberta F. Kennedy pod tytułem Prawdziwy Anthony Fauci, Bill Gates i Big Pharma, globalna wojna przeciwko zdrowiu i demokracji?
1: Ale zdaje się, że tę książkę...
11: dla pana.
1: Tę książkę chyba polecała pani Anna. Tak, zanotowałem. Bardzo dziękuję.
11: Druga rzecz. Kolejna książka na polskim rynku. Dziennikarskie śledztwo o Billu Gatesie, jego fundacji. Tim Schwab to napisał. Problem z Billem Gatesem. Panie Kubo, wszystko jest pod kontrolą tych globalnych korporacji. Bill Gates wraz z swoją fundacją przejął całkowicie kontrolę nad wszystkimi wiodącymi koncernami farmaceutycznymi. Bawią się wirusami, tworzą wirusy. COVID to była kontrola. I jeszcze mam takie pytanie. Czy oglądał pan film pod tytułem 12 małp z Bruce'em Willisem?
1: Tak, widziałem, tak.
11: Panie Kubo, jest to COVID-19, prawda?
1: No, można znaleźć pewne analogie, bo aż tak dokładnie tego filmu nie pamiętam, bo to już stary film, ale tak.
11: Panie Kubo, ja ten film, jak oglądałem wtedy, to on mi się w ogóle nie podobał, a obejrzałem go 1,5 tygodnia temu, panie Kubo, i po prostu wbiło mnie w
1: potem. Panie Krzysztofie, nabierając tej wiedzy, o której pan mówi, tak. Jaki z tego wniosek? Jak żyć?
11: Panie Kubo, wirus to jest cudowna broń. Niesie je spustoszenia, takiego jak broń atomowa. Tak jak powiedziałem, fajnie się zaczyna ten film, że o Ziemi opanował wirus, który zabił 5 miliardów ludzi. I dla mnie jest to wyznacznik tego i ten scenariusz jest dla nas szykowany, panie Kubo. Takie jest moje zdanie.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. 29 minut po południu. Tu Radio 357.

0: 12.30. Państwa gościem jest pan Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry państwu, cześć Kubo.
0: Na plakatach UNICEF-u można przeczytać: dzieci w Demokratycznej Republice Konga walczą o życie, pomóż. Sytuacja tam jest aż tak dramatyczna?
1: Ogólnie w tym regionie jest bardzo dramatyczna, ale mówiąc o samej Demokratycznej Republice Konga, to jesteśmy organizacją apolityczną, nie komentujemy sytuacji politycznej w poszczególnych krajach, ale tutaj rzeczywiście ten system polityczny jest, dobra, użyję tego sformułowania, trochę niestabilny. W sensie takim, że zwłaszcza na wschodzie kraju, czyli tam, gdzie są właśnie w tym momencie te ogniska wirusa eboli, właśnie w tym miejscu jest dużo takich grup zbrojnych w Wataszkowie i właśnie powodują, że sytuacja jest tam bardzo niestabilna.
0: Spróbujemy, mam prośbę, bo mamy bardzo niestabilne połączenie. Nie wszystko do nas dociera, to ważne i ciekawe, jak sądzę, informacje. Spróbujemy zatem połączyć się raz jeszcze. To już jest już za moment. Pan Kamil Szwarbuła ponownie. Jak teraz? Słyszymy się?
1: Czy się słyszymy teraz dobrze? Dzień dobry.
0: Tak, mam wrażenie, że by lepiej. Wróćmy do wschodnich regionów Konga. Rzeczywiście tam konflikt zbrojny w zasadzie jest permanentny. Działają takie uzbrojone grupy. Co więcej, tragedia też polega na tym, że dzieci wcielane są do tych grup zbrojnych. Ja, mając tę świadomość, zastanawiam się, jak często w państwach Afryki, także w Konga to dotyczy, ale nie tylko, ze względu na właśnie sytuację, na konflikty zbrojne, na często okrucieństwo, pomoc humanitarna jest niemożliwa, nie może dotrzeć, chociażby ze względu na bezpieczeństwo wolontariuszy, bo przecież są granice, prawda, narażania życia, ale także na niemożliwość wjazdu, bo transportu nie chcą wpuścić.
1: Dokładnie tak jest. Zwłaszcza w tym rejonie, czyli powiedzmy w Afryce Środkowej, jest to wyjątkowo trudne. Właśnie ze względu chociażby na tę sytuację polityczną. Natomiast trzeba też powiedzieć, że UNICEF to jest organizacja, która ma 80 lat doświadczenia. W tym roku obchodzimy 80-lecie. Swoją drogą Polak przecież założył UNICEF, Ludwig Zeman. W każdym razie rzeczywiście te błękitne nasze stroje są trochę takim elementem, który otwiera czasami bramy, które z reguły są zamknięte. To jest jakoś tam wypracowane przez te dziesiątki lat doświadczenia. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście dostarczanie tej pomocy jest tak wyjątkowo trudne. I zwłaszcza w tym kontekście. No, pamiętajmy o tym, że w Demokratycznej Republice Konga jest niestabilnie, ale jeszcze przecież na granicy północnej mamy południowy Sudan. Tam jest jeszcze trudniejsza sytuacja, bo tam miliony ludzi jeżeli mówimy o Kongu, to raczej są te tereny wschodnie, właśnie tam, gdzie występuje teraz wirus. Więc oczywiście docieramy. W związku z tą sytuacją, która teraz wybuchała kilka dni temu, my też podnieśliśmy do poziomu trzeciego stan tej sytuacji kryzysowej, co oznacza w praktyce dla nas to, że my bardzo skracamy wszelkie procedury. To oznacza, że my w ciągu tak naprawdę dwóch dni jesteśmy w stanie dotrzeć tam z pomocą humanitarną. No i jest, my tak naprawdę mamy te rzeczy w magazynach, na przykład w Danii mamy taki duży hub humanitarny i od razu pakujemy samoloty i tam lecimy. I później po prostu organizujemy sprawę, żeby uzupełnić te braki
0: mam
1: magazynowe.
0: Taką prośbę, mam taką prośbę, propozycję, bo niestety wciąż to połączenie internetowe jest mocno niestabilne. Spróbujemy zatem za chwilę, proszę państwa, połączyć się z panem Kamilem Szwarbułą, a po prostu telefonicznie, może ta jakość po prostu będzie lepsza. Tymczasem czekam na państwa telefony, komentarze. 510-357-357, czy wirusy wykończą świat. 25 minut do godziny 13. Raz jeszcze Kamil Szwarbuła, słyszymy się?
1: Czy teraz się słyszymy już dobrze?
0: O, teraz tak, teraz oczywiście. No i proszę bardzo.
1: Dobra.
0: Zwykły telefon na korbę. Ja pamiętam taką akcję, którą prowadziłem dla Polskiej Akcji Humanitarnej z Janką Ochojską. Zbieraliśmy na budowę studni, wodnych studni w Sudanie Południowym. I pamiętam, że udało się sporo nawet zebrać. Sporo się udało wybudować ogromnym wysiłkiem, bo przecież pojechała tam misja Polskiej Akcji Humanitarnej. Pojechali wolontariusze, którzy potrafili to ogarnąć, wskazać miejsca, wybudować studnie, ale żadna ta studnia w efekcie finalnie nie przetrwała, bo podczas działań różnych zbrojnych te studnie były po prostu albo niszczone, albo zatruwane. Nie twierdzę, by nie pomagać, do czego zmierzam, ale czy często by nie są to takie wysiłki syzyfowe, finalnie skazane na porażkę, a świat się lepiej poczuje, bo można zawsze powiedzieć, że świat pomaga.
1: Walczymy. W sensie takim, że no, jeżeli nie my, no to prawdopodobnie ktoś inny tego nie zrobi. Więc jakby tak, o takich sytuacjach, o których mówisz, one się oczywiście zdarzają. Ale jeżeli nie studnia, to oczywiście uruchamiamy cysterny i dowozimy wodę bieżącą, bo w tych regionach oczywiście takich rzeczy też absolutnie brakuje. Ale to, co jest potrzebne w tym momencie najbardziej, to oczywiście to jest odpowiednia polityka sanitarna. Bo jeżeli brakuje bieżącej wody, jeżeli brakuje, nie wiem, mydła nawet, tak, to oczywiście łatwiej o rozprzestrzenianie tych wirusów, a przez to o śmierć nie tylko dzieci, bo też rodziców, a jeżeli rodzic umrze, to oczywiście to jest też kolejny problem dla dzieciaka, bo nie ma się kto nim zaopiekować, więc problem jest kroczący, bo na razie mówimy o prawie 300 osobach zarażonych i chyba 80 ofiarach śmiertelnych w samej Demokratycznej Republice Konga. No ale jeżeli tego nie powstrzymamy, no to skala pewnie będzie na pewno większa, więc my musimy działać teraz. Z tego, co mi wiadomo, dzisiaj już ma, być może już nawet w tym momencie na miejscu już jest nasza grupa szybkiego reagowania i działamy na bieżąco, na teraz, na już, żeby walczyć z powstrzymaniem.
0: A wiem, że dostarczyliście między innymi właśnie do Konga, do miasta Bunia, jeśli dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości, tony środków sanitarnych, specjalne kombinezony ochronne, środki do oczyszczania, uzdatniania wody. Rozumiem, że jesteście pewni, że trafiły w ręce potrzebujących, że ta pomoc na przykład nie będzie przehandlowana, jak się to często jednak w krajach afrykańskich dzieje.
1: Tam są nasi ludzie na miejscu. Już w tym momencie około 2000 pracowników medycznych współpracujących z UNICEF-em, ale jadą kolejni. Więc my jakby na bieżąco pilnujemy, żeby rzeczywiście te towary, ten blisko w tym momencie 50 ton artykułów sanitarnych było wykorzystywane w odpowiedni sposób, ale oczywiście kolejne dostawy już są w drodze, więc monitorujemy wszystko na bieżąco.
0: Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Bardzo dziękuję za obecność w Radiu 357. Usłyszymy się raz jeszcze za 12-13 minut. Tu Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy wirusy wykończą świat. 510-357-357 w aplikacji Sonda czeka na Państwa głosy. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, halo?
2: Dzień dobry, witam Panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Wykończą. Chciałbym jeszcze dołożyć troszkę do pieca, bo te wypowiedzi, które słuchałem, no to zdecydowana większość z nich, wirusy nas nie wykończą, wykończą nas firmy inne, farmaceutyczne.
0: Inne, no to też, z jednej strony oraz inne czynniki, a przede wszystkim nasze różne przypadłości.
2: Tak, i teraz, ale to nie jest przypadek, że ludzie tak myślą. Ja sam się obawiam się takiej pomocy, która nie wiem, jakimi intencjami jest podszyta, aczkolwiek nie wypowiadam się, nie głoszę swoich teorii. Nie zaszczepiłem się też żadną dawką, ale gdybym miał komuś powiedzieć nie szczep się, bo zachorujesz, bo umrzesz, no to bym się 15 razy w język ugryzł. Nie wiem, zrobiłem to intuicyjnie. Mhm. Natomiast jest to wina naszego państwa, że gdzieś tak pokracznie to tego całego naszego COVID-19 jakoś dziwnie rozgrywał, te absurdalne decyzje, zamykanie lasów i tak dalej, wynajmowanie jakichś tych pseudocelebrytów do reklamowania, to było podejrzane wszystko. I teraz się dziwić, że ludzie, i teraz przyjdzie faktyczne jakieś zagrożenie,
0: I nikt nie będzie reagował.
2: No tak, no bo no tak, tak zostaliśmy jakoś dziwnie pokierowani, zmanipulowani w dużej mierze. No i nie ma się co dziwić, że ludzie tak reagują.
0: 20 minut do 13. Pan Marek. Panie Marku, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Panie Kowy, dzień dobry państwu. To znaczy tak, nawet ten pan ostatni, który był. Nie wiem, skąd to się bierze, że ludzie jakby obrażają wszystko i wszystkim innych, że to państwo jest złe, bo państwo jakby inaczej działało, jakby inaczej powiadamiało, to by na pewno byśmy byli inni, byśmy to inaczej przyjęli, że to nie ten jest ta, zły,
0: wie pan, tamten. Może próbujemy dorobić ideologię do własnych de facto słabości.
3: No właśnie. I teraz o co chodzi? Moim zdaniem to ludzie szukają zawsze, że ktoś tam ich nachodzi, ktoś im przeszkadza, ktoś ich okrada. Ciągle tylko jest tak, oni ciągle czują zagrożenie, ciągle czują się oszukani w życiu. Ale panie Kubo, ja to mam propozycję na audycję następną taką. Jakby pan, bo wiem to z własnego doświadczenia, jakby pan sprawdził, czy jeżeli chodzi o te osoby, które właśnie są antyszczepionkowe, anty takie tego. I jacy to są wyborcy czyi? To taka audycja, żeby ktoś dodał jeszcze, na kogo on głosował i co on robi. Ja myślę, że to fajny wynik by wyszedł. Wie pan co?
0: A ja myślę, że moglibyśmy być zaskoczeni, bo to by się może nawet zaskakująco rozkładało. Pozdrawiam pana, jeszcze pan Arek. Panie Arkadiuszu, halo.
4: Dzień dobry, panie
0: dzień
4: Kubo.
0: Dobry, dzień dobry, witamy.
4: Mamy obecnie taki rozwój medycyny, szczepionka na COVID powstała w rekordowym tempie. Myślę, że przy pomocy sztucznej inteligencji to jeszcze przyspieszy. I będziemy niedługo mieli szczepionki na takie choroby wirusowe, o których długo myśleliśmy, że nic się nie da zrobić. Musimy zaufać nauce, myć ręce, szczepić się profilaktycznie. Powiem tak, jak byłem dzieckiem, w szkole każdy dostawał wszystkie szczepienia, nikt tego nie kwestionował. Teraz ktoś ma interes w tym, żeby nakręcać to antyszczepionkowe szaleństwo i zmniejszać naszą odporność populacyjną. Tak, biorąc też dosłownie to pytanie, które pan zadał, czy wirusy świat wykończą? Jest na świecie 1,5 miliona gatunków zwierząt opisanych. Szacuje się, że jest ich nawet 10 milionów, także nawet jeżeli jakieś wirusy wykończą ludzkość, to świat przetrwa i pewnie po prostu jakiś inny gatunek.
0: Dojdzie
4: na szczyt.
0: Czyli dochodzimy do tego, że źle zadałem pytanie. Teraz mi pan to uświadomił. Rzeczywiście, bo świat może przecież przetrwać, tylko że bez nas, czy wirusy wykończą ludzkość. Byłoby celniej. Pozdrawiam. 18 minut do godziny 13. I jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo.
5: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu.
5: Cieszę się, że się dodzwoniłem, bo jestem debiutantem u was, a słucham codziennie, obowiązkowo.
0: Aha.
5: I na pytanie, czy wirus nas wykończy, ja chciałbym powiedzieć tak. Podczas ostatniego COVID-u różne kraje zachowywały się różnie. Ja miałem kolegę w Szwecji, gdzie te obostrzenia były dużo mniejsze, u nas były dużo większe. Skutek generalnie był ten sam. Czasami trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że gdyby nasze państwo nie robiło nic, to na końcu efekt byłby podobny. A powiem, dlaczego tak myślę. Proszę zobaczyć, sam pan użył sformułowania, że we wcześniejszych wypowiedziach, że COVID zebrał dosyć duże żniwo.
0: Tak.
5: Ale czy zwrócił pan uwagę, że wtedy dużo spadły skutki zgonów innych chorób, a tylko dlatego, że były podpinane pod przyczynę jako COVID. I bardzo możliwe, że COVID w tym dopomógł, ale działało to jako współdziałająca choroba z tymi, które ludzie mają, a przypomnę, dostęp do lekarzy był dużo trudniejszy, więc niektóre choroby nie były leczone.
0: To jest prawda, ale grupujący takie dane wychodzą z założenia, że mimo istnienia, występowania różnych chorób współistniejących, główną przyczyną ostatecznie był COVID i stąd taka klasyfikacja, że tak powiem, statystyczna.
5: Tylko, panie Jakubie, człowiek zdrowy ma dużo mniejsze szanse, żeby umrzeć, nie? Więc COVID może był tym zapalnikiem ostatecznym, ale też nasz tryb życia, o czym też już mówili wcześniejsi goście pana, że tryb życia, jak żyjemy i tak dalej. Poza tym jeszcze tylko na koniec powiem, bo tak się cieszę, że się dodzwoniłem. Aha. Ja jestem wielkim fanem Matrixa filmu i tam agent Smith, przesłuchując Morfeusza, powiedział, że miał problem, jak zakwalifikować ludzi. I agent Smith powiedział, że ludzi on zakwalifikował jako wirus. I właśnie ten wirus może zniszczyć ludzkość.
0: No, bardzo dziękuję za telefon. Proszę częściej, kwadrans pozostał do 13. Pan Adam, panie Adamie, halo?
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: Następnie wspomnę, że jeszcze pamiętam smak tych steków, były niesamowite.
0: Spotkaliśmy się w niewinnych czarodziejach, tak?
2: Dokładnie, dokładnie. Natomiast, żeby nie przedłużać, najpierw odpowiadając na pytanie, uważam, że rzeczywiście wirusy czy inne mikroby mogą przyczynić się do upadku naszej rasy, szczególnie biorąc pod uwagę podejście właśnie kwestie typu Big Pharma, najważniejsze to jest zarabiać pieniądze, a ze świecą pewnie szukać ludzi, dla których jest to jakaś misja, ta medycyna. Natomiast absolutnie z przerażeniem słucham o tych teoriach spiskowych, że Bill Gates, że Robert F. Kennedy Jr., który jest po prostu totalnym oszołomem, przecież on był twarzą tego pod koniec zeszłego roku, kiedy Trump ogłosił największe ogłoszenie w medycynie odnośnie Tylenolu, to jest de facto paracetamol, który grozi tam autyzmem kobietom w ciąży, z czego potem się wycofywali rakiem. Cały świat naukowy zaprzeczył. Oczywiście wszystko można przedawkować, ale takie bzdury oni już tam ogłaszają. Więc jak ja słyszę, że tutaj 5 miliardów ludzi, ktoś wspomniał, jak w 12 małpach, jak oni wymordują 5 miliardów ludzi, to kim oni będą potem rządzić, bo to niby są tej mokre sny, tak, o rządzeniu światem. Dla mnie osobiście są to głupoty, natomiast rzeczywiście jest to ryzyko, że czy te sztucznie stworzone wirusy, chociażby dla testów, czy stworzenia szczepionek, czy uwolnione z topniejących lodowców, czy uwalniającego się metanu z jezior lodowcowych, no to faktycznie jest to poważne zagrożenie.
0: Ja o tym wspomniałem, o tym słynnym lodowcu w Chinach, gdzie nagle odkryto gatunki wirusów, które zaskoczyły naukowców. No i chyba nie ma cudów. Na to nie będziemy mieli wpływu, że te wirusy będą się uwalniały. One po prostu przenikną do świata, prawda?
2: Plus jeszcze szastanie tymi antybiotykami. Bierzemy na wszystko, co się da. Antybiotyki, rośnie antybiotykooporność i nawet już te najwyższej klasy przestają być skuteczne. Także jest to duży problem zdecydowanie.
0: Pozdrawiam pana, 13 minut do 13. Dzień dobry, panie Tomaszu, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo, witam.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry.
6: Odnośnie tego pytania, w sumie tylko jedną wrzutkę wrzucę, bo wczoraj słyszałem, że tam jeden ze słuchaczy był niezadowolony od tego, że tam często się dozwaniają te same osoby, ci sami słuchacze, więc zaproponowałbym tą audycję troszkę dłuższą, może o godzinę dłuższą, jakby to było możliwe, nie wiem. Wydaje mi się, że każdy by miał szansę się wypowiedzieć i uważam, że to by był dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest akurat do zrobienia.
0: Wie pan, wszystko jest do zrobienia w granicach możliwości ludzkich. Pytanie, czy ma sens, ale ja bardzo dziękuję za propozycję. Pan Dawid jeszcze, panie Dawidzie. Halo, dzień dobry.
7: Witam panie Kubo.
0: Witam pana.
7: Tutaj niestety muszę się zgodzić z panem, który kilka minut wcześniej się wypowiadał, że jednak rasa ludzka to chyba jest najgorszy wirus, jaki może być. Najwięcej naniszczyliśmy na tej planecie, a wracając teraz do tematu, czy wirusy, największym wirusem chyba w tym momencie to jest telewizja i nieumiejętność interpretowania tych wszystkich wiadomości. Ja to nie mówię nawet telewizor, tylko idiotyzator, a ostatnia pandemia pokazała właśnie, do jakiego stopnia idiotyzmu można ludzi doprowadzić. Zamykanie właśnie lasów. Zostałem wygoniony z parku, z którego korzystałem na co dzień, z psem tam spacerując. Szedłem po ulicy ze synem, ze szczekaczki jak za PRL-u. Policja do nas krzyczała, że mamy zachować dystans 2 metrów. A mówię, ale my idziemy do wspólnego domu zjeść kolację wspólną. Nieistotne, proszę iść z dystansem 2 metrów. Także nieumiejętność interpretowania wiadomości i nieanalizowania.
0: Ale pan mówi także o tych różnych, i takie były przecież, pamiętamy, niepotrzebnych, chybionych decyzjach, które były pewnie wynikiem po prostu niewiedzy z jednej strony, z drugiej strony strachu. 510 357 357 Radio 357, audycja, co państwo na to?

0: podróbuj szero.
1: 9 minut do 13. Radio 357. Ponownie z nami pani profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii. Ponownie Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Słyszymy się?
2: Tak, panie redaktorze, słyszymy się.
1: Znakomicie. Kamil Szwarbuła również nas słyszy?
3: Jestem.
1: Dobrze. Sonda na pytanie, czy wirusy wykończą świat. 26% naszych słuchaczy, internautów głosujących odpowiada, że tak. 74% twierdzi, że nie. Pani profesor Joanna Zajkowska, pani profesor, czy obecny teraz często w mediach hantawirus mógł okazać się groźny, gdybyśmy nie zapanowali nad na przykład nosicielami?
2: Ten, który wykryto w Argentynie,
1: tak.
2: Groźny, ale lokalnie. Natomiast na pandemię chyba nie ma szans, dlatego że musi mieć swój rezerwuar zwierzęcy. A do zakażenia człowieka dochodzi przy bliskim kontakcie. To takich bliskich nie mamy. Ja bym się tutaj raczej nie bała. Natomiast ze smuteczkiem wysłuchałam w niektórych wypowiedzi, bo wyzwań jest bardzo dużo. Jeszcze będziemy poznawać nowe wirusy czy nowe mutacje, ale poradziliśmy sobie z ospą prawdziwą, poradziliśmy sobie z polio. Wygasło COVID. Dużo błędów rzeczywiście może było takich logistycznych czy organizacyjnych, ale jesteśmy mądrzejsi. Polio pozwoliło na wynalezienie aparatów do wentylacji, które używamy w tej chwili do mechanicznej wentylacji, do wspierania oddechu. Także nauka idzie do przodu i no, mimo że tak jest, smutek mnie ogarnął na niektóre wypowiedzi, ja jednak wierzę w naukę i że sobie damy radę.
1: Jak można zminimalizować, pani profesor, zagrożenie, które niosą wirusy, na przykład wybierając się do Ameryki Południowej, do Afryki? Domyślam się, że szczepienia, tak?
2: Szczepienia, jeżeli takie są, przede wszystkim trzeba znać zagrożenie, wiedzieć, jaką drogą się przenoszą, jakie zachowania są dla nas bezpieczne, jakie są niebezpieczne, bo też w czasie urlopu to tak czasami sobie mniej restrykcyjnie się tutaj zachowujemy. Podstawowe rzeczy są najważniejsze, żeby myć ręce, żeby wiedzieć, gdzie, jakie wirusy są z tych, które oczywiście znamy. Te nowe wirusy to są incydentalne rzeczy, ale od razu informacje są nagłaśniane, także od razu są alerty, czego nie robić, bądź jak się zachowywać, więc nie wiem, co można więcej.
1: No właśnie, bo czasami...
2: Do wiarygodnych źródeł.
1: Czasami sami kręcimy sobie ten bicz, bo przecież hantawirus dotarł na statek wycieczkowy w wyniku braku świadomości ludzi, którzy interesowali się ptakami żerującymi przy wysypisku, na wysypisku śmieci niedaleko Ushuaia w Argentynie. I to był wirus prawdopodobnie przeniesiony przez gryzonie, prawda?
2: Wirus, tak. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy ja mam czas, żeby powiedzieć.
1: Tak, bardzo proszę.
2: Wirus,
1: tak.
2: Gryzoń, który jest naturalnym nosicielem tych wirusów, jest 1000 kilometrów dalej. Tam to jest taki na wysokości, powiedzmy nawet Buenos Aires, tego tam bliżej Chile, ponieważ gryzoń lubi wilgoć, drzewa bambusowe, żywi się jego nasionami. Ci ludzie byli wcześniej tam. Takim problemem jest to, że okres wylęgania jest około 6 tygodni. W Ushuaii tego wirusa nie zidentyfikowano jeszcze. To śmietnisko jeszcze nie jest pewne. W związku z tym czekam z ciekawością na takie rozstrzygnięcie tego dochodzenia epidemiologicznego, żeby znać te zagrożenia. Natomiast ponieważ byłam w Ushuaii i widziałam, jak wygląda to miasteczko,
1: tak.
2: No rzeczywiście... Ameryka Południowa jest szczególna i trzeba zachowywać środki ostrożności, nie dotykać wszystkiego, unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Zresztą tak samo jak i w innych częściach świata, jeżeli nie znamy. Nie wiem, jak ryzykowne zachowania podejmowali ci turyści, ale jest to też sygnał dla innych. Ale wydaje się, że oni zakazili się jednak tam, gdzie ten wirus naturalnie transmituje.
1: Kamil Szwarbuła jest z nami, UNICEF Polska. Walka z wirusami, no to między innymi umiejętność zabezpieczenia się, izolacji. Ludzie w Kongo potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo, rodzice potrafią zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, o bezpieczeństwo dzieci?
3: Jest naprawdę ciężko. Pamiętajmy o tym, że Demokratyczna Republika Konga jest to kraj 7 razy większy powierzchniowo od Polski, a ludności jest tam mniej więcej 3 razy więcej. A biorąc pod uwagę jeszcze tą niestabilność polityczną i problemy gospodarcze, jest to oczywiście bardzo trudne. My oczywiście jesteśmy na miejscu i pomagamy tak jak możemy. I muszę powiedzieć, że tutaj ta ankieta, którą przytoczyliście, czyli 3/4 ludzi wierzy w ludzkość, wierzy w ludzi. I ja szczerze mówiąc też. I wierzę w to, że właśnie razem jesteśmy w stanie po prostu zwalczyć tę epidemię, która jest w tym momencie w Demokratycznej Republice Kongo. I tak naprawdę z każdą epidemią jesteśmy sobie w stanie poradzić, jeżeli będziemy działać razem.
1: No, oby tak było. Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska, pani profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych, epidemiologii. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję za zaproszenie.
3: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Kłaniamy się 4 minuty, proszę państwa, do 13. Już jutro w południe obecność obowiązkowa.

grać ze znakiem zapytania na końcu, bo my lubimy pytać, jeszcze bardziej lubimy, kiedy Państwo odpowiadają. Zatem pytanie dnia, wątek dnia za chwilę. Można podejrzeć na naszym radiowym Facebooku, o co będziemy pytać, a muzycznie postaramy się jak zwykle pomagać, nie przeszkadzać, chociaż tak sobie myślę, że za kilka piosenek nie bierzemy pełnej odpowiedzialności. To przede wszystkim te z kącików muzycznych z zakurzonej MP3 i Ciao Cover. Szymon Kuliś po stronie realizacji, Justyna Goc przed mikrofonem. Jesteśmy z Państwem do 16:00.

9 minut po godzinie 13, a my teraz trochę o aferach i dyskusjach, ponieważ od wczoraj burza wokół Olgi Tokarczuk, a wszystko zaczęło się po jej wypowiedzi na konferencji Impact w Poznaniu, gdzie opowiadała, że korzysta ze sztucznej inteligencji podczas pracy nad najnowszą książką. Mówiła m.in., że czasem rzuca maszynie pomysły do analizy albo pyta o rozwinięcie pewnych wątków. I wtedy internet zaczął komentować, dyskutować, oczywiście kłócić się. Część ludzi uznała, że pisarka, noblistka pisze ze sztuczną inteligencją, czyli oddaje twórczość AI. Inni bronią Tokarczuk, mówiąc, że chwila, przecież to tylko research, zatem konsultacja, sprawdzanie, czyli coś, co jest na porządku dziennym każdego pisarza i pisarki. My dzisiaj oczywiście dyskutować o tym nie będziemy, ale jesteśmy bardzo ciekawi państwa zdania i tego, czy państwo korzystają w ogóle ze sztucznej inteligencji. Jeśli tak, to do czego, w jaki sposób i czy AI pomaga w pracy, w domu, czy może bardziej w jakichś takich codziennych rozterkach, a może w ogóle trochę państwa jednak przeraża. Justyna.goc@radio357.pl to jest jeden kanał, można do nas pisać, ale także Facebook Radia 357, gdzie zapraszamy i widzę, że już chyba pierwszy komentarz się pojawił dotyczący tego tematu. Czekamy na więcej.

Maja Kleszcz i tak bardzo się zmienił świat, nie tylko przez system rad, myślę sobie, ale również zmienia się przez sztuczną inteligencję, o której dzisiaj rozmawiamy. Pierwsza wiadomość justyna.gocmałparadio357.pl. Wiadomość od pana Radosława, które pisze: ależ się temat trafił. Akurat ślęczę nad prezentacją do pracy na jutro. Mam przedstawić typowe zwroty w języku polskim, używane na co dzień i w podróży moim kolegom anglojęzycznym. No i bez jaj, nie wiem jak długo by się zeszło. O ile treści stworzyłem sam, to zrobienie kilku slajdów w PowerPoincie, tak by to miało ręce i nogi, jeszcze by trwało. A tak po 2 godzinach ślęczenia nad tekstem i odpowiednimi zwrotami, prezentacja jest pięknie dopieszczona. Na efekt trzeba będzie poczekać do jutra. No ładnie, czyli rozumiem, że treść i ta cała merytoryczna część jest od pana, ale jeżeli chodzi o wizualną, to pomógł pan sobie sztuczną inteligencją. justyna.gocmałparadio357.pl. Zadajemy dziś pytanie, czy państwo użyczają kompetencji od maszyny, czy są państwo fanami i użytkownikami AI, czy być może podchodzą państwo do tego z dystansem. Proszę dać znać Facebook Radia 357, tam post dotyczący audycji Mam Grać i mail. Czekamy na państwa wiadomości.

Arctic Monkeys w Radiu 357, a my rozmawiamy dziś o sztucznej inteligencji, ale zanim o tym, to też przypomnę, że dzisiaj 20 dzień maja, zatem zerkamy sobie do kalendarza świąt nietypowych, ponieważ wiem, że Państwo to lubią i przypominam, że tak, dzisiaj mamy Światowy Dzień Pszczół. No to takie święto, dzień jak co dzień. Każdego dnia doceniamy pszczoły, prawda? Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. I tutaj powiem szczerze, że nie mam pojęcia, jak można ten dzień celebrować. Może trzeba tego dnia odstawić zmywarkę i po prostu myć naczynia samemu, samej? Może. Światowy Dzień Metrologii, czyli promowanie znaczeń nauk o pomiarach. Taka ciekawostka. I Europejski Dzień Morza, czyli też jeden z naszych ulubionych. A jeżeli zastanawiają się Państwo, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Sztucznej Inteligencji, to 16 lipca. Proszę wpisać do kalendarza.

Kacey Musgraves i Middle of Nowhere to jest nasza piosenka dnia, czyli piosenka wybierana przez naszą redakcję muzyczną Radia 357, podobno wybierana pieczołowicie, z największą troską i dbałością o detale. Jak się Państwu podoba? Jesteśmy ciekawi. Tymczasem zerkam sobie na Państwa wiadomości. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Za chwilę będę opowiadać Państwa wiadomościami o sztucznej inteligencji. Tymczasem można jeszcze pisać justyna.gocmałparadio357.pl bądź Facebook Radia 357. Czy korzystają Państwo z AI? W jaki sposób i do czego?

33 minuty po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać, w której rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji, a właściwie słuchamy Państwa głosów. Czy korzystają Państwo i w jaki sposób, kiedy, po co i dlaczego? Napisała Pani Agnieszka, że, tutaj cytuję, używam AI na co dzień głównie do pracy w świecie marketingu, ale też do prostych spraw domowych, jak przeliczanie składników, gdy piekę ciasto. To, że Pani Olga Tokarczuk przyznała, że korzysta z AI do pracy burzy mózgów, zanim przystąpi do pracy, jakoś mnie nie oburzyło. Sama zastanawiałam się wiele razy, czy to jest okej, jeśli robię podobnie przed sesjami konsultingowymi, które dostarczam, czy to w porządku, że układam myśli, poszerzam perspektywę z pomocą sztucznej inteligencji, jeśli ktoś zgłosił się w sumie do mnie po poradę, po moją ekspertyzę i doświadczenie. Zastanawia się Pani Agnieszka. Uznałam jednak, że tak, bo finalnie to moja w tym głowa, aby dostarczyć AI odpowiedniego kontekstu, zadać kwestionujące pytania i wyciągnąć z jego odpowiedzi to, co rzeczywiście ma sens, a odrzucić rzeczy, które z doświadczenia wiem, że się nie sprawdzają. Traktuję zatem AI jak sparring partnera, a nie wyrocznie. Bardzo Pani Agnieszko, dziękujemy za tę wiadomość. justyna.gocmałparadio357.pl można pisać tutaj, ale także na Facebooku Radia 357. Wyjdzie nam chyba dzisiaj taka filozoficzno-społeczna ta audycja, ale bardzo dobrze. Słuchamy Państwa głosów.

Barbara Wrońska, tylko z tobą. To przed chwilę, a my wciąż w wątku sztucznej inteligencji. Wiele tych wiadomości, wiele i bardzo ciekawe różne perspektywy, ponieważ państwo są z bardzo różnych środowisk, szczególnie pracowych. Pan Marcin napisał, że jako programista cenię sobie bardzo sztuczną inteligencję, ale widzę to też z drugiej strony. AI pomaga genialnie zebrać informacje biznesowe i systematyzować wszelką wiedzę o projekcie i w tym jest nieoceniona. Natomiast nie pozwala jej kodować, bo niestety nadal ma z tym spory problem i często się gubi. Uważam, że jesteśmy tak naprawdę na bardzo powolnym rozruchu w tym temacie i do praktycznego wykorzystania AI to się jeszcze trochę pomęczymy, trochę nam brakuje, bo zachłysnęliśmy się totalnie zbędnym, generatywnym AI zamiast przejść w stronę pomocnika. I generować rzeczy możemy sami, ona niech pomaga nam w rzeczach powtarzalnych lub poznawczych, czyli na przykład wspomniane przeze mnie redagowanie wiedzy. Bardzo dziękujemy za głos programisty. Uf, na szczęście nie użył pan słów, których znaczenia nie rozumiemy, prawda? Więc bardzo dziękujemy za tę łaskawość i czekamy na kolejne wiadomości.

Są takie piosenki, są tacy artyści, którzy jak się przyczepią, to nie mogą się odczepić tak od kilku dobrych tygodni. Ja mam tak z tym artystą Devendra Banhat i ta piosenka, ale nie tylko ta piosenka, właściwie to wszystkie jego piosenki mogłyby grać rano, po południu i wieczorem. Mam nadzieję, że kogoś również z Państwa tym zarażę. A teraz spośród wszystkich wiadomości udało mi się wyłonić tę od pani Oli, która nie dotyczy sztucznej inteligencji, prosi o urodzinowe życzenie, aby przekazać mojemu mężowi Marcinowi, pisze pani Ola, ostatnie 4 z przodu, niech życie będzie nadal dla niego dobre, będzie mu bardzo miło, podobno, bo również słucha audycji. Pani Olu, oczywiście, panie Marcinie, jeszcze bardziej wszystkiego najpiękniejszego, niech życie będzie łaskawe, piękne, no i po prostu dobre, tak jak tutaj życzy żona.

Za 8 minut godzina 14, a ja tak sobie myślę, że nie popisałam się tą piosenką urodzinową, która miała być przyłączona do życzeń dla pana Marcina. Zatem myślę sobie, że jeszcze raz wszystkiego najlepszego i nadrabiamy. Jeszcze raz.

Dzień dobry po raz drugi, bo to druga godzina tej audycji Mam Grać. Jesteśmy w składzie niezmienionym, za sterami wciąż Szymon Kuliś, tańczący, śpiewający, no generalnie wesoły, nie wiem, czy to kwestia tej audycji, czy państwa po drugiej stronie, i Justyna Goc przed mikrofonem, ja również w tańczącym nastroju. Jesteśmy do 16, zatem mamy nadzieję, że państwo również.

7 minut po godzinie 14. Justyna.gocmałpa.radio357.pl. To tutaj Państwo piszą tłumnie mnóstwo wiadomości dotyczących sztucznej inteligencji. I teraz tak, czuję się w obowiązku, ponieważ był głos pana programisty, pana Marcina, jeżeli dobrze pamiętam, który mówił o tym, w jaki sposób korzysta ze sztucznej inteligencji i że nie korzysta do kodowania. Pan Paweł, komentarz do drugiego pana programisty, więc pan Paweł pisze z kolei, że też jest programistą z 20-letnim stażem i od pół roku nie napisałem ani jednej linijki kodu. Wszystko robi za mnie AI. Co nie znaczy, że mogę pracować mniej, wręcz przeciwnie, mamy ogromne ciśnienie, żeby pracować szybciej i dostarczać więcej. Koniec ery spokojnego dłubania w pełnym skupieniu przez tydzień naszej jednej funkcjonalności. Teraz jest żonglerka 5 rzeczami równocześnie, a znajomość kodu jest powierzchowna. Programiści zamieniają się w menedżerów AI agentów, a ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, zdaniem pana Pawła, powinni szybko nadgonić. I takich wiadomości od programistów jest mnóstwo. No to może przerzućmy się na jakieś inne środowisko. Jak tam u państwa, innych słuchaczy i słuchaczek, czy AI jakoś rządzi, pomaga, czy wręcz przeciwnie, omijają państwo szerokim łukiem? Justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź Facebook Radia 357.

Patrycja Ferrara w Radiu 357, a ja muszę się przyznać, że nie mogę oderwać się od Państwa wiadomości dotyczących sztucznej inteligencji. Tego jest mnóstwo. Przeciekawe mają Państwo doświadczenia, ale też różne opinie. Był mail, to teraz Facebook Radia 357, gdzie post dotyczący audycji Mam Grać. Pani Edyta pisze, że jest, cytuję, jestem nauczycielem, korzystam. Pomaga mi głównie w pracy, nie boję się, nie myśli za mnie, jest po prostu moim narzędziem. W życiu domu korzystam tradycyjnie z Google, i jako człowiek urodzony w latach 70. generalnie doceniam postęp technologiczny i korzystam. Z kolei pani Magda pisze, że oczy mnie bolą, jak widzę wygenerowane przez AI obrazki, a studia akademickie zaczynają być jeszcze większą farsą, skoro całe prace zaliczeniowe są tworzone, bo nie napisane, przez AI. Nie ruszając już nawet impaktu AI na środowisko, to ja powiem wpływu AI na środowisko i znieważenie praw autorskich. Nie używam jednym słowem. To są Państwa wiadomości, między innymi justyna.gocmałparadio357.pl. Dobrze, że mamy czas do 16. Będziemy tutaj czytać, rozmawiać, proszę dawać znać. Pani Beata w międzyczasie napisała, właściwie odpowiedziała na pytanie tytułowe, czy mamy grać? Napisała grać, grać. Pani Justyno, a jak zagra Pani coś po włosku, to poproszę sztuczną inteligencję o przetłumaczenie tekstu. No to sprawdzimy. Ma Pani na to 3,5 minuty. Zobaczymy, czy się uda. Tak mniej więcej o czym to jest, ale żeby nie było łatwo, to będzie włoski, francuski i angielski.

Dove Liana, czyli francuskie trio śpiewające po włosku, bo tam panowie się poznali, dokładnie w Palermo na Sycylii, ale tutaj w trzech językach, tak jak powiedziałam przed utworem, włoski, francuski i angielski. Pani Beata chyba jeszcze się nie wyrobiła z odpowiedzią, o czym to jest utwór, ale ja w międzyczasie zapytałam sztuczną inteligencję i uwaga, odpowiada, że tak, że ten chip-chip opowiada, piosenka opowiada właściwie, cytuję wszystko dosłownie, o komunikacji, która się rozpada, o relacji pełnej niedopowiedzeń, dziwnych gestów i teatralności. Tekst jest fragmentaryczny, trochę surrealistyczny, bardziej buduje klimat niż konkretną historię. Czyli właściwie jak powiedzieć coś, żeby nie powiedzieć nic, to zdaniem sztucznej inteligencji, a ja tylko Państwu podpowiem, że panowie opowiadając o tym utworze, to mówili, że to miał być taki utwór o wdzięczności do życia i za życie i tym miała być ta piosenka, czyli trochę się rozmija jednak ze sztuczną inteligencją. Dobrze, była Francja, Włochy, to teraz może trochę Portugalii?

Queen, rzecz jasna, a wcześniej Sara Tavares. Pozwoliłam sobie już nie sprawdzać Państwu tłumaczenia poprzez sztuczną inteligencję, o czym jest ten portugalski utwór. Pozostawimy to w przyjemnej niewiedzy. A piszą Państwo też o tym, że wszystko w porządku, korzystają Państwo z AI, ale nie wyobrażają sobie korzystać z tych algorytmów muzycznych, czyli podpowiedzi muzycznych, albo poprzez, nie wyobrażają sobie Państwo słuchania muzyki tworzonej przez AI. To właściwie dwie różne rzeczy. Jedno to jest to, co nam podsuwa algorytm, a drugie to jest to, co tworzy rzeczywiście sztuczna inteligencja muzycznie. I teraz przypomniała mi się historia, jak chyba 2 miesiące temu byłam u fryzjera i w salonie fryzjerskim grała świetna muzyka włoska, ale taka naprawdę, drodzy Państwo, wspaniała, więc od razu moje uszy zdecydowały, że musimy sprawdzić, co to za utwór, co to za wykonawca i chętnie wykorzystamy w audycji La Pausa Italiana, która jest poświęcona muzyce włoskiej. No i korzystam z aplikacji, na pewno Państwu znanej, która pomaga zarejestrować i sprawdzić, co to za utwór, i nic mi nie wyszukuje. Jeden, drugi, trzeci, aż pytam swojego fryzjera, co to za utwór, bo to jest świetna piosenka, nie znam tego artysty. On mówi, poczekaj, zaraz sprawdzę, i potem przychodzi taki lekko zażenowany, może dlatego, że wie, że pracuje w radiu, i mówię, wiesz co, Justyna, to jest w ogóle cała playlista stworzona przez sztuczną inteligencję i to jest całe radio stworzone przez sztuczną inteligencję. Czy było mi przykro? Bardzo. No ale cóż, takie życie, można by było powiedzieć. Na szczęście mamy Radio 357. Tutaj mówimy my na żywo, bo właśnie tak Państwo piszą, że wolą Państwo, cytuję, żywego człowieka po drugiej stronie, nie idealnego, nie zawsze zabawnego, ale drugiego człowieka. No to jesteśmy.

Artur Rojek, Cisza i Wiatr. Piosenka, którą usłyszałam po raz pierwszy w audycji Mam grać u Krystiana Hankę, za co bardzo, bardzo dziękuję. I to są takie momenty, kiedy również staję w tym samym szeregu co Państwo i uważam, że nie ma to jak żywy człowiek, który wybiera dla nas muzykę. I trafiamy na utwory, na które być może nigdy byśmy nie trafili, bo ten pochodzi z bajki. I teraz nie pamiętam tej bajki, ale no prawdopodobnie bym tej bajki nie widziała i być może o tym utworze nie usłyszała. Zatem, no dobrze mamy, że mamy to radio. A teraz płyta tygodnia przed nami i to jest płyta, którą mamy do rozdania, zatem można do mnie pisać justyna.goc@radio357.pl. To jest płyta Darii ze Śląska, zatytułowana Halo, co jest grane? A jeżeli chcą Państwo tę płytę dostać, to proszę napisać, cóż miłego się Państwu ostatnio przytrafiło.

Daria ze Śląska i utwór Nie masz się, to płacz. Utwór pochodzący z naszej płyty tygodnia Halo, co jest grane, a ta płyta wędruje do pana Pawła, ponieważ mówiąc kolokwialnie, wykosił konkurencję pisząc: moja żona jest w ciąży i będzie to dziewczynka. Gratulujemy, gratulujemy ciąży, bo tam płyta, cóż ta płyta przy tym.

Mam grać, zabrakło lektora, tak nazywa się ta audycja. Słuchają Państwo drugiej godziny audycji Mam grać i teraz no chyba odpowiedni moment na nasz kącik z zakurzonej MP3-ki, zatem utwory, które pamiętamy z naszych odtwarzaczy MP3, Walkmanów, Discmanów, których dzisiaj już prawdopodobnie nie słuchamy, albo słuchamy tak, żeby nikt inny tego nie widział i nie słyszał. Nie przyznajemy się do tego. I to takie są propozycje. Dzisiaj propozycja od pani Izabeli, która napisała krótko tytuł i nazwę artysty. Imię artysty. Pseudonim artystyczny. Pseudonim, no imię to nie jest na pewno. Zobaczymy, czy to zagra państwu, czy nie zagra. Czy wspomnienia wrócą? Hello.

Ach, so lonely. Akon, drodzy Państwo, i utwór Lonely. No jestem ciekawa, kto z Państwa miał to na MP3, tak zwanej. My z Szymonem, dzisiejszym realizatorem, machamy głowami. Było, przyznajemy się, ale też przyznaję, że uśmiech się pojawił na naszych twarzach i miłe wspomnienia, pomimo tej samotności wszechobecnej. No tak trochę było, ale tak. Dziękujemy Pani Izabelo, za tę propozycję i namawiamy do tego, aby przesyłać swoje. justyna.goc@radio357.pl. Tak czuję, że to będzie się troszkę różnić pokoleniowo. Tutaj czuję, że to nasze pokolenie 30-latków poczuło tę nostalgię, ale proszę ze swojego pokolenia także przesyłać. Będziemy prezentować, czy to MP3, czy Discmany, czy Walkmany, cokolwiek tam na tych odtwarzaczach było.

Olivia Rodrigo w audycji Mam Grać, a teraz zmiana muzyczna z kategorii bardzo duża, a to wszystko przez i dzięki redaktorowi Marcinowi Cichońskiemu, bo kto z Państwa śledzi jego media społecznościowe, ten wie, że on wczoraj wieczorem przeniósł się, ja wiem, w siódme niebo, właściwie odleciał na pewno, ponieważ był na koncercie jednego ze swoich ukochanych zespołów. I jeżeli ktoś z Państwa o godzinie 19 nie ma planów dzisiaj, albo te plany ma, to proszę je przełożyć, bo Marcin kawałkiem tego swojego nieba będzie się dzisiaj dzielił. No i my oczywiście nie możemy nie zagrać tego utworu. I teraz szybkie ćwiczenie z wyobraźni. Słuchamy i wyobrażamy sobie, jak cichy pod sceną śpiewa, krzyczy i generalnie tańczy. Do tego.

i fanów Cichego, można by, znaczy tej miłości do tego zespołu Cichego, o tak można by było powiedzieć. Będziemy nasłuchiwać i wracać. A u nas może takich zespołów trochę więcej? Dlaczego by nie?

4 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, po raz trzeci, bo to trzecia godzina tejże audycji. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. My w składzie Szymon Kulis za sterami, przed mikrofonem Justyna Goc i jesteśmy jeszcze do 16.

Marek Grechuta i Gdzieś w nas. A my zerkamy wciąż na Państwa wiadomości. Justyna.goc@radio357.pl bądź Facebook. Tak, dzisiaj nie Instagram. Facebook, Radia 357 i tam post. Wrócimy sobie jeszcze do sztucznej inteligencji za chwilę, ale teraz właśnie zorientowałam się, że zrobiłam sobie coś bardzo przyjemnego, ponieważ kiedy zapytałam Państwa, co miłego i przyjemnego się wydarzyło ostatnio, kiedy zgłaszali się Państwo po płytę tygodnia, aby otrzymać, to nie sądziłam, że efektem tego też będzie to, że i mnie się humor poprawi, bo tych wiadomości trochę jest. I na przykład taka zwykła, niezwykła wiadomość od pani Aleksandry, że mnie się chyba same miłe rzeczy przytrafiają, ponieważ słońce świeci, drzewa kwitną, wiosna nadal pachnie, wypiłam z przyjaciółką szybką kawę na parkingu pod Biedronką i to był miły akcent dzisiejszego dnia. No także do takich wiadomości również zachęcamy. Cóż tam dobrego u Państwa? Może wtedy ta dobroć piękna jakoś tak będzie emanować szerzej i spadnie również na nas. Szymon się uśmiecha. Potrzebujesz? Potrzebujesz. No to proszę, tak jak nie dla mnie, to Szymonowi pomóżmy jakoś.

15 minut po godzinie 15. Drodzy Państwo, ja korzystając z tak zwanego międzyczasu, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na nasz słownik polsko-dziecięcy, ponieważ ruszył ponownie i do 26 maja zbieramy propozycje, tak jak co roku, to już szósta edycja tego słownika, jakieś pokręcone, pomysłowe, śmieszne, wzruszające słowa wymyślone przez Państwa, zazwyczaj dzieci, ale być może nie tylko, no na pewno przez najmłodszych, potem nasze szanowne jury, czyli Państwo tak naprawdę, okrzykną i stwierdzą, które to słowo będzie tym wygranym. Wcześniej to były takie słowa jak, uwaga, śrubotek i łomotek, matkowa insurekcja i hałczeć. Także zobaczymy, co w tym roku się wydarzy. A mnie, kiedy myślę o takich dziwnych słowach i trochę, no właśnie, czasem kompromitujących też, dlaczego już wyjaśniam, ponieważ kiedy w szkole, pamiętam, że to był taki moment, kiedy uczyliśmy się chyba na pamięć, czy też w ogóle to była interpretacja Ody do radości w przykładzie Gałczyńskiego i tam jest taki fragment o radości iskro bogów w kwiecie elizejskich pól, prawda? To jest taki początek i pamiętam, że koleżanka z boku zapytała mnie, a właściwie powiedziała, że zawsze się zastanawiała, co to są te iskrobogi. I powiem tylko, że my już nie byłyśmy dziećmi.

Michael Kiwaniuka w Radiu 357, a my jeszcze raz, a my powracamy do naszego wątku chyba przewodniego, no na pewno przewodniego dzisiaj, o sztucznej inteligencji. Było mnóstwo głosów na tak, że tak to ogólnie, czyli że korzystają państwo, wspomagają się. A tutaj głos od pana Michała, mail zatytułowany AI i twórczość. Mogę napisać, pisze pan Michał, ze strony osoby, która pisze rymowane teksty, choć pewnie można by to rozciągnąć na inne rodzaje twórczości. Sam nie korzystam z AI podczas pisania, wciąż myślę, że człowiek może sam wpaść na dobry pomysł i go w odpowiedni rym i rytm zgodny z sylabami i akcentami stworzyć. Oczywiście można poprosić AI o tekst rymowany, ale póki co brzmi to naprawdę pokracznie. Wydaje mi się też, że im bardziej skomplikowany język, a polski taki jest, oj tak, potwierdzamy, taki jest, tym lepiej dla twórcy. I ciężko sobie wyobrazić, żeby na przykład sztuczna inteligencja stworzyła piosenkę pokroju Młynarskiego albo Łony, a z drugiej strony nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś tworząc szuka po prostu inspiracji i pyta AI. Mam coś za to przeciwko, jeśli ktoś wkleja coś, co napisze i skomponuje sztuczna inteligencja i się pod tym podpisze, podając się za autora. To głos od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź Facebook Radia 357. Tam wciąż czekamy na państwa głosy.

ostatnie pół godziny audycji, zatem to dobry moment, żeby zapytać, czy są Państwo gotowi na kącik ciało cover, bo to już za chwilę. Mają Państwo dwie minuty, żeby się przygotować mentalnie, bo chyba dzisiaj potrzeba.

Olivia Dean i I'll Clove You By, czyli Miło Już Było, a teraz Kącik Ciao Cover. To wyzwanie, które rzucił mi pan Krzysztof, nasz słuchacz, tuż na początku, kiedy to było? Kiedy rozpoczęłam prowadzenie Mam Grać? Marzec czy chwilkę wcześniej? Ale no sam początek tej audycji. Aby wynajdywać takie utwory, znane, rozpoznawane, prawie że na cały świat, ale w wersji włoskiej. Domyślają się państwo, że trochę tych utworów jest, ale też jest to duże wyzwanie, żeby szukać i znaleźć. Zatem dzisiaj kolejna propozycja. Zaczynamy od wersji włoskiej, a potem wersja oryginalna, czyli ta właściwa. Proszę się trzymać albo rozkoszować. No, nie oceniamy.

Specjalnie ustawiłam ten kącik muzyczny Ciao Cover w ostatniej godzinie, w godzinie tej audycji, żeby słuchalność nie spadała na samym początku, wiedzą Państwo, więc jest w tym jakiś zamysł, chociaż mogłoby się wydawać, że nie. Straciliśmy na to 8 minut, drodzy Państwo, ale mam nadzieję, że ktoś się uśmiechnął. Zgadza się tylko tytuł, a ta włoska wersja to oczywiście Adriano Celentano, wciąż na topie, przynajmniej tym włoskim, może tak. Wędrujemy dalej, już teraz będzie przyjemniej.

Susan Vega, z którą przy okazji ostatnio, jakiś czas temu właściwie już, miał okazję rozmawiać Piotr Stelmach i fragmenty tej rozmowy można odnaleźć w naszych podcastach Radia 357. Zapraszamy. A teraz jeszcze wracamy na moment do sztucznej inteligencji, a właściwie do takiej niefortunności z tym związanej, ponieważ pan Marek pisze, że podczas urlopu spędzonego z żoną w Chinach użyliśmy aparatu w celu przetłumaczenia karty dań i to właśnie poprzez AI. Część pozycji była taka normalna, ale pojawiły się pozycje jak na przykład, uwaga, taka pozycja w karcie dań. Strzelaj do ogórka. Druga. Portret rodzinny smażony z ryżem. To piękne. A w sklepie mieli na przykład alkohol służący ludziom. Pan Marek załączył zdjęcia, więc nie kłamie, tak było. No, złośliwi mogliby powiedzieć, że w Chinach wszystko możliwe, ale ja złośliwa nie jestem, więc tak nie powiem.

Rod Stewart w Radiu 357, a my teraz zerkamy na te wiadomości miłe, czyli wydarzenia i jakieś takie drobnostki, które przytrafiły się Państwu i spowodowały uśmiech. U pani Kingi to jest, to duża rzecz, zwolniłam się z pracy, z korpo i poszłam do znacznie mniej płatnej, ale w której mam zupełny spokój ducha, czystą głowę i pracuję ze zwierzętami, jak na przykład kozy czy króliki. Pani Kingo, czy można tam dołączyć? Nie, no to ja pytam dla koleżanki, ja oczywiście swojej pracy nie chciałabym porzucić, ale te kozy i króliki brzmi super. Gratulacje, pani Kingo. Jest też wiadomość o tym, że to, co mi się przytrafiło dzisiaj, to poranne bieganie po moim parku szczęśliwickim. Załączam zdjęcie. Piękną wiosnę mamy. Państwo to się potrafią cieszyć. I pani Beata napisała, bardzo lubię kwiaty, ale nie mam do nich ręki. Natomiast mój mąż postarał się o zorganizowanie balkonowego ogrodu, wysiał kwiatki i nowalijki. No, taki mąż na medal.

Kaśka Sochacka i Pokoje w Radiu 357 w audycji Mam Grać, która dobiega końca. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za te 3 wspólne godziny. Niezwykle ciekawe, inspirujące również dla nas. Znaczy również, bez również, proszę usunąć również dla nas, tak chciałam powiedzieć. Ponieważ wiadomości też szczególnie dotyczące sztucznej inteligencji były naprawdę przeciekawe, więc myślę, że może sobie jeszcze wrócimy, jak nie w tej audycji, to w innej. Tymczasem dziękuję Szymonowi Kulisiowi za realizację. Ja się nazywam Justyna Goc i miałam tę przyjemność spędzić czas z Państwem. Słyszymy się w niedzielę o godzinie 15. Zapraszam serdecznie i oczywiście za tydzień. Tymczasem ekipa popołudniówki przejmuje stery, także proszę pozostać, proszę się nigdzie nie ruszać, ewentualnie po kolejną kawę, wodę, coś co tam wzmocni Państwa, ale nie wyłączamy radia. Ewa Koch za chwilę.

0: premierem w Warszawie, a teraz jest Gdańsk. W jakim momencie wizyty węgierskiego premiera jesteśmy? O tym Michał Trantał i aż kusi, żeby zapytać, czy Peter Modziar zjadł obiad.
1: Obiad? Jest dużo filmików i zdjęć, że wczoraj było coś konsumowane w pociągu PKP, którym Modziar przemierzał Polskę. Ale możemy założyć, że na spotkaniu z Lechem Wałęsą też coś podano do stołu. To spotkanie zakończyło się w Centrum Solidarności w Gdańsku. Zaczął się ostatni punkt. To spacer z Donaldem Tuskiem po gdańskim Starym Mieście, czyli trwa spalanie kalorii.
0: Po tym obiedzie prawdopodobnie. Bardzo dziękuję szczegółowo o wizycie Petera Modziara. Michał opowie Państwu za kilka minut w raporcie 357 w popołudniówce. A w serwisie pozostałe tematy. Warszawa i protest związkowców Solidarności. Do stolicy przyjechali z całej Polski, ale sporo jest górników, którzy protestują przeciwko unijnej polityce energetycznej, w tym planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami.
2: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi.
3: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. W zakładach pracy są zwolnienia, służba zdrowia działa jak działa.
0: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób, w tym czołowi politycy PiSu i Konfederacji. Manifestanci przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Kierowcy w centrum Warszawy nadal muszą się liczyć z korkami większymi niż zwykle o tej porze. Utrudnienia również na kolei z powodu awarii na stołecznej podmiejskiej linii średnicowej. ZTM i KM wzajemnie honorują swoje bilety. Z powodu awarii w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To nie pandemia, ale zagrożenie na skalę międzynarodową. Owszem, jest około 600 podejrzanych przypadków zachorowań i 139 zgonów potencjalnie z powodu wirusa Ebola. Tak przekazał szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Jak dodał, oficjalne liczby będą rosły. W związku z tym polskie MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ogniska eboli pojawiły się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną i zjadliwą chorobę, rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby. Na koniec w serwisie Stany Zjednoczone. Donald Trump zakłada specjalny fundusz dla osób, które czują się ofiarami rządów Joe Bidena. To ponad 1 700 000 000 dolarów do rozdysponowania przez specjalną komisję. Jej członków bez nadzoru może odwoływać prezydent. Fundusz budzi ogromne kontrowersje, bo niewykluczone, że odszkodowania dostaną również sprawcy ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku.
4: Zaczęło się od ubiegłorocznego pozwu, w którym Donald Trump domagał się od Urzędu Skarbowego 10 miliardów dolarów rekompensaty za wyciek kilka lat temu jego danych podatkowych. Nad IRS, Federalnym Urzędem Podatkowym, kontrolę sprawuje prezydent USA, więc Trump niejako pozwał sam siebie i sam też uznał jakiś czas temu, że sprawa powinna zostać rozwiązana poza sądem. Wczoraj poinformowano o wycofaniu skargi w zamian za zaprzestanie jakichkolwiek kontroli dotychczasowych podatków Donalda Trumpa, jego rodziny oraz konsorcjum Trump Organization. W ramach ugody jest też stworzenie funduszu, który ma finansowo zadośćuczynić tym, którzy rzekomo zostali skrzywdzeni podczas rządów prezydenta Bidena niesprawiedliwą inwigilacją polityczną. San Francisco, Magda Gacek.
0: Ugoda Donalda Trumpa z Urzędem Podatkowym i stworzenie funduszu z pieniędzy podatników, żeby wypłacać odszkodowania swoim poplecznikom, została nazwana przez demokratów, tu cytat, jednym z największych aktów korupcyjnych w historii USA. Koniec cytatu. W tym serwisie Radia 357 to wszystko. Do usłyszenia o 17.
5: Bardzo dziękujemy i teraz powiemy o sporcie. Mateusz Fusiarz.
6: Wczoraj Arsenal najhuczniej świętował w Anglii, z racji oczywiście wywalczonego po 22 latach mistrzostwa, natomiast na fetę szykują się też dzisiaj w nieco innej części Wysp Brytyjskich. Oto Aston Villa staje przed szansą wywalczenia, uwaga, drugiego w historii klubu europejskiego trofeum. Mało kto może kojarzy, ale w sezonie 81-82 wygrała Puchar Europy. Czy wygra dzisiaj? Biorąc pod uwagę, kogo ma na ławce trenerskiej, można założyć, że tak. Unai Emery. Nie jestem żadnym królem tych rozgrywek. To kolejny zupełnie inny finał, tym razem z Aston Villą. To nowy rozdział. To, co robiłem wcześniej, oczywiście ma znaczenie, ale jest w przeszłości. Najważniejsze jest to, żebym teraz wygrał z tym zespołem, z tą Aston Villą, przeciwko temu rywalowi. Przed nami nowa droga i mam nadzieję, że nowa era. Swoją drogą The Villans sięgnęli po Puchar Europy po pokonując w wielkim finale Bayern Monachium 1-0 i co ciekawe, po tych 40

0: W 24 latach znów na drodze ekipy z Birmingham staje ekipa niemiecka, bo w finale Ligi Europy jej przeciwnikiem będzie Freiburg. Freiburg, który z kolei ma historyczną możliwość po raz pierwszy wznieść trofeum na starym kontynencie. Początek meczu o 21:00, meczu, do którego wrócimy sobie jeszcze w rozszerzonym sporcie. Tymczasem tenis i świetne wieści z Paryża. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lammens, a przed nami jeszcze mecz Katarzyny Kawy. Polka zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Losowanie turnieju głównego wyznaczono na czwartek na godzinę 14:00, a po 17:30 wracam do Państwa z kolejnym serwisem.
1: Na razie przynajmniej w Warszawie wyjątkowo słonecznie, ale wieczorem już więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, głównie na Warmii, Mazurach, Podlasiu, wschodzie Mazowsza i na Roztoczu. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni, na wybrzeżu i w kotlinach górskich około 20 w centrum i na zachodzie do 23 na południowym wschodzie kraju. W nocy pogodnie, zanikające opady deszczu na zachodzie i północy oraz lokalnie w centrum.
2: Radio 357.
1: Andrzej Rutkę popołudniówkę wydaje i jest też w kontakcie z Państwem, więc proszę śmiało pisać, wysyłać głosówki. Szymon Kuliś program realizuje i bez niego nic tu się nie wydarzy. I Ewa Koch, pięknie się Państwu kłaniamy w to wspaniałe majowe popołudnie.

0: Popołudniówka w Radiu 357. Mamy 10 minut po godzinie 16, a to oznacza, że czas najwyższy na...
1: To jest raport 357.
0: Nowy węgierski premier spełnił obietnicę i w pierwszą zagraniczną podróż przyjechał do Polski. Wczoraj był w Krakowie, dziś spotkania z najważniejszymi politykami już w stolicy. A dziś nie możemy też zapomnieć o temacie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. W studiu Michał Trantał, dzień dobry.
2: Dzień dobry. I ten etap warszawski już za Peterem Modziorem, bo teraz jest już w Gdańsku. Spotkał się niedawno z Lechem Wałęsą. Teraz trwa ostatni punkt programu, to spacer z premierem Tuskiem po Gdańskim Starym Mieście. Wcześniej węgierski szef rządu spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i marszałkami Sejmu i Senatu. Najwięcej czasu Modziar spędził jednak w towarzystwie Donalda Tuska.
3: Nie lubię górnolotnych sformułowań ani patetycznych słów, ale...
2: Ale one jednak z ust Donalda Tuska padły.
3: Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość, moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy.
2: Peter Modziar nie pozostał dłużny.
4: Lengyelország egy közép.
5: Polska staje się mocarstwem średniej wielkości. W polityce obronnej jest regionalną potęgą, ale możemy też mówić o rolnictwie czy przemyśle spożywczym. I myślę, że nie powinniśmy zazdrościć, a przynajmniej nie ubolewać nad tym, że u naszych sąsiadów trawa jest zieleńsza, lecz musimy się od nich uczyć, zawrzeć z nimi sojusz i wspólnie pracować nad tym, abyśmy również na Węgrzech mogli doświadczyć takiego rozwoju.
2: Węgierski premier wybrał Warszawę jako pierwszy cel podróży.
6: Musi odbudować struktury państwowe, musi odbudować zaufanie społeczne do państwa. No i przede wszystkim musi się na nowo, czy swój kraj musi na nowo zakotwiczyć w sposób wiarygodny w strukturach europejskich, a do tego Polska jest bardzo ważnym partnerem.
2: Przekonywał na naszej antenie Mateusz Mazzini, współpracownik Polityki i Gazety Wyborczej. Ale wizyta w Warszawie to nie było tylko spijanie z dzióbków.
5: Oczywiście poruszyliśmy również te bardziej wrażliwe kwestie i tutaj także mogę powtórzyć to, co mówiłem już w kampanii, że Budapeszt i Węgry nie będą kryjówką dla uciekających przestępców. Już w kampanii przewidywałem, że były polski minister sprawiedliwości i wiceminister nie będą czekać, aż zostanę zaprzysiężony na premiera i tak też się stało.
2: Modziar zdradził, że Romanowski udał się w kierunku Serbii, a Zbigniew Ziobro, to wiemy od dawna, poleciał do Stanów Zjednoczonych. Polityk PiS nie jest już problemem w relacjach polsko-węgierskich, stał się problemem w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi. A tych ostatnich jest więcej. Chodzi o uszczuplenie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. To odbiło się na Polsce. Zastopowano kolejną rotację wojskowych.
5: Polska jest zdolna obronić się ze znaczącym wsparciem Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich żołnierzy z Europy. Mówimy o przesunięciach naszych zasobów w sposób, który maksymalizuje nasze bezpieczeństwo.
2: Mówi wiceprezydent USA J.D. Vance, a premier Donald Tusk dodaje.
3: Nikt nie może być zaskoczony. Amerykanie zapowiadali to od dawna, że będą korygowali swoją politykę, w tym obecność strategiczną w Europie i będą oczekiwali większej odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo.
2: Szef resortu obrony uspokaja. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Ten zapewnił go, że jesteśmy dla USA modelowym sojusznikiem.
7: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
2: Politycy PiS powołują się na rozmowy polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem.
8: Karol Nawrocki jest takim gwarantem naszych interesów, takich żywotnych interesów naszego bezpieczeństwa.
2: Sugerował w telewizji w Polsce 24 były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ruchy wojsk już są, mówił na naszej antenie Maciej Dachowski, ekspert Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego.
9: Ta rotacja według informacji, które my posiadamy, czy gdzieś pojawiające się w przestrzeni informacyjnej, ta rotacja już się zaczęła. Tych 4000, o których mówimy, tych po tej podstawowej czwórce, o której zaczęliśmy mówić, ta rotacja już się zaczęła. zaczęła, czyli kilkuset być może już z tych 4000 wyjechało, opuściło nasz kraj i na ich miejsce niestety nie zaczęli przyjeżdżać nowi żołnierze.
2: Czy przyjadą? Nikt tego ostatecznie nie potwierdził ani nie zaprzeczył.
0: A zatem temat pozostaje otwarty. Michał Trantał, bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: Właśnie rozmawiamy o tym, że są takie utwory, które chyba nigdy się nie zestarzeją. Oto jeden z nich. Popołudniówka w Radiu 357 do godziny 18. O czym dziś powiemy?
1: Tkwimy zatem w takim błędnym kole, ponieważ z powodu problemów ze snem jesteśmy bardziej zestresowani, co powoduje, że pogłębiają się nasze problemy ze snem.
0: Co sprawia, że te problemy mamy i jak przerwać wspomniane błędne koło, bo znowu z powodu niewyspania trudniej nam się udać w objęcia Morfeusza i o tym powiemy jeszcze przed godziną 18. Jestem ciekawa, jak się Państwu spało, może dzisiaj, może w ogóle jak Wam się śpi tak na co dzień, co Was usypia, a co lub kto, bo tak się też czasem zdarza i mam tutaj na myśli na przykład takie jednostki 5-6-letnie, które potrafią o poranku w sobotę zawsze przyjść punktualnie o godzinie 6 do sypialni i powiedzieć: mamo, tato, wstawajcie. Kto sprawia, że nie możecie zasnąć, albo co takiego się dzieje, że macie problemy ze spaniem, jeśli w ogóle je macie? Czekamy na maile popołudniówka@radio357.pl. Czekamy też na głosówki. Można też w tej sprawie do nas zatelefonować 510 357 357.

0: O unijnej polityce klimatycznej teraz powiemy. W Warszawie protestuje dziś m.in. Solidarność. Ulicami stolicy przeszła manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków, a powodem jest m.in. sprzeciw wobec wprowadzenia Zielonego Ładu. Profesor Arkadiusz Artyszek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówił podczas manifestacji tak. Obywatele mają prawo wypowiedzieć się w sprawach, które ich dotyczą. Idziemy po referendum. Czyli mowa jest tutaj o propozycji prezydenta Nawrockiego. Ja chciałam zapytać o to, na ile unijna polityka klimatyczna to sprawa, no właśnie, polityczna, a na ile problem taki realny?
1: To znaczy ja patrzyłem dzisiaj, obserwowałem trochę tą demonstrację i trochę zdziwił mi dobór polityków, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, a może mnie nie zdziwił, dlatego że przypominam, że Zielony Ład został przyjęty za rządów PiS-u. I teraz no, politycy tej partii protestują przeciwko temu, co sami przyjęli.
0: Bo w manifestacji bierze udział kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek i Konfederacja także, prawda?
1: To znaczy ja chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ pan Przemysław Czarnek był naszym ministrem szkolnictwa wyższego i nauki i to, co zrobił z naszym sektorem, to ja współczuję rolnikom. Bo jeżeli tacy politycy biorą się za naprawę rolnictwa, to ja nie widzę tutaj szans, żeby to się udało. Natomiast patrząc na sytuację całego rolnictwa, to sytuacja jest bardzo trudna. I teraz wrzucając kamyczek do ogródka po drugiej stronie sporu politycznego, ja ze zdziwieniem wczoraj obserwowałem spotkanie wiceminister rolnictwa pani Małgorzaty Gromadzkiej z delegacją z Ukrainy przy udziale też działaczy rolniczych. Przypominam, że w 2023 roku Ukraina złożyła do WTO skargę na nasze embargo dotyczące zakazu importu pewnych produktów z Ukrainy. Ta skarga nie została wycofana. A my teraz rozmawiamy o tym, jak Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Natomiast to jest kolejny taki zły sygnał dla polskiego rolnictwa, dlatego że sytuacja w ostatnich latach w Unii Europejskiej, patrząc na ten sektor, znacznie się pogorszyła. Przypominam, że obecne zasady finansowania kończą się w przyszłym roku. Od 2028 roku zmieniają się zasady. Nie wiemy, jak one będą ostatecznie wyglądać, bo cały czas trwają negocjacje, ale raczej z tego, co się słyszy, to będzie raczej gorzej niż lepiej. W związku z tym tutaj popieram tych protestujących, którzy mówią, że ta polityka unijna w wielu tutaj segmentach jest chora po prostu.
0: A w jakich segmentach według pana?
1: Przereagowana. Na przykład jeżeli chodzi, przykład, jeżeli popatrzymy na rolnictwo, pamiętajcie państwo, były protesty rolników wtedy, kiedy wchodził Zielony Ład i tam z jednym z punktów było wprowadzenie obowiązku odłogowania, czyli wyłączania z produkcji najpierw 4% gruntów rolnych, później do 2030 to miało być aż 10% gruntów rolnych. Natomiast jednocześnie, czyli ograniczając produkcję i wprowadzając dodatkowe obostrzenia dla naszych producentów rolnych i śrubując wymagania w stosunku do farmerów unijnych, bo nie tylko polskich, no Unia Europejska podpisuje umowę z krajami Mercosur i otwiera rynek na żywność. Mieliśmy dużo już informacji, że ileś tam partii różnych produktów, które trafiło do Unii Europejskiej, nie spełnia standardów unijnych. No to jest to takie trochę dziwne podejście, że z jednej strony wymagamy od naszych rolników więcej troski o środowisko, ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, ograniczenia nawożenia, praktyk prośrodowiskowych, a z drugiej strony otwieramy się najpierw na Mercosur, na kraje Mercosur, gdzie w ogóle tych zasad się nie przestrzega, a z drugiej strony zaczyna się rozmawiać w podobnym kierunku z naszym wschodnim sąsiadem. To budzi opór rolników i na to jeszcze nakłada się sytuacja pogodowa. Mamy potężną suszę, straty potężne w całym rolnictwie. Trzeba tym rolnikom szybko pomóc. Komisja Europejska no, przedstawiła ostatnio pewne tam wytyczne dotyczące pomocy ze względu na wysokie ceny nawozów, wysokie ceny paliwa niskie plony, niskie ceny, to wszystko nam się kumuluje w efekcie w gospodarstwach, co sprawia, że nakłady są coraz większe, a dochody gwałtownie się kurczą.
0: Jeśli chodzi o unijną politykę klimatyczną, czy według pana, bo to też jest jeden z postulatów protestujących, mogą być zagrożone poszczególne branże, czy rzeczywiście to może doprowadzić do redukcji miejsc pracy, czy mamy się czego obawiać?
1: To znaczy, jeśli chodzi o rolnictwo, to my już obserwujemy redukcję miejsc pracy, która wynika też ze zmian demograficznych, bo proszę zwrócić uwagę, że wsie się wyludniają, brakuje już następców. Tych rolników jest coraz mniej, natomiast obostrzenia, które władze Unii Europejskiej wprowadzają, podnoszą koszty produkcji. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że rolnicy widzą zmiany klimatu, bo tak naprawdę oni są pierwszymi ofiarami tych wszystkich zmian, które zachodzą, czyli nieprzewidywalności pogody, przymrozki, potężne straty, susza, potężne straty. Starają się na tyle, na ile mogą, ograniczać te skutki tych niekorzystnych zjawisk. Natomiast no, jeżeli są pomysły, żeby tutaj dalej zaostrzać wymagania w stosunku do nich, to moim zdaniem nie będzie miało przełożenia na wstrzymanie tych zmian klimatu, które obserwujemy, natomiast tylko pogorszy sytuację całego sektora. Nie chcę się wypowiadać na temat innych sektorów, bo się na tym nie znam. Natomiast to, co widzimy w rolnictwie, no to jest najtrudniejsza sytuacja z badań koniunktury, które przeprowadzają eksperci, którzy się zajmują badaniami koniunktury. Wynika, że w tym roku koniunktura w rolnictwie jest najgorsza od 30 lat. Z drugiej strony państwo, jak idziecie wszyscy konsumenci do sklepów, to chyba tylko polskie ziemniaki są najtańsze. Natomiast i masło, które jest w niektórych sieciach w cenie dumpingowej. Natomiast wszystkie pozostałe produkty, jakoś ceny tych produktów tam nie spadają w sklepie. My nie widzimy tego przełożenia na nasz koszyk konsumencki.
0: Tutaj pytanie już na koniec, jeśli w ogóle ktoś zna na nie odpowiedź. Gdzie jest w takim razie ten złoty środek? Czyli czy da się w ogóle na tym etapie i na tym poziomie dyskusji, jaka też w przestrzeni publicznej się odbywa, wypracować takie rozwiązanie, które nie będzie uderzało w rolników, w producentów, w społeczeństwo, a jednocześnie zachowana zostanie ta dbałość o klimat, która też jest przecież bardzo istotna.
1: No niestety, tutaj problem polega na tym, że w sporze uczestniczą politycy i każda z grup politycznych ma swoje interesy do ugrania. Też patrząc na dzisiejszy protest, widzimy tam bardzo szeroki akcent taki polityczny. Czyli musiałoby dojść do porozumienia merytorycznego, ale te nowe rozwiązania musieliby wdrożyć politycy. A wiemy, jak działają politycy, czyli każdy będzie działał w ten sposób, żeby zbić te kilka punktów poparcia politycznego. Natomiast niekoniecznie to spowoduje realne rozwiązania. Natomiast wydaje mi się, że najprostsza recepta tutaj to jest po prostu zdrowy rozsądek. Starajmy się do tych wszystkich rozwiązań, które są proponowane przez rolników, bo to nie jest tak, że rolnicy tylko krzyczą nie, bo nie, bo jesteśmy przeciw, ale też mają pewne propozycje rozwiązań, żeby je jak najszybciej wdrażać w życie. No i nie może być takiej sytuacji, państwo obserwujecie, bodajże 7 maja Ministerstwo Rolnictwa ogłasza szumnie kampanię, żeby jeść polskie ziemniaki. Rolnicy o problemach z polskimi ziemniakami mówili już jesienią. W tej chwili te ziemniaki już gniją. No to jest akcja, która no niczego tak naprawdę nie daje. Więcej zdrowego rozsądku, mniej gadania, więcej roboty.
0: Oj, to jest piękna puenta naszej rozmowy. Pan profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Pan Michał napisał do nas tak. Mam coraz częściej problemy ze snem. Budzę się w środku nocy i potem trudno mi zasnąć. Tak było też dzisiejszej nocy. Za to teraz chętnie bym się zdrzemnął, gdy popołudniówka gra w tle. Dobrze, że już jestem po pracy. No panie Michale, nie wiem, czy pana zachęcać, czy zniechęcać, bo to trochę nie w naszym interesie, ale proszę wybrać to, co jest dla pana najlepsze. Czekamy na maile i głosówki w sprawie problemów ze snem. Co lub kto przeszkadza państwu zasnąć? Albo co pomaga, jeśli takie problemy występują.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Misia Furtaki czuje, mam nadzieję, że wspierają państwo system. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to proszę pamiętać o tym, że w piątek wyjazdowa lista piosenek Radia 357. Będziemy w elektrowni wodnej Wrocław. To elektrownia numer jeden. Co ciekawe, jest ona zabytkiem i nadal wytwarza energię. A o tę dobrą muzyczną energię zadbają nasi prowadzący Marcin Łukawski i Mateusz Fusiarz. Zapraszamy do udziału w konkursie. Można wygrać wejściówki. Proszę wchodzić na stronę konkursy.radio357.pl. A nawet jak się nie uda wygrać, to proszę się nie martwić, bo będzie nas widać i słychać z wyspy, na której jest elektrownia, a będzie to się działo we Wrocławiu. Tymczasem z nami jest pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku.
1: Pani redaktor, a propos wypowiedzi pana profesora, czy ubolewał nad polskim rolnictwem, ja też będę ubolewał, ale mam taką propozycję bardzo prostą. Niech każdy z radiosłuchaczy, któremu się zechce, wygoogla sobie bardzo proste trzy informacje. Ilość zużycia pestycydów i herbicydów w Polsce na hektar. To oficjalne, bo nieoficjalne są dużo większe. Ilość, czy wielkość, średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce. Najmniejsza w Europie. Ilość spółdzielni rolniczych zrzeszonych, gdzie rolnicy nawzajem sobie pomagają, najmniejsza w Polsce. O czym to świadczy? O XIX wieku. I jeszcze jeden przyczynek i ukłon w stronę rolników. Sposób upraw prowadzi między innymi do degradacji gleb, do suszy. Nikt tak naprawdę nie zastanawia się, że można byłoby robić cokolwiek innego. Właśnie pan profesor mówił, ziemniaki. No jesteśmy ziemniaczanym zagłębiem, naprawdę. No ludzie, no zlitujcie się, panowie rolnicy.
0: Panie
1: Weźcie
0: Leszku.
1: Się uderzcie w piersi.
0: Panie Leszku, dorzucamy te trzy punkty do dyskusji o rolnictwie. Bardzo dziękuję. 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl. Proszę do nas pisać, proszę do nas telefonować. Można też wysyłać głosówki. Proszę to śmiało robić na ten lub inne tematy.

0: Zły sen negatywnie wpływa na nasze zdrowie i coraz częściej jest też przyczyną zwolnień lekarskich. Człowiek niewyspany to człowiek zestresowany i z drugiej strony to właśnie często stres powoduje problemy z zasypianiem.
1: Zafrasowani jesteśmy.
2: Mam problemy z zaśnięciem, jestem bardzo zmęczony, odczuwam to zmęczenie.
3: 18% Polaków często ma problemy z zasypianiem.
4: Tomasz Zarzecki, ResMed.
3: Co dziesiąty wybudza się, a co czwarty budzi się niewyspany. Głównym winowajcą odpowiedzialnym za problemy ze snem jest stres, który wywołują praca, finanse, codzienne obowiązki. Z drugiej strony, zdaniem ponad 40% badanych, dobry sen ułatwia radzenie sobie ze stresem.
2: Dzisiaj będzie ten mniej przespany wieczór, długa praca.
5: Pojawia się zmęczenie, depresyjny nastrój, nerwowość.
4: Michał Mularczyk, internista, dietetyk.
5: Osoby przemęczone, żyjące w przewlekłym stresie, niewyspane. Trzeba się wysypiać. Te 7-8 godzin dziennie byłoby super.
3: No i tkwimy zatem w takim błędnym kole, ponieważ z powodu problemów ze snem jesteśmy bardziej zestresowani, co powoduje, że pogłębiają się nasze problemy ze snem. Aż 51% Polaków nigdy nie monitoruje swojego snu. Nie rozmawiamy również na ten temat z lekarzem. Nie można bagatelizować problemów ze snem, zwłaszcza wtedy, gdy utrzymują się przez dłuższy czas.
6: Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem niewyspanym.
4: Profesor Adam Wichniak, zastępca dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
6: Przeciętny człowiek śpi poniżej swojego zapotrzebowania średnio pół do całej godziny dziennie.
7: Przed snem staram się nie siedzieć przed komputerem i przed telewizorem, bo to nie wpływa dobrze na sen.
6: Jeżeli jest ekspozycja na światło, jasne światło, długotrwale przed snem, wpływa to na rytm okołodobowy.
8: 10 lat temu szef Netflixa powiedział, że jego głównym przeciwnikiem jest sen.
4: Łukasz Jachowicz, autor podcastu Świat w 3 minuty.
8: Jego idealni klienci oglądali seriale przez cały wolny czas do momentu, kiedy nie padli ze zmęczenia. Dziś głównym przeciwnikiem jego firmy są rozpraszające media społecznościowe, tworzone w taki sposób, by nas w pełni uzależnić od bezmyślnego scrollowania i patrzenia się w ekran.
2: Ja mam pod oknem park, gdzie mam lampy i gdy są włączone, na przykład trudno jest mi zasnąć przy tych lampach.
6: Melatonina, która jest takim przełożeniem światła na biochemię organizmu. Jej wydzielanie najbardziej reaguje na niebieską część składową widma światła. Światło sztuczne, światło niebieskie silnie hamuje wydzielanie melatoniny i w ten sposób silnie wpływa na rytm okołodobowy, a w ten sposób zmienia się rytm snu.
8: Głównym przeciwnikiem mediów społecznościowych jest to samo ograniczenie biologiczne, które dekady temu spędzało sen z oczu twórcom platformy serialowej. Obejrzenie jednego filmiku na społecznościówce zabiera przecież najwyżej 60 sekund, więc zawsze mamy czas na zobaczenie jeszcze jednego i kolejnego. W pewnym momencie tracimy kontrolę nad scrollowaniem i ze zdziwieniem zauważamy, że za oknem zapadła już noc. Z nałogowym scrollowaniem jest podobnie jak z innymi uzależnieniami. Bardzo trudno się z niego wyleczyć. Na szczęście jest kilka sposobów, by sobie z tym poradzić. Nie trzymaj telefonu przy łóżku. Idealnie by nocował podpięty do ładowarki w kuchni. Ludzkość długo radziła sobie z budzikami bez wbudowanego odtwarzacza wideo, więc i my możemy przeżyć noc bez złodzieja uwagi pod ręką.
0: Z wyspanymi i niewyspanymi rozmawiał Tomasz Jelański. Jak u Państwa ze snem? Czy macie sposoby na szybkie zasypianie? Może jakiś utwór muzyczny do snu? Znam takich, którzy zasypiają przy Metalice. Znam też takich, którzy zasypiali ubiegłej nocy. No właśnie, ciekawe, czy już wstali. Wiemy, że cichy wstał, choć wiemy, że łatwo nie było. I dziś pokolenia, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam, w całości będą poświęcone koncertowi na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a było tam 80 tysięcy fanów Metaliki. No dobrze, to jak to było? Sleep with one eye open.

0: I tym właśnie utworem Metallica wczoraj zakończyła swój koncert w Chorzowie. Kto był, ten słyszał, ten wie. Cichy słyszał i o wszystkim opowie dzisiaj w pokoleniach 357. No to jeszcze a propos problemów z zasypianiem oraz o stosownych ułatwieniach.
1: Rzecz, jaką stosuję regularnie, to takie konsumowanie treści nagrań ASMR. ASMR. I to są treści relaksujące najróżniejszego typu. Mamy też polskich twórców dostępnych na popularnych mediach typu YouTube. Bardzo polecam. Mnie to bardzo pomaga się wyciszyć, ukoić i przygotować do snu.
2: Mi w zasypianiu przeszkadza i w spaniu w ogóle przeszkadza trasa S2. Mieszkam w warszawskim Wawrze. Nawierzchnia betonowa niestety nie sprzyja, żebyśmy mieli ciszę. Ograniczenie prędkości do 100 km i pomiar prędkości nic nie dało, bo ciężarówki jak jeździły stówę, tak jeżdżą stówę. No więc jedyne wyjście, jakie mam, no to stopery.
0: No i obawiam się, że to faktycznie chyba jest jedyne wyjście, jakie pani ma, no bo na trasę S2 to naprawdę nie ma mocnych. A my czekamy do godziny 18 na państwa sposoby na zasypianie oraz na opowieści, co wam w zasypianiu przeszkadza i co wam pomaga. 510-357-357 to jest nasz numer telefonu. Można też do nas napisać maila popołudniówka@radio357.pl albo można wysłać do nas głosówkę.

0: Tu Radio 357, popołudniówka w Radiu 357, mija właśnie 17. To oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Żaczek.
1: W ciągu ostatniej doby 26 statków przepłynęło przez cieśninę Ormus we współpracy z Iranem, piszą na platformie X przedstawiciele Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Z kolei dowództwo centralne USA przekazało w oświadczeniu, że do dziś siły amerykańskie skierowały na inne trasy 90 statków i unieruchomiły 4 z nich, aby zapewnić przestrzeganie blokady. Blokady te wpływają na ceny ropy na całym świecie.

0: wizji. Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
0: Według informacji prokuratury Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Zdaniem śledczych posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Andrzej Poczobut przemawiał w Senacie, otrzymał tam akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.
2: Jestem bardzo wzruszony z jednej strony, bo dla mnie zaszczyt, że mogę przemawiać w Senacie, a z drugiej strony jest mi bardzo łatwo mówić, dlatego że wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
0: Andrzej Poczobut zwrócił uwagę, że na co dzień my Polacy bardzo mocno się różnimy, mamy różne poglądy polityczne, inaczej patrzymy na rzeczywistość i bardzo się kłócimy, ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich zjednoczyć ponad podziałami. Dwie miejscowości na Dolnym Śląsku bez wody pitnej. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój w powiecie dzierżoniowskim. Wykryto tam bakterie coli. Jak informuje Sanepid, woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy dostali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Władimir Putin odleciał z Pekinu, kończy zatem dwudniową wizytę w Chinach, a co na to wszystko Donald Trump? To dobrze, że Xi i Putin się spotykają, dogaduje się z obydwoma. Tak powiedział amerykański prezydent, zapowiedział też rozmowy z prezydentem Tajwanu o sprzedaży broni. Nie wiem, czy ceremonia powitania była tak błyskotliwa jak moja, oglądałem to, myślę, że go, czyli Putina, prześcignęliśmy, ale dogaduje się z obydwoma. Tak powiedział amerykański prezydent. Na koniec w serwisie Światowy Dzień Pszczół. I właśnie dziś Greenpeace Polska rusza z 13. edycją kampanii Adoptuj Pszczołę.
3: Przez te lata, dzięki wsparciu setek tysięcy Polek i Polaków, wywalczyliśmy m.in. unijny zakaz stosowania 4 groźnych pestycydów. Przebadaliśmy miody z polskich pasiek na obecność pestycydów. Stworzyliśmy nawociowy patrol, czyli no informowaliśmy, tłumaczyliśmy, jak walczyć z inwazyjną nawłocią kanadyjską, ale też stworzyliśmy Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapalających.
0: Mówił Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Tegoroczna akcja skupia się na zatrzymaniu groźnych zmian w unijnym prawie, które ułatwią koncernom używanie pestycydów zagrażających owadom zapalającym przyrodzie, a także zdrowiu. Więcej o Światowym Dniu Pszczół jeszcze przed 18 w popołudniówce. Kolejny serwis punktualnie o 18.
4: Noc będzie pogodna, tylko na zachodzie i w centrum zanikające opady deszczu. Nad ranem uwaga na mgły. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Najchłodniej będzie na Podhalu około 5. Jutro więcej chmur, po południu przelotne opady deszczu. Miejscami zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie kraju burze. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 11 do 16.
5: Radio 357.
4: Jestem ciekawa, czy pamiętają Państwo, co to jest matkowa insurekcja albo określenie takie, karma wraca. Matka Teresa z Katapulty. No tak, wszystko się zgadza. Zachęcamy bardzo serdecznie do udziału w tegorocznej edycji Słownika Polsko-Dziecięcego. Można już zgłaszać nam ciekawe słowa autorstwa najmłodszych. Szczegóły znajdą Państwo na stronie konkursy.radio357.pl. Czekają nagrody i przypominamy przy okazji też o dniu otwartym w Radiu 357. To już w niedzielę 31 maja. Również zachęcamy do tego, by wziąć udział w konkursie, a szczegóły są na stronie konkursy.radio357.pl.

0: To już prawie 9 minut po godzinie 17. A o czym powiemy dziś jeszcze w popołudniówce?
1: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii.
3: Kobiety stanowią tylko niecałe 17% ogółu specjalistów ICT w Polsce.
4: Akcja ministerstwa jest prowadzona w momencie, kiedy jest bardzo duże zagrożenie zawodu informatyka i programisty.
0: Ministerstwo Cyfryzacji chce zachęcić kobiety do pracy w branży IT. No i kampania wywołała burzliwą dyskusję w sieci. Dlaczego tak się stało? O tym powiemy jeszcze przed godziną 18. No to jeszcze może Państwa burzliwa dyskusja a propos protestu Solidarności. Chodzi o unijną politykę klimatyczną.
5: Dzień dobry. Zachęcony przez jednego ze słuchaczy wygooglałem sobie, choć już wiedziałem, jakie będą wyniki, ale chciałem się upewnić. I Polska, jeśli chodzi o zużycie pestycydów, jest poniżej średniej unijnej. Więc nie wiem, skąd pan brał swoje dane, ale po jego tonie wyższościowym wnoszę, że z Instytutu Ojkofobii chyba. To, że mamy małe gospodarstwa, to też ma swoje dobre strony. Jeżeli pan chce się żywić żywnością z Mercosuru, z wielkich latyfundiów albo z Monsanto, pełną chemii, i chce wykończyć właśnie drobnych przedsiębiorców tymi wielkimi molochami, kiedy już w ogóle nie będziemy mogli kontrolować jakości żywności, to droga wolna, ale to u siebie, bo ja się na to nie zgadzam.
0: A o pestycydach też jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, powiemy, bo mamy Światowy Dzień Pszczół. No to jeszcze parę słów o zasypianiu.
6: U mnie bardzo dobrze działa tak zwany trening autogenny doktora Schulza, czyli taka technika relaksacyjna, która rozluźnia całe ciało i wycisza też układ nerwowy. Są do tego nagrania darmowe nawet na YouTubie, w internecie. Trwa to 10 minut, właśnie zawsze przy tym zasypiam. Także techniki medytacji, takie mindfulness, te usypiające na noc, specjalnego rodzaju ala medytacyjne techniki, no i dobra książka, aczkolwiek oczywiście nie jakiś kryminał, który tak wciąga, że się człowiek nie może oderwać, ale dobra książka, która powoduje jakiś tam namysł i brak tego ekranu oczywiście i bodźcowania i tej dopaminy z powiadomień z mediów społecznościowych, to chyba jest kluczowe, żeby można było sobie dobrze pospać.
0: A co u Państwa działa na zasypianie? Pan Michał napisał, że zawsze najlepiej usypiało radio, świetne do popołudniowej drzemki, ale w nocy to niestety radia włączyć nie mogę, bo na przykład Metallica mogłaby obudzić sąsiadów. To proszę w takim razie nie włączać, bo z sąsiadami trzeba dobrze żyć.

0: Wioletta Myszkowska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wyspana?
1: Wyspana, o tak, dzisiaj szczególnie tak.
0: Jest jakaś, nie wiem, może piosenka, może jakiś film albo cokolwiek innego, przy którym dobrze ci się zasypia?
1: Nie, to są takie elementy mojego życia, przy których nie jestem w stanie zasnąć, ponieważ za bardzo się na nich chyba tak skupiam uwagę. Więc trudno mi się zasypia przy filmach, przy muzyce. I raczej to jest tak, że wieczorem staram się już wyciszyć, książkę przeczytać, okryć się kocykiem i po prostu zasnąć.
0: I nie patrzeć na to, co się dzieje na świecie, a...
1: Oj nie, zdecydowanie nie.
0: No właśnie, to przejdźmy w takim razie do tych tematów. Dzisiaj w dalekim zasięgu powiemy o tym, co wynika z wizyty prezydenta Rosji w Pekinie i czego jest tam więcej, konkretów czy komunikatów dyplomatycznych.
1: Zgadza się.
2: Daleki zasięg.
1: Dwa dni trwała wizyta Władimira Putina w Chinach i o czym rozmawiano? No między innymi o eksploracji kosmosu, o rozwoju sztucznej inteligencji. Mówiono też o tym, na czym Władimirowi Putinowi chyba zależy najbardziej, czyli o budowie gazociągu Siła Syberii 2. A my porozmawiamy o tym, jak wyglądał właśnie, jak wyglądały komunikaty po tym spotkaniu. Czy wiemy już coś więcej na temat konkretów, na przykład w sprawie tego gazociągu, czy nadal to są raczej ogólne informacje? A naszym gościem jest dr Adrian Brona z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Władimir Putin dość często odwiedza Chiny, nieprzypadkowo też. A to, że jego wizytę zaplanowano tuż po wizycie Donalda Trumpa, to jest jakiś komunikat w języku dyplomatycznym, czy lepiej tutaj uważać z nadinterpretacją?
3: Myślę, że to jest pewnego rodzaju sygnał wysłany do Stanów Zjednoczonych, który ma pokazać, że Rosja jest, no, prawdopodobnie czy wręcz równoważnym partnerem, co Stany Zjednoczone dla Chin. Zresztą taką politykę właściwie od dojścia do władzy miał Xi Jinping, że trzymał równy dystans do obu tych mocarstw, przy czym o ile z Stanami Zjednoczonymi te relacje są napięte, bardzo, bardzo trudne, to w przypadku Rosji one mają wymiar bardziej partnerski, bardziej strategiczny w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: To partnerstwo opiera się na pewno na kwestiach politycznych i na kwestiach gospodarczych. No i tutaj pytanie, czy chyba tak trzeba to pytanie zadać, czy Rosja jest Chinom bardziej potrzebna politycznie, czy bardziej gospodarczo?
3: Myślę, że w obu przypadkach jest niesamowicie ważna. Znaczy gospodarczo oczywiście to jest przede wszystkim zaplecze surowcowe dla Chin, choć w ostatnich latach ilość importowanego towaru z Chin do Rosji bardzo mocno wzrosła z uwagi tego, że po prostu państwa europejskie nałożyły embargo na eksport niektórych produktów, no i Chińczycy wypełnili tą lukę, także mogą się cieszyć z tego powodu, że Europejczycy narzucili swoje sankcje handlowe. Z drugiej strony Rosja jest niesamowicie ważnym partnerem politycznym, ponieważ z jednej strony ma bardzo podobny, jeżeli nie wręcz identyczny ogląd na sytuację międzynarodową. Podobne są interesy obu państw w stosunku do Stanów Zjednoczonych i szerzej pojętego Zachodu. W dodatku Rosja jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ma broń nuklearną, jest uważana za jedną z mocarstw militarnych, choć jak wiemy w ostatnich latach ta reputacja trochę podupadła. Jest dla Chin partnerem politycznym niezbędnym, dlatego że żadne inne duże państwo nie ma tak zbliżonego do Chin poglądu na to, jak porządek międzynarodowy powinien wyglądać.
1: Ja tutaj na chwilę zatrzymam się przy tych kwestiach gospodarczych, czyli wymianie handlowej. Tutaj w tym przypadku mowa jest o gazociągu Siła Syberii 2. To jest takie przedsięwzięcie, które jest od długiego czasu już planowane. 2600 kilometrów, przesył 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do Chin. To wszystko z Półwyspu Jamalskiego przez Mongolię. I Rosja przekazała w komunikatach właśnie po tym spotkaniu, że ustalono trasę gazociągu. Czy coś jeszcze? Czy to są na ten moment jedyne plany? No i pytanie, czy to oznacza, że ta budowa jeszcze się przeciągnie, czy już niedługo będziemy mogli zobaczyć pierwsze kroki w tej sprawie?
3: Mhm. No, wygląda na to, że rzeczywiście Rosjanie chcieli się czymś pochwalić, więc pochwali się na razie tym, że ustalony został przebieg trasy gazociągu, natomiast nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o jego budowie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Chińczycy patrzą na generalnie węglowodory sprowadzane z zagranicy jako na pewnego rodzaju słabość. W tym sensie, że starają się uniezależnić od importu surowców z zewnątrz. Są między innymi gigantyczne inwestycje w odnawialne źródła energii. Jeżeli myślimy o takim projekcie jak Siła Syberii 2, projekcie, który jest projektem na dekady tak na dobrą sprawę. Przynajmniej 3-4 dekady trzeba rozpisać budżet, finansowanie, tak długo trwałby import gazu z Rosji. No to jest pytanie, czy za 3-4 dekady w ogóle Chińczycy będą potrzebowali więcej importować gazu, zwłaszcza, że te linie przesyłowe, które teraz istnieją, z Rosji Siła Syberii 1 w pełni zagospodarowana, ale z Azji Środkowej mamy mniej więcej w 75%, że tak powiem, zajęty przesył, w tym sensie, że Chiny mniej kupują tego gazu niż mogłyby kupować. Podobnie z gazociągiem, który jest poprowadzony z Birmy, co pokazuje, że jakby Chińczycy musieli zwiększyć import nagle, no to mają te kierunki. I nie wiem, czy Rosjanie są tutaj im aż tak potrzebni z kolejnym projektem, projektem, który będzie długi, który będzie na lata i który niekoniecznie jest związany ze strategią bezpieczeństwa chińską. Więc te negocjacje w mojej ocenie jeszcze będą trwały, będą trudne, co najmniej tak trudne jak w przypadku Siły Syberii 1, a pamiętajmy, że tam tak na dobrą sprawę przynajmniej dekadę obie strony rozmawiały o przebiegu i o finansowaniu tamtego projektu.
1: W tym roku mamy 25. rocznicę podpisania rosyjsko-chińskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy. No i tak jak już pan wspomniał, państwa te łączy dążenie do takiego układu na arenie międzynarodowej, w której ta pozycja Stanów Zjednoczonych jest osłabiona. Na razie w miejsce tej słabnącej dominacji Stanów Zjednoczonych pojawiło się miejsce na sojusze średnich państw. I jak Chiny odnajdują się w tej sytuacji?
3: Chiny wydają się, że są w pewnym rozkroku. To znaczy zawsze przedstawiały siebie z jednej strony jako tego lidera państw rozwijających się, tych państw, które dzisiaj nazywamy globalnym południem. Z drugiej strony starają się nawiązać czy utrzymać bardzo dynamiczne relacje z właśnie państwami średnimi, takimi jak Kanada, jak Australia, jak Korea Południowa. W naszym regionie oczywiście również Polska czy chociażby Hiszpania w Europie. Ale to, co widzimy w ostatnich dniach, to jest to, że Chiny się przedstawiają jako jedno z dwóch kluczowych mocarstw globalnych obok Stanów Zjednoczonych. I ta narracja o tym, że Chiny już nie są tylko i wyłącznie liderem, partnerem dla państw średnich i państw rozwijających się, ale mogą być jakimś przywódcą na świecie, na równi z Stanami Zjednoczonymi, a w domyśle za kilka lat być może nawet ważniejsze niż Stany Zjednoczone, no to jest ta narracja, czy to przekonanie, które wydaje się coraz częściej emanować z Pekinu. Więc tak na dobrą sprawę Chiny tutaj będą musiały gdzieś ważyć między tym, jak twardo stawiać własne interesy, a w jaki sposób chociażby budować taki system międzynarodowy, który będzie korzystny nie tylko dla Chin, ale też dla innych partnerów.
1: To jeszcze ostatnie pytanie o Tajwan, bo to jest państwo, którego nazwa pojawiła się również na spotkaniu z Donaldem Trumpem. Przy okazji spotkania z Władimirem Putinem wystosowano takie wspólne oświadczenie władz o Japonii, w którym mówiono o tym, że Japonia, władze japońskie zagrażają pokojowi. Mowa o rozwijaniu japońskich sił samoobrony, ale też oczywiście o Tajwan. Sam administracja Donalda Trumpa pod koniec ubiegłego roku ogłosiła rekordowy pakiet uzbrojenia dla Tajwanu, ale ta transakcja została wstrzymana w proteście Pekinu właśnie. Jak ta sytuacja dalej się będzie rozwijać?
3: Sprawa Tajwanu i relacje z Japonią to są dwa powiązane ze sobą problemy z perspektywy Pekinu i myślę, że również z perspektywy Moskwy, choć z perspektywy Moskwy Japonia jest o wiele ważniejsza. Po pierwsze Tajwan, który rzeczywiście pierwszy pakiet duży Donald Trump już zatwierdził. To było 11 miliardów dolarów, sprzedaż sprzętu o wartości 11 miliardów dolarów, sprzedaż sprzętu wojskowego dla Tajwanu. Natomiast tutaj to, co mówimy, to, co Chińczycy chcą odłożyć, to jest drugi pakiet o wartości 14 miliardów. Gdyby w ciągu roku się udało dwa tak duże pakiety, że tak powiem, zatwierdzić administracji Stanów Zjednoczonych, i zakupić je przez Tajwan, to rzeczywiście byłoby to bardzo silne wzmocnienie zdolności obronnych, ale też zdolności kontruderzenia Tajwanu, ponieważ no, część z tego uzbrojenia pozwala razić cele w Chinach kontynentalnych. Z drugiej strony w Japonii mamy rząd Takaichi Sanae, bardzo silny rząd. Największość w parlamencie ma partia rządząca LDP właściwie od okresu powojennego. Takaichi Sanae jest uznawana za polityczkę, która realistycznie patrzy na Pekin i na Moskwę, patrzy na te dwa państwa jako na rywali i rzeczywiście również dąży do tego, żeby wzmocnić siły samoobrony, obawiając się ekspansjonizmu chińskiego. Więc tak na dobrą sprawę wspólny potencjał wojskowy Tajwanu i Japonii może nie tyle dorówna chińskiemu w Azji Wschodniej, co byłby w stanie przeciwważyć mu w dużej mierze, a przy wsparciu chociażby Stanów Zjednoczonych byłoby tutaj, że tak powiem, sytuacja patowa prawdopodobnie strategicznie. Więc tak na dobrą sprawę i Pekin, i Moskwa będą chciały, że tak powiem, osłabić na arenie międzynarodowej rząd japoński po to, żeby on z jednej strony nie miał tak dobrych relacji z Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony nie wspierał tak mocno Tajwanu. Tutaj oczywiście perspektywa chińska jest taka, że Japonia w jakiś sposób może się włączyć w konflikt o Tajwan, zwłaszcza jeżeli bazy amerykańskie, które znajdują się na terytorium Japonii, zostaną użyte. Wtedy Japonia może zostać wciągnięta do tego konfliktu. Z drugiej strony pamiętajmy, że Rosja nadal ma spór terytorialny z Japonią o Wyspy Kurylskie, spór, który nie jest zakończony, który ciągnie się od II wojny światowej i który jest tematem spornym w polityce obu państw, więc widzimy tutaj całą masę problemów, co do których na razie nie widzimy rozwiązania, ale to, co możemy zauważyć, to jest wzmocniona współpraca rosyjsko-chińska w ramach przeciwdziałania wzrostowi znaczenia Japonii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych w całym regionie.
1: Wątki, które wracają i na pewno będą jeszcze wracać. Naszym gościem był dr Adrian Brona z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Daleki zasięg,
0: który przygotowała Wioletta Myszkowska. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Popołudniówkę w Radiu 357. 3 minuty do serwisu sportowego.

0: No to czas najwyższy na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz.
1: Rozpoczynamy 3-odcinkowy piłkarski serial, który roboczo zatytułować można Europejskie finały w maju. Na pierwszy ogień Stambuł i Beşiktaş Park, obiekt, na którym już dzisiaj wieczorem zmierzą się Freiburg oraz Aston Villa. A skoro Villa, to Kacper Klasiński na posterunku.
2: Villę prowadzi specjalista od rozgrywek Ligi Europy, Unai Emery, który wygrywał ją już 4-krotnie. 3 razy z Sevillą i raz z Villarrealem. Hiszpan przekonuje jednak, że jego wcześniejsze osiągnięcia nie znaczą nic w obliczu dzisiejszego starcia. Nie jestem królem tych rozgrywek. Piszemy za Aston Villą nowy rozdział. Teraz muszę wygrać z nią. To coś innego. I mam nadzieję, zupełnie nowa era. Emery zrobił z Villi drużynę regularnie występującą w europejskich pucharach. Ale nie wstawił jeszcze do gablotki żadnego pucharu. Wygrana w Lidze Europy rzeczywiście stanowiłaby dowód tego, że wprowadził klub w nową erę. Zwycięstwo daje też przepustkę do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. O ile Villa jest już pewna awansu drogą ligową, Freiburg może wywalczyć sobie debiut w tych prestiżowych rozgrywkach. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, angielski espresso.
1: Mała adnotacja do serwisu po 16, kiedy to wspominałem, że The Villans wygrali w Europie tylko raz. Ten jeden, o którym wspominałem, czyli triumf w Pucharze Europy, był oczywiście tym najważniejszym, ale dodajmy, że w sezonie 82-83 wygrali piłkarze z Birmingham jeszcze Super Puchar Europy, a w sezonie 2001-2002 sięgnęli po Puchar Intertoto. Może ktoś jeszcze kojarzy taką piłkarską historię. Czyli tak ciut więcej chwil do świętowania miał Książę Ciemności. Ale żeby nie było, że tak faworyzujemy ekipę z Anglii, Freiburg również jest nakręcony na to spotkanie. Niemcy nie dość, że żadnego europejskiego trofeum w gablocie nie mają, to nawet nie wystąpili dotychczas w żadnym finale. Pomocnik Freiburga Maximilian Eggestein powiedział: na początku rozgrywek nie sądziliśmy, że tu zagramy, ale z upływem czasu stawało się to coraz bardziej realne i zaczęliśmy wierzyć, że damy radę. Jesteśmy bardzo dumni, że tu dotarliśmy i mamy nadzieję, że w środę zrobimy ten ostatni krok i sprawimy, że nasze miasto będzie z nas bardzo dumne. Przypomnijmy początek finału Ligi Europy o 21:00. A co dziś więcej w sporcie? Na przykład koszykówka. Playoffy mamy zarówno w NBA, jak i naszej Orlen Basket Lidze. Gdyby mieli Państwo ochotę zarwać nockę, to punktualnie o 2:00 rozpocznie się mecz Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs, którzy jak do tej pory prowadzą 1-0 w finale zachodu. Na wschodzie 1-0 prowadzą Knicks, którzy minionej nocy ograli Cleveland Cavaliers 115-104. Natomiast jeśli sen się przyda, a głód basketu mimo wszystko spory, to za pół godzinki niespełna początek meczu Arka Gdynia-Śląsk-Wrocław. Na tym etapie ćwierćfinału Śląsk prowadzi 2-1. A później o 20:15 również mecz numer 4, w którym prowadzący 2-1 za Stal Zielona Góra powalczy z Kingiem Szczecin. Mateusz Kostrzewski z Kinga.
3: Takie coś się nie może przydarzyć w playoffach, bo tutaj jest bardzo mały margines błędu, więc no, musimy grać bardziej solidnie i mądrzej, żeby to się nie powtórzyło w kolejnym spotkaniu.
4: Musimy się podnieść i walczyć dalej. Musimy porozmawiać, przeanalizować i przyjść silniejszym niż w ostatnich dwóch meczach.
1: A kończył tę wypowiedź trener Kinga Maciej Majcherek. Po koszykówce czas na tenis. Zbliża się. Zbliża się wielkimi krokami French Open, w którym wystąpi przynajmniej piątka reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magdalinet, Magdalena French oraz Iga Świątek. Losowanie drabinki głównej w Paryżu jutro o 14:00. Ale Polaków w turnieju głównym może być więcej. Do decydującej rundy kwalifikacji awansowała dziś Maja Chwalińska, która wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 i teraz o Rolanda Garrosa powalczy z Holenderką Suzanne Lammens. Jeszcze na etapie drugiej rundy eliminacji walczyć będzie dzisiaj Katarzyna Kawa. Na drodze Kasi stanie dziś Claire Liu z USA, a w pierwszej rundzie odpadła nam już Linda Klimowiczowa. W sporcie jeszcze siatkówka. Rozpoczynający się dziś towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach otworzy sezon reprezentacyjny polskich siatkarzy. Ich rywalami będą Serbowie, Ukraińcy i Bułgarzy. Przypomnijmy, najważniejszą imprezą w tym roku są wrześniowe Mistrzostwa Europy, których biało-czerwoni będą bronić tytułu, no ale też w Lidze Narodów warto powalczyć. Na razie jednak trener Grbić nie ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Niektórzy, jak Tomasz Fornal, do ostatnich chwil walczyli w sezonie klubowym. Ale i tacy wkrótce dołączą.
5: Jak może trener za mnie tęsknić? Ja oczywiście też za, nie tylko za trenerem, ale już z reprezentacją się stęskniłem. Co prawda nie będę za bardzo myślał o siatkówce przez okres wakacyjny, ale 8 czerwca już się zjawię w Spale i będziemy się przygotowywać najpierw do Wienela, a potem do Mistrzostw Europy.
1: Tyle przed kamerami Polsatu Sport Tomasz Fornal, a reprezentacja od 17 gra z Serbią, także zachęcam do kibicowania. A do czego jeszcze mogę zachęcić? Na przykład do śledzenia hokeja. Trwają Mistrzostwa Świata Elity, czyli po prostu najlepszych z najlepszych. No i dziś wieczorem można spędzić miło czas w towarzystwie Szwedów, grających ze Słoweńcami, czy Amerykanów, którzy powalczą z Niemcami. Oba spotkania startują o 20:20. Dobiegają końca natomiast pojedynki Austria-Szwajcaria oraz Czechy-Włochy. No i wielka szkoda, że Polska najwcześniej w elicie znów może zagra dopiero w sezonie 2028. I to już wszystko w sporcie po południu, ale już teraz uczulam Państwa, że warto słuchać porannego sportu. Tam podsumowanie całej sportowej środy. Najważniejszy będzie oczywiście raport z finału Ligi Europy, ale też proszę spodziewać się, że kolarstwo się pojawi, bo przecież nie przestają się ścigać w Giro d'Italia. Dziś jechali 11. pagórkowaty etap Sporcari do Chiavari, 195 km. Wszystko sobie ładnie z rana podsumujemy. Do usłyszenia.
6: Radio 357.
0: No i jak Mateusz obiecał, to na pewno tak będzie. Proszę słuchać sportu już jutro rano. Tymczasem popołudniówka do godziny 18. Powiemy jeszcze o Światowym Dniu Pszczół. Taki dzisiaj obchodzimy. A konkretnie o tym, co pszczołom zagraża. Tutaj sytuacja niestety, proszę Państwa, nie jest najlepsza.

0: O branży IT teraz powiemy. Kobiety stanowią w niej 17%, więc jeśli chodzi o parytety, no nie jest najlepiej. Ministerstwo Cyfryzacji ruszyło więc z kampanią pod hasłem A właśnie, że pasuje. I ta kampania ma przyciągnąć Polki do świata nowych technologii. Resort kusi stabilizacją i wysokimi zarobkami, ale akcja wywołała w sieci burzliwą dyskusję. Krytycy pytają wprost, czy rządowy klip zamiast walczyć z uprzedzeniami nie powiela stereotypów o dziewczynkach w różu i chłopcach w niebieskim.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii.
6: Te słowa mają przełamać uprzedzenia. Urzędnicy chcą udowodnić, że cyfrowy świat nie ma płci, a gigantyczna dysproporcja zaczyna się już na etapie edukacji.
7: Dane pokazują, że kobiety stanowią tylko niecałe 17% ogółu specjalistów ICT w Polsce.
6: Marlena Dudzic, Ministerstwo Cyfryzacji.
7: I ten problem zaczyna się bardzo wcześnie, bo około 80% maturzystek nie zna żadnej kobiety inżynierki.
6: Pytanie tylko, czy sam ministerialny spot nie strzelił sobie w kolano?
8: Reklama ta jest kolejnym powielaniem stereotypów związanych z tym, że dziewczynki ubierają się na różowo, a chłopcy na niebiesko.
6: Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka.
8: Dziewczynki są mniej zdolne, jeśli chodzi o nauki ścisłe, a chłopcy bardziej. I tutaj jest taka próba przełamania tego napięcia, ale to jest takie płaskie, stereotypowe i myślę, że mało unikalne.
6: A to jednak nie koniec kontrowersji. Eksperci od rynku pracy zwracają uwagę na przewrotny moment, w którym państwo wysyła kobiety do kodowania.
9: Akcja ministerstwa jest prowadzona w momencie, kiedy jest bardzo duże zagrożenie zawodu informatyka i programisty.
6: Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka.
9: AI wszedł na salonę, wszyscy zaczęliśmy się go obawiać i wtedy komunikacja z kobietami wydaje się taką przewrotną rzeczą, że kiedy mężczyźni czują się zagrożeni, to wtedy wchodzą kobiety i one mogą przejąć te zawody, w których mężczyźni zaczynają się czuć niezbyt bezpiecznie.
6: Przedstawiciele świata nauki uspokajają jednak, że rewolucja sztucznej inteligencji to nie koniec pracy w branży technologicznej.
10: Niekoniecznie musimy mówić o zastępowaniu danego zawodu przez sztuczną inteligencję. Ta sztuczna inteligencja weszła w zasadzie do różnych branż i różnych sektorów, zmieniając tak naprawdę sposób, w jaki pracujemy.
6: Doktor Dominika Kaczorowska-Spychalska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
10: Dzielenie na zawody typowo męskie czy zawody typowo żeńskie. Myślę, że już dawno powinniśmy odwiesić je do szafy.
7: Technologia potrzebuje różnorodnych perspektyw. Jeśli nowe rozwiązania będą tworzone przez wąską grupę osób, to istnieje ryzyko powielania różnych stereotypów ograniczeń w samych technologiach. I zawody cyfrowe należą do tych najbardziej przyszłościowych i elastycznych ścieżek kariery. I te kompetencje będą potrzebne praktycznie w każdej branży.
6: A niezależnie od tego, czy spot drażni swoją formą, czy nie, Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza po darmowe szkolenia na swoją stronę internetową.
0: A czy kampania resortu cyfryzacji okaże się skuteczna? Zobaczymy. Na tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska.
11: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
1: No to jeszcze a propos wspierania systemu i listy, w piątek będziemy we Wrocławiu, a konkretnie będą Marcin Łukawski i Mateusz Fusiarz. No i państwo oczywiście, tylko jest jeden warunek, trzeba wziąć udział w konkursie i zostać tego konkursu laureatem. Szczegóły na stronie konkursy.radio357.pl. W piątek lista z elektrowni wodnej numer 1 we Wrocławiu.
0: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
1: A teraz powiemy, właściwie państwo powiedzą o tym, co działa na sen, a co nie.
2: Dzień z trzylatkiem bardzo polecam, świetnie działa. Po różnych wigibasach, różnego rodzaju przygodach, hasankach. Człowiek jak się kładzie do łóżka, to po prostu zasypia bez problemu.
3: Ja chcę powiedzieć, że jestem kompletnie załamana sobą oraz ludzkością, przyklejoną do smartfonów. Ta technologia to rozkrada nasz czas, naszą uważność. Nie patrzymy dookoła, tylko w te ekraniki. Proszę Państwa, no nie jest to dobrze. Nie jest to dobrze. Dobrze chociaż przynajmniej, że przed nami okres wakacyjny i festiwale muzyczne, to się człowiek może trochę jakoś tak uczłowieczy i ukorzeni w tym świecie pięknym, wspaniałym, jakże. No niedobrze, niedobrze.
1: Apelujemy zatem, aby, proszę państwa, się ukorzeniać i uczłowieczać. A tego trzylatka to można może wypożyczyć tak na chwilę, ale może nie taką długą, na taką godzinkę może.

0: popołudniówka w Radiu 357 jeszcze przez 9 minut do godziny 18. A 20 maja to Światowy Dzień Pszczół. No i właśnie, bez nich zaraz państwo usłyszą, co by było, gdyby pszczół nie było. Krzysztof Cibor z Greenpeace jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, jakby wyglądał świat bez pszczół?
1: Pszczoły. Pszczoła miodna, ale tak naprawdę nie tylko pszczoła miodna, bo mówimy o wszystkich zapylaczach, o owadach, które... dzięki którym mamy jedzenie, tak? Gdyby nie było pszczół, gdyby nie było innych owadów zapylających, nie mielibyśmy całej masy roślin, które po prostu zjadamy, albo które zjadają zwierzęta, którymi się również żywimy. Co trzeci kęs tego, co trafia na nasz talerz, to są rośliny, które powstały dzięki zapylaniu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o owady zapylające, o pszczoły, motyle, czmiele, całą masę gatunków, które, tak jak powiedziałem, są podstawą naszego, na tej piramidy życia, na której się znajdujemy.
0: I dlatego Greenpeace rozpoczyna kolejną edycję kampanii Adoptuj Pszczołę. W tym roku apelujecie państwo o zatrzymanie zmian w unijnym prawie. I tutaj chodzi o pestycydy. Proszę powiedzieć, o co chodzi.
1: Akcja Adoptuj Pszczołę rzeczywiście rusza dokładnie dzisiaj, po raz 13. I za każdym razem staramy się zwrócić uwagę na jakiś szczególnie istotny temat. I ten aspekt prawidłowej ochrony owadów zapylających, a w tym roku jest wyjątkowo taki konkretny i ważny temat. Mianowicie Komisja Europejska zaproponowała pewne zmiany w przepisach unijnych dotyczących ochrony nas wszystkich przed pestycydami. I te przepisy, te propozycje Komisji Europejskiej są złe. One sprawiają, że będziemy gorzej chronieni przed pestycydami, że będziemy mniej wiedzieli o tym, czy one są szkodliwe dla nas, dla innych organizmów, dla właśnie owadów zapylających, ale też wtedy, kiedy na przykład zostanie to udowodnione, że dany produkt, dany środek używany do zabijania szkodników szkodzi nie tylko tym szkodnikom, ale również innym owadom czy naszemu zdrowiu, będzie dłużej niestety trwało wycofanie takiego produktu z rynku. Dlatego my chcemy w ramach akcji Adoptuj Pszczołę powiedzieć nie i zadbać o to, aby polski rząd wsłuchał się w głos zdecydowanej większości naszego społeczeństwa i nie dopuścił do tego, aby te przepisy unijne weszły w życie.
0: Dostrzegam tutaj pewną sprzeczność. Powiedział pan, że Unia Europejska chce chronić przed pestycydami. Tymczasem to prawo, które mogłoby wejść, może spowodować, że właśnie ta ochrona będzie mniejsza. Skąd to się bierze?
1: Unia Europejska od lat ma dosyć dobre przepisy. I teraz chce te przepisy po prostu gwałtownie poluzować, co będzie z korzyścią dla dużych koncernów chemicznych, które produkują syntetyczne pestycydy, a zdecydowaną będzie stratą dla naszego zdrowia, dla naszego środowiska i dla owadów zapylających. Dlatego adoptuj pszczołę i pomóż nam walczyć z tymi złymi przepisami.
0: Co my możemy zrobić w ramach państwa kampanii? Mhm.
1: Zapraszamy do wejścia na stronę adoptujpszczole.pl. Tam można dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tego, dlaczego te przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską są złe, dlaczego ta deregulacja nam będzie szkodzić, nam wszystkim, ludziom, ale również przyrodzie, która nas otacza. I można włączyć się w tę akcję chociażby poprzez taką symboliczną adopcję pszczoły, czyli wsparcie darowizną naszych działań. 100% tych środków, które pozyskamy w ramach akcji Adoptuj Pszczołę, my przeznaczamy na nasze działania. Między innymi chcemy uruchomić taką dużą akcję społeczną, dotrzeć do społeczeństwa, ale również do polityków z informacjami o tym, dlaczego powinniśmy bronić tych prawidłowej ochrony przed pestycydami i nie dopuścić do wejścia w życie tych nowych przepisów.
0: W jaki sposób pestycydy szkodzą pszczołom i nam przy okazji? Mhm.
1: Pestycydy to są środki, które zostały wymyślone tak, aby niszczyć organizmy, które mogą szkodzić ewentualnie uprawom. Niestety to nie jest tak, że można sobie wymyślić związek chemiczny, który zabija jeden gatunek, a innym że w ogóle nie szkodzi. I niestety okazuje się, że często to, co jest używane, aby zabić szkodnika, zabija albo znacznie osłabia również owady zapylające. Możemy też mówić o środkach, które służą do niszczenia chwastów. Ale przy okazji niszczenia chwastów, tak zwanych chwastów, chwasty są często roślinami, które służą zapylaczom, po prostu one pobierają z nich pokarm. Niszczone są również inne rośliny, które są pyłkodajne czy nektarodajne i owady zapylające tracą po prostu pożywienie. Dlatego tak bardzo ważna jest prawidłowa kontrola i przyglądanie się regularne temu, czy dany wprowadzony na rynek pestycyd rzeczywiście jest bezpieczny. Te regularne kontrole obecnie istnieją. Komisja Europejska chce zepsuć te przepisy chroniące nas przed pestycydami i sprawić, że duża część pestycydów po prostu będzie miała takie bezterminowe dopuszczenie na rynek, a tego nie chcemy.
0: A zatem, proszę Państwa, zachęcamy do tego, by włączyć się w tę akcję, by adoptować pszczołę, tak po prostu. Krzysztof Cibor z Greenpeace był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Pszczół.
0: Pszczołom i nam wszystkim.
1: Dokładnie tak.

0: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
1: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
0: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
2: Radio 357, ostatnie chwile popołudniówki. Właśnie minęła 18, czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Raczek.
3: W Gdańsku powoli dobiega końca wizyta węgierskiego premiera Petera Modziara w Polsce. Modziar przyznał, że marzył, aby to Polska była kierunkiem jego pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty. Zrobię wszystko, co w mojej mocy i myślę, że wszyscy Węgrzy też zrobią wszystko, co w ich mocy, aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń, zadeklarował szef węgierskiego rządu. Donald Tusk i Peter Modziar przeszli razem ulicą Gdańską, ulicą Długą i spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Jak podaje prokuratura krajowa, mężczyźni byli członkami prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Grozi im dożywocie, przebywają w areszcie. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim krajowym planie odbudowy. Chodziło o usunięcie z planu opodatkowania aut spalinowych. Zmiany wynegocjował z Brukselą polski rząd. Precz z Zielonym Ładem, to hasło głośno wybrzmiewało dziś w Warszawie. Ulicami stolicy przeszła manifestacja.

0: Blokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Terespola. Tworzą się korki. A my w serwisie zostajemy na polskich drogach. Po latach z tendencją spadkową znów rośnie liczba wypadków, w tym śmiertelnych. Statystyki przeanalizowali eksperci Rankomat.pl. Z ich raportem zapoznał się nasz reporter Piotr Olejarz.
1: Najgorzej sytuacja wygląda na południu kraju. Biorąc pod uwagę liczbę wypadków i kolizji w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, pierwsze miejsce zajmują Katowice z wynikiem 214 zdarzeń. Tuż za nimi plasują się Opole i Rzeszów po 179. Jeśli chodzi o bezwzględną liczbę zdarzeń, zdecydowanie przoduje Warszawa. Ponad 22 tysiące wypadków i kolizji. Przyczyny pozostają niezmienne, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
2: Królują zazwyczaj dwie przyczyny powstawania zdarzeń drogowych. No i tutaj jeśli chodzi o młodzież, to główną przyczyną będzie prędkość, a jeśli chodzi o osoby starsze, będzie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
1: Jednak to nie stolica wiedzie prym pod względem wypadków śmiertelnych. W ubiegłym roku w Krakowie zginęło 941 osób, a w Łodzi 864. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: A ja jeszcze dodam, że Gorzów Wielkopolski jako jedyne miasto wojewódzkie nie odnotowało w ubiegłym roku żadnego wypadku śmiertelnego. Na koniec w serwisie doniesienia z Japonii o ogromnym pożarze w miejscu znanym wielu turystom. Na wyspie Miyajima, jednym z najważniejszych miejsc duchowych kraju, znanym także wielu turystom, spłonęła świątynia, w której od ponad 1200 lat płonął tak zwany wieczny ogień. To symbol o ogromnym znaczeniu. Więcej w relacji Dominiki Giordano.
3: Wydarzenie wstrząsnęło Japonią. Pożar wybuchł w środę rano na górze Misen na świętej wyspie Miyajima, niedaleko Hiroshimy. Ogień doszczętnie zniszczył halę Reikado, należącą do buddyjskiej świątyni Daishoin, gdzie przechowywano słynny niegasnący płomień, według tradycji rozpalony w 806 roku przez mnicha Kukai i podtrzymywany nieprzerwanie od ponad 200 stuleci. To właśnie z tego ognia rozpalono także część płomienia pokoju w Hiroshima Peace Memorial Park. Strażacy opanowali pożar po około 2 godzinach, nikt nie ucierpiał, ale dla wielu Japończyków to utrata miejsca o niemal świętym znaczeniu. Co ważne, sam płomień ocalał, bo jego część była przechowywana także w innym miejscu. Z Tokio dla Radia 357 Dominika Giordano.
0: Ta relacja kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
4: Noc będzie pogodna, zanikające opady deszczu na wschodzie i w centrum. Nad ranem mgły, temperatura od 7 do 11 stopni, najchłodniej będzie na Podhalu około 5. Jutro więcej chmur, po południu przelotne opady deszczu, w centrum i na północnym wschodzie kraju burze. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie kraju. Na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 11 do 16.
5: Radio 357.
4: Andrzej Rutko, Szymon Kuliś i Ewa Koch, dziękujemy Państwu za dziś. Czy Tomasz Organek jest już na pokładzie? Jest. To zaczynamy.

Dzień dobry, Tomasz Organek, Radio 357, muzyka organowa. No niech nam się przydarzy kolorowe lato, życzę nam tego, nam wszystkim. No żeby tylko czasami jeszcze troszkę popadało, żeby nie było tak sucho, bo okazuje się, że jest no spora susza i ten deszcz, który pada, czasami jest niewystarczający. No ale kolorowe lato oczywiście, to na to wszyscy liczymy, no i zanosi się, no i właściwie już jest maj, początek maja, więc to lato coraz bliżej. I pomyślałem sobie, że tym oto nieco zapomnianym, a bardzo, bardzo udanym utworem zacznę dzisiejszą audycję. No, utwór jest udany między innymi dlatego, że muzykę napisał Marek Bliziński, wybitny gitarzysta jazzowy, zresztą mający w Polsce festiwal swojego imienia. Zespół Bem i Bem, proszę państwa, czyli rodzina Bemów oraz Ibeków. Stąd się wzięła nazwa Bem i Bek. Później był też zespół Bem i Bem. Ale to jest Bem i Bek. Wybitni wokaliści, oczywiście nie wokaliści, tylko w ogóle muzycy. Ewa Bem na wokalach, Aleksander Bem na perkusji, na wokalu. No i Tomasz Jaśkiewicz na gitarze, bo tutaj chciałem zwrócić na tego gitarzystę uwagę. No, postać bardzo znana w świecie jazzowym, szczególnie w latach 50., 60. i później. W 85. niestety skończył karierę, bo był wypadkowi samochodowemu. Natomiast to jest gitarzysta, proszę państwa, Czesława Niemena. No, nawet wyszła taka biografia chyba w 2014 roku. Byłem gitarzystą Niemena, zdaje się to tak nazywa. I to właśnie jest Tomasz Jaśkiewicz. No, Jaśkiewicz. W ogóle Bem i Bek i Bem i Bem, bardzo udane zespoły. Bardzo ciekawe zresztą zespoły na tle całego środowiska jazzowego i polskich zespołów. Płyta Bemowe Frazy, rok 74. Zachęcam państwa do eksploracji tego tematu. Dzisiaj trochę muzyki nowej i starej, no bo to przecież lubimy, prawda? No to niech będzie jeszcze ta stara. Irma Thomas, zaraz opowiem kilka słów w utworze Anyone Who Knows What Love Is. Bardzo piękny numer, proszę.

Anyone Who Knows What Love Is. No, przepiękny utwór z roku 68. To jest taka piękna płyta Time Is On My Side. Irma Thomas, no, znana jako królowa duszy Nowego Orleanu, bo tak się o niej mówi, rówieśniczka Aretha Franklin i Etty James. No, nigdy nie przebiła tych artystek, ale polecam Państwu jej nazwisko, jej dokonania, bo jest znakomita. Pisała piosenki i z Randy Newmanem, i z wieloma bardzo utalentowanymi ludźmi. Też czasami u Jimmy'ego Jarmusza, na przykład w filmach, można jej utwory odnaleźć. No, tak jak powiedziałem, w tej audycji będą i rzeczy nowe, i stare. A w ogóle to takie letnie właśnie, ponieważ zaczęliśmy od tego letniego vibe'u, że tak powiem, na początku audycji, to chcę to kontynuować. I żeby ten maj był piękny i kolorowy, lato, żeby do nas przyszło. Little Sims teraz przed Państwem. Artystka brytyjska, raperka i aktorka pochodzenia nigeryjskiego. No i dobrze, że ona przybrała ten przydomek, bo nie wiem, czy jestem w stanie poprawnie przeczytać jej nazwisko, bo to jest Simbiatu, Simbi, Abisola, Abiola, Aikwa, Aikawo. Tak chyba brzmi jej nazwisko. No, bardzo popularna osoba w niektórych kręgach, takich bardziej alternatywnych, powiedzmy. Też jeśli Państwo oglądali film Venom, na przykład Let There Be Carnage z roku 2021, to mogli się Państwo zetknąć z jej twórczością. My wysłuchamy utworu Gorilla. Bardzo, bardzo ciekawa i taka nieszablonowa rzecz. Trochę rapu, trochę wpływów muzyki R&B, ale to wszystko jakieś takie bardzo osobne i odważne. To proszę, Little Sims i Gorilla.

0: Let it get you seasick, charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Tak. No ładnie, ładnie. Jesteśmy w tych nowych rzeczach po dwóch starszych. No i nie możemy, proszę Państwa, w naszej audycji muzyka organowa przejść do porządku dziennego, nie wspominając albumu, który wyszedł, no nie wiem, miesiąc temu albo jakoś tak, no może dwa. Album nazywa się Honora, czyli Honora, a wydał go Flea, czyli basista zespołu Red Hot Chili Peppers. Polecam w ogóle Państwu taki dokument o Red Hotach, który, no właśnie teraz tak wspaniale polecam, że nie pamiętam ani gdzie to było, ani jak się nazywa. No, bardzo nowa taka rzecz, film dokumentalny o zespole. Naprawdę świetnie zrobiony. Ja nie jestem zawsze fanem tych wszystkich programów takich dokumentalnych, które tam siedzą na krzesłach ludzi i mówią, jacy to ci ludzie już w młodości byli niesamowici, niezależni i utalentowani, bo one często podlegają jakiejś takiej bardzo podobnemu scenariuszowi i są nudne po prostu. A ten film jest ciekawy, bo skupia się na początkach powstania zespołu Red Hot Chili Peppers. No i jest bardziej o emocjach, o relacjach między tymi kolegami, czyli Flea, Antony i Hillel Slovak jeszcze, który zakładał ten zespół, ale umarł. W związku z tym, że po prostu zażywał zbyt wielkiej ilości narkotyków. No i wszelkie nauki, które z tego popłynęły i jak widać panowie wzięli sobie je do serca, bo świetnie się mają i nagrywają na przykład takie albumy jak Flea. No zupełnie taka niespodziewana rzecz, bo nigdy się nikt nie spodziewał tego, że Flea nagra album taki trochę jazzowy może. On zawsze miał takie marzenie, żeby grać na trąbce. No grał na tej trąbce oczywiście w szkole, ale żeby być trębaczem jazzowym. No tu nas to łączy, proszę Państwa, bo ja też zawsze chciałem być trębaczem jazzowym. No ale mi się nie udało, bo nawet nigdy w ręku trąbki nie miałem. Zawsze mi się wydawało, że gdybym miał jeszcze raz dane życie, to zostałbym albo trębaczem, albo pianistą jazzowym. No więc Flea zrealizował to swoje zamierzenie. Michael Peter Balzary, takie ma nazwisko, bo on ma pochodzenie węgierskie też w jakiejś tam części. No bardzo ciekawa rzecz, warta sięgnięcia, bo ta muzyka jest niezwykle ciekawa, oryginalna i taka składająca się z bardzo wielu inspiracji. To też oznacza, jak ciekawy muzyki jest Flea. Dobra, już nie będę gadał, posłuchajmy. Utwór się nazywa A Plea, czyli taka prośba, nie wiem jak to nazwać po polsku, odezwa, nie wiem, jakieś takie coś. No, po to, żeby być pięknym człowiekiem w tym złym świecie. To posłuchajmy Flea, utwór A Plea.

Flea w utworze A Plea na płycie Honora. Również Państwu polecam, bardzo się dobrze tego słucha. No i te teksty, które on tam prezentuje, są takim nawet prawie, że politycznym takim sprzeciwem wobec wszystkich złych rzeczy, które się dzieją na świecie. To jest taka odezwa, taki jakiś manifest, który Flea pomyślał, że poczuł, że musi jakoś z siebie wydać. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo muzyka jest bardzo ciekawa. Przechodzimy, zostajemy w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie. Ten zespół już gościł na antenie Radia 357 i w audycji Muzyka Organowa. Nazywa się Kruang Bin i jak pamiętamy, oczywiście to jest po tajsku samolot. Ale zespół nie jest tajski, tylko jest amerykański i grają bardzo ciekawą taką instrumentalną muzykę. Znowu bardzo pomieszaną. No taka jest charakterystyka muzyki XXI wieku, że te wszystkie ciekawe, znane nam i interesujące kierunki miesza się w coś takiego nowego, żeby otrzymać nowe brzmienie i się tą muzyką bawić. No bo jest tutaj i dub, i muzyka hiszpańska, i irlandzka, oczywiście muzyka Afryki Północnej, Iranu, Afganistanu, no też ktoś by się jakiegoś hip-hopu pewnie doszukał w sferze takiej rytmicznej. No szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie, czego chcecie. Ja uważam, że to jest bardzo fajny zespół i nadaje się do naszej audycji dzisiejszej. Utwór z 2024 A Love International, czyli miłość międzynarodowa, i świetnie pasuje do tego klimatu wiosenno-majowego, letniego już, bo powiedzieliśmy sobie, że czekamy na kolorowe lato. To Kruang Bin i A Love International.

Radio 357, muzyka organowa. Dzisiaj przymierzamy się do kolorowego lata i słuchamy takiej muzyki, która no, jest chyba dosyć słoneczna. I no bo co nam pozostało? Cieszymy się z wiosny. Co ja chciałem powiedzieć? A, właśnie, bo mam coś fajnego. Coś, czego w ogóle nie znałem, a wpadło mi to jakoś jednym uchem i zostało i nie chcę wychodzić z głowy. Zespół nazywa się Nowhere, ale nie Nowhere w sensie nigdzie, tylko tak jak od czasownika know, wiedzieć, czyli Nowhere, czyli ktoś, kto wie, no, osoba wiedząca. Takie amerykańskie, niezależne elektroniczne, jazzowe chyba, takie funkowe, taki duet jakiś dziwny. Znowu wszystkie te gatunki nam się tutaj mieszają, ale coś jest w tym takiego, co nie pozwala zapomnieć. Pewnie ta wokalistka, która jest taka, no szczególnie w tej piosence, nie do zapomnienia, bo ona właściwie nie wiem, czy rapuje, czy śpiewa, ale to właściwie mniejsza o to, co to jest. No, najważniejsze, że pozostaje w głowie. Ona się nazywa Genevieve Veronica Atadi. Akompaniuje jej Lewis Cole, który jest producentem, też gra na basie, na perkusji, na gitarach, na klawiszach i tak dalej. Oni się poznali w Los Angeles na studiach muzycznych właśnie. Zresztą Genevieve, czyli ta wokalistka, studiowała też inne rzeczy, bo państwo są bardzo dobrze wykształceni. No i może dlatego mają taką wyobraźnię. Jeżdżą po świecie, grają w Chinach, w Japonii. Nawet grali przed Red Hot Chili Peppers w kilku miastach europejskich w roku 2017. Oto jaka ładna się nam klamra zrobiła. No to posłuchajmy tego utworu o jakże no takim zaczepnym tytule I'm the President. No to posłuchajmy. I'm the President Noah.

No, jak się ładnie skończyło. A też się ładnie zaczęło i skojarzyło mi się z Angin de Poitrine, ten początek na basie. A w ogóle to, odkąd puściłem Państwu, zaprezentowałem ten utwór Angin de Poitrine i ten zespół, no to wymieniamy się z kolegami w zespole wszelkimi takimi dziwactwami, które nachodzą ludzi w związku z fascynacją zespołu Angin de Poitrine, czyli dusznica piersiowa, zdaje się, to się tak tłumaczy. No bo jakieś szaleństwo opanowało świat i internet, jakiś jest olbrzymi hype, ludzie przebierają się za te dziwne stwory, grają na różnych instrumentach taką podobną muzykę, produkując jakieś takie mikrotony, którymi się Angin de Poitrine posługuje. No i nawet ostatnio widziałem psy poprzebierane w te kropki, puszki z napojami już w te kropki i te takie potworki. No, coś niebywałego naprawdę. No więc tutaj mi się ten początek skojarzył. Zostajemy właśnie w Los Angeles, proszę Państwa, bo kolejny artysta występuje pod takim pseudonimem Pale Jay, czyli Blood Jay, chyba tak można to przetłumaczyć. No i to jest postać, której nikt nie zna i wszyscy mówią, że to jest taki Banksy świata muzyki, bo nikt nie wie, jak się nazywa, nie jak wygląda, bo on na każdej, na okładce swoich płyt jest zawsze w jakiejś takiej masce czerwonej, czy jakiś taki pomalowany jest i nie wiadomo, kto to jest. No ale to może nie szkodzi nawet. Utwór Bewilderment, czyli takie oszołomienie. Po angielsku to się nazywa. Chciałem Państwu zaprezentować. On ma, on ma na twarzy zawsze taką kominiarkę czerwoną i w takim kapeluszu najczęściej występuje. No i tak dziwnie wygląda, jak taka postać z horroru, jak taki, no był taki horror, ten Freddy, o. No to on tak podobnie wygląda. Pale Jay, Bewilderment.

No i pięknie. I przede wszystkim spełnia nasz tutaj warunek dzisiejszy. Muzyka jest bardzo letnia i soulowa. Taką też jest muzyka zespołu, który już znamy w audycji Muzyka Organowa. No i znowu zespół, który stał się bardzo, bardzo popularny przez ostatnie lata, a stworzył go artysta pochodzący z Australii. Angus Stone. Tak się nazywa ta postać, która stworzyła zespół Dope Lemon. Taki indie rockowy, powiedzmy, ale też bardzo taki, pardon, lemo, narkotyczny i taki właśnie letni mocno. Zresztą on też nie jakby nie stroni od tekstów na temat różnych używek, ale tutaj oczywiście jesteśmy przeciwni wszelkim. I nie o to chodzi, żeby to promować, tylko no, sama nazwa też Dope Lemon się nazywa. Dobra, już nie będę w to brnął. Posłuchajmy sobie utwory Sugar Cat z nowej płyty, która wyszła w zeszłym roku. I płyta nazywa się Golden Wolf, czyli Złoty Wilk. No to niech będzie Dope Lemon i Sugar Cat.

Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszą audycję. Życzę na razie kolorowej wiosny. Słyszymy się za 2 tygodnie, a pożegnamy się jeszcze utworem tej samej kapeli Joe Plemon. No, utworem starszym o 9 lat, zresztą bardzo znanym. Stonecutters się nazywa. No to dziękuję Państwu i dbajcie o swoje organy. Pa!

0: pokolenia 357.
1: Tomek Martinkiewicz i Marcin Cichoński. Serdecznie Państwa zapraszamy do godziny 21. Wczoraj byłem wraz z grupą 90 tysięcy, to jest rekord frekwencyjny w Polsce, 90 tysięcy fanów Ostrego Grania. Występowała Metallica, występowała Gojira. Zaraz sobie to wszystko omówimy. Zachęcam Państwa do kontaktu. cichy@radio357.pl w wszystkich mediach społecznościowych. W szczególności proszę zajrzeć na Instagrama. Tam dużo rzeczy. Michał Bisiorek to fantastycznie poskładał, zmontował. Jest też taka relacja wideo. Ale przechodząc do najważniejszego. I było bardzo wiele symboliki, bardzo wiele rzeczy emocjonalnych, w dobrym tego słowa znaczeniu, sentymentalnych. Takich, które pokazują nam, w jaki sposób układa się życie i fana, i muzyka. Zanim zespół wyjdzie na scenę, z głośników prezentowane jest specjalne nagranie. Kiedy ono zostało zarejestrowane, James Hetfield miał lat 12. Na tekst piosenki, tak mniej więcej bardzo realistycznie, tak zupełnie bez upiększeń, pokazuje trud życia młodego zespołu w trasie. Jak się to wszystko zaczyna? Oszustwa agentów finansowych, kradzieże sprzętu, wycieńczenie fizyczne, brak snu. To długa droga, by wyjść na szczyt.

Za każdym razem, kiedy prezentowane jest to nagranie z głośników AC/DC, It's a long way to the top if you wanna rock and roll, w których Bon Scott nie tylko śpiewa, ale gra na dudach, bo on był w takim zespole, który maszerował z dudami. To jest taka charakterystyczna rzecz, którą znamy z wielu obrazków popkulturowych, i on potrafił to zagrać. No to kiedy ten utwór jest prezentowany podczas przed koncertami Metallica, to już wiadomo, że za chwilę się zacznie. Natomiast na ekranie widzimy różnego rodzaju zdjęcia, które prezentują nam na przykład Metallica podczas wizyty w 1980-tych latach, 90-tych latach, bilety na koncerty, spotkania z fanami. I to wszystko pokazuje, jak długo buduje się więź, którą potem Hetfield nazywa Metallica Family. Otrzymałem od państwa, naprawdę mogę powiedzieć, no już to idzie w grube setki, to nie jest 103, 200, ale grube setki informacji na temat tego, jak było, komentarzy, krótkich uwag i długich maili. Od jednego zacznę, to był komentarz pod relacją, którą wrzuciłem na swojego Facebooka. Tam dość długo napisałem na temat tego, jak osobiście też podchodziłem do koncertu, do tego też będę wracał. Pani Dominika napisała i sobie zapisałem, zaznaczyłem. To był wieczór, który do końca życia będzie mi przypominać o tym, że warto było być jedną z trzech osób w podstawówce,

która chodziła w granach, miała pełną naszywek Metaliki na kostce i tłumaczyła każdy tekst. W wielu podstawówkach wtedy tak było, że to nie było popularne, a mimo wszystko zgromadziliśmy się i potem nagle mamy, tak jak wczoraj, 90 tysięcy osób na Stadionie Śląskim. Była godzina 20:45.

Ennio Morricone, Ecstasy of Gold. Temat, który zawsze pojawia się wtedy, kiedy już zaczynamy koncert i to jest już od lat tradycja, że bez niego nie da się, żeby zespół no, mógł rozpocząć swoje granie. Oczywiście jest nieco skróconej formie, bardzo delikatnie skróconej formie, no ale oprócz tego no to ciarki zawsze są na plecach i przecież tak by było dokładnie jak zawsze, kiedy oni wychodzili na scenę, no to nie mogliśmy się oprzeć wrażeniu, że mimo, że to znamy, jeżeli byliśmy na koncercie, bo wiem też, że państwo, wielu z państwa było po raz pierwszy. Jeżeli tak było, to tym bardziej bardzo proszę o kontakt i bardzo proszę dać znak, jak to było odbierane. Cichy, @radio357.pl, a także na Facebooku, Instagramie. Dzisiaj jesteśmy bardzo szeroko w mediach społecznościowych. No a teraz jeszcze jedna rzecz, do której zawsze wracamy, czy jak rozmawiamy z Łukaszem Dunajem, Marcinem Klimkowskim, Mateuszem Fusiarzem, czyli składam tego metalowego topu. Bo to nagranie pojawiło się jako pierwsze łamane na drugie. Pytanie, czy Ecstasy of Gold, Gorączkę Złota liczymy jako pierwsze czy drugie. Jak można mieć 21 lat, być dzieciakiem zapatrzonym w heavy metal, robiącym rozruby i spożywającym zdecydowanie za dużo piwa i jednocześnie móc napisać tak głębokie, tak bazujące na w sumie jak najbardziej świętym piśmie teksty? A tak oni zrobili.

Podobno mam zmęczony głos, no ale proszę się nie dziwić, śpiewane było. No dobrze, ale najbardziej poruszające przy tym Creeping Death były te dzieci, bo bardzo dużo dzieci było. I dużo dzieci było takich poniżej 10 roku życia. I te dzieci, proszę sobie wyobrazić, takie chłopców i dziewczynki, Creeping Death jest, no jest oczywiście ta faza, kiedy Hetfield z Robertem wychodzą trochę bardziej i Lars mocniej nabija rytm i wszyscy czekają na to, żeby było wybijane i daj, daj. I te dzieci małe, krzyczące wezwanie do zabijania pierworodnych. No, robi to wrażenie, ale z drugiej strony jest to jak najmocniej historia zakorzeniona w historii naszej cywilizacji. Szymon, pan Szymon napisał i na tego maila bardzo czekałem, ponieważ ten pan Szymon to jest ten sam, który pracuje w jednej z najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce. Jeżeli on ma ucho, to jeżeli on coś wychwyci, konkretnie w Nosprze, to znaczy, że jest dobrze. A pan Szymon napisał tak. Nabożeństwo, chyba tak to trzeba nazwać. Niby człowiek wie, co będzie. Raczej wiadomo, że nic odkrywczego, nic zaskakującego nie będzie. A już samo wejście na płytę stadionu powoduje ciary na całym ciele. To jest więcej niż koncert. Nie ma tu co pisać, bo jak inaczej opisać spotkanie z żywą legendą, zespołem jako całością. Technicznie rzecz biorąc, jestem pod wrażeniem dźwięku. Z całym szacunkiem, ale Stadion Narodowy to startu nie ma do kotła czarownic. Dźwięk na płycie był fenomenalny, pan Szymon. Idę biegać 10 kilometry z fenomenalnym soundtrackiem. To chyba będzie mocne tempo, panie Szymonie, proszę uważać, no bo tam zawsze za mocne tempo to jest nie za dobre dla organizmu. Były niespodzianki. Ja przyznam się szczerze, że wiedziałem, że początek to jest zawsze It's a Long Way to the Top, potem Ecstasy of Gold i na tej trasie początek to jest Creeping Death. Ale jak w miarę na początku zabrzmiało to nagranie...

Of Wolf and Men. Drogi redaktorze Cichy, że tak sobie pozwolę poufalić. Bardzo proszę, jako sąsiad ze Słowackiego w Radomiu. Bo ja tam chodziłem niedaleko do liceum, więc dlatego sąsiad. Jak w temacie napisałem, to był mój pierwszy w życiu koncert Metalliki. Może jestem nieobiektywny, może jeszcze jestem w emocji, ale dla mnie to jeden z najlepszych koncertów w życiu i naprawdę cieszę się, że padło na Kocioł Czarownic. Choć może ze względu na wysokie miejsca, trybuna, góra, nie wszystko idealnie słyszałem. Wiem jednak, że to nie był mój ostatni ich koncert. Były wzruszenia przy Nothing, była euforia przy Wolf and Man właśnie przed chwilą. Tym zrobili mi koncert, bo uwielbiam ten utwór. Oraz zdarte gardło przy niemal każdej piosence, a zwłaszcza przy Seek and Destroy. Cóż to dalej powiedzieć? I było, i tutaj jest słowo, które państwo się domyślą, a zaczyna się na literę Z. Pozdrawiamy panie Michale. Jeszcze pan Jakub napisał, że, bo ja wywołuję do tablicy teraz tych, którzy są byli pierwszy raz na koncercie Metalliki. To był koncert idealny. Zależało mi na usłyszeniu hitów. Była świetna atmosfera, efekt i ten tłum, który naprawdę robił wrażenie, pisze pan Jakub. Wstęp do One to aż ciary. Widok tysięcy światełek naokoło stadionu przy Nothing Else Matters wzruszał. W mojej naiwnej nadziei liczyłem może tylko na jakiś hołd dla Marianne Faithfull przy Memory Remains. Ja tylko powiem panie Jakubie, że oni piękny hołd złożyli w mediach społecznościowych. Proszę to odnaleźć. Naprawdę pokłonili się przecudnie. A apel do wszystkich, przynajmniej raz w życiu na taki koncert warto się wybrać. No ja napisałem nawet, że do takich koncertów warto żyć. I powiem państwu szczerze, że tutaj bardzo się ucieszyłem, że to nagranie usłyszałem na żywo, bo jest rewelacyjne.

jeden z nielicznych nowszych, jedno z nielicznych nowszych nagrań. Uśmiałem się, pani Ela napisała. Coś czuję, że to będzie jedna z tych audycji, podczas której będę się czuła jako ta jedyna osoba, która nie poszła na imprezę roku. Pani Elu, no, jakby to powiedzieć, to proszę się wczuć i tak pomyśleć, że pani tam była.

0: Radio 357.
1: Jeszcze dwa meldunki. Panie Marcinie, mój pierwszy koncert Metaliki, pani Magda pisze, a ja nie jestem największą fanką, ale lubię, bo dzięki bratu, który słuchał od dzieciaka heavy metal, to nie miałam wyjścia. Natomiast znam raczej tylko te stare kawałki, więc cieszę się, że nawet sporo znałam wczoraj. Nie żałuję, że zarwaliśmy dzień i noc, żeby pojechać. Jestem pod mega wrażeniem, jak ci panowie. O której państwo wrócili do domu? Jak o 4:30 tak było. No jeszcze mail od pana Grzegorza. Muszę. Pan Grzegorz podpisał się Grzegorz lat 57, 13 raz na Metalice. Krótki mail. Godzina 20:30. Nigdy więcej na płytę. Nigdy więcej na stadionowy koncert. Dziki tłum. Ruszać się nie można. Muszę do toalety i chcę mi się pić. I do tego zespół się spóźnia. Ostatni raz idę na Metalikę. Godzina 21. Pójdę na każdy koncert Metaliki w Polsce. Jak się uda, to za granicą. Do samego końca. Mojego albo jej, cytując klasyka. A co wtedy grali o 21?

0: I chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, nawet tym, którzy nie byli, co robił tłum wtedy, kiedy trzeba było zaśpiewać partię Marian Faithful. I jak to brzmiało? No cierpiam do tej pory. Pan ma dzisiaj taki wybór piosenek, jak ja, kiedy dorwałem się do konsolety na szkolnej dyskotece w podstawówce, tylko szybko mnie zdjęli z piedestału, pisze pan Maciej. A jeszcze pan się dorwie, zrobi pan taką dyskotekę, jak pan lubi. Bardzo ważne rzeczy na poziomie szczegółów, ponieważ życie składa się z szczegółów, a jeżeli ktoś dba o takie detale, to znaczy, że dba o widza. Na pewno Państwo zwrócili uwagę podczas całego koncertu, czy to było Knocked Loose, czy to było Gojira, czy Metallica. Piękna śląska oprawa na żółtym tle z elementami charakterystycznymi dla Chorzowa i okolic. Kapitalnie to wyglądało, symbolicznie, rewelacyjnie. Naprawdę chwytało za serce, że drobne elementy, ale robiły zdecydowanie różnicę. Nie byłem tam sam z Radia 357. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, w ten fantastyczny środowy wieczór. No chociaż, czy można powiedzieć fantastyczny, kiedy dzień wcześniej spędzało się go jeszcze fantastyczniej na koncercie Metallica w Chorzowie? To jest pytanie. Na pewno znakomicie jest to wszystko podsumować, ale to, co działo się wczoraj na Stadionie Śląskim, to myślę, że przerosło nasze oczekiwania. To był już mój piąty koncert Metallica i no, ja za każdym razem wracam z dużą przyjemnością, dlatego że to jest na pewno top 5 moich zespołów wszechczasów i zawsze z gigantyczną przyjemnością pojawiam się na tych występach, choćby dlatego, że dlaczego by nie zadrzeć sobie głosu podczas 16 prezentowanych tam piosenek. Z tych wszystkich, które zagrali panowie James, Lars, Kirk i Robert, to myślę, że Wherever I May Roam to był taki akcent, na który najmocniej czekałem, bo wydaje mi się, że koncertowo to po prostu gniecie maksymalnie. No i w ogóle zawsze znakomicie jest zobaczyć tę ekipę na żywo, tym bardziej, że panowie mają już no, mocno po 60, a energii naprawdę im nie brakuje. Towarzystwo też miałem na koncercie znakomite, bo przecież Michał Bisiorek obok mnie siedzący po raz pierwszy na koncercie Metallica, do czego nie chciał się podczas koncertu przyznać. No to naprawdę, jak się ma u boku takiego kompana, to takie koncerty, mówiąc kolokwialnie, wjeżdżają jeszcze mocniej. Także tak, no, z dużą przyjemnością wrócę na koncert Metallica, jeśli takowy się odbędzie jeszcze w przyszłości, a myślę, że tak, bo James Hetfield podczas tego występu kilkukrotnie powiedział, że w Polsce ta Metallica family jest po prostu najlepsza na świecie, chociaż zakładam, że może w Grecji i na Węgrzech mówił to samo, ale nie będę tego weryfikował, ja się czuję wyróżniony i bardzo wyjątkowo, także Metallica wróć i Metallica graj teraz pięknie w pokoleniach.
0: Wspominał Mateusz Fusiarz.

0: I właśnie tytuł przypomnieli na wszelki przypadek, Metallica i nagranie wywołane przez Mateusza Fusiarza. Mamy 45 lat, to uznaliśmy, że choć raz w życiu. Słuchamy z żoną właśnie audycji i przeżywamy wszystkie wrażenia. Jeszcze raz byliśmy pierwszy raz na Metallice. Dlaczego? Bo uznaliśmy, że właśnie mamy 45 lat i lubimy dobrego rocka, wychowaliśmy się na tych utworach i choć raz w życiu musimy pójść. Nie zawiedliśmy się. Atmosfera, ludzie, akustyka na Śląskim. Do tego set lista przygotowana właśnie dla takich jak my. Byliśmy oczarowani, porwani, zachwyceni. Monumentalnym nazwałem intro do One po prostu sztos. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli pierwszy raz i wcale im się nie spieszyło potem do domu.
1: Radio 357.
0: No ale nie tylko Metallica grała i teraz będzie taka drobna wstawka związana z zespołem, który wystąpił wcześniej, a tym bardziej, że dołączyła do nich na scenie pani Marina Lotti. No pani z operowym głosem, która machała grzywą lepiej niż Hetfield młodości. Tak było.

No i tak to zabrzmiało wczoraj na Stadionie Śląskim. Byłam po raz pierwszy na koncercie, jak okazało się później, tego wspaniałego zespołu, bo pojechałam bardziej jako osoba towarzysząca mojemu mężowi, ale chyba zakochałam się w muzyce. Jestem zdecydowanie na tak, pomimo że wróciliśmy o 3 nad ranem, a na 7 do pracy, mogłabym powrócić jeszcze raz na to wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że pani Anno, nie jest pani sama. Są nagrania, nie to, że zespół je omija, ale prezentuje rzadko, bo są wymagające technicznie. No i wczoraj to wymaganiom technicznym zespół, no w miarę sprostał, z jedną małą pomyłeczką, ale kto by na to patrzył?

0: Metallica, The Unforgiven. Wczoraj też, o, piesek przyleciał do nas też. Pytanie, czy sobie coś zabrałem na pamiątkę? Tak, podszedłem do tego sklepu z koszulkami. No, przestań, bo tutaj audycję się prowadzi. No już się uspokój. To nie pies, ale tutaj na tej koszulce mam takiego smoka, widzisz, który zamienia się jednocześnie w takiego jeźdźca apokalipsy. Wziąłem sobie i chodzę tak bez ustanku. Wrzuciłem się też na Instagrama, polecam Państwu gorąco. Ale za chwilę też powiem o czymś, co mi nie do końca na tym koncercie odpowiadało.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Polecamy się gorąco. Bez Państwa nie istniejemy i to dla Państwa gramy.

0: pokolenia 357.
1: 2 minuty po godzinie 20. Tomek Martyniewicz, Marcin Cichoński. Jesteśmy jeszcze po tym wszystkim, co wczoraj wydarzyło się na Stadionie Śląskim. Knocked Loose, Gojira i Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Metallica. Do godziny 21 wspominamy. Ja jestem dostępny w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na Facebooku. Można do mnie też pisać na cichy@radio357.pl i staram się na wszystko odpowiedzieć. Już tak w miarę na bieżąco jestem, ale tych wiadomości cudownie dużo było i bardzo różne, zróżnicowane. Także o tym, co się nie podobało. Na przykład pan Marcin bardzo narzekał i na ceny, i na to, że tłum trochę inaczej niż kiedyś pogował, i na to, że na przykład te piłki się pojawiły. Oczywiście zmieniają się czasy i ludzie mają zupełnie inne

biletów na koncerty Metalliki, więc to jest ogromna machina, ogromny biznes. No ale jak ktoś może szepnąć i ma ucho do nich, a podobno na świecie jest ta teoria, że 5 osób nas dzieli od drugiej osoby, to niech powie, że już wystarczy. Choć nie ukrywam, że pewnie dla tych wszystkich, którzy potem na świecie sprawdzają, a co to jest, no to jest pouczające.

Pan Łukasz pisze: Votum separatum. Oczywiście, że to pod publiczkę, ale to chyba nie o żart chodzi. Raczej o danie dowodu, że nie przyjeżdżają do dżungli, choć Kraków myli się z Chorzowem. Tym Kraków myli się z Chorzowem, to chodzi o kolegę Kerka Hameta, który dwa razy był uprzejmy powiedzieć na koniec Thank you Kraków. No, czasem się pomyli Kraków, Chorzów blisko, jakby tak spróbować na szybko powiedzieć, a nie, może jednak nie. Tutaj miałem takiego bardzo fajnego maila, ja go szybko odnajdę, jest. Jeszcze nigdy nie czułam takiej jedności i sympatii z ludźmi w pociągu jadącym z Białegostoku do Katowic. Z większości w koszulkach wiadomo Metallica. Powrót z koncertu w stronę katowickiego dworca też był niesamowity. Jedna wielka masa szczęśliwych ludzi. I jeszcze jedno. Dla mnie dostanie się na koncert było nie lada wyzwaniem. Na wyjeździe z Warszawy rozkraczył mi się samochód. Musiałem go scholować do warsztatu, pisze pan Krzysztof, i wziąć auto zastępcze, którym na ostatnią chwilę zdążyłem na występ Metallica. A w domu byłem o 5 rano. Ale było warto, koncert był wspaniały. Choć moja pierwsza Metallica, ta z 99 roku ze Stadionu Gwardii, Dzień Dziecka, tak jest, pamiętamy, zrobiła na mnie większe wrażenie. A pamięta pan, panie Krzysztofie, tego kankana, który oni wykonali wtedy na Stadionie Gwardii? Kto pamięta, ten ręka w górę. Dobrze, że Łukasz Dunaj teraz nie słucha, bo by się obruszył, ale oni to wczoraj bardzo dobrze zagrali.

Nothing Else Matters, Metallica. Dobry wieczór. A nie było wrażenia, że James, pisze pani Agnieszka, śpiewa ten utwór dziwnie inaczej. Ja wiem, że wiek robi swoje, ale brzmiało dziwnie. A słyszałem to ja ponoć laryngologiczny gariatyzm. I jeszcze jedna opinia krytyczna, jak najbardziej. Dla mnie Nothing Else było najsłabszym numerem z całej setlisty, pisze pan Mateusz. Jakoś nie kleił mi się z całością, ale żeby nie było, i tak było na tym koncercie, pan Jonasz. I na to łzy poleciały po policzkach przy Nothing Else Matters. Takie emocje, genialne wydarzenie. No bo każdy z nas ma swoje wspomnienia i każdy inaczej patrzy na twórczość tego zespołu. Ja przyznam, że ten koncert to było w ogóle takie wielkie przeproszenie się z czarnym albumem, bo tylu nagrań w proporcjach do nagrań z innej płyty dawno, dawno nie było. Czarny album zdecydowanie dominował i przyznam szczerze, że chyba nikomu to specjalnie wczoraj nie przeszkadzało, bo przypomnijmy, oni są w trakcie trasy promującej ostatni album i zagrali trochę rzeczy z tego albumu podczas dwóch koncertów w Warszawie, tych koncertów sprzed dwóch lat, gdzie były właśnie dwa występy i żaden utwór miał się nie powtórzyć w piątek i w niedzielę i tak się rzeczywiście stało. I teraz robią jakby taką dogrywkę, ale mam wrażenie, że ma być wielkim pokłonem dla fanów, którzy są z nimi od dawna. Jest część promocyjna, jest część taka, że przychodzimy i dostajemy taką Metallica, jak kochamy. Pan Arkadiusz jeszcze pisze, że nietypowo, chciałbym pozdrowić wszystkich z sektora 27D, gdzie przez pół koncertu była mocno podważana warstwa wizualna poprzez niewyregulowane dmuchawy z dymem. Powiem państwu, o co chodzi. Ja też siedziałem obok takiej w 07D, przy takiej dmuchawie z dymem i czasem jak próbowałem sobie zrobić jakieś zdjęcie albo coś zarejestrować, wtedy ta dmuchawa z dymem mi wszystko zasłaniała. No tak było po prostu. No takie uroki chodzenia na koncerty. Po tym utworze kolega James Hetfield powiedział, że to jest jedno z jego ulubionych nagrań, to znaczy, że bardzo, bardzo je lubi. I ja się nie dziwię, choć trzeba przyznać, że wejście w to nagranie wymaga nieprawdopodobnej precyzji, bo ono zaczyna się od wściekłego ataku wokalnego na mikrofon.

I ten utwór kiedyś bardzo dobrze robił, że jak się zaczynało godzinę, mówiło się tam godzina 19, 20 i to się zaczynało takie boom, taki opener klasyczny, radiowy. Teraz mniej takich ostrych nagrań w ciągu dnia. A może się to zmieni znowu, bo znowu Wajcha przesunie się w inną stronę i zrobi się inna trajektoria spojrzeń muzycznych. Pani Joanna wysłała zdjęcie na ten, na dowód. Ja powiem, że takich osób widziałem bardzo dużo i jestem z tego bardzo dumny. Każdemu z Państwa kłaniam się bardzo nisko. Już tłumaczę, o co chodzi. To był nasz pierwszy koncert Metaliki w życiu, a na koncert wyciągnął nas przyjaciel Piotr, fan Metaliki od 40 lat. I powiem szczerze, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Ponieważ był to pierwszy koncert, to nie mieliśmy żadnych koszulek, dlatego założyliśmy nasze radiowe koszulki Radia 357 i co? Byliśmy gwiazdami wieczoru. Ciągle ktoś nam przybijał piątkę, a to, że fajne radio, a to, że też patroni, więc czuliśmy się wyjątkowo i to jakby w domu z rodziną. Pozdrawiamy patroni Joanna i Marcin. Bardzo gorąco Państwa pozdrawiamy. Fuel odpalił kocioł czarownic. Mają chłopcy swoje lata, ale zagrali perfekcyjnie. I głos Hetfielda mocny. W szczególności ten głos Hetfielda, mam, panie Mateuszu, wrażenie, był mocny wtedy, kiedy starał się robić korespondencję z tłumem i do nich krzyczeć, mówić. W ogóle taki mam wrażenie, że Hetfield bardzo ma pogodny, dobry okres w życiu. Jakby zupełnie nie pasował ten utwór, ale oczywiście świetnie zabrzmiał, no bo uśmiechnięty Hetfield, a tutaj takie słowa.

0: Znajdź i zniszcz. To za poezja śpiewana. Wyjdź na ulicę i szukaj i zniszcz. No jak dlatego, jak się nazywał ten Schwarzenegger? Przypomnij mi, co tak chodził jako robot Ale dziurę. Terminator. O właśnie. To tak jakby dla Schwarzeneggera napisana piosenka, a zrobił się z tego temat kapitalny. Tomek ma dobrą pamięć. Kapitalny i potem grany między innymi w wersji flamenco przez Acid Drinkers i Edytę Bartosiewicz. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, polecam bardzo gorąco. Pan Igor się zameldował, mówiąc, że był to mój drugi koncert Mety, ale pierwszy na płycie. Ostatnio byłem na Narodowym na najwyższej trybunie, a wczoraj naprawdę mi się podobało. Akustyka top. Bas Roberta tak dobrze słyszalny, że aż mną trzęsło. I tu na razie zostawię. I wrócę za chwilę do maila od pana Igora, 16-letniego. Pan Igor trafił naprawdę w sedno tarczy, bo Robert Trujillo to był ten człowiek, który wczoraj robił różnicę i jego bas to aż naprawdę słyszało się nie tylko w uszach, ale państwo to na pewno zrozumieją całym ciałem.
1: Radio 357.
0: I zgodnie z obietnicą wracam do maila. A co do Gojiry, to pierwszy raz słyszałem i pozytywnie się zaskoczyłem, mimo że była średnio nagłośniona. Ja w ogóle uważam i też miałem takie głosy, że a może to główną gwiazdą wieczoru była Gojira. Aż tak to nie, ale występ był zdecydowanie powyżej o jakichkolwiek oczekiwań. Francuzi z Gojiry to jest wzrastająca, dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie wszyscy muszą, wzrastająca gwiazda metalu, którzy jeżdżą po całym świecie, są doskonale rozpoznawani i ludzie kupują w wielkich nakładach ich płyty, mimo że są czasy, których płyt się nie kupuje. No i merchandising, czyli te wszystkie koszulki, gadżety Gojiry są coraz większej cenie. Ja ich z kolei cenię, ale już od jakiegoś czasu za to, w jaki sposób łączą muzykę, z której trochę wyszła Metallica, czyli łączenie treści trochę głębszych z przebojowością. To jest 7 minut z hakiem. Proszę usiąść wygodnie i spróbować, jeżeli państwo jeszcze nie znają, zagłębić się w muzykę zespołu Gojira.

Gojira jest bardziej offowa, ociera się niemal o prog metal, ale generalnie w każdym kierunku potrafi popłynąć. Metallica jest trochę jak amerykańskie kino. No, pan Marcel rzeczywiście tutaj w swoim mailu bardzo dokładnie trafił. Dają nadzieję, że nie wszystko stracone w metalu, pisze pan Tomasz. Jest ogień, pisze pan Michał. Niesamowicie to wszystko brzmiało wczoraj i rzeczywiście ta muzyka, mimo że ostra, że czasem bezkompromisowa, nie polega tylko i wyłącznie na takiej wykrzyczonej ekspresji i dorzuconym do tego rytmie. Tam jest bardzo dużo rzeczy przemyślanych od A do Z. Piękne wizualizacje, bardzo dobrze prowadzony wokal i tutaj naprawdę dla tych, którzy metalu zazwyczaj nie słuchają, to nie jest żart. Bardzo dobrze poprowadzony i wyszkolony wokal pana, który wczoraj naprawdę robił wszystko też, żeby nas porwać, i świetny kontakt z publicznością. Jeżeli będzie gdziekolwiek Gojira na plakacie, proszę nie zastanawiać się, proszę biec i tak i natychmiast zameldować się w pierwszym rzędzie. Ja powiem państwu też, że trochę ciągnąłem za język, też Mateusz Fusiarz opowiedział o Michale Bisiorku, który był z nami na koncercie wczoraj. To był jego, jak się okazało, pierwszy koncert. Ja w ogóle Michała zawsze kojarzyłem z takimi krainami typu, no, gdzieś tam w okolicach Gorillaz. A tutaj powiedział mi, że, i to nie jest jedyne takie stwierdzenie, Michał, nie zabij mnie, jeżeli nie miałem prawa tego powiedzieć, ale muszę już teraz, że było silne wzruszenie przy tym nagraniu. I rzeczywiście słyszymy to nie po raz pierwszy, znamy na pamięć, ale połączeniu z wizualizacją na tym, co się pojawiło nad stadionem, oj, oj, oj.

52 minuty po 20. Historia o manipulacji. Jeden z najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. Master of Puppets Metallica wczoraj wybrzmiał. Za chwilę wrzucę zdjęcie z tą wizualizacją, o której wszyscy mówili, na Facebooka i tam będzie też tracklista dzisiejszej audycji. To za chwilę, ale mam jeszcze ostatniego ważnego maila. Jeśli ktoś teraz widzi gościa, który rytmicznie wybija rytm na oknie w pociągu i noga mu tak charakterystycznie chodzi, to jestem ja. Koncert dopiero przede mną, ale dziś muzyka idealnie pomaga w podróży ze Szczecina. Intercity Gałczyńskiej. Mam głośnik, zapraszam do rowerowego, jeżeli ktoś też jedzie tym pociągiem. Panie Jacenty, zrobił pan wieczór. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy. Rozumiem, że pan się wybierze na koncert któryś najbliższy w trasie. Po raz pierwszy cieszę się, że całej audycji nie słuchałem, bo ciężko czekać teraz do 30 na Berlin. Pan Marcin się melduje ze Świnoujścia. Tomek Martyngiewicz, Marcin Cichoński. Dziękujemy pięknie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za wszystkie spotkania wczoraj w Kotle Czarownic. Cóż za adekwatna nazwa. Na zakończenie brudny klasyk na dobranoc. Ależ to pięknie brzmiało.

0: Radio 357. Plac na rozdrożu.
1: Firmament.
2: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Wspólnie z wydawcą Pawłem Sołtysem witamy Was z gościnnego Gdańska, z jubileuszowego kongresu InfoShare, a dzisiaj porozmawiamy o sile społeczności. Drogie patronki, drodzy patroni, Państwo wiedzą, o co chodzi, ale okazuje się, że biznes sporo podpatruje od firm opartych właśnie o społeczności, a Radio 357 na pewno jest tu jednym z czołowych przykładów. Kiedyś budowało się potęgę dzięki produktowi, cenie albo skali, a teraz to trochę nie wystarczy. Ten, kto kupuje, chce być częścią większej historii. Chcemy się identyfikować z marką, angażować, współtworzyć, a kiedy pojawią się problemy, bronić czynem i słowem. Czy społeczność to błogosławieństwo, czy chwilami klątwa? Bez tej intelektualnej prowokacji nie bylibyśmy sobą, ale mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą. Tyle tytułem wstępu, a na dobry początek piosenka.

0: A w naszym kongresowym studiu są już znakomici goście. Jakub Dwernicki, założyciel i prezes grupy CyberFox.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jarosław Królewski, właściciel i prezes Synerise oraz Wisły Kraków.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: I Maja Szefer, założycielka i szefowa Zoe.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Dlaczego społeczność stała się tak cenną, poszukiwaną walutą w projektach technologicznych?
1: My wierzymy w społeczność, odkąd powstała marka CyberFox. Cyber, czyli twarda technologia, Fox, czyli ludzie, którzy są wokół tej technologii, dla których ta technologia jest. Klienci, pracownicy, partnerzy, inwestorzy. Wszyscy tworzą społeczność i my bardzo dbamy o relacje z tą społecznością, dlatego że nie ma chyba innej drogi. Dzisiaj marki muszą być prawdziwe, dzisiaj marki muszą być transparentne. Ja dzisiaj rano jadąc do Gdańska, tak sobie pomyślałem, a propos relacji ze społecznością, zobaczcie jak Google, bardzo źle posłuchałem tej nowej nawigacji, tego nowego głosu, nie Jarka Juszkiewicza i uważam, że to był straszny strzał w kolano ze strony Google, bo mi się tego po prostu nie chce słuchać. To właśnie te prawdziwe emocje, prawdziwe relacje muszą być zaangażowane w budowę relacji ze społecznością.
0: Maju, jak Twoim zdaniem, bez społeczności dzisiaj nie da się zbudować konkurencyjnej firmy?
3: Myślę, że społeczność i marka stała się jednym z kolejnych wyróżników i branża technologiczna, którą tutaj reprezentujemy, zapożyczyła to, a raczej naturalną kolejnością jest, że zapożyczamy to z rynków tak zwanych B2C. Dzisiaj sama technologia, jakby konkurencja jest oczywiście szalona, więc sama technologia nie jest kupowana przez kupujących, tak? Ludzie wybierają nie tylko to, co jest najlepszym produktem, ale też to, co jest dobrą marką, to, czemu ufają. Ja reprezentuję branżę sztucznej inteligencji szeroko rozumianej i nasi kupujący są zagubieni w tym świecie. Jest to dla nich po prostu nowe, tak jak dla wszystkich, więc szukają również społeczności, która marki, która reprezentuje społeczność, czy która buduje społeczność, w której będą mogli się odnaleźć i która pomoże im zrozumieć te zawiłości i odnaleźć się w tym nowym świecie. Stąd wydaje mi się, że jest to po prostu dzisiaj absolutnie kluczowe.
0: A mogłabyś doprecyzować, co to znaczy się odnaleźć? To jest wzajemne udzielanie sobie pewnej wiarygodności, to jest pewnego rodzaju rekomendacja, potwierdzenie, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie?
3: Moim zdaniem coś wychodzącego znacznie poza to, co robi lub nie robi moja firma, tak? My mamy szansę budować społeczność ludzi, którzy dzisiaj eksplorują rozwiązania oparte na AI i ci ludzie potrzebują tak zwanego, po staropolsku mówiąc, community, w którym będą mogli wymieniać się pomysłami, w której będą mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o porażkach, o sukcesach. Potrzebują tak naprawdę platformy i dzisiaj spółki technologiczne, brandy są w stanie tę platformę im udostępnić, czy to fizyczną, organizując wręcz spotkania swoich klientów i swoich gdzieś tam, powiedzmy, fanów, czy też po prostu w online, organizując różnego rodzaju fora, webinary, miejsca, w których ludzie mogą wymienić się tymi doświadczeniami.
0: Jarosław, ty masz szczególne doświadczenia, bo jesteś też właścicielem klubu sportowego. Czy to normalny biznes, czy kolejna platforma społecznościowa?
2: Wiesz co, ja prywatnie uważam, że kwestia społeczności jest kluczowa zarówno w świecie tych takich firm komercyjnych, profesjonalnych, biznesowych, ale też oczywiście w klubie piłkarskim. W klubie piłkarskim nie da się funkcjonować bez społeczności. To są nasi klienci, siła pociągowa, to są dostarczacze emocji na meczach, atmosfery, rodziny, pokolenia, często miliony ludzi zaangażowanych w dany klub. Natomiast jest coś swoistego w dzisiejszych, wiecie, wszystkich konceptach, czy to na biznes, czy na kluby sportowe, czy na inne organizacje, że jednak staramy się budować tą społeczność, po pierwsze pracowników, po drugie klientów, przykładowo B2B, plus klientów B2C, którzy są ich klientami, więc tak naprawdę to jest bardzo istotne, żeby przekazywać swoje wartości, dość precyzyjnie przekazywać również

0: tego, co się robi i rozumieć, jaką na koniec dnia chce się mieć output tego wszystkiego, czyli tak naprawdę jak chce się być postrzeganym i co tak naprawdę chce się dołożyć do tego świata. Oczywiście to nie jest tak, że te rzeczy nie ewoluują, bo myślę, że każda firma musi mieć takie swoje kluczowe wartości, które chce przestrzegać i do których dąży, bo raczej nie są one dane raz na zawsze. I moim zdaniem to jest pewnego rodzaju autentyczne przedstawianie się do tych ludzi, którzy nas otaczają, czy to jest społeczność inwestorów, tych, którzy nam kibicują, tych, którzy szukają w nas inspiracji i tą inspiracją może być tak naprawdę każdy.
1: No dobrze, brzmi to wszystko szalenie romantycznie, ale na końcu chodzi o to, żeby na nich po prostu zarabiać, tak? Dobrze rozumiem ten model biznesowy? Oni są dawcami pieniędzy, są klientami.
0: Tak, natomiast musisz rozróżnić tutaj bardzo kilka rzeczy ważnych. Jakby dzisiaj wszystko jest walutą. Czas jest walutą, którą my poświęcamy na coś. Generalnie rzecz ujmując, tworzymy rozwiązania, które czasami poprawiają jakość życia, czasami oszczędzają ten czas, czasami robią jeszcze coś innego dla tych ludzi. I myślę, że to jest taka umowa społeczna, jak za czasów Locke, gdzie umawiamy się na pewnego rodzaju interakcje, relacje, w ramach której za pewne działania otrzymuje się po prostu środki, żeby się rozwijać i jeszcze bardziej wpływać na tą relację. I myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast myślę, że dzisiaj nie da się już budować relacji, nie wiem, vendor, partner czy klient, firma. To musi być dużo szersza relacja i ta relacja musi być absolutnie autentyczna i opierająca się na czymś więcej, na autentyczności, na jawnym jakby podsumowaniu, prezentacji, jakie wartości my dostarczamy, co my dostarczamy temu klientowi końcowym i co za to po prostu mamy otrzymać i to wszystko. I musimy się znaleźć w połowie drogi, czy w jednej trzeciej drogi, żeby po prostu budować to zaufanie. Niezależnie czy jest klientem Coca-Coli, bo też przecież kibice Wisły przykładowo wydają na Coca-Colę czy na jakieś inne środki, inne napoje słodycze paranaście, może kilkaset złotych miesięcznie. Tak samo wydają na karnet, więc nie jest jakby się właścicielem i też tego klienta na koniec, tylko on jest, musi czuć przynależność do pewnej grupy, do pewnego, nie wiem, smaku, do czegoś, co jest dla niego w życiu po prostu istotne.
1: Maju?
2: Ja się z tym zgadzam, bo to walutą niekoniecznie jest to, że ja buduję dzisiaj społeczność po to, żeby bezpośrednio zarobić na tym pieniądze i żeby te osoby, które uczestniczą w tej społeczności, są jej częścią, kupiły od nas to rozwiązanie. To nie jest o tym, bo ja też bardzo od tej społeczności dużo się uczę, tak? Dla mnie tą walutą jest również to, że ja pozyskam informacje, które
1: informację zwrotną o produkcie.
2: Nawet nie tylko o produkcie. O tym, z jakimi wyzwaniami dzisiaj te osoby się mierzą, tak? Z jakich rozwiązań korzystają, w jaki sposób funkcjonują ich organizacje. To jest pewna dla mnie bardzo cenna waluta, którą płacą za to, że my przekazujemy tę platformę do wymiany wiedzy. I to jest o tym.
1: Kuba, właśnie, czy produkt, czy społeczność? Co w tej hierarchii jest ważniejsze? Bo Maja sugeruje, że ten produkt może ulegać pewnej ewolucji pod wpływem właśnie zachowań odbiorców.
3: No to na pewno budując produkt trzeba słuchać społeczności, ale trochę trzeba też tej społeczności coś zaproponować, żeby ten produkt, bo nie powstałby iPhone, gdyby był budowany ze społecznością, prawda? Ludzie by powiedzieli, nie chcemy telefonu, na którego szybce będzie widać ślady. Natomiast ja jeszcze bym chciał dodać, że my jakby w ogóle te relacje ze społecznością muszą być prawdziwe, to znaczy, że oparte o wartości, które my naturalnie mamy w sobie i chcemy, żeby ta społeczność je w nas tak postrzegała i one mają odpowiadać tej jakby potrzebom tej społeczności. My w ogóle, zanim powstała marka CyberFolks, mieliśmy takie warsztaty i próbowaliśmy znaleźć to, co nas wspólnie łączy z klientami, bo jakoś na początku, jak się buduje firmę, to wszystko jest trochę takie przypadkowe. Jak już mieliśmy tych klientów, mieliśmy pracowników, to wypracowaliśmy te wartości. I nam to jakby zidentyfikowaliśmy, przepraszam, nie wypracowaliśmy, tylko zidentyfikowaliśmy. I nam wyszły dwie wiodące rzeczy. Empatia i eksperckość. To są rzeczy, na których zbudowana jest cała marka CyberPulse. Empatia znaczy, że chcemy rozumieć potrzeby, problemy tego klienta lepiej niż to wynika z wszelkich kontraktów, zapisów i tak dalej. Eksperckość, że zawsze będziemy ekspertami i takimi wiarygodnymi nie będziemy nigdy, nie wiem, w reklamach, w jakichś webinariach, wystąpieniach dawać osób, które będą ładnie mówić, ale w głębi nie będą miały tej eksperckiej wiedzy. I to się doskonale sprawdza przez to. W ogóle na podstawie tych dwóch wartości nazwa powstała dopiero później. CyberFolks właśnie, prawda? cyber, ta ekspertność, Folks Empatia.
1: A jak duża jest ta społeczność wasza wokół CyberFox?
3: Dzisiaj mamy 700 tysięcy firm jako klientów w całej Europie. Ta społeczność jest w wielu wymiarach, bo to są klienci, ale to są też partnerzy, z którymi bardzo dbamy o relacje. 3 lata temu uruchomiliśmy projekt Partners, gdzie łączymy partnerów naszej firmy z klientami i oni mogą za darmo sprzedawać im usługi. Budujemy dookoła tego dodatkowy ekosystem. Teraz inwestując w PrestaShop czy w Syliusa, powiększyliśmy tą społeczność, bo ta społeczność już jest w tej chwili międzynarodowa. To są tysiące partnerów, mnóstwo ludzi, którzy czasem hobbystycznie nawet zaangażowani są w budowanie takiego kodu i uczymy się jeszcze robić to na większym wymiarze teraz europejskim, ale znowu widzimy, że te wartości, które zdefiniowaliśmy równo tam 7 lat temu, kiedy budowaliśmy konstrukcję samej marki CyberFox, one są ponadczasowe, one i totalnie uniwersalne.
1: Ale dokupujesz też społeczności, dobrze rozumiem?
3: Tak.
1: I jak się integruje te społeczności później? Ile to trwa?
3: Widzisz, cały czas w oparciu o to samo, o tą prawdziwość, o tą eksperckość i empatię, prawda?
1: Czyli ten wspólny mianownik pozostaje absolutnie niezmienny.
3: Absolutnie.
1: A jak się wycenia społeczności w modelach biznesowych, w tych przedsięwzięciach i projektach, które macie? Ile one są warte? Gdybyście chcieli kiedykolwiek firmę sprzedać, to w tej pozycji wycena społeczności, która jest tak ważnym elementem w tych spółkach, które rozwijacie, co by się tam pojawiło?
0: Ja myślę, że w klubach piłkarskich to jest większość aktywów, które masz, natomiast w przypadku spółek takich komercyjnych, no to jest bardzo mocno skorelowaną z liczbą klientów, partnerów, pracowników i tutaj da się zrobić równanie i spokojnie to wycenić w sposób matematyczny i bardzo precyzyjny. Natomiast jest coś takiego też jak pewnego rodzaju ewangelizacja, którą się robi, bo myślę, że każda firma ma też więcej zadań niż tylko i wyłącznie, nie wiem, doprowadzić do IPO czy zrealizować jakieś cele czy KPI-e. Myślę, że parę lat temu chyba Apple na giełdzie ogłosił, że ich celem nie będzie tylko i wyłącznie EBITDA i maksymalizacja zysku, tylko tak zwany szerzej wtedy niezrozumiany w 100% wpływ. Dlaczego wpływ? Dlatego, że na wpływie można budować potem wiele różnych modeli biznesowych. Czyli jak się zaprojektuje dobrze infrastrukturę pod nowe projekty, to tak naprawdę i pod wpływ, to naprawdę można potem w zasadzie dzisiaj nie mając jakiegoś produktu, zbudować potem dzięki zaufaniu i wielu innym tematom kolejne linie produktowe i tym podobne, co myślę, że Jakub też po części robi, mając ugruntowaną pozycję w jednych segmentach i w stanie bardzo szybko mieć network effect, bo to zaufanie wśród klientów jest, my sami współpracujemy, więc wiemy, jak to jest osobiście ważne, więc z tej perspektywy, z mojej perspektywy ja uważam, że to jest bardzo złożona rzecz, ale też w jakiś tam sposób kwantyfikowalna.
1: A jak ty szacujesz, na ile szacujesz tę grupę twojej społeczności?
0: Wisły Kraków czy ogólną?
1: No to zróbmy najpierw Wisły Kraków, a potem
0: Kraków
1: ogólną.
0: Badają nam parę milionów kibiców, dlatego że większość tej diaspory, która wyjechała za granicę w 2004 roku, jak podchodziliśmy do Unii Europejskiej, no to były sukcesy Wisły Kraków, więc jedyną rzeczą, którą mogli robić, to oglądali Wisły Kraków wtedy w pucharach, więc dzięki temu prawie wszyscy, którzy byli Polakami za granicą, mają sentyment do Wisły Kraków.
1: A powiedz jeszcze takie pytanie, które no musi się pojawić w tym kontekście. Zarządzanie tak wrażliwym ciałem, jakim jest społeczność, też jest pewnie ogromnym wyzwaniem też operacyjnym, komunikacyjnym. Kuba o tym wspomniał, o tych wartościach, które są takim lepiszczem tego typu grup. Jak klub gra dobrze, to ta społeczność jest w naturalny sposób związana z tym klubem. Jak klubowi idzie gorzej, to rozumiem, szeregi topnieją.
0: Zgadza się, natomiast jeśli się jest przejrzystym w tym swoim planie i też pokazuje się to tak zwane vulnerability swoje, czyli swoją podatność na błędy, też, że się jest człowiekiem, a nie wyidealizowanym przez rzeczników prasowych bytem, to myślę, że jest dużo łatwiej. Nie? I to też dużo rzeczy jednak uczy w kontekście komunikacji, ale też odkrywania samego siebie na sam koniec.
1: Maju, jak ty wyceniasz swoją społeczność i czy to ma z punktu widzenia twoich inwestorów znaczenie? Ile i kogo masz?
2: Wiesz co, pojęcie społeczności w takim segmencie B2B to jest, powiedziałabym, dość płynne. By czym dokładnie jest ta społeczność? Czy ona jest naszymi klientami, naszymi partnerami? Ona jest tymi firmami, które myślą o tym, żeby nas kupić? One są, ta społeczność jest osobami, które przychodzą na nasze eventy, które spotykają się w naszych takich, na naszych takich okrągłych stołach. To jest trochę poszatkowana społeczność różnych grup. Ona, nie liczyłam tego nigdy. tak szczerze. Jakby ona ma wpływ na moje wyniki finansowe i to jest jasno widoczne, ale jest też dla mnie czymś personalnym. To znaczy, ja jestem po prostu ciekawa ludzi i to, że mogę z nimi spędzić czas, dowiedzieć się czegoś, mnie uczy niesamowicie dużo jako człowieka, jako przedsiębiorcę, na koniec dnia również jako prezeskę i współzałożycielkę Zaui, ale to jest po prostu coś znacznie większego, co daje mi niesamowitą satysfakcję i to jest dzisiaj dla mnie najistotniejsze. A czy na tym zarabiamy? Oczywiście, że zarabiamy i dlatego jestem w stanie uzasadnić pewne wydatki firmowe właśnie budowaniem tej społeczności.
1: Ale to jest sparametryzowane? Ty musisz mieć określoną ilość, liczbę ludzi w tej społeczności, żeby na końcu twój bilans się zgadzał?
2: Słuchaj, mam policzone konwersje ze społeczności, tak? I jest to najlepsza konwersja spośród wszystkich innych rzeczy, które jako firma możemy robić. Od eventów po reklamy płatne, tego typu rzeczy. Społeczność jest najlepiej konwertującą formą sprzedaży.
1: A teraz posłuchajmy, jak tę sprawę widzi profesor Rafał Mrówka z SGH. We współpracy, z którą powstaje ta audycja.
4: Firmament. Silna społeczność wokół marki daje dziś coś znacznie cenniejszego niż zasięgi. Daje zaufanie, lojalność i odporność na wojny cenowe. Klasyczne badanie Harvard Business Review pokazuje, że dobrze zbudowana społeczność zwiększa lojalność klientów, obniża koszty marketingu i dostarcza firmie pomysłów na rozwój. Najnowszy raport Edelmana podkreśla natomiast, że dla konsumentów zaufanie do marki jest dziś równie ważne jak cena i jakość. A marki wygrywają wtedy, gdy potrafią wnieść do życia ludzi poczucie więzi i wspólnoty. Dlatego firma ze społecznością to nie tylko sprzedawca produktu. To organizator relacji. Taka społeczność potrafi bronić marki w kryzysie, rekomendować produkty znajomym i dostarczać wiedzy, której nie da się kupić w klasycznym badaniu rynku. Ale potrafi także współtworzyć treści i produkty, czego przykładem jest projekt LEGO Ideas, gdzie to społeczność kreuje nowe pomysły zestawów kultowych klocków. Beneficjentem tej idei jest też zresztą Radio 357 ze swoją społecznością patronów, do której zresztą także sam się zaliczam. W świecie przesytu komunikatów społeczność to ogromna przewaga, bo ludzie bardziej wierzą ludziom niż reklamie. Ale społeczność może być też przekleństwem. Gdy marka zaczyna mylić najgłośniejszych fanów z całym rynkiem, traci perspektywę. Gdy obieca zbyt wiele, społeczność staje się bardziej wymagająca, a rozczarowanie bywa brutalne, o czym przekonał się kiedyś jeden z producentów gier w Polsce. Badania pokazują też, że bardzo lojalni klienci potrafią być wobec marki silnie roszczeniowi, a wtedy każde potknięcie wywołuje szczególnie mocny gniew. Dlatego społeczność jest wielką siłą tylko wtedy, gdy marka potrafi być jednocześnie blisko ludzi i wystarczająco niezależna, by nie dać się przez nich całkowicie sterować.
1: Jakub, z tego co mówicie, ta społeczność jest taką niesłychanie płochliwą ławicą ryb, która płoszy się bardzo szybko, ten poziom lojalności jest mocno ograniczony. Popełniliście jakieś błędy w trakcie rozwoju firmy, które skutkowały takim radykalnym odpływem ludzi ze społeczności i czy ciężko potem odpracować, ciężko ich z powrotem ściągnąć pod swój dach?
3: Szczerze i na szczęście nie kojarzę takiej sytuacji, kiedy popełniliśmy błędy. Być może są jakieś taktyczne sytuacje, które na pewno wpływają na tą naszą relację ze społecznością i to na pewno są sytuacje, w których integrowaliśmy różne marki, prawda? Bo marka CyberFolks składa się z wielu innych spółek, które wchłonęliśmy, czy Linux.pl, czy Hekko. I na pewno dla tych społeczności zmiana tego brandu była jakimś wyzwaniem, trudną sytuacją, ale musieliśmy zadbać wtedy o to, aby właśnie znowu te wartości, które komunikujemy, trafiały i były w miarę możliwości jeszcze lepsze od tych, do których byli przyzwyczajeni. Na przykład ważne było, że znowu w takiej marce Linux.pl, z której chyba mamy dzisiaj najwięcej klientów, klienci byli przyzwyczajeni do tego, że mają kontakt z ekspertami od razu na pierwszej linii komunikacji. My nigdy im tego nie mogliśmy zabrać, nie mogliśmy zastąpić, nie wiem, call center, które było takie przypadkowe jakimiś juniorami, do których oni zadzwonili i jedyne co, to mogli podać swoje dane i czekać na przekierowanie do dalszej osoby. Cały czas ważne jest myślę, integrując takie społeczności, nie zabierając im tego, co mieli do tej pory, a dając więcej. My dajemy cały czas mnóstwo webinarów, mnóstwo jakichś spotkań, w których nawet klienci mogą uczestniczyć, chłonąć jakąś dodatkową ekstra wiedzę. Tak, ale miałem mówić o błędach.
1: Było znakomite wprowadzenie.
3: To myślę, że w ten sposób staraliśmy się tych błędów unikać.
1: Jarosław? Bo ty masz niesłychanie wrażliwą społeczność. Właśnie, czy masz przygotowaną jakąś strategię awaryjną? Na przykład sytuacja nagłego odpływu istotnej grupy twojej społeczności. Czy masz zidentyfikowanych liderów, maruderów, czy wiesz, kto tam nadaje ton?
0: Wiesz, w przypadku Wisły Kraków jest trudno, bo tutaj nie jest to kwestia zmiany Coca-Coli na Pepsi, bo jednak się klubu nie zmienia jak rękawiczki, więc to jest bardzo trudno. A w przypadku, wiecie, rynku, ja uważam, że absolutnie klienci dzisiaj enterprise'owi czy inni bardzo mocno zmieniają rozwiązania, zmieniają dostawców różnych rozwiązań, natomiast też wierzę w kompetencje i myślę, że kultura zaufania jest ważna na poziomie managementu firm. Jakby też takiej percepcji, czy dany człowiek, dana firma jest w stanie się zmienić, czy w stanie się poprawić, czy jest w stanie coś, nie wiem, rozwinąć i tym podobne, więc tutaj jest bardzo dużo zmiennych, które o tym decydują. Natomiast z mojej perspektywy, przede wszystkim ja uważam, że jeszcze raz powtórzę, jakby bycie transparentnym w tym, co chcesz zrobić, pozwala potem uzyskiwać tą samą transparentność od drugiej strony i przygotowywać na ten odpływ.
1: Maju?
2: Autentyczność jest absolutnie kluczowa i mam wrażenie, że odmieniamy ją tutaj przez wszystkie przypadki i jest mnóstwo takich przykładów, gdzie ktoś próbował zbudować społeczność, ale jakby to nie było w zgodzie z nim czy z firmą. Ja nie mam takiego przykładu, żeby ta społeczność się gdzieś tam, wiecie, załamała. Natomiast my podchodzimy bardzo ostrożnie do budowania społeczności, bo jak popatrzymy na szereg rzeczy, jeszcze raz, które możemy robić jako firma, żeby się promować, żeby sprzedawać więcej, to wiele rzeczy to jest tak zwane two-way door, nie? Jakby możemy spróbować, możemy się wycofać, spróbować, wycofać się. W przypadku budowania społeczności, jak spróbujemy i się później wycofamy, to faktycznie stracimy jakichś czempionów, tak? Stracimy zaufanie tych ludzi, którym obiecaliśmy platformę i jej nie dostarczamy. Więc kiedy my decydujemy się, że dla jakiejś grupy naszych potencjalnych klientów, dla grupy szczególnie nas interesującej, budujemy platformę, to ją budujemy i jesteśmy do tego skomitowani, że robimy to wydarzenie dla nich dzisiaj, zrobimy je również za miesiąc i robimy je za 3 miesiące. I nie ma już poniekąd odwrotu od tego, dlatego moim zdaniem budowanie społeczności jest tak w B2B, szczególnie Enterprise B2B, jest procesem, który musi być z natury powolny.
1: Jakub, tak intuicyjnie wyczuwam, że inwestorzy typu Venture Capital troszkę lepiej mogą rozumieć wagę społeczności w spółce. Jak twoi inwestorzy giełdowi? Oni rzeczywiście przywiązują do tego istotną wagę? Oczekuje się od ciebie, że ta społeczność będzie utrwalana, wzmacniana, rozbudowywana?
3: Szczerze, nigdy o tym nie rozmawialiśmy z naszymi inwestorami.
1: Analitycy o to nie pytają?
3: Nie, nie pytają. Oni poruszają bardziej takie twarde KPI finansowe i to jest dla nich zawsze najważniejsze, ewentualnie jakieś parametry jakości satysfakcji klientów typu Net Promotion Score. Natomiast o społeczności nigdy do tej pory nie miałem pytań. Natomiast ja właśnie chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że jednak ci inwestorzy to jest też nasza społeczność, prawda? I z nimi też musimy bardzo dobrze budować te relacje i dbać o to, jak oni rozumieją nasz biznes, jak oni rozumieją perspektywy, które są przed naszym biznesem, jak rozumieją zagrożenia. Jesteśmy z tej branży, którą niedawno dotknął tak zwany kryzys SaaS apokalipsy i wszystkie jakieś takie zagrożenia związane z AI-em i my musieliśmy bardzo dużo pracy poświęcić na to, żeby tej społeczności właśnie wytłumaczyć, jak to się przekłada na nasz biznes, więc o ile jakby ja nigdy nie spotkałem się z podejściem wyceny tych społeczności czy pytaniem o budowanie relacji, o tyle no naturalnie my te wszystkie różne warstwy społeczności w różny inny sposób dbamy o komunikację i zrozumienie z nimi.
1: Rozumiem, Maju, u ciebie jest inaczej. U ciebie fundusz VC dopytuje o społeczność i musisz się wykazać jej posiadaniem i rozliczeniem jej efektywności.
2: właśnie to wcale nie jest takie inne, może tutaj zaskoczę. Jakby fundusz VC jeszcze na naszym etapie też przede wszystkim pyta o to, ile wygenerowaliśmy revenue, a nie o to, w jaki sposób tam doszliśmy. To jest dla nich wtórne, oczywiście są tym zainteresowani, jakie są sposoby na pozyskiwanie klientów lub co działa, co nie działa, czy da się to skalować, czy możemy to przenieść z jednego rynku na inny rynek. Ale to nie jest tak, że naszym twardym KPI jest, ile mamy członków społeczności i jaki jest z nich revenue. Myślę, że to wchodzimy tam trochę w ten obszar, ponieważ coraz większą naszą grupą docelową są deweloperzy, czy osoby szeroko rozumiane techniczne i to jest jeszcze podatniejsza grupa na budowanie platformy, na budowanie społeczności wokół technologii open source, tego typu klimaty, więc w ten temat wchodzę. Tutaj Jarek pewnie może na ten temat więcej opowiedzieć, bo jest to jego domena.
1: Ja dodam tylko, że Jarek cały czas zarządza swoją społecznością. Bardzo aktywnie. Jarosław, zostałeś wywołany przez Maję do tablicy.
0: Wiecie, ja też jakby moim zdaniem kluczowe jest to, żebyśmy tutaj zrozumieli to pojęcie społeczności szerzej. Jakby to nie jest rzecz, którą można posiąść w takim normalnym reifikującym podejściu, że ją urzeczowiamy, że to się da instrumentalnie zdobyć i tym podobne. Moim zdaniem to już nie są te czasy, kiedy można było, wiecie, z mównicy sejmowej czy z jakiegoś wieca politycznego porwać tłumy bezrefleksyjnie, którzy tak naprawdę nie zrobią głębszej analizy lub przez rzecznika prasowego powiedzieć coś, co będzie zwykłą papką socjotechniczną. My dzisiaj tak naprawdę codziennymi działaniami budujemy to zaufanie, zdobywamy to zaufanie i codziennymi działaniami, błędami, nie wiem, zmieszamy jego gęstość czy coś w tym stylu, więc trzeba sobie po prostu zdawać sprawę, że tak ten świat teraz wygląda, jest wymagający, natomiast myślę, że tym wszystkim jest czas na to, żeby kultywować te rzeczy, które jednak łączą nas w jakiejś tam grupie, bo zauważmy, że dzisiaj ludzie łączą, lubią być w grupach, jakby lubią mieć te same koszulki, lubią mieć pewnego rodzaju podobne poglądy, podobną wizję i czują się wtedy lepiej. I uważam, że to jest dobre, bo to daje dużo, dużo kolorytu dla nas. Natomiast też moim zdaniem w takich grupach jesteśmy w stanie bardzo dużo uczyć. Więc ja bym potraktował te społeczności i niezależnie czy patrzymy z perspektywy inwestorów, gdzie to możemy oceniać przez jakieś NPS-y, przez różne rzeczy, przez współczynniki satysfakcji pracy w firmie, jako coś, co jest po prostu takim otwartym, wielkim eksperymentem, w ramach którego ta nasza organizacja ma być coraz bardziej dojrzalsza i dostarcza coraz więcej wartości.
2: Ja bym chciała zwrócić uwagę na naszych słuchaczy na to, co robią dzisiaj ogromne firmy technologiczne i w jaki sposób próbują być jak cool firmy B2C. Zwróćcie uwagę, co robi firma Anthropic. Firma Anthropic, która tak naprawdę buduje taką bardzo twardą technologię do automatyzacji wszystkiego, całego naszego świata, wypuszcza swój własny merch, o który ludzie się wręcz zabijają. Każdy chce mieć czapeczkę z napisem Thinking. To jest sposób na budowanie brandu i to jest sposób, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tego jeszcze omierzyć wszyscy, jak tutaj siedzimy, ale każdy czuje, że jest to potrzebne i że ma to wpływ na nasze organizacje, a firmy tak ogromne jak Anthropic pokazują, że no coś w tym musi być, bo jest w to bardzo dużo ładowanych pieniędzy i też takiego efortu całej organizacji.
1: Wysiłku.
2: Bardzo dziękuję i przepraszam za ten okropny język.
1: Nie szkodzi, lubimy też makaronizmy, ale z tego, co powiedziałaś, wynika, że raczej młodsi odbiorcy, młodsi konsumenci, młodsi uczestnicy tych społeczności są bardziej podatni na tego typu narzędzia. Na Pawle czy na mnie wątpię, żeby perspektywa otrzymania czapeczki zrobiła jakiekolwiek wrażenie i zbudowała jakąkolwiek lojalność z kimkolwiek.
2: No, to nie chodzi o tę czapeczkę.
1: A
2: to
1: o co chodzi?
2: O symbol. O symbol tego, że jesteś tym innowatorem. Ta czapeczka jest symbolem tego, że jesteś w klubie ludzi, którzy byli tam pierwsi, którzy pierwsi automatyzowali swoją pracę, swoje życie, która rozumie. Jest tym takim, jest w samym środku tej rewolucji. Ludzie chcą pokazać, że w środku tej rewolucji są, że oni widzieli wcześniej niż inni. To jest tego typu forma przekazu. I mimo, że ta czapeczka nie ma dla ciebie wartości materialnej, ona dla wielu ludzi ma wartość po prostu pokazania, kim oni są, tak samo jak zakładają koszulki Wisły Kraków.
3: Ja się zgadzam z tym, co Maja mówi, że to jest, wiesz, synonim bycia cool, o ile w ogóle to słowo jeszcze jest cool. Chyba już są jakieś dużo nowsze.
1: Nieco dziaderskie, tak.
3: Tak, ale no właśnie, no. To też chyba nie do końca o to chodzi,
2: już
3: ale...
2: Już kiedyś wpadło słowo ale na antenie radia.
3: Absolutnie kupuję to, co Maja powiedziała.
1: Po raz pierwszy, w mojej obecności po raz pierwszy.
3: Absolutnie kupuję to, co Maja powiedziała, bo zobaczcie, jaka jest geneza sukcesu Apple'a. Słuchawki do iPoda były białe, miały białe kabelki i jak szedłeś w Nowym Jorku na ulicy z takimi słuchawkami, to byłeś jakby na górze piramidy społecznej i rozumiem, że to, co Anthropic w tej chwili robi, to nie ma tego fizycznego produktu, więc tymi koszulkami próbuje pokazać, gdzie są i jak wysoko w hierarchii społecznej są członkowie ich społeczności. Tak to odbieram i myślę, że to jest bardzo ciekawy ruch.
2: My też produkujemy bardzo dużo merchu z super wysokiej jakości po to, żeby nasi klienci go noszą, tak? I to nie jest dlatego, że nasza bluza czy nasza czapeczka jest 10 razy lepsza niż inne bluzy i czapeczki, które mają w swojej szafie. Są dobrej jakości, ale przede wszystkim chcą pokazać, że oni to robią. Oni są częścią czegoś większego.
0: U nas jest ciekawy przypadek. Na przykład jesteśmy teraz sponsorem stadionu jako Synerize Arena, więc bluzy z Synerize są normalnie dostępne w sklepie i też kibice je kupują, więc nie tylko i właśnie nasi klienci i pracownicy.
1: No w tym środowisku inwestorskim znowu mnie to troszeczkę śmieszy, ale chodzenie demonstracyjnie w tych bezrękawnikiem z napisem Patagonia też ma świadczyć o przynależności do określonej grupy. Moi drodzy, czy skoro to jest takie ważne, czy w waszych firmach na stanowiskach kierowniczych są ludzie, którzy odpowiadają za zarządzanie tymi społecznościami?
2: U nas nie ma takiej osoby, ale my jesteśmy też bardzo małą organizacją i nawet rozmawialiśmy dzisiaj o tym w panelu, że w tym kierunku to zmierza, że te organizacje są coraz mniejsze i jedna osoba ma zdecydowanie szerszą odpowiedzialność. Ja osobiście zajmuję się społecznością w naszej organizacji, dlatego też, że moja twarz poniekąd markuje tę społeczność, tak? I ja to chcę robić i uważam, że to jest dzięki temu autentyczne, ale taka jestem. Gdybym była inna, to pewnie bym się nie nadawała do budowania tej społeczności. Więc osobiście pani prezes zajmuje się budowaniem społeczności.
1: Kubie damy chwilkę na zastanowienie się, ale zapytamy Jarka, jak to jest u niego, bo podejrzewam, u ciebie jest cały sztab ludzi, którzy...
0: Nie, ja sam wszystko robię. U mnie są też kilka zasad. Nikt nie tyka mojego maila, kalendarza i social mediów.
1: Rozumiem, ale ty żartujesz teraz.
0: Absolutnie nie żartuję. Nikt nie ma do tego dostępu. Wszystkie rzeczy dotyczące moich prywatnych rzeczy są generowane i realizowane tylko przeze mnie.
1: No dobrze, a jeżeli chodzi o kwestie klubowe i właśnie o tym, o czym mówi Maja, zarządzanie...
0: W przypadku klubu mamy cały sztab ludzi, który tym się zajmuje, w przypadku Synerize również, ale i tak mam dostęp do tego w razie czego, żeby ich poprawić.
1: I jak się mierzy ich efektywność, tych ludzi? Jakie są KPI-e dla takiego zespołu?
0: KPI, no, jakby, myślę, że nie ma... Są KPI sprzedażowe oczywiście, bo część social media aktywności to musi być część sprzedażowa, ale są też takie, powiedziałbym, tożsamościowe, gdzie bardziej patrzymy po prostu na reakcję, która potem przekłada się na jakiś długotrwały sentyment i jesteśmy w stanie to też analizować za pomocą różnych narzędzi.
1: Jakub, miałeś chwilkę na zastanowienie. Czy ty masz u siebie kierownika do spraw społeczności?
3: Nie mamy. W PrestaShop jest taka osoba, która, ponieważ to jest oprogramowanie open source'owe, czyli oparte o społeczność, więc tam naturalnie jest osoba, która odpowiada za relacje ze społecznością. Natomiast na poziomie całej grupy te zadania są rozproszone, szczególnie gdzieś tam w miejscach działu marketingu i tam, gdzie tworzymy jakieś eventy, gdzie budujemy jakieś webinaria, czy mamy komunikację przez social media. Natomiast jakby stricte nie ma wydzielonej takiego stanowiska.
1: A teraz już głos oddajemy dwóm takim, co... Oj, przepraszam, to nie ten skrypt. A teraz Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z My Company Polska, którzy poszukali międzynarodowych przykładów udanych i mniej udanych projektów opartych o społeczność.
5: Firmament. Kiedy ostatnio wsparłeś jakąś zbiórkę crowdfundingową dotyczącą zbierania pieniędzy na firmę, biznes albo na jakiś innowacyjny pomysł?
6: Zbiórki nie wsparłem, ale jestem subskrybentem społeczności Bartka Pucka i jego newsletteru. Tam jest wokół samego newsletteru jest zgromadzona społeczność i ta społeczność bardzo mocno sobie pomaga, bardzo mocno się wspiera. Wymieniane są oferty pracy, wymieniane są haki, narzędzia. Dziś można zbudować społeczność biznesową, która nie będzie takim marketingowym dodatkiem, tylko jednocześnie może być kanałem sprzedaży, może być produktem, może być takim specyficznym systemem edukacji, źródłem retencji, rekrutacji.
5: Wszelkie trendy światowe, globalne, wydaje mi się, że zmierzają ku temu, że crowdfunding to jest przyszłość biznesu. Rocznie otwiera się kilkanaście milionów zbiórek. Najszybciej rozwija się rynek crowdfundingowy, co ciekawe, w Azji. No tam tego typu projektów jest zdecydowanie najwięcej. No i też taką globalną platformą, która się zdecydowanie kojarzy z crowdfundingiem, jest Kickstarter. Mamy parę przykładów polskich founderów, którzy zebrali niemałe pieniądze na tego typu platformach, więc wydaje mi się, że będzie zbiórek i takich finansowań biznesów coraz więcej.
6: Ale ja widzę też duży inny trend, mianowicie tworzenie społeczności wokół dużych biznesów, ale też takich mniejszych społeczności, takich mniejszych pokoi, gdzie można omawiać sobie różne problemy biznesowe. Jest to miejsce, gdzie tworzy się zaangażowanie klientów i tutaj wydaje mi się, że bardzo fajnym przykładem jest Salesforce, który stworzył wokół siebie community, która się nazywa Salesforce Trailblazer Community. Jest to taka społeczność, która jest nie tylko forum użytkowników, to taki system wręcz edukacyjny, statusu, kariery. Przez tą społeczność przeszło miliony osób, które odnoszą dziś sukcesy w tym systemie Salesforce'owym i 90% z nich uważa, że ta społeczność przyspieszyła innowacje w firmie. I drugi bardzo ciekawy trend dotyczący tego, jak one są budowane, to jest związany z AI-em. AI pozwala na tworzenie dużo kontentu na takich grupach, próby jakichś moderowania dyskusji. Natomiast uczestnicy tych grup starają się też spotykać w offline. To znaczy, to jest bardzo ciekawe, że AI nie zabija tych grup, ale wzmacnia relację bezpośrednią.
5: Wydaje mi się, że to słowo offline jest tutaj w zasadzie najlepszym podsumowaniem, bo teraz pewnie będzie trochę autoreklamy, ale jako My Company Polska jesteśmy członkami między innymi klubu biznesowego Legii Warszawa i to jest świetny przykład tego, jak wokół było nie było aktywności biznesowej, można też zbudować społeczność, bo jak doskonale wiesz, to nie jest tylko dobijanie, nie wiem, biznesów, które są przy okazji meczów organizowane, ale to też jest wspólne przeżywanie tych meczów, to jest wspólne dzielenie pasji i po prostu takie budowanie więzi między ludźmi, co jest bardzo ważne po pandemii.
6: No i jest też inny program, program Incredible Sebastiana Kulczyka. Zamiast dawania spółkom, startupom wyłącznie pieniędzy, dodaje im dostęp do globalnej sieci kontaktów, do wiedzy ekspertów, do know-how, więc działa bardziej jako smart money, aniżeli zwykłe money.

0: Wracamy do naszej dyskusji. Drodzy Państwo, ilość czy jakość? Jak mierzycie jakość swoich uczestników, swoich społeczności?
1: Absolutnie jakość. W moim takim bardzo małej grupie docelowej tak naprawdę każda osoba, która w jakiś sposób nie pasuje do społeczności, jest w stanie tę społeczność poniekąd zniszczyć, prawda? Więc jeżeli mam grupę bardzo wysoko postawionych dyrektorów związanych z obsługą klienta, to nie mogę dopuścić do tego, żeby wśród tej grupy znalazła się osoba, która jest na przykład bardzo junior, tak? Więc muszę dbać o jakość tej społeczności, żeby faktycznie społeczność była platformą i żeby budowało się zaufanie pomiędzy członkami tej społeczności, żeby byli w stanie dzielić się również swoimi wyzwaniami i czuli się z tym swobodnie i czuli, że ta grupa wnosi im wartość. Więc z mojej perspektywy zdecydowanie jakość, ale jest to oczywiście specyficzna grupa, specyficzna społeczność.
0: Jakub?
2: Absolutnie jakość. To przede wszystkim nam zależy na tym, żeby ta część profesjonalna rynku, deweloperów, freelancerów, znała nasze usługi, lubiła je i też mamy dedykowane eventy dla tej części społeczności. Robimy specjalne jakieś takie spotkania, Cyber Folks on Tour, które są w różnych miastach. Robimy tam bardzo merytoryczne spotkania, gdzie dajemy też arenę do wypowiedzi tej części społeczności, do networku. I to naturalnie buduje później ilość. Zawsze ilość zaczyna się od jakości, nigdy odwrotnie.
0: A jak identyfikujecie te śliwki, robaczywki, to o czym mówiła Maja, osoby, które mogą zakłócić funkcjonowanie, czy taki dobrostan takiej społeczności?
2: No takie osoby zawsze się pojawiają i nie ma siły, jeżeli budujesz jakikolwiek brand, to zawsze komuś przy tej skali, przy tej liczbie klientów, partnerów, zawsze pojawi się ktoś, kto w jakiś sposób czy będzie niezadowolony, czy będzie wręcz hejterem. Natomiast myślę, że jedyną metodą na to jest dobra komunikacja, tłumaczenie tego, co się robi i dlaczego to jest słuszne i prawidłowe. Nigdy dyskusja chyba, bo te dyskusje nigdy nie prowadzą do nieprzekonanego.
0: Jarosław? Bo u Ciebie znowu tych takich wrażliwych punktów pewnie, czy zapalnych punktów jest więcej właśnie w tym obszarze.
3: Ja myślę, że przechodzimy do takiego momentu, kiedy wszystko w firmie dzieje się trochę w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, jeśli chodzi o nowości wypuszczane przez firmy, jeśli chodzi o nowe algorytmy, jeśli chodzi o publikacje nowych modeli, o modele biznesowe, o nowych klientów, bardzo trudno jest dzisiaj na przykład komunikować się ze społecznością, nie wiem, w jakichś większych interwałach. Jest to po prostu trudne, bo po prostu wtedy się gorzej konkuruje. I z mojej strony jest też tak, że ja bardzo cenię sobie ten crowdsourcing, czyli tą społeczność, która może się wypowiadać na różne tematy, bo to z naszej perspektywy jest jeden z takich głównych, kluczowych dla nas elementem feedbacku dotyczący naszej pracy, ale też zmiany, które się w danej firmie po prostu realizuje.
0: A jakie błędy Waszym zdaniem, z Waszego doświadczenia, obserwując też rynek i swoich konkurentów, najczęściej się popełnia, próbując nieco na siłę zbudować taką społeczność wokół własnych projektów?
3: Gdy wszystko zaczyna być sztuczne, a nieprawdziwe. Ja myślę, że trzeba opowiadać swoją historię w sposób bardzo prawdziwy i autentyczny, bo wtedy to naprawdę wygrywa się te społeczności. Jeśli się zaczyna to robić zbyt korporacyjnie, no to myślę, że to nie jest droga donikąd.
0: No ale Jarku, dzisiaj tak trudno rozróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co nie jest prawdziwe. Ponad 80% treści na platformie X jest generowanych przez boty, więc o jakiej tu mówimy dyskusji?
3: Dlatego moim takim na przykład bardzo ciekawym wnioskiem dzisiaj jest to, że w zasadzie wideo takie na czas rzeczywistego, takie konferencje jak teraz, czy takie radio jak teraz, gdzie ktoś się realnie może przedstawić ze swojego snapshotu umysłu, jest najważniejszą rzeczą, która może się zdarzyć. Bo wszystko inne dzisiaj, co piszą posłowie, co piszą politycy, co piszą ludzie w social mediach, jest wytworem, który prawdopodobnie przeszedł jakieś filtry. A tak jak rozmawiamy teraz, to możemy przedstawić siebie, co myślimy, jaką mamy wiedzę, czy odpowiadamy na pytania, czy mamy, czy się zwieszamy i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteśmy emocjonalni, czy coś w tym stylu. Więc tak ten moim zdaniem świat będzie wyglądał.
0: Bardzo dziękuję.
1: Myślę, że to jest Maju. Największa wartość dzisiaj, dlatego jeżeli, myślę, że tutaj nie zdefiniowaliśmy tej społeczności dokładnie, no bo to ma kilka różnych definicji. Ja prowadzę społeczność taką zamkniętą, jak również społeczność, która oczywiście gdzieś tam kreuje się wokół naszego brandu. Jak myślę o takich społecznościach zamkniętych, to my spotykamy się na żywo. Tak? I tam to jest to, co dzisiaj ludzie doceniają i to jest właśnie to, o czym Jarek powiedział. Bez filtrów, tacy jacy jesteśmy, bez przerzucenia naszych myśli przez ChatGPT najpierw, bez filtrów AI-owych na naszych twarzach, tak jak zostaliśmy stworzeni z tymi myślami, które mamy w głowach. I to jest dzisiaj największa wartość, dlatego wracamy do tych wydarzeń na żywo. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi, dlatego że łakniemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, który nie jest ofiltrowany po stokroć.
0: Kuba?
2: Absolutnie się zgadzam. Absolutna autentyczność, ludzie. U nas nie ma miejsca na to, żeby AI pojawił się w sferze komunikacyjnej. O ile na potęgę stosujemy wewnątrz, w automatyzacji, w optymalizacji procesów AI-a, o tyle nie ma szans, żeby on się pojawił, nie wiem, w zdjęciach, które publikujemy, w wypowiedziach, w jakimś wideo, które muszą to być ludzie prawdziwi. My nawet się nie godzimy na aktorów, którzy mogą w jakichś webinariach czy innych miejscach, gdzie opowiadamy o naszych produktach, muszą to mówić ludzie, którzy naprawdę mają o tym pojęcie, więc w świecie zalewanym właśnie takim chłamem AI-owym autentyczność będzie zyskiwała na wartości.
1: Ja bym powiedziała nie nawet chłamem, tylko właśnie perfekcją. Wydaje mi się, że ludzie mają już dosyć tego, że wszystko jest takie perfekcyjne. Te piękne twarze, te piękne wypowiedzi. I dzisiaj, jak nigdy wcześniej, doceniane jest to na przykład, kiedy mówimy po angielsku z akcentem. Każdy ten akcent ma inny. I to jest totalnie okej. Okay. Jesteśmy dzięki temu rozróżnialni. Ludzie chcą tego słuchać. Jakby takie są moje obserwacje. I też takim jestem konsumentem treści.
0: A społeczność może być zagrożeniem dla produktu, bo Maja wielokrotnie podkreślała wagę słuchania i wsłuchiwania się w głos tego vox populi własnej społeczności. A jeżeli oni nie mają racji, a wy uważacie, że produkt powinien ewoluować w zupełnie innym stylu, grożąc odejściem, ograniczeniem swojej aktywności, to co wtedy?
3: Ja myślę, że przede wszystkim tak. No, są dwa rodzaje współpracy z klientami i oba trzeba praktykować. Jeden to jest oczywiście jakaś wspólna roadmapa, która jest dla nich istotna, dla nas istotna, natomiast nie można absolutnie porzucać swojej wizji na to, jak chcemy zbudować projekt albo produkt, albo jak widzimy świat, bo to jest przyszłość, bo to jest moim zdaniem, to my jesteśmy od tego, żeby być specjalistami w dziedzinie, której dostarczamy te rozwiązania, a nie klient, który będzie, że tak powiem, customowo budował.
1: Wszystko ma swoje plusy i minusy oczywiście.
0: I zabrzmiałaś jak konsultant.
1: Trochę nim jestem. Ale no tak jest, tak? No zobaczmy, co się dzieje wokół produktów konsumenckich. W momencie, kiedy, nie wiem, Facebook czy Instagram zmieni troszeczkę swój interfejs użytkownika, następuje protest wśród tych właśnie wyznawców marki. Jeżeli Coca-Cola zmieni troszeczkę skład swojego produktu albo smak, no to oczywiście pojawią się przeciwnicy. Więc wydaje mi się, że bilans tutaj zysków jest wyższy niż strat, no ale trzeba się z tym liczyć, że społeczność będzie miała również głos wtedy, kiedy nam to nie będzie po drodze.
0: Kuba, i ostatnia kwestia, zacznę od ciebie, mamy jeszcze 2 minuty, bo te kropki jest mi połączyć najtrudniej, nie ukrywam. Czy w dobie rozwoju AI te społeczności będą zyskiwać na znaczeniu, czy będą tracić na znaczeniu? Maja troszkę o tej autentyczności takiej skazitelnej wspomniała. Jak ty uważasz? Czy to jest sprzymierzeniec, jeżeli chodzi o budowanie, czy raczej okaże się taką bronią obosieczną?
2: Myślę, że społeczności będą zyskiwać na znaczeniu, dlatego że tego AI-a będzie coraz więcej i on oczywiście gdzieś w pewnym momencie będzie stanowił jakieś źródło rozrywki, spędzenia czasu dla dużej części odbiorców. Natomiast będzie nudny, będzie taką treścią bardzo mocno rozwodnioną, bez wartości, a myślę, że tam, gdzie jest potrzeba jakości, potrzeba znowu tego eksperckiego wizerunku, tylko autentyczne rzeczy i tylko ta prawdziwa społeczność oparta o prawdziwe relacje będzie totalnie sprzymierzeńcem, bo jej AI-em się nie zbuduje.
0: Jarosław do Jarosława po znajomości. 2 zdania, które spuentują naszą dzisiejszą dyskusję.
3: Ja przede wszystkim myślę, że jesteśmy w takim momencie cywilizacyjnym, że trzeba być bardzo plastycznym w tym. Umysł musi być bardzo plastyczny i nastawiony na wiele różnych zmian i ciekawych rzeczy, które są przed nami. Warto do tego podchodzić w sposób bardzo taki ambitny, ale też potrafić zarządzać paradoksami, które często są. Jakby nie rozwiązywać problemów, które niekoniecznie muszą być rozwiązywalne, bo konflikt w organizacji paradoksalnie może być kreatywnie istotny. Więc i z mojej perspektywy to są bardzo ciekawe wyzwania. Ja myślę, że społeczność jest takim trochę mirrorem, zwierciadłem tego, co my robimy i jest też oceną tego, co my robimy, w jaki sposób robimy. Jeśli potrafimy narzucić na to film i wybrać te rzeczy, które są naprawdę wartościowe, to cały szum inny można tak naprawdę zlikwidować.
0: Jarosław Królewski, Kuba Dwernicki, Maja Szefer, bardzo dziękuję za szalenie interesującą rozmowę.
4: Firmament.
0: W tym wydaniu Firmamentu to już wszystko, a za dwa tygodnie znowu się spotykamy. Do tego czasu polecamy podcasty Radia 357 i kanały Incredibles Sebastiana Kulczyka. Zaglądajcie tam po najciekawsze treści biznesowe. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

Kto był, ten wie. Bardzo dobry koncert zespołu na M widziałem wczoraj i to jest dosyć bliska i niezwykle się cieszę i dziękuję wiadomej osobie za tę możliwość. Proszę Państwa, wrócić z urlopu i od razu doświadczyć czegoś takiego bezcenne. No właśnie, Państwo może nie wiedzą, ale mnie nie było trochę dłużej, bo audycja, polska audycja numer 18 była nagrywana jeszcze przed audycją numer 17, która była na żywo i to dla mnie była ostatnia audycja na żywo tak naprawdę, a dzisiaj mamy audycję numer 20, więc nie było mnie tutaj ponad 2 tygodnie. Taką zawiłą matematyką Państwa dzisiaj przywitałem. Najnowszy przekaz podprogowy realizować będzie Tomek Martinkiewicz, a prowadzić Mariusz Duda. Po co był mi ten urlop w okresie nieurlopowym? Bo czasem trzeba po prostu poukładać sobie w głowie rzeczy i żeby te rzeczy poukładać, trzeba wyruszyć w podróż.

America, George Martin, A Horse with No Name. Moja podróż nie była może podróżą po amerykańskich Stanach, konno, przez kaniony i rzeki, jak w wysłuchanym przed chwilą utworze zespołu America, bowiem wyjechałem sobie, proszę państwa, nad morze, gdzie mogłem usiąść nad brzegiem tego morza, wsunąć nogi w piasek i słuchać szumu fal. Taka oczywista oczywistość, ale z jakiegoś powodu działa lepiej niż niejedna uzależniająca farmakologia. Ten stan jest mi bardzo bliski. Mam na myśli stan siedzenia na brzegu morza, a nie na, nie mam na myśli farmakologii, tylko wsuwania tych nóg w piasek. Ten stan jest mi bliski, bo opisałem go nawet zresztą kiedyś w utworze, co to się zowie Lost. Miałem szczęście, że widok, jakim dysponowałem, związany był zarówno z morzem, jak i z górami, bo byłem w takiej zatoczce, gdzie oprócz horyzontu po lewej i po prawej stronie miałem góry, więc proszę państwa, lepiej być nie mogło. A czego słuchałem? Przede wszystkim szumu fal, ale czy były inne dźwięki? No były, były. I te nowe i te klasyczne. Wczoraj, proszę państwa, na przykład ten album skończył równiutko 40 lat.

Podobno Peter Gabriel tak długo nie mógł napisać tekstów na ten album, że któregoś razu został zamknięty w studiu i przez zamknięte drzwi dostał komunikat, że wyjdzie dopiero wtedy, jak coś napisze. Płytą Soul Peter Gabriel 40 lat temu rozbił bank i udowodnił, że sukces można osiągać nie tylko z zespołem, ale również solo. No i album ukazał się wczoraj, tylko że 40 lat temu, oczywiście. Żeby była jasność, nie nawiązuję podprogowo tutaj do siebie, proszę państwa. Pragnę bowiem przypomnieć, że ja te swoje solowe płyty wydaję już od wielu lat pod szyldem LS i nie zamierzam absolutnie tego zmieniać, ale przy okazji słyszałem, że pod moją nieobecność zastępujący mnie tydzień temu redaktor Łukasz nawet coś z repertuaru projektu na LS zaprezentował. Bardzo mi miło i dziękuję. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprenumerować teraz magazyn Noise. Proszę państwa, słyszą państwo może trochę zmianę nastroju, taka niebiesko-wodna. Dzisiejszą audycję nazwałem audycją pourlopową, chociaż tak naprawdę powinienem nazwać audycję postterapeutyczną. Jak państwo wiecie, w moim życiu wydarzyła się ostatnio pewna zmiana i musiałem wyjechać, aby poukładać sobie myśli. I wyjechałem w miejsce specyficzne, pełne błękitu. Ciekawi mnie bardzo, jak państwo radzą sobie z takimi momentami w życiu, kiedy jest państwu źle, kiedy, nie wiem, muszą państwo coś zrobić ze sobą, kiedy muszą państwo zrobić stop i coś zmienić. Jak najlepiej oczyszczają państwo umysł? Jakie są najlepsze państwa metody na redukcję stresu, na uspokojenie myśli? Będę bardzo wdzięczny, jeśli zechcą się państwo tym ze mną podzielić. Na Facebooku jest taka strona Mariusz Duda Official. Tam jest zdjęcie z dzisiejszej audycji i pod tym zdjęciem sobie wszystko zawsze ładnie komentujemy. Zapraszam bardzo serdecznie. Można też mailem na mariusz.duda@radio357.pl, no i oczywiście na Facebooku Radia 357. Bardzo serdecznie zapraszam.

Proszę sobie wyobrazić, że siedząc z tymi nogami wbitymi w piasek któregoś pięknego wieczoru usłyszałem za plecami muzykę w niedalekiej restauracji. No i proszę sobie wyobrazić, ktoś grał tam przyjemne dźwięki. Byłem naprawdę tym faktem mocno zaskoczony, bo z reguły nie takie rzeczy prezentuje się z głośników w restauracjach, w miejscowościach turystycznych. Jeden utwór wyjątkowo zapamiętałem, bo też i przypomniałem sobie o jego w ogóle istnieniu, że kiedyś dawno, dawno temu go słuchałem i potem kilka razy mi się zdarzyło, że miałem go na słuchawkach, chodząc brzegiem morza i próbując poukładać sobie różne rzeczy w głowie. To był ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, Zero Seven i Jam Cook w utworze Swimmers. Zdecydowanie dołączał mnie do kolekcji utworów plastrów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale rozmawialiśmy o takich utworach, które pomagają przy różnych okazjach. Powiedziałem o swoim Coldplayowym Guilty Pleasure, jeśli chodzi o latanie. Tak grałem go sobie w uszach dwa razy. Myślę, że zdecydowanie zrobimy sobie taką audycję niebawem z utworami, które pomagają przy specjalnych okazjach. Zapewne jeszcze poproszę o to w social mediach. Dzisiaj, proszę Państwa, w przekazie podprogowym audycja pourlopowa, niebieska, błękitna. Słuchamy kompozycji, które pomagają podnieść się z kolan oraz różnych nowości i oto jedna z nich.

Nie wiem, czy Bruce Sword nie nagrał jednej ze swoich najlepszych płyt, tak naprawdę. Proszę Państwa, 15 maja ukazała się solowa płyta Bruce'a Sworda, znanego m.in. z The Pineapple Thief, Ghost in the Park. Tak nazywa się ten bardzo moim zdaniem udany, taki klimatyczny i intymny album, bardzo osobisty. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, Day of Wrath, też bardzo ładnie skomponuje nam się w dzisiejszy taki trochę, nie wiem, regeneracyjny nastrój, bo opowiada o pogodzeniu się ze stratą. Jeśli chodzi o mnie i o takie moje urlopowe przemyślenia, to powiem Państwu jeszcze, że bywały elementy zwątpienia, momenty, czy postąpiłem słusznie, czy to aby dobry pomysł był. Był nawet taki dzień, kiedy postanowiłem, że przeczytam wszystkie możliwe komentarze na swój temat i zobaczę wszystkie memy. Było to interesujące doświadczenie. Najbardziej jednak chyba bolał fakt, że tak wielu fanów się podzieliło, ale to było nieuniknione. W takim podzielonym świecie żyjemy i tego nie zmienimy. Jedni odchodzą, inni zostają. Tak było, jest i będzie. Niemniej jeszcze jedna refleksja, zanim włączę kolejny utwór. Cieszę się. Naprawdę się, proszę Państwa, cieszę, że przy całej naszej kruchości życia, zamiast tak tylko starzeć się, maleć, kurczyć, decydujemy się czasami na odważne życiowe decyzje. Znam wiele osób, które też miały takie momenty zwrotne i musiały przełamać ten strach przed nieznanym. Cieszę się, że wyraźnie podkreślamy, że w pewnym momencie życia nasze własne potrzeby też muszą mieć miejsce. Brońmy się, proszę Państwa, przed tymi, którzy chcą nami manipulować, którzy chcą nas wykorzystywać, którzy stosują przyjaźń w jedną stronę, którzy zadają się z nami tylko dlatego, bo mają jakiś interes. I tam, gdzie można, starajmy się z tego uwolnić i nie bójmy się tego. A jak już decyzja zostanie podjęta, to zawsze można spakować plecak, wybrać się nad morze, a tam usiąść, posłuchać szumu fal, a wtedy w głowie wszystko powoli zacznie się układać.

Personal Dive, Sugar for the Pill. Dziękuję za Państwa komentarze odnośnie do tego, jak radzić sobie z trudnymi momentami i co Państwo wtedy robią, i czytam te komentarze, bo przypomnę, audycja jest na żywo i jest mi bardzo dużo pięknych słów. Przypomniał mi się taki mem kiedyś, gdzie były chyba z jednej strony zdjęcia jakichś plaż, a potem było zdjęcie takiej no nieciekawej miejscowości i ktoś, pamiętam, podpisał: wszyscy szukają siebie gdzieś daleko, a tak naprawdę można odnaleźć się w Grajewie. I chyba dlatego też, pamiętam, wrzuciłem takie zdjęcie z napisanym piaskiem, na palce na piasku napisem Grajewo 2026 i proszę sobie wyobrazić, że parę osób uwierzyło autentycznie, że jestem na urlopie w Grajewie. Tak więc dziękuję za te wszystkie komentarze. Pięknie jest czytać, jak sobie Państwo z tym radzą, jakiej muzyki Państwo wtedy słuchają, jakiej słuchają Państwo muzyki, żeby wszystko miało swoje miejsce, bo jak się dobrze poszuka, to naprawdę wszystko może znaleźć się na swoim miejscu.

No i takie covery to ja rozumiem. To był utwór Radiohead, Everything in its Right Place w wykonaniu zespołu Kalandra. Taką sobie wersję we własnym języku Norwegowie wymyślili. Czy ktoś z nas, czy ktoś słucha nas w Norwegii, tudzież w innych krajach wikingów i rozumie, co tam było śpiewane, to bardzo proszę napisać. Ja na Instagramie zespołu znalazłem coś takiego. Alt Egg Serflit Med Stramus, co oznacza All I See Is Flying With The Stream. Prawda, jakie ładne? Podążam za strumieniem, idę tam, gdzie niesie mnie wiatr, idę tam, gdzie słyszę jakieś wołanie. Idealnie wpasuje się to wszystko, wpasowuje się to wszystko w temat naszej dzisiejszej audycji. Jeszcze jednym utworem chciałbym Państwu umilić ten czas. Utworem, którego słuchałem brzegiem morza się przechadzając, to będzie postrok. Przyznaję, że z postrokiem jest u mnie różnie. Pierwszy zasadniczy problem jest taki, że nie rozróżniam zespołów i mam wrażenie, że wszystkie grają tak samo. Oczywiście żartuję, no offense. Ale to, co w postroku czasami lubię, to właśnie to flowing with the stream. Muzyka, której nie rozprasza tekst, czysta instrumentalne dźwięki, które wbijają nas w trans. I tutaj w tym utworze ten trans tak jakby zachęcał do zaczęcia nowego rozdziału.

Pan Mikołaj zapytał się mnie, a czy chciałbym być sobą, to dzisiaj będzie? Chociaż tak naprawdę napisał coś innego. A ja odpowiedziałem, podprogowej medaliki już na dzisiaj wystarczy. Ale skłamałem, ponieważ ten utwór nosił tytuł Orion, albo Orion, jak ktoś woli. Zespół nazywa się Glasgow Coma Scale. Jeśli nie znają państwo wydanego w 2021 roku albumu Sirens, to bardzo polecam, bo jest to takie post-rockowe granie z gatunku uplifting, idealne do spacerów ze słuchawkami na uszach. Glasgow, Scale. No dobrze, zerknijmy może teraz na ukazujące się ostatnio nowości, a przyznaję, sporo się ich narobiło. No dobrze, nie graliśmy, zagrajmy. Nowy Dead Can Dance.

The Dance of the Birds. Liza Gerard i Gergana Dymitrowa 22 maja wydają album, który będzie nosił tytuł Sun and Moon. Projekt muzyczny powstawał przez około 5 lat. Jest to rozwinięcie wcześniejszej współpracy pomiędzy tymi paniami, bo przypomnijmy, panie pracowały przy takim projekcie, który nazywał się The Mystery of the Bulgarian Voices. To projekt, to chór żeński, bułgarski chór żeński, dawniej występujący pod nazwą Bułgarski Chór Telewizji i Radia Państwowego. Tak trochę jak za naszych dawnych czasów. Liza wystąpiła na jednej z płyt tego chóru, tam panie się poznały, no i teraz się tutaj

0: to tutaj wspólnie wydają nowy album. Czekamy na płytę. Tymczasem 1 maja ukazała się nowa płyta Younger Brother, na którą bardzo czekałem i którą zapowiadałem już od pierwszego odcinka przekazu podprogowego. I nareszcie jest. No, nie miałem okazji tego Państwu wcześniej zaprezentować. To teraz na dobry początek drugiej godziny, w której witam wszystkich jeszcze raz. Jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył, to słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. I dzisiaj mamy taką morską audycję. Trochę teraz pozytywnych wibracji.
1: I'm going to go to the hospital.

Younger Brothers, wydanej w maju płyty Mutually Assured Destruction w utworze Tetrachromat. Do tej płyty jeszcze dzisiaj powrócimy. Słuchają Państwo przekazu podprogowego, to już jest 20. wydanie audycji i zastanawiam się, czy ta nasza audycja nabrała już odpowiedniego kształtu. Rozmawiałem ostatnio przy pewnym wydarzeniu z, jak się okazało, słuchaczem, stałym słuchaczem i miło mi się zrobiło, kiedy wspomniał, że z przekazem podprogowym jest dla niego o tyle interesująco, że trochę nie wie, co będzie za chwilę i nawet nie wie, jaki gatunek nam wskoczy, ale myślę, że po 20 programach ukształtował nam się już wyraźnie styl tej audycji. Myślę też, że stali słuchacze wiedzą już, czego można się po tym programie mniej więcej spodziewać i pięknie wszystkim dziękuję, którym ten styl przypadł do gustu. To co, kolejne nowości. 31 lipca ukaże się nowy album mojego ulubionego zespołu z Teksasu.

Sharewater wydaje swój nowy album 31 lipca. Album będzie się nazywał The New World. Zespół wraca po 4 latach. Przyznaję, że bardzo lubię głos i kompozycję Jonathana Melberga i czekam niecierpliwie na nową płytę. Wysłuchaliśmy jednego z dwóch singli, które już Państwo mają możliwość wysłuchania w streamingu, Daydream Unbeliever. A teraz będzie ogłoszenie. Konrad Ciesielski, którego muzykę Państwo już znają, bo graliśmy ją w przekazie podprogowym, będzie promował swoją nową płytę Koniec. Na marginesie świetny, prowokacyjny tytuł, jak na debiut. Będzie promował ją w klubie Niebo w najbliższą sobotę, 23 maja. I mam dla Państwa dwie podwójne wejściówki. Tak, wiem, że znowu Warszawa, ale tak jakoś wychodzi. Jeśli ktoś miałby ochotę wybrać się do Nieba, niekoniecznie windą, to bardzo proszę napisać mi maila. Dwie pierwsze osoby bardzo chętnie takim zaproszeniem obłaskawię. mariusz.duda@radio357.pl. Jeśli są Państwo chętni spędzić sobotni wieczór z muzyką Konrada, to zapraszam.

Konrad Ciesielski, Taganana z gościnnym udziałem Dawida Lipki na trąbce. W najbliższą sobotę zagra cały kolektyw Konrada, zagra w klubie Niebo ze swoim projektem. I teraz, no i bardzo serdecznie zapraszam. Te wejściówki chyba już są rozdane. A teraz będzie tak zwany spóźniony zapłon, bo ja sobie pojechałem na urlop i ominął mnie niestety koncert na warszawskim Torwarze. Proszę mi napisać w komentarzach, jak było.

Tori Amos In Time of Dragons z płyty, która ukazała się 1 maja. Państwo o tej płycie wszystko już wiecie i cieszę się, że koncert się Państwu podobał. To już drugi koncert, który ominąłem i muszę to nadrobić i coś mi się wydaje, że jak będzie kolejny taki koncert ważny, to chyba będę musiał zrobić puszkę. Proszę Państwa, to może teraz tak. Powróćmy jeszcze do płyty, która tak samo jak Tori Amos, płyta tak samo jak płyta Tori Amos też ukazała się 1 maja i zainteresowanym jak liczyć początkowy rytm, który pojawi się w tej kompozycji, już tłumaczę. Proszę liczyć sobie tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, coś w tym stylu. Albo po prostu policzyć sobie do 11.

Caravanserai z płyty Mutually Assured Destruction. To był oczywiście Younger Brother, który jeszcze na chwilkę pojawił się w dzisiejszej audycji i który przede wszystkim też na urlopie był słuchany. A jakże? Proszę Państwa, dzisiejszym tematem audycji jest powrót. Jest powrót z urlopu, ale również powrót do życia, powrót do nowych okoliczności, próba akceptacji tego, co nieznane i tego, co nastąpi niebawem. Spróbujmy więc może na nowo wczuć się w ten klimat utworem, którego też bardzo dobrze słuchało mi się podczas spacerów nad brzegiem morza.

No dajcie państwo spokój, jak można tak ładnie śpiewać. To była Hannah Reid i London Grammar. Chyba jeszcze w przekazie Brytyjczyków nie było, więc czas na to nastąpił. Zadałem państwu wcześniej pytanie, jak radzą sobie państwo z trudnymi rzeczami, decyzjami, czy wyjeżdżają państwo, a jeśli tak, to gdzie się państwo resetują i tak dalej. No i bardzo dużo tych odpowiedzi dostałem, co tutaj się pojawia, na przykład słoneczna Italia, Bieszczady. Ktoś napisał, pan Robert napisał, że zaszywa się z aparatem nad Biebrzą. Pan Maciej, że windsurfing nad jeziorem, bieganie. No tak, bieganie. Bieganie plus las. Morze, spacerowanie wśród drzew, wyjazdy. Ktoś napisał, że wystarczy odwiedzić rodzinne strony. No i tak, przede wszystkim z tego, co się dowiedziałem, to te urlopy należy planować tak, żeby pojechać na trochę dłużej niż tydzień, bo przez pierwszy tydzień jednak cały czas się pracuje, a odpoczywa się dopiero po upływie co najmniej tygodnia. To teraz jeszcze jeden utwór, który pomaga w ciężkich momentach. Już taki w stylu, żeby się w końcu zebrać i stanąć na nogi, bo ile można tak w przykurczu i niewygodnej pozycji. I tym razem będzie to jeden z moich ulubionych męskich głosów.

Tears for Fears Elemental z płyty Elemental, która jest, przyznaję, jedną z moich ulubionych tego duetu, a właściwie tutaj to nawet nie duetu, tylko solowego Rolanda Orzabala, bo Kurt Smith opuścił wtedy zespół. No i sam Roland bardzo ładnie sobie poradził bez kolegi. Ciekawe, co to by było, gdyby ta płyta wyszła w okresie mediów społecznościowych i czy pisano by wtedy nie ma Tears for Fears bez Kurta Smitha. Tego nie dowiemy się nigdy. No dobrze, no to jeszcze jeden utwór, który kojarzy mi się z nowym początkiem i morskimi falami.

To był Wolf Eyes w utworze Bros. Przyznaję się, że odkryłem ten utwór grając w grę. W grę Life is Strange. Wychodzi więc na to, że granie w grę też może mieć jakieś plusy. Cały czas przypominam, że odcinek z muzyką do gier jeszcze jest przed nami. No dobrze, zbliżamy się do końca. Jeszcze dwie rocznice na koniec. Druh zastępowy, redaktor Łukasz Dunaj, który miał przyjemność, mam nadzieję, być z Państwem tydzień temu. Już dwie piosenki zagrał z tej płyty, bardzo ładne, więc pozwólcie mi Państwo, że ja jeszcze też od siebie coś dodam, bo w końcu nierzadko kończy się 25 lat.

To Disposition. Płyta Lateralus 15 maja skończyła 25 lat. Piękny wiek dla płyty. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 10 czerwca będziemy mieli koncert The Perfect Circle i nie wiem, czy nie spotkamy się tego dnia na koncercie. Natomiast audycję może sobie nagramy i zrobimy odcinek specjalny poświęcony pewnemu wokaliście i jego wszystkich projektów. Temat do przemyślenia. No dobrze, zbliżyliśmy się do końca. Do końca dzisiejszej morskiej audycji, do końca czegoś, co powinno mieć hashtag Moving On. Audycję realizował Tomek Martinkiewicz, a z wielką przyjemnością po przerwie różne zdania próbował kleić Mariusz Duda. Za chwilę, jak co środę, nocna grupa wsparcia i Antoni Grudniewski już czeka, o, już macha do mnie, dobrze. Zostańcie Państwo jeszcze z nami, proszę. Zastanawiałem się, jakim utworem ten nasz dzisiejszy odcinek zakończyć, bo jak zapewne już stali słuchacze zauważyli, mamy tu często w tej naszej podprogowej audycji ładne i mocne otwarcia oraz specjalne finały podsumowujące audycję, no jak na płytach. No i tak długo myślałem i w sumie to lepszego pomysłu niż ta piosenka 40-letnia już od wczoraj. No ta piosenka jest ważna, by podkreślić temat audycji, ale ona jest chyba najlepsza. Co było tematem tej audycji? Przede wszystkim, żeby nie bać się zmian i żeby starać się zawsze otwierać na nowe i nie poddawać się. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i dziękuję, że jesteście.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Antoni Pyzel, Tomasz Matlingiewicz i w zastępstwie Tomasza Kwaśniewskiego, Antoni Grudniewski, zapraszamy do godziny pierwszej. Przyznam się Państwu, że kiedy przyszedłem tutaj po raz pierwszy przed miesiącem, około miesiącem, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Z drugiej strony nic odkrywczego, bo to jest audycja i to jest przestrzeń, i to jest czas, w którym trudno się czegokolwiek spodziewać, bo Państwo dzwonią z niespodziewanym. Trzeba spodziewać się niespodziewanego. I sądziłem, że może to będą takie duże, poważne, bardzo osobiste, często bardzo emocjonalne problemy. A okazało się przed miesiącem, że bywa bardzo różnie i czasem są to problemy takiego dnia codziennego. Bardzo, bardzo przyziemne, ale również niekiedy bardzo poważne. I to jest taka godzinka, w której możemy o tym porozmawiać, jeżeli coś Państwa zajmuje, czymś się Państwo martwią, o czymś chcieliby Państwo porozmawiać, a być może nie mają z kim i nie mają się Państwo kogo poradzić, to to jest właśnie ten moment. Można zadzwonić 510 357 357, podzielić się, porozmawiać i również liczyć na to, myślę, że z pozytywnym skutkiem, że zadzwoni ktoś, kto podzieli się podobnym doświadczeniem, a być może również z dobrą radą. 510 357 357 do pierwszej.

0: 8 minut po północy. Dobry wieczór, pani Jolu.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Chyba jakieś sprawy relacyjne, prawda? Międzyludzkie.
1: Relacyjne oczywiście, ale mówimy o niepełnosprawnościach. Państwo podejmujecie takie tematy, tak? Bo słucham i jakby jestem cały czas gdzieś tam w tych klimatach. Ale to słyszę państwa w radiu.
0: To radio proszę delikatnie ściszyć, a może nawet zupełnie ściszyć, bo teraz radio ma pani w słuchawce, także spokojnie.
1: Dobrze, tak. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że borykam się z niepełnosprawnością mojej mamy. I nie tylko. I patrzę na to od 6 lat, jak to się odbywa w naszym kraju, jak drzewo wyrasta, czy słup wyrasta w momencie, kiedy jedziemy wózkiem inwalidzkim. Ale to też nie o tym, bo sytuacja jest taka, że no właśnie, kiedy musimy postanowić, nie wiem, mamy taką sytuację, że już nie dajemy rady i tak dalej, i tak dalej. Wiem jakby, że państwo podejmujecie takie sytuacje i decyzje, w sensie mówię o panu Kubie, prawda, który też podejmuje takie tematy i to są bardzo ciepłe tematy. I dziwię się, że też się dodzwoniłam tak po prostu za pierwszym razem, a mam no właśnie taką sytuację, kiedy jutro muszę moją mamę skierować gdzieś tam, gdzie nie chciałabym jej kierować, ale takie są sytuacje, jakie są.
0: A to pani Jolu, jeżeli mogę dopytać, jeżeli mogę, czy moglibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej, to prosiłbym o zarysowanie kontekstu i powiedzenie odrobinę więcej. Po pierwsze,
1: mówię o tym, że jako córka osoby, która opiekuje się mamą moją od 6 czy 7 lat w niepełnosprawności, chciałabym powiedzieć tylko tyle, że jakby pobudzajmy te tematy, ogarniajmy je jakoś w jakiś sposób taki, bo to jest w ogóle niepodjęte. Ja wiem, że są zasiłki wspierające i tak dalej, i tak dalej. Tylko że dajmy tym ludziom, którzy są niepełnosprawni, żyć w jakiś taki normalny sposób w naszym kraju, w naszej Polsce, gdzie to jest w ogóle nie, wydaje mi się, przez 6 lat, jak to sobie tak przybliżam w taki czy inny sposób. Dajmy taką nawet, no oczywiście wiadomo, że to są pieniądze, ale mamy, słuchajcie, bloki, mieszkania, które są niby parterem, ale są...
0: To jest parter nie do pokonania dla osoby, prawda, która boryka się z jakąkolwiek niepełnosprawnością.
1: Ja jestem w szoku, że się dodzwoniłam do państwa i teraz nie mogę sobie tak tego ułożyć. Wiecie, o co chodzi, że wydawało mi się, że to jest nierealne, a teraz mówię na jakiejś tam wizji cały czas mówię o osobach niepełnosprawnych.
0: Proszę się niczym nie stresować, bo powodu do stresu nie ma. Nie, absolutnie nie. Możemy porozmawiać o wątku, z którym pani zadzwoniła, bo temat jest duży, obszerny, ważny, dotykający bardzo wielu osób, zarówno osób takich jak pani mama, które borykają się z niepełnosprawnością czy z jakimiś problemami, jak i osób, które takimi osobami się zajmują, bo ten kij zawsze ma dwa końce. I no, ta pomoc powinna być kierowana, czy cudnie, gdyby była kierowana w dwie strony i w stosunku do osób, które takiej pomocy nie instytucjonalnej, tylko takiej bardzo ludzkiej, wynikającej chociażby z zażyłości, no, wynikającej z tego, że jest pani córką, taka pomoc się pojawia, ale jak się domyślam, oczekiwałaby pani większego wsparcia w tym zakresie, również takiego instytucjonalnego.

0: nie powinno być. Jednak są po pierwsze ludzie, sztab ludzi wyszkolonych do tego, mający naprawdę olbrzymie pokłady siły i fizycznej, i takiej mentalnej, i mnóstwo empatii do tego, żeby pomagać, i przede wszystkim robią to dobrze, więc proszę się nie martwić, bo mam nadzieję, że pani mama w tym miejscu otrzyma po prostu profesjonalną pomoc, bo tak w większości przypadków jest.
1: Tak, ale chciałabym apelować, że moja mama po 6 latach gdzieś tam dojrzałam do tego, żeby tak to się stało, ale są ludzie, którzy na pewno będą się zastanawiać, jak to zrobić, co zrobić, jak to ogarnąć. Wie pan, o co chodzi, że to jest takie...
0: Zapewniam pani Jolu, że niestety w większości sytuacji ten obowiązek i ten, jakby nie patrzeć, problem, on i tak będzie pozostawał na barkach osób najbliższych. To, no to tak jest. I z drugiej strony, czy powinniśmy się jakoś przesadnie dziwić? Nami też się rodzice opiekują, kiedy jesteśmy mali, a później...
1: A właśnie sami... dzisiaj to słyszę już trzeci raz.
0: No, ale rzeczywiście tak jest, a później sami takiej pomocy potrzebujemy. Natomiast problem, o który pani wspomniała, przede wszystkim taki instytucjonalny i infrastrukturalny, i tym, że czasem najprostsze rzeczy, które mogłyby zostać ułatwione, choćby dojście czy dojazd do domów, można byłoby lepiej rozwiązać.
1: Ja po prostu po tylu latach wszystkim państwu, którzy się borykają z takim problemem, życzę, żebyście byli bardzo silni, bardzo też obiektywni, że to nie jest tak... No, przychodzi taki dzień, kiedy trzeba postanowić... właśnie podjąć jakieś decyzje, ale nie jestem jakąś fatalistką, myślę, że będzie okej, tylko chciałabym po prostu, żeby ta infrastruktura taka, a propos osób niepełnosprawnych, żeby ona się zmieniała, żeby to była dyskusja w naszym kraju, żeby to, wie pan, o co mi chodzi.
0: Tak, pani Jolu, myślę, że jedną, czy drugą, czy piątą, czy piętnastą audycją, czy dużymi dyskusjami. Niestety nie uda się tego zmienić, natomiast myślę, że mogę pani doradzić na takim poziomie bardzo lokalnym zgłaszanie się do lokalnych władz w sprawie nawet pani podwórka, bo myślę, że najlepiej zacząć od tego i od miejsca, które pani dotyczy. Pani Jolu, bardzo dziękuję za telefon. Mam nadzieję, że damy jeszcze szansę dzisiaj innym słuchaczom. Trzymam kciuki. Proszę się mocno trzymać i proszę również przekazać pozdrowienia mamie. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dużo siły pani życzę.
1: Dziękuję.
0: Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: 28 minut po północy, 510-357-357. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór. Dzwonię w związku z wypowiedzią pani, która z chusteczką...
0: Pani Joli, tak.
1: Pani Joli, tak. Sytuacja jest ciężka, jak myślę, że większość z nas taka sytuacja wcześniej czy później dotknie. Bardziej albo może mniej. Natomiast jedyna rzecz, która mnie zaniepokoiła w tej rozmowie, to używanie słowa obowiązek. I tutaj chciałbym, może nawet nie chciałbym, to wypadałoby powiedzieć, że trudno nazwać to obowiązkiem, bo tak naprawdę to zależy od tego...
0: To zależy, przepraszam, że wejdę w słowo, ma pan na myśli to, że ten obowiązek bywa bardzo względny i zależy od relacji w dużej mierze.
1: Na pewno tak, natomiast chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że nie chciałbym, albo źle odbieram stwierdzenie obowiązek, bo tak naprawdę to wynika z naszego wychowania, z wychowania tych rodziców, z naszych relacji z rodzicami. I jak obserwuję bliższych, dalszych znajomych, którzy w taki albo inny sposób opiekują się swoimi rodzicami, doskonale rozumiem sytuację wielu ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby poświęcić się w którymś momencie swojego życia wyłącznie temu, żeby u schyłku życia, jeśli tak można to nazwać, swoich rodziców poświęcić się im całkowicie. Nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, ale nie, dzwonię tylko z jednego powodu. Nie chciałbym, źle widzę, źle słyszę, źle odbieram pojęcie obowiązku w tym kontekście.
0: Absolutnie rozumiem pańskie stanowisko, panie Pawle. Mówiąc obowiązek, bo rozumiem, że pije pan do tego, co ja powiedziałem właśnie w kontekście obowiązku. Miałem na myśli to, że sam obowiązek opieki jako takiej osobami, osób z starszych przede wszystkim i osób z niepełnosprawnościami na kimś spoczywa. I niezależnie od tego, czy jest to pomoc państwa, czy jest to pomoc sąsiada, czy jest to pomoc córki, syna, zięcia, kogokolwiek, obowiązek, miałem na myśli tutaj szeroko rozumiane poczucie albo brak poczucia tego, że można komuś pomóc. Nie wskazywałem punktowo, że jest to obowiązek, w ramach którego jeżeli się nie wywiążemy, to jesteśmy złymi czy wyrodnymi dziećmi.
1: Tak, no to w ogóle nie jest dyskusja na temat sumienia czegokolwiek, bo są przeróżne sytuacje w życiu. Natomiast, tak jak wspomniałem na wstępie, ubodło mnie odrobinę pojęcie obowiązku. Każdy to odbiera inaczej. Ja nie będę opowiadał swojej historii życia, bo by nam brakło czasu antenowego, ale... Ja podobną sytuację przeżyłem w życiu i odbieram ją jako coś, co mogłem zrobić choćby dlatego, że przez całe życie dostawałem od swojej mamy wszystko, co było najlepsze. I dobrze było mi w tym, że mogłem rzucić niemalże wszystkim. I to nie dlatego, że mogłem sobie na to pozwolić, bo tak było, tylko... życzyłbym sobie, żeby wszyscy mogli tak zrobić swoim rodzicom, swoim dziadkom, albo komuś bliskim. I tylko tyle.
0: Bardzo dziękuję, panie Pawle. Bardzo dziękuję za telefon, dziękuję za zwrócenie uwagi, czy wytłuszczenie tego być może niefortunnego słowa, którego użyłem. Za 28 minut będzie godzina pierwsza. Jest jeszcze z nami pani Natalia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kłaniam się, pani Natalia.
2: Ja jakby dzwonię, żeby tutaj nawiązać do tego, co powiedziała pierwsza pani, która dzwoniła a propos tutaj dojazdów, jakby problemu wydostania się z bloków, na przykład u osób właśnie, które jeżdżą na wózku inwalidzkim. W bloku u mojej mamy jest sąsiad, który jakby porusza się na wózku inwalidzkim. Wiadomo, dojedzie sobie, bo to jest blok 10-piętrowy i on sobie jakby dojeżdża na ten parter, ale właśnie do czego zmierzam? I wiadomo, że te schodki już na parterze są niedostępne.
0: Nie do pokonania.
2: Tak, dla osób z niepełnosprawnością, ale on zwrócił się, ten sąsiad, do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, do PFRON-u i otrzymał dofinansowanie na taki, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, zjazd, który się montuje i zdejmuje. To znaczy, i on może sobie po tych schodkach dzięki temu zjechać. I nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale ten człowiek jest sam w stanie sobie sam to obsłużyć. Czyli normalnie może samodzielnie jakby wyjść, wyjechać z bloku. Więc ja rozumiem, że tutaj ta pani już oddała mamę do ośrodka, ale tak właśnie przyszłościowo, czy może dla innych osób z niepełnosprawnością, że ten telefon kuleje, bo ja jestem sama osobą z niepełnosprawnością, także no, znam te bolączki systemu, ale jeśli jest ta możliwość, to naprawdę proszę bombardować właśnie, tutaj apeluję do osób z niepełnosprawnością, dowiadywać się właśnie, czy nawet kontaktować się z osobami, które obsługują różne programy dofinansowań, bo można i dostać dofinansowanie na samochód i właśnie na likwidację barier architektonicznych, czy na przykład na remont łazienki. Także no to w naszym kraju jest po bijakach, ale coś się zmienia.
0: A pani Natalio, jeżeli mogę zapytać, a proszę powiedzieć, jak pani odbiera, jako osoba z niepełnosprawnością, jak pani odbiera, czy postrzega pomoc udzielaną przez państwo właśnie w kontekście no, redukowania takich trudności związanych z niepełnosprawnością?
2: Znaczy, ja myślę, że jest jednak bardzo mało jeszcze tych konsultacji społecznych. To znaczy, te rozwiązania są, ale one nie są jakby też dostosowywane do konkretnych osób. Ja na przykład choruję na mózgowe porażenie dziecięce. To jest akurat lekka postać, to znaczy jakby no jestem osobą samodzielną, pracuję, ale dodatkowo mam niedowidzenie dość duże. I dla mnie na przykład problemem są podróże, czyli na przykład powiedzmy, że na dworcach jest ten rozkład jazdy, ja go po prostu
0: nie widzi pani.
2: Nie widzę i na przykład muszę tracić czas, żeby tam iść do obsługi, zapytać tam na przykład, o której będzie autobus, albo no nie mogę sobie przyjść na ostatnią minutę, bo muszę poświęcić czas, żeby powiedzmy znaleźć peron czy stanowisko konkretne.
0: No tak, a z drugiej strony proszę mi powiedzieć, tak teraz ja właściwie głośno myślę, czy w takiej sytuacji ma pani albo zna pani takie rozwiązania systemowe, które w takich sytuacjach, o których pani wspomniała, czyli przykładowo dworzec kolejowy czy autobusowy, mogłyby pani i osobom z podobnymi problemami, z niedowidzeniem w jakikolwiek sposób pomóc? No bo myślę o tym, że przykładowo na dworcach przecież są komunikaty dźwiękowe, głosowe, informujące o tym, na jaki peron, o jakiej godzinie wjedzie jaki pociąg.
2: Tylko te komunikaty są takie mało słyszalne. To już jest źródłem żartów, że po prostu jak jest głos zapowiadający pociąg, to co piąte słowo słychać, bo to jest jakoś... Ja właśnie myślałam o czymś takim zautomatyzowanym, żeby wykorzystać na przykład sztuczną inteligencję, żeby było coś głosowego, co sobie na przykład można wybrać. Powiedzmy, że wpisuje się połączenie i nie wiem, jakiś głos mówi z jakiego powiedzmy peronu czy przystanku coś jedzie, żeby właśnie wykorzystać te nowe technologie, żeby tutaj pomagać osobom z niepełnosprawnością.
0: Bo rozumiem, że przykładowo aplikacja, w której można zakupić bilet kolejowy, nie informuje o tym, z jakiego peronu pociąg odjedzie. To jest dopiero informacja, którą może pani poznać na dworcu.
2: Dokładnie. I na przykład, no wiadomo, że jest dużo już tych niskopodłogowych pociągów, ale no właśnie, bo ja jestem, właśnie powiem panu tak szczerze, że to jest też trudne, bo jeśli jest osoba na wózku, to jakby no to już widać, prawda, że jest osoba z niepełnosprawnością, ktoś zawsze pomoże.
0: Tak.
2: Ale niepełnosprawności są naprawdę różne.
0: Zupełnie tak, różne.
2: Tak, ja na przykład cierpię na to mózgowe porażenie dziecięce, ale powiedzmy, że widać tylko, że mam problemy z chodzeniem, a osoba, która jest na wózku i na przykład ma porażenie czterokończynowe, to jest to samo schorzenie, ale jej problemy, a moje problemy są zupełnie inne, więc na przykład tutaj taka osoba otrzyma asystę, ale powiedzmy ja do tego pociągu wejdę, ale mnie to kosztuje dużo stresu. Czy no niskopodłogowy nie jest problemem, ale już takie te wysokie problemy już są. Czy na przykład kiedy była taka zima i tutaj informacje, że jest tak ślisko, że nie mogą się ludzie poruszać, no to dla mnie to było duże ograniczenie. Na szczęście pracuję zdalnie, więc no tutaj nie musiałam nigdzie docierać na drugi koniec miasta, ale no problem już był.
0: A proszę mi powiedzieć, pani Dalio, właściwie takie mam ostatnie pytanie, skoro już jesteśmy właśnie przy dworcach i przy transporcie zbiorowym, czy na dworcach kolejowych czy autobusowych jest obowiązek pracy i obecności osób, właśnie asystentów, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnością?
2: Są asystenci, z tym, że tutaj trzeba bardzo wcześnie tą podróż sobie zaplanować
0: i uprzedzić, tak?
2: Dokładnie.
0: Okej, czyli to nie może pani, powiedzmy, z marszu przyjść na dworzec i zgłosić się do takiej osoby?
2: Nie. Dlatego głównie właśnie wybieram autobusy, bo też jakby z powodu wzroku też nie jestem osobą zmotoryzowaną, więc tutaj, no to też jest, też apeluję, żeby w systemie zobaczyć te osoby, które jakby no żyją, funkcjonują, jakby no płacą podatki i powiedzmy są samodzielne, ale jednak potrzebują jakby odrobiny tej pomocy. To znaczy, że nie potrzebują na przykład asystencji 24, bo to też jest jakby, ja rozumiem, opiekunów i tak dalej, ale też
0: potrzebują
2: są te osoby,
0: punktowej osoby, punktowej pomocy w danych sytuacjach.
2: I też właśnie, bo ja gdzieś tam no, jestem związana jakby z tym tematem, więc obserwuję w mediach społecznościowych mnóstwo osób z niepełnosprawnością, bo jakby no, czy jest to szczęście, że też się pokazują, też poruszają te problemy. I ja, na przykład bardzo razi mnie to, że w różnych właśnie kwestionariuszach czy tym wspomagającym tutaj dofinansowaniu, które teraz jest w świadczeniu, zawsze jest pytanie do osób z niepełnosprawnością, czy jest rodzina, która się może tobą zająć. I to jest też takie postrzeganie moim zdaniem osób z niepełnosprawnością jako osób jakby, które są skazane na tą opiekę, a nie osób, które jakby są dorosłe i obojętnie w jakim są stanie, chcą żyć samodzielnie.
0: To trochę zahaczyła pani o ten wątek, z którym zadzwonił pan Paweł w kontekście szeroko rozumianego obowiązku i tego, że oczywiście pewnego rodzaju opieka może, czy obowiązek opieki może, podkreślam, może spoczywać na osobach najbliższych. Natomiast jest mnóstwo prawdopodobnie rozwiązań, form pomocy, które pani ułatwiłyby życie, czy osobom z innymi niepełnosprawnościami i które nie spowinny, czy no, dobrze, żeby nie spoczywały na barkach osób najbliższych, chociażby związanych z tym, że wymaga to w bardzo wielu sytuacjach albo dużych nakładów czasu, jeżeli chodzi o opiekę, nie wspominając o nakładach finansowych, no bo wszelkiego rodzaju pomoce to są oczywiście koszta, a koszta związane z pomocą medyczną są kosztami, jak wiemy, no, olbrzymimi, no, często nie do przeskoczenia, nie do pokonania.
2: Dokładnie. I też trzeba pamiętać, że zarówno opiekunowie, jak i osoby z niepełnosprawnością też mają prawo do jakby swojego życia.
0: Samodzielności.
2: Czyli, dokładnie. Czyli tutaj no, osoba, powiedzmy opiekun w naszym tutaj systemie musi zrezygnować z pracy, powiedzmy tak, jeden z rodziców, a nie powinno być tak, więc to jest, ja rozumiem, że to jest myślenie życzeniowe, ale trzeba po prostu postrzegać osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów jako odrębne jednostki, a nie coś takiego, że osoba z niepełnosprawnością po prostu jakby wpływa na życie i całej rodziny.
0: To prawda, pani Natalio. Powiedziała pani o myśleniu życzeniowym. Ja niestety obawiam się, że my trochę przywykliśmy do tego stanu i trochę wiemy, że właśnie jesteśmy na siebie skazani. Jesteśmy skazani na to, żeby sami sobie z tymi problemami radzić. Jakkolwiek by się to nie rozwijało i ta pomoc nie byłaby na szczęście coraz lepsza w niektórych obszarach, to jednak w wielu sytuacjach jest tak, że problemy jednej osoby determinują zupełną zmianę życia drugiej osoby w rodzinie. Są kraje, są państwa, są rozwiązania, które pokazują, że to nie musi tak wyglądać i oczywiście są to kraje odrobinę bogatsze od naszego kraju, natomiast no, to nie jest jedyny argument, który stałby za tym, że rzeczywiście takie zmiany mogłyby wystąpić.
2: Pani Natalio... Tak, ja tutaj jeszcze tylko na koniec dodam, że no ja wiem, że tutaj no nie chcę tutaj wkraczać w politykę, ale my jako osoby z niepełnosprawnością zawsze jesteśmy zbyt małą grupą wyborców, żeby ktoś po prostu zajął się nami na serio. Gdzieś tam
0: To wtedy ten wątek jest zawsze podejmowany na 3 miesiące przed wyborami. Wcześniej nie istnieje, a po wyborach magicznie rozpływa się w powietrzu. To właściwie stary i bardzo, bardzo przykry numer. Pani Natalio, bardzo dziękuję, że zadzwoniła pani, również podzieliła się swoimi przemyśleniami.
2: Tutaj właśnie na koniec, żeby ta pani, która dzwoniła, gdyby jeszcze potrzebowała pomocy, naprawdę zwracać się do PFON-u, bo pewne rzeczy, bariery architektoniczne, no można pokonać i po prostu coś zainstalować.
0: Bardzo dziękuję pani.
2: Na koniec chciałam po prostu podsumować.
0: Bardzo dziękuję pani Natalio. Dziękuję mam nadzieję, że pani Jola jeszcze jest z nami i słyszała, i mam nadzieję, że mimo tego, że decyzja zapadła, o czym pani Jola wspomniała, to również na przyszłość i dla państwa, którzy być może z podobnymi trudnościami się borykają. 510-357-357, jeszcze przez nieco ponad kwadrans czekamy na państwa telefony w tej i również w każdej innej sprawie.

O, jeżeli chcieliby Państwo się jeszcze w jakikolwiek sposób odnieść do telefonu i pani Joli, i pana Pawła, i pani Natalii, to jeszcze chwila jest, ale to będzie mała chwila, ponieważ za 12 minut będzie pierwsza. 510-357-357. W tej poruszonej sprawie i w każdej innej jeszcze przez kilka minut czekamy na Państwa telefony.

Może kiedyś ktoś podejmie wątek tego, że jednak to jest Last Christmas, tylko w wydaniu Billie Eilish. Ale to chyba nie jest problem, który powinniśmy poruszać akurat dziś, między północą a pierwszą. Billie Eilish i Birds of the Feather. Jeszcze przez sekundkę, jeszcze przez kilkadziesiąt, a nawet kilkaset sekund czekamy na Państwa telefony, ale czasu, coraz mniej.

Za 4 minuty będzie godzina pierwsza. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Antoni Pyzel, Tomasz Marlingiewicz i w zastępstwie Tomasza Kwaśniewskiego Antoni Grudniewski. Dziękujemy, kłaniamy się. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Na szlaku.
3: Patronat Radia 357.
4: No i cóż, dzisiaj kiedy rano wstałem, no to mocno padało, potem dalej padało i jeszcze padało i były spore wątpliwości, czy to nasze spotkanie dzisiaj się uda. To znaczy nie miałem wątpliwości, że ktoś przyjdzie, natomiast przyjemniej siedzieć przy takiej pogodzie jak właśnie teraz, ale mamy okno pogodowe, takie okno pogodowe, na które zazwyczaj liczą himalaiści wchodząc na jakiś szczyt i całkiem sporo naszych słuchaczy, patronów tutaj się pojawiło. Dajcie znak, że jesteście. Dzień dobry, to jest plenerowe wydanie audycji Na Szlaku prosto z Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski, kłaniam się Państwu i zapraszam na godzinę z górami. No i będziemy mieli dzisiaj dwóch wyjątkowych gości. Jeden z nich jest już tutaj, Łukasz Supergan, człowiek, który specjalizuje się w długodystansowych szlakach górskich. To jest taka główna specjalizacja Łukasza, natomiast tych czynności, którą w górach wykonuje, jest dużo, dużo więcej. Nie tylko w górach zresztą. Trzeba powiedzieć też, że przecież pokonywał trasy na Grenlandii. Trawers Grenlandii to również coś, co Łukasz ma na koncie i udało mu się naprawdę sporo i w górach, i nie tylko w życiu osiągnąć. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy, a potem pojawi się tutaj Paweł Zieliński, który w górach robi zupełnie inne rzeczy niż Łukasz, mam wrażenie. To znaczy Łukasz też podchodzi pod górkę, czasami będzie się wspinał, natomiast Paweł to się wspina czasami po pionowych, a czasami po przewieszonych ścianach i pokonuje bardzo trudne ściany w górach i właśnie wrócił z takiej wyprawy do Kirgistanu, gdzie takie trudne wspinaczkowe drogi pokonywał i tutaj nam o tym wszystkim opowie. Zapraszamy na audycję Na Szlaku, którą zaczynamy jak zwykle, czyli od utworu Etiego Vedera.

0: Eddie Vedder zaśpiewał, właściwie trudno powiedzieć, że zaśpiewał, zamruczał dla Państwa na początek audycji na szlaku. Łukasz Supergan, Państwa i mój dzisiejszy gość jest razem z nami. Łukaszu, dzień dobry, witamy Ciebie.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj w plenerowym studiu Radia 357 Łukasz zapytał, to z Into the Wild, no i tak, to właśnie z tego filmu. Lubisz?
1: Tak, chociaż wcale nie jest to wesoła historia.
0: Oj tak.
1: Ale inspirująca.
0: Inspirująca, polecamy zarówno film, jak i książkę Johna Krakauera, bo obie produkcje godne uwagi. Potwierdzę. Łukasz. Jeśli chodzi o Łukasza, no to tak jak mówiłem, Łukasz specjalizuje się w takich długodystansowych szlakach w górach, no i ma tych przejść już naprawdę bardzo dużo, bo wspominałem Trawers Grenlandii, zimowy Trawers Islandii, przejście irańskiego łańcucha gór Zagros i dwukrotne przejście łuku Karpat, do tego Grand Pyreneów, Trawers Alp, izraelski szlak narodowy, palestyński szlak Abrahama. Tych kilometrów w nogach Łukasz ma bardzo, bardzo dużo. Skąd ci się wzięła taka miłość akurat do tego rodzaju eksploracji gór?
1: Z polskich gór. Zawsze to odpowiadam, ale nie jest takie oczywiste, dlatego że przez całe moje dzieciństwo chodziłem po górach z mamą i jej znajomymi i to były wędrówki takie klasyczne, jakie najczęściej uprawiamy, czyli wędrujesz z niedużym plecakiem od schroniska do schroniska, nocujesz raczej pod dachem i tyle. Tak naprawdę nie potrafię powiedzieć do końca, skąd się wzięły te długie dystanse. Pamiętam tylko, że któregoś razu wybrałem się w Bieszczady i tam zobaczyłem góry, które wyglądały nieco inaczej. To były góry, przez które musieliśmy iść kilka dni, mając swój własny sprzęt biwakowy, swoją własną kuchenkę, zapas jedzenia i tak dalej. I wtedy zobaczyłem to trochę inne chodzenie, to chodzenie w takim dzikszym terenie, gdzie musisz być samowystarczalny przez przynajmniej kilka dni i gdzie dużo rzadziej spotykasz człowieka. I myślę, że od tamtej pory ten widok Bieszczadów, widok Połonin i tej przestrzeni, która tam jest, jakoś tak na mnie zadziałał, że zacząłem wędrować wtedy sam i jednocześnie wędrować na długie dystanse.
0: Kiedy ja myślę sobie o szlakach długodystansowych w górach i nie tylko, no to właśnie dzikość to jest coś, co przychodzi mi na myśl. To znaczy, że wtedy, pokonując tak długie dystanse, dajesz sobie na tę dzikość największą szansę i na to odosobnienie, na to, że nie spotkasz drugiego człowieka czasami przez kilka dni, a czasami przez kilka tygodni.
1: To też zależy od tego, gdzie się wybierzesz, dlatego że na przykład nie wiem, przejście moje najdłuższe dotychczas, jeżeli liczyć kilometry, to było przejście przez cywilizację. Wyszedłem wtedy z Warszawy do sanktuarium w Santiago de Compostela w Hiszpanii i to oznaczało przejście 5 krajów, dużej części Europy, z buta cały czas, bo szedłem tylko piechotą, a jednocześnie to była wędrówka przez cywilizację. To nie były góry, bardzo rzadko, ale był to marsz przez zazwyczaj miasta, miasteczka, wsie. Zastarałem się wybierać raczej szlaki takie poboczne, ale trzeciorzędne drogi. Natomiast to była wędrówka, gdzie codziennie spotykały się setki ludzi. Codziennie przecinałem miejscowości, czasami bardzo duże. Więc długodystansowy szlak nie musi oznaczać dzikości, chociaż rzeczywiście zdarzyło mi się wybierać te moje trasy pod tym kątem. Na przykład przejście łuku Karpat. Te góry są bardzo zróżnicowane, ale kiedy zobaczyłem te góry, które znajdują się na południu, w południowej Rumunii, to rzeczywiście był trochę wstrząs. To znaczy młody chłopak po raz pierwszy zobaczył góry, gdzie może iść przez 5 dni, nie spotykając nikogo poza 3 pasterzami. Żadnego turysty, żadnego człowieka, z którym można by zamienić chociaż słowo. I wtedy perspektywa się zmienia, bo zaczynasz być naprawdę tylko sam ze sobą.
0: No tak, i to w ogóle ciekawostka, o której pewnie wielu nie wie, że nie trzeba opuszczać Europy, żeby znaleźć takie góry, w których odnajdziemy tę prawdziwą dzikość i tutaj rumuńskie Fagarasze wysuwają się może nie na czoło, ale na pewno jeżeli mielibyśmy wymienić te najdziksze miejsca w górach w Europie, no to Rumunia by się pojawiła.
1: Albo na przykład Bałkany, czyli jeszcze dalej na południe i na wschód. Tam rumuńskie Fagarasze jako najwyższe w tym kraju są w miarę dobrze oznakowane i tam spotyka się ludzi w sezonie, ale wystarczy na przykład ruszyć 50 km na zachód od nich, żeby w takich połoninnych, trochę niższych pasmach Karpat rumuńskich nie spotkać naprawdę nikogo poza garstką pasterzy. Ale podobny klimat znajdziemy na przykład w górach Bałkanów. Mało kto jeszcze z Polaków wybiera się. To tak trochę dziwnie brzmi, kiedy powiesz góry Albanii, albo góry Bośni i Hercegowiny, albo góry Kosowa. To takie, ale czy tam jest bezpiecznie? Czy tam w ogóle da się wejść? kto tam mieszka. No więc okazuje się, że to są góry bardzo gościnne, jednocześnie bardzo piękne, bardzo rzadko odwiedzane, więc kiedy zapuścisz się w tamtą część świata, nagle masz poczucie, że naprawdę jesteś sam ze sobą. Ale to nie muszą być te kierunki takie bardziej wschodnie, południowe, to może być na przykład daleka północ i to w ogóle nie muszą być góry. Takich pięknych momentów samotności doświadczałem na przykład w północnej Norwegii, gdzie bardzo daleko od jakiegokolwiek większego szlaku, a jednocześnie bardzo daleko od jakichś większych miast, potrafiłem być prawie zupełnie sam przez kilka dni. Więc takie miejsca da się znaleźć w każdym kierunku Europy. Trzeba chwilę poszukać.
0: I chyba trzeba lubić swoje towarzystwo. No bo skoro spędzasz tyle czasu samemu na szlaku, no to nie może być inaczej.
1: Jak nudzisz się albo źle czujesz w swoim towarzystwie, to znaczy, że przebywasz w złym towarzystwie. Ale każdy z nas ma trochę inną jakby budowę wewnętrzną i kompletnie rozumiem, że ktoś na przykład nie jest w stanie znieść długiej samotności. Potrzebuje, bierze tą energię z kontaktu z drugim człowiekiem. Ja mam akurat inaczej i to samotność często jest tym momentem, kiedy mogę złapać kontakt ze sobą samym. I do tego potrzebuję ciszy, potrzebuję być sam i wtedy odpoczywam. I pamiętam sytuację nawet z wędrówek z moimi znajomymi, gdzie po 2 tygodniach słyszałem już, że ktoś chciałby wrócić do domu. Pamiętam na przykład taki paradoksalny moment, kiedy wspólnie z Mateuszem Waligurą przechodziliśmy trawers Grenlandii, o którym wspomniałeś. I po 2 tygodniach Mateusz mówi, wiesz co, kurde, już tak, już trochę mnie ciągnie, tęsknię za rodziną. 2 tygodnie? Ja po 2 tygodniach to ja się rozkręcam dopiero. Więc na przykład 2-3-miesięczna samotna wyprawa w ogóle nie jest problemem. Trzeba mieć pewnie coś w głowie takiego specyficznego, ale mi akurat się to przytrafiło.
0: Akurat chciałem cię zapytać o tę wyprawę, no bo to była wyprawa, na którą wyruszyłeś właśnie razem z Mateuszem Waligurą i to jest jeszcze inna, też specyficzna sytuacja, kiedy spędzasz długie tygodnie, ale w towarzystwie tylko jednej osoby.
1: Jednego człowieka.
0: Jesteś na tę osobę skazany. No i wiesz, ja nie uwierzę, że zawsze było między wami tak bardzo zgodnie i super, no bo to jest trudne położenie, w którym chyba nie każdy chciałby się znaleźć.
1: Ale było. Znaczy ja zawsze powtarzam, że na tej wyprawie nawet ani razu się nie posprzeczaliśmy. Mieliśmy jakieś odmienne opinie, ale ja i Mateusz jesteśmy dosyć spokojni, jeżeli chodzi o jakieś takie porozumienie, rozmowę, dyskusję. I bardziej wtedy zachodził taki mechanizm nie konfliktu, zderzenia się ludzi, tylko bardziej mechanizm, okej, jesteśmy razem w tym bagnie, w cudzysłowie oczywiście, co dalej robimy? I w sytuacji, kiedy na przykład nasza wyprawa się opóźniała, szliśmy wolniej niż planowaliśmy, pytanie, co robimy dalej? Raczej skupialiśmy się na szukaniu rozwiązania, a nie na szukaniu winnego i to było znakomite.
0: A ciche dni się zdarzały?
1: Nie. Znaczy zdarzały się w tym sensie, że to były pokojowe ciche dni.
0: W sensie, że po prostu nie rozmawialiście, bo każdy szedł.
1: Tak, to nie było przez cały dzień oczywiście, ale czasami jak pokazuję zdjęcia z trawersu Grenlandii, to bardzo często kierowałem aparat do tyłu i widać na nich Mateusza, który idzie na przykład 200 metrów za mną. I to były nasze ciche dni, w tym sensie, że wstawaliśmy w zasadzie w nocy, to była na przykład druga, wychodzimy z namiotu, jest bardzo zimno, skupiamy się na tym, żeby się rozgrzać i żeby maszerować. Ja wychodzę naprzód, bo zazwyczaj szedłem z przodu i nawigowałem, i nie rozmawiamy ze sobą, bo jesteśmy daleko. Po 1,5-2 godziny zatrzymujemy się, spotykamy się jakby na postoju i tam zamieniamy kilka słów, rozmawiamy ze sobą, komentujemy to, co się dzieje w danym momencie, ruszamy dalej i znowu przez 2 godziny się do siebie nie odzywamy. Rozmawialiśmy oczywiście dużo na tych małych postojach, ale też i na biwakach, czyli rano, po południu, wieczorem. Natomiast to właśnie szliśmy niby we dwóch, ale dużo w tej wyprawie było takiego milczenia, a z drugiej strony do dzisiaj pamiętam, że jakby dwóch facetów, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że jakby jesteśmy trochę skazani na siebie, ale w pewnym momencie, kiedy dwójka ludzi jest zamknięta w olbrzymiej przestrzeni, nie uciekną od siebie, ale też nie uciekną od tej samotności, w której są, zaczynają rozmawiać o różnych rzeczach. Czasami to były rzeczy błahe, a czasami takie bardzo poważne. Robiliśmy wręcz sobie taką trochę psychoanalizę swojego życia. I jestem pewien, że tak jak teraz o tym myślę, wiele takich rzeczy, które wtedy powiedzieliśmy sobie nawzajem, to były rzeczy, których nie zdradzaliśmy nawet swoim najbliższym. Jakieś takie rzeczy związane z emocjami, lękami, marzeniami i tak dalej. Więc z jednej strony jest taka samotność, ale samotność we dwóch. To był naprawdę dobry... To była naprawdę dobra przygoda i dobra lekcja bycia razem, ale takiego bycia bez żadnych obciążeń osobistych.
0: Często wspinacze, himalaiści, podróżnicy wspominają, że istnieje coś takiego jak braterstwo liny, że jak już się z kimś zwiążesz liną i trochę ten los jednego zależy od drugiego, siłą rzeczy musisz sobie zaufać, no to to jest takie wyjątkowe połączenie i to już w człowieku zostaje. Możecie już się nie spotykać co tydzień, co dwa, co trzy, co cztery nawet z Mateuszem, ale to już zawsze w was będzie.
1: Tak, i tam akurat nie było braterstwa liny dosłownie.
0: No bo nie było liny. Bo nie było liny. Tak, tak.
1: Z drugiej strony bardzo zależeliśmy od siebie nawzajem. Ale jakby pamiętam, ja myślę, że pamiętam wszystkich moich partnerów wspinaczkowych. Nie było ich zbyt wielu, tak naprawdę było bardzo ich mało. Ale pamiętam dobrze, z kim po raz pierwszy w życiu związałem się liną i pamiętam dobrze kumpla z jeszcze kursu tatarnickiego sprzed już ponad 20 lat. Jakby zawsze będę czuł tę więź jakąś z kolegą, z którym byliśmy w Karakorum pod Gaszerbrumami, więc tak, coś takiego zostaje.
0: Wróćmy do tej samotności, no bo jednak lwią część tych samotnych przejść, to samo w sobie już mówi, tych przejść długodystansowych, które ty robisz, które masz na swoim koncie. Ja wymieniałem na początku, nie będziemy teraz analizować każdego z tych przejść, bo nie mamy na to zwyczajnie czasu. Ale czy ty, kiedy wybierasz się na taką samotną wyprawę, to miewasz jakieś wątpliwości, że coś się może wydarzyć? No bo wiesz, generalnie samotność jest bardzo fajna, ale jest też bardzo niebezpieczna.
1: Znaczy, no nie bardzo, nie zawsze. Bywa niebezpieczna. Oczywiście zależy od miejsca, gdzie jesteś. Jeżeli idziesz samotnie na szczyt, gdzie masz wspinaczkę, ekspozycję, możliwość upadku, wpadnięcia do szczeliny i tak dalej, to jest ryzyko. Z drugiej strony na przykład, bardzo często to powtarzam, dobrze przygotowana samotna wyprawa może być czasami bezpieczniejsza niż wyprawa w zespole. W momencie, kiedy jestem sam, oczywiście nikt nie przyjdzie mi od razu z pomocą, ale ja sam też nie jestem ograniczany przez nikogo. Mogę idealnie pod siebie dopasować swoje tempo, ilość sprzętu i tak dalej. Nie muszę iść na żadne kompromisy. Można powiedzieć, że jest to takie bardziej wygodne, bo nie masz żadnych zobowiązań, więc nie podejmujesz żadnego jakiego ryzyka związanego z tą drugą osobą. Z drugiej strony to ty nie jesteś dla nikogo obciążeniem. Więc dobrze przygotowana samotna wyprawa może być całkiem bezpieczna. Element ryzyka bardzo często istnieje, ale kiedy przypomnę sobie moje samotne wyprawy, gdzie wchodziłem na przykład zimą w Arktykę albo w długie łańcuchy górskie, to czułem, że bardzo często panuję nad sytuacją na tyle, że jestem jej pewien i po prostu czułem się bezpiecznie. Obecność drugiej osoby w tamtym momencie nie dodałaby mi żadnej odwagi ani poczucia bezpieczeństwa. Być może wręcz przeciwnie. Czułbym, że ta druga osoba jest sama jest jakby takim czynnikiem ryzyka. Właściwie coś może się stać jej, a nie mi. Więc na wielu moich wyprawach byłem bardzo pewny siebie. Nie tak brawurowo pewny siebie, tylko raczej pewny tego, że przygotowałem wszystko, przewidziałem tyle, ile się dało przewidzieć, i że sam ze sobą będę w stanie poradzić sobie w jakiejś awaryjnej sytuacji.
0: A czego podczas takiej wyprawy nie da się przewidzieć?
1: Dobre pytanie. Nie da się przewidzieć nieprzewidzianego, czyli czegoś, czego nie potrafisz nazwać. Nie? Kiedy idziesz na przykład zimą przez Islandię czy Grenlandię, jesteś w stanie powiedzieć tak, boję się odmrożeń, boję się nagłego załamania pogody, boję się tego, że zabraknie mi zapasów, że źle obliczyłem ilość paliwa, boję się awarii sprzętu, boję się jakiejś kontuzji, której nie mogę teraz przewidzieć. Tylko że jakby za każdym razem, kiedy wypowiadasz taką obawę, i to jest wbrew pozorom część mojego przygotowania do wyprawy, za każdym razem, kiedy wypowiadam taką obawę, jednocześnie zadaję sobie pytanie, co zrobiłem albo co mogę zrobić, żeby temu zapobiec. Boję się, że zabraknie mi paliwa. Okej, weź ze sobą dodatkowych 10% rezerwy. Boję się, że nastąpi awaria sprzętu. Okej, może w takim razie kluczowy sprzęt można zdublować. I takie wątpliwości, które w tobie kiełkują, jednocześnie powodują, że starasz się zapobiec tej okoliczności. I przychodzą takie rzeczy, których nie przewidzisz, i to są te momenty, te punkty, w których może nastąpić awaria.
0: No i właśnie, zdarzało ci się takie sytuacje? No na pewno, no zrobiłeś tyle kilometrów po górach, po całym świecie, tak jak mówiłem, nie tylko górach, po bardzo dzikich terenach, gdzie są dzikie zwierzęta, gdzie są niedźwiedzie polarne, czasami inne niedźwiedzie. Ale generalnie właśnie niedźwiedzie zawsze sieją postrach. To jest
1: ale właśnie
0: takiego
1: na przykład
0: w tych zwierzętach.
1: Obecność niedźwiedzi w Karpatach Rumuńskich czy na Grenlandii możesz przewidzieć. Czyli na przykład, boję się niedźwiedzi polarnych. Okej, bierzesz ze sobą broń i pistolet sygnałowy, który i nie zmniejszysz ryzyka do zera, ale zmniejszysz je. Pamiętam sytuację, kiedy, właśnie, czego nie da się przewidzieć. Pamiętam sytuację, kiedy na przejściu Iranu byłem przygotowany na to, że wędruję przez pustynne góry. Kompletnie nie przewidziałem tego, że w listopadzie na dużej wysokości może spaść śnieg, również tam. Byłem przygotowany na to, że ta wyprawa będzie po prostu wędrówką, zwykłym trekkingiem. Nie przewidziałem tego, że jakimś głupim trafem wejdę w olbrzymie urwisko, które wymagało wspinaczki, gdzie czułem się trochę jak Honnold na freeridzie, czyli bez asekuracji w olbrzymiej ścianie. I to były momenty, których nie przewidziałem na starcie. Ale to jest ten moment, w którym musisz improwizować albo nie przeżyjesz.
0: A masz sobie wtedy w sobie coś takiego, że masz do siebie pretensje, że kurczę, mogłem o tym pomyśleć, mogłem to jeszcze lepiej zaplanować, mogłem się przygotować na taką ewentualność?
1: No chyba nie. Pretensji chyba nie mam. Nie wyrzucam sobie tego. Raczej staram się, żeby to była lekcja po fakcie już. Znaczy w trakcie, jak to się dzieje, to nie myślisz o tym, żeby mieć do siebie żal, tylko żeby wyjść z tego w całym jednym kawału.

0: już w tej chwili dużego problemu z tym, żeby wycofać się spod jakiegoś szczytu, bo wiem, że decyzja o wycofaniu się jest zawsze decyzją za życiem i że jeżeli się wycofam, to ta lekcja, którą dostałem, będzie mogła zaprocentować następnym razem.
1: No właśnie, no bo to nie tak, że tylko pokonujesz szlaki długodystansowe, również zdobywasz szczyty i trochę ich na swoim koncie masz. Jest Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej, jest Pik Lenina, Han Tengri, czyli te szczyty Śnieżnej Pantery słynne, szczyty siedmiotysięczne. To tylko niektóre szczyty, żeby była jasność. Masz też za sobą wyprawy na ośmiotysięczniki, a zatem to nie tak, że szukasz tylko długich dystansów, również ta magia szczytu ciebie dotyczy.
0: Ale tylko chwilowo.
1: Tak?
0: Tak, jak już...
1: Jednak długie dystanse fajniejsze.
0: Jak już sieknę te 8 tysięcy, to jeden lub dwa takie wierzchołki wystarczą i kolekcjonowanie ich nie będzie mi potrzebne,
1: właśnie,
0: obiecuję.
1: A po co ci te 8-tysięczniki właściwie? No bo wiesz, jakby twoja karta podróżnicza jest tak bogata, że to właściwie mógłbym poświęcić całą audycję na czytanie tych osiągnięć, a jednak uderzasz w te 8-tysięczniki, oczywiście nie jak wszyscy, ale jest chyba magia tej...
0: Jest,
1: cyfry. Nie ma co się oszukiwać.
0: I myślę, że jestem taka, to już jest bardziej ambicja. Zadajesz sobie pytanie, czy jestem dostatecznie mocny, żeby to zrobić. I wyprawa jest jakby tylko odpowiedzią na to pytanie. Oczywiście zawsze jest czynnik niepewności, na przykład pogoda. Ale jakby pytanie brzmi, czy jestem na tyle mocny, żeby to zrobić, czy jestem na tyle silny, ale też czy mam w sobie na tyle dużo takiej wiedzy i doświadczenia. Bo okazuje się, że w górach wysokich doświadczenie z tych niższych szczytów było kolosalnie ważne. Więc jakby jest w tym sporo ambicji udowodnienia samemu sobie i myślę, że sam nie jestem od tego wolny, ale też nie mam natury kolekcjonera, więc na przykład nie przerzucam się w tej chwili kompletnie na wysokie szczyty i myślę, że taką czymś, co w tej chwili zaczyna mnie ciągnąć, jest daleka północ, czyli znowu długie dystanse, długie wędrówki, może nawet liczące tysiące kilometrów, ale na dalekiej północy. Niech to będzie Arktyka kanadyjska, europejska, myślę, że te dwa kierunki. I to będzie coś, to jest coś, o czym w tej chwili myślę.
1: A dlaczego akurat tam, dlaczego akurat ten rejon świata?
0: Dlatego, że jest pusto. I nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, ale jest coś pięknego w tym, w takich pustych miejscach. To sprawia, że one mnie pociągają. Pustkę znajdowałem też i w górach. No właśnie w tych odległych pasmach Karpat Rumuńskich czy w Iranie. Pustkę znajdowałem też na pustyni. Ale bycie samemu w takim pozornie monotonnym krajobrazie ma w sobie coś naprawdę pięknego. Oczywiście nie jest to aktywność dla każdego, domyślam się, że nie każdy to zrozumie, bo na przykład przejście Islandii oznaczało 5 tygodni w białym, monotonnym krajobrazie, gdzie za bardzo nie ma też rzeźby terenu nawet. Idzie się takim bardzo płaskim, delikatnie pofalowanym terenie. Trzeba lubić takie miejsca, bo kiedy już wchodzisz w coś takiego, no to okazuje się, że przez wiele tygodni widzisz z grubsza to samo dookoła siebie. Wtedy podróż odbywa się trochę bardziej w swojej własnej głowie. Ale jeżeli to lubię, a tak rzeczywiście jest, to będę wracać w takie tereny i ta pustka dalekiej północy szczególnie wydaje mi się pociągająca.
1: No tak, krajobrazy mogą być monotonne przez długie dni, ale wtedy na szczęście masz znakomite towarzystwo, czyli samego siebie. Łukasz Supergarn, szanowni państwo, nagrodźmy go wielkimi brawami. Życzmy powodzenia w jego wyprawowych planach, bo słyszymy, że są bogate. Łukaszu, dzięki, że byłeś razem z nami.
0: Dzięki wielkie.
1: To jest audycja Na Szlaku, prosto z Festiwalu Górskiego z Lądka, w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Teraz zagrajmy, a już za chwilę odwiedzi nas kolejny gość.

0: Zawsze o tej porze roku uwielbiam ten utwór Sting i Cukero na antenie Radia 357 w audycji Na Szlaku. Rozmawiamy oczywiście o górach, jesteśmy w Lądku Zdroju, no i jest z nami kolejny wyjątkowy gość, czyli Paweł Zieliński. Przywitajcie Pawła wielkimi brawami. To oczywiście do tych z Państwa, którzy są z nami tutaj na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Paweł jest człowiekiem, który się wspina. No i za chwilę będziemy wyjaśniać, czym jest to wspinanie w wykonaniu Pawła. To jest człowiek, który uprawia wspinaczkę skalną, jest instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu, jest też członkiem kadry narodowej, jeździ na wyprawy, no i ostatnio był na takiej wyprawie w Kirgistanie i poprowadził razem z kolegami zupełnie nową linię na jednej ze ścian. No to gdybyś miał, Paweł, opisać tę swoją działalność, to, co robisz w górach, no to jakbyś to opisał? Możemy powiedzieć, że jest to coś zupełnie innego niż takie trekkingowe pokonywanie trudności w górach.
1: Tak, cześć wszystkim bardzo serdecznie. No na pewno możemy powiedzieć, że to jest coś innego, no bo tak naprawdę nieraz ludzie kojarzą wspinanie ze zwykłym chodzeniem, tak? No przyjęło się troszkę tak, że czasami ktoś mówi, że się wspina idąc na górę, no i rzeczywiście takim prostym językiem można powiedzieć, że wspinanie to jest tam, gdzie zaczynamy używać rąk, tak? Czyli jak już potrzebujemy się złapać, no to możemy mówić o tym wspinaniu i rzeczywiście no, możemy mówić o wspinaniu bardzo prostym, ale też jakimś tam technicznym w górach, bo wspinanie może być skalne, ale wspinanie też oczywiście może być w górach wysokich, gdzie możemy wspinać się właśnie na takie ściany jak w Kirgistanie i to, co robię, no to ciężko mi powiedzieć. Jest to dla mnie jakaś no, niesamowita pasja i ja bym powiedział, że to jest cały styl życia, to wspinanie, bo to nie tylko jest jako sport, ale to jest po prostu całe środowisko, gdzie tworzymy i to jest niesamowite, cała społeczność i styl życia wspinaczy.
0: No bo właśnie my często mówiąc o sportowcach, że się wspinają, to od razu mamy na myśli tych himalaistów, którzy wchodzą na 8-tysięczne szczyty albo 7-tysięczne, tak jak tutaj przed chwilą Łukasz opowiadał, on ma akurat 7-tysięczniki na swoim koncie, no ale można wybrać zupełnie inną drogę, to znaczy nie tyle pokonywać trudności, jeśli chodzi o wysokość, tylko pokonywać trudności techniczne właśnie w skale i jak rozumiem, to jest to, co tobą zawładnęło w życiu.
1: Tak, zdecydowanie. Wiadomo, że góry wysokie i też wspaniała dyscyplina sportowa. Wspinanie troszeczkę rzeczywiście się różni. Oczywiście można też być dobrym wspinaczem i zdobywać góry wysokie, ale zdecydowanie to, co nami zawodnęło, to jest no, sam ruch wspinaczkowy, tak? Czyli to społeczność, ale sam ruch, czyli element czasami wspinania w górach wysokich, gdzie niekoniecznie sama góra jest celem, ale sama konkretna droga i niesamowitość ruchów tego wspinaczkowego, czyli to, co się uczymy tutaj w lądku, w skałkach, czy na ściance wspinaczkowej, przenosimy po prostu w góry wysokie i jest to niesamowita frajda i właśnie to, co dążymy, czyli często nawet konkretny jeden tak zwany wyciąg, ruch na danej górze jest tak niesamowity, że wspominamy często konkretny moment, przechwyt i dany chwyt na tej ścianie, a niekoniecznie nawet wysokość, która często, szczerze mówiąc, nawet nie skupiamy się, jaką wysokość ten szczyt ma, czy to jest 5 czy 6 tysięcy, tylko jesteśmy taką obsesją wzięci tym sportem, że sobie sami wspominamy potem, że jeden złapał ten chwyt, drugi złapał tamten i że ktoś zrobił to inaczej. I to jest, myślę, że najbardziej niesamowite w tej pasji, że to, co na ściankach się uczymy, potrafimy przenieść to później w góry.
0: No i przy okazji też można, robiąc coś na ściance, potem robić to w otoczeniu natury i to jest taka absolutna magia. Kiedy mówimy wspinanie, no to pierwszą postacią na świecie, jaka nam się kojarzy, jest Alex Honnold. Ja nie wiem, czy Państwo oglądali dokument Free Solo o Alexie Honnoldzie, który pokonał bez asekuracji 900-metrową ścianę El Capitan. Państwo się zgłaszają, że oglądali, jak rozumiem, no tak, no bo to jest słynny film nagrodzony Oscarem. No to Paweł tam był i się tam wspinał, tylko na szczęście korzystał z asekuracji. I teraz może Państwu opowiedzieć, jak tam było i na ile w Twojej głowie to, co zrobił Alex, czyli to wejście na El Capitan drogą freerider 900 metrów pionowej ściany pod górę bez asekuracji, na ile to w Twojej opinii jest szaleństwo?
1: Tak, znaczy, oczywiście ja ten film też oglądałem i powiem szczerze, że no wiadomo, znamy też Alexa i to, co robi, ale tak naprawdę mogę powiedzieć tak, że oglądając film wygląda to przerażająco i tak samo, nie wiem, stresujemy się i widzimy to, co robi, ale słuchajcie, to jak się pójdzie i rzeczywiście mieliśmy okazję wspinać się na El Capitanie tą samą drogą, którą Alex przeszedł bez asekuracji, jak wspinaliśmy się po tym, to musieliśmy zobaczyć ten film jeszcze raz, bo po prostu nie mogliśmy w to uwierzyć. Bo uwierzcie mi, że dużo bardziej przerażające było to, jak się wspinaliśmy po tych przechwytach, a konkretnie nawet po konkretnych wyciągach, które pamiętaliśmy, to po prostu oglądając film, po prostu cały czas się stresowaliśmy, że może spać, nie? Mimo tego, że wiedzieliśmy, że zrobił tak, że na pewno zrobiło w ogóle cały El Capitan i Yosemite zrobiły na nas ogromne wrażenie, a to, że Alex Honnold i w ogóle wspinacze, którzy tam są wyszkoleni, jak oni się poruszają też w tych ścianach, gdzie my spędziliśmy 3,5 dnia w ścianie, żeby freeridera przejść, to Alex zrobił to w niecałe 4 godziny, także to jest też skala porównania, oczywiście daleko nam poziomem i idem do Alexa Honnolda, czy do niektórych osób ze Stanów, ale rzeczywiście na nas to robi potężne wrażenie, nawet robiąc takie trudności i myślę, że wtedy jeszcze większe wrażenie to obnosi niż tylko osoby, które na przykład nie wiedzą, jakie to są trudności techniczne i oglądają to też z przerażeniem.
0: No absolutnie, byłem przerażony obserwując ten film, aczkolwiek już wiedziałem, że on przeszedł tę drogę, więc aż tak się nie stresowałem na całe szczęście. Natomiast powiedz nam jeszcze, ile razy ty odpadałeś wchodząc na El Capitan z asekuracją?
1: Tą asekurację, o której mówiliśmy, przetestowaliśmy wielokrotnie, no. Na szczęście mieliśmy linę. Słuchajcie, no tak, to jest ogólnie, co ciekawe, to freerider jest najłatwiejszą drogą klasyczną, czyli pokonywaną bez sztucznych ułatwień. To jest najłatwiejsza droga, która i tak dla osób, którzy znają trudności techniczne, około 8A wycenione 7C+. Także odpadaliśmy, no ciężko mi powiedzieć, bo testowaliśmy i linę, i sprzęt, który zakładaliśmy wielokrotnie, także to nie zliczono mi się razy, odpadaliśmy. No. Wracaliśmy, próbowaliśmy zjechać na dół i jeszcze raz dany wyciąg, czyli dane trudności techniczne przejść bez odpadnięcia. I no, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno bardzo dużo.
0: No tak, ale warto dodać tutaj jeden wątek, no bo kiedy my dyskutujemy o tym, co zrobił Alex Honnold, no to myślimy sobie absolutne szaleństwo. No bo 900-metrowa ściana bez asekuracji, oczywiście on to miał przepatentowane miliony razy, wiedział dokładnie, co tam robić, mimo wszystko szaleństwo. Ale muszą państwo wiedzieć, że Paweł tutaj mówi, że wielokrotnie odpadał na El Capitan, ale też zdarza ci się pokonywać pewne drogi, oczywiście niższe i mam nadzieję, że łatwiejsze, bez asekuracji. Powiedz mi w ogóle, skąd taki pomysł? No bo jak ja sobie to wyobrażam, też prywatnie czasami się wspinając, choć na dużo niższym poziomie niż ty, no to ja bym się nie zdecydował. Dla mnie to byłoby jednak zbyt przerażające i takie poczucie ryzyka, że każdy błąd może dużo kosztować, jednak by mnie odstraszyło. A ty jednak się decydujesz.
1: Tak, ogólnie osobiście nie jestem fanem dużym wspinania bez asekuracji, ale rzeczywiście słuchajcie, taki Alex Honnold, tak jak powiedziałeś, niektórzy wspinanie bez asekuracji, bez liny odbierają za coś totalnie szalonego i podjęcie jakiegoś niewiarygodnego ryzyka. Rzeczywiście akurat przykład freeridera jest dość szalony, bo tak naprawdę akurat tam trudności ciężko się przygotować, ale Alex Honnold rzeczywiście około 10 lat spędził na tej drodze, także myślę, że dla osób, które decydują się przejść bez asekuracji, często, no ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, że przejścia takie właśnie niskie w skałkach bez liny są mniej ryzykowne niż drogi, co pokonywaliśmy wielokrotnie z liną w górach. Po prostu jesteśmy tak doskonale przygotowani, że po prostu no nie ma tutaj możliwości na żaden błąd, tak?
0: Ale ile to jest metrów? To znaczy, jaka jest ściana, którą ty pokonałeś, najwyższa ściana, jaką pokonałeś bez asekuracji?
1: Wiesz, to były drogi około tam 30 metrów, ale szczerze mówiąc, jak spadniesz
0: to
1: 30 metrów, czy z 900, to może się skończyć. To tak samo ogólnie wspinacz, który wspina się bez asekuracji, to nigdy nawet się nie skupia na tym. Wiadomo, że ekspozycja robi swoje, ale myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa też, jak ktoś decyduje się przejść bez liny i wiadomo, że ja jestem wspinaczem linowym i my się zawsze asekurujemy, także jakieś przejścia bez asekuracji na pewno są niesamowitym doświadczeniem tego, że samo wspinanie w sobie jest od razu takim fokusem, gdzie idziemy i skupiamy się w zasadzie tylko na danej drodze wspinaczkowej. No idąc bez liny, to jest taki stan skupienia i że nigdy gdzie indziej tego nie doświadczyłem, że nie dochodzą żadne inne bodźce, że środowiska zewnętrznego, tylko skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co robimy i nic do nas nie dochodzi i wiemy, że na 100% jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Takie najbardziej świadome wspinanie, to znaczy, że no musisz tam wszystko zrobić dobrze, więc skupiasz się siłą rzeczy bardziej niż kiedy idziesz z asekuracją.
1: Tak, zdecydowanie, także myślę, że nikt nie zdecydowałby się pójść na drogę bez asekuracji, gdzie byłaby jakakolwiek możliwość błędu czy ton, ale tak jak mówię, jest to bardzo niszowe i ja też tego na co dzień nie uprawiam, jest to gdzieś tam decyzja czasami, gdzie jakaś indywidualna, myślę, że każdy, kto jakąś drogę pokonywał, a wbrew pozorom, no my znamy Alexa Honnolda, no bo akurat jest o nim film, ale w Stanach jest to bardzo popularne i bardzo dużo osób się wspina bez tej asekuracji, ale oczywiście no, jest to bardzo trudna dyscyplina i broń Boże, nie jest to dla osób, które no, nie są doświadczone albo by chciały tego spróbować, bo
0: Tak generalnie nie polecamy, szanowni państwo, takich historii, choć robią one nieprawdopodobne wrażenie. Ale okazuje się, że polscy wspinacze też robią rzeczy niezwykłe. No i tak się składa, że Paweł właściwie nie wiem, kiedy miał czas się jakoś przepakować, przebrać, bo on dopiero co wrócił z Kirgistanu.
1: Nie miałeś.
0: Ale jednak jest tutaj z nami ładnie, czysto, schludnie ubrany, a zatem znalazł chwilę. Dopiero co Paweł wrócił z Kirgistanu, gdzie polscy wspinacze w bardzo solidnym, mocnym składzie otworzyli nową drogę, Filar of Experience. 1900 metrów, dziewiczym filarem na szczyt PIK 4300, to w Dolinie Aksu. Opowiedz nam trochę o tej wyprawie. No i opowiedz też, jak to się dzieje, że teraz Polski Związek Alpinizmu stawia właśnie na takie historie, no bo kiedyś to ośmiotysięczniki, zimowe wejścia na K2 czy na Broad Peak, teraz wreszcie przyszedł wasz czas, czyli wspinaczy technicznych, ludzi, którzy pokonują trudne ściany w górach.
1: Tak, ja myślę, że ten czas był zawsze, bo ludzie się zawsze wspinali, tylko rzeczywiście, no ja myślę, że z prostej przyczyny, po prostu wszystkie ośmiotysięczniki zostały zdobyte i latem, i zimą.
0: I dla was to dobrze?
1: Dla nas to dobrze pod względem i dobrze, i niedobrze, bo tak naprawdę wspinanie też ma swój urok tego, że jest trochę takim dzikim i niszowym sportem, gdzie właśnie jedziemy sobie do takiego Kirgistanu i możemy otwierać sobie nowe drogi w zasadzie często bez żadnych regulacji. Ale rzeczywiście bardzo nas to cieszy, oczywiście jest to dobre, że ludzie zaczęli rozumieć, że często takie szczyty, które są niższe, mogą być w ogóle dużo trudniejsze niż ośmiotysięczniki, po prostu mogą być bardzo trudne technicznie i wspinanie nawet na ośmiu czy siedmiotysięczniki, czy niższe góry może być bardzo trudne technicznie i rzeczywiście Polski Związek Alpinizmu też to zauważył, docenił i jest większe finansowanie na wyprawy, idzie teraz też wspinaczkowe, co nas rzeczywiście jako wspinacze bardzo cieszy, no bo szczerze mówiąc, bez dofinansowania Polskiego Związku Alpinizmu bardzo ciężko by było taką wyprawę do Kirgistanu nam zorganizować ze względów logistycznych, no i przede wszystkim kosztowych. Także akurat tu bardzo jestem też wdzięczny za to, że takie możliwości mamy.
0: Opowiedz nam trochę o tym, jak wygląda pokonywanie takiej ściany, tak jak już mówiłem, 1900 metrów ściany. Jaka trudność, jaka tam cyfra była?
1: No trudności to mniej więcej, wiesz, zawsze jak się otwiera nową drogę, jest ciężko powiedzieć, jakie są trudności. My zazwyczaj możemy zasugerować, jakie
0: odczuć. Ale po przejściu już łatwiej pewnie tobie ocenić.
1: Tak, no trudności akurat technicznie nie były bardzo duże w skali takiej francuskiej, którą wszyscy znają, około 6B, 6A+. Także to się wydaje teoretycznie niedużo dla osób, co się wspinają, tylko zupełnie inaczej odczuwamy trudności na ściance wspinaczkowej albo w skałach, a inaczej jak takie wyciągi musimy pokonać na przykład z ciężkim plecakiem jeszcze dodatkowo na prowadzenie, czyli jako pierwsza osoba, która idzie i na przykład z 5 czy 10 kilogramowym plecakiem 6A może nam się okazać 6C. Także na takich drogach, jak tu się odważyliśmy, no to często jakieś inne trudności typu długość, warunki czy wysokość, no na 4000 metrów już jednak czasami odczuwamy po prostu to, że mamy tą wysokość, no bo co innego iść turystycznie i się zatrzymać, na przykład nabrać tlenu, a co innego jak mamy wyciąg ciągowy, gdzie musimy cały czas robić przechwyty i po prostu czujemy już wysokość.
0: Ja obserwowałem sobie twoje media społecznościowe w trakcie tego wyjazdu. Na szczęście udawało się informować o waszym położeniu i relacjonować tę wyprawę. Polecam w ogóle profil Pawła na Instagramie, bo tam mnóstwo ciekawych treści państwo znajdą. No i wiem, że był taki moment zwątpienia, kiedy zobaczyliście tę ścianę, kiedy pierwszy raz się w nią wstawiliście, że to może jednak trochę przerosnąć wasze możliwości. Potem przyszło zastanowienie, no i jednak podjęliście się tego wyzwania.
1: Tak, przyszedł ogólnie, dla mnie to było też bardzo duże wyzwanie i w ogóle dla nas całego zespołu, bo pierwszy raz się wspinaliśmy w Kirgistanie, ale pierwszy raz też w ogóle w górach Azji. Mieliśmy okazję wcześniej w Patagonii czy w Andach, ale no po prostu jak zobaczyliśmy ściany, które są w Pamirze, to po prostu po w zasadzie nawet nie tyle jak zobaczyliśmy ścianę naszej drogi, ale jak zrobiliśmy inną drogę wcześniej, swoją drogą, o której Lynn Hill opowiadała właśnie na prezentacji swojej wczoraj wieczorem, akurat tą drogę robiliśmy, to zjeżdżając ja nawet nie to, że miałem wątpliwości. Ja byłem pewny, że my nie damy rady tutaj wstawić się w żaden dziewiczy teren, bo dostaliśmy, brzydko mówiąc, taki łomot w ścianie, że mi się odechciało troszeczkę tam wspinać po jakichś poważniejszych celach.
0: Na czym polegał ten łomot w ścianie?
1: Łomot polegał na tym, że zaskoczyły nas po prostu warunki, bo o ile droga nam poszła sprawnie i dobrze, to okazało się, że na przykład szybko się zmieniła pogoda i my, będąc przyzwyczajeni do wspinania na przykład w Alpach czy w innych górach, gdzie na przykład nie zdecydowaliśmy się wziąć nawet butów takich podejściowych, tylko w butkach wspinaczkowych zjeżdżamy takie ściany, okazało się, że jak się zmieniły warunki, to no to było ryzyko nawet, że dostaniemy jakiejś hipotermii, no bo wisimy w ścianie, zaczął padać deszcz przez 10 godzin, a my mieliśmy 20 zjazdów i po prostu całą noc i nawet straciliśmy dwie liny, byleby się tylko dostać na dół, ale na szczęście znaleźliśmy jeszcze po drodze trzy liny, które Włosi bardzo zresztą dobrze, znaczy zostawili w tej ścianie, no i dzięki temu udało nam się dostać bezpiecznie na dół i ja wtedy myślałem, żeby wrócić do domu i odpocząć i szczerze mówiąc, dopiero po trzech dniach, jak morale wzrosły, oswoiliśmy się z wysokością, z aklimatyzacją, no to gdzieś tam stwierdziliśmy, że jak no, wyprawa jest finansowana przez Polski Związek Alpinizmu, no nie możemy, nie wypada siedzieć w namiocie, nie?
0: Całe szczęście, że mieliście to finansowanie, całe szczęście. Ja bym chciał, żebyś trochę opowiedział o tym, jak się wspina na takiej wysokości, no bo... nie wiem, czy państwo mieli okazję być gdzieś wyżej, no to to jest trochę tak, że człowiek robi dwa kroki i potem też i łapie oddech i łapie dopiero jakąś stabilizację i potem znowu kilka kroków i znowu przerwa. I tak w kółko powolutku pnie się do góry. No więc jak sobie wyobrażam, że wy pokonujecie trudności techniczne na poziomie 6A czy 6B, co ty mówisz, że to nie są jakieś wielkie trudności techniczne, rzeczywiście nisko na drogach sportowych to nie jest coś, co robi wrażenie. No to kiedy myślę sobie, że wykonujecie takie ruchy na 4000 metrów, nawet będąc zaklimatyzowanym, no to to jest ekstremalne.
1: Tak, na pewno jest różnica, bo tutaj akurat nawet tutaj też udało nam się zrobić trudności nawet około 7B na takich wysokościach i na pewno jest to różnica, bo nawet bazę, którą mieliśmy na 3000 metrów, to była taka sytuacja, że nasz namiot był troszeczkę wyżej, dosłownie 50 metrów pod górkę, no i my z chłopakami właśnie, słuchajcie, męczyliśmy się idąc do namiotu na początku, no bo tak naprawdę jak się z marszu przyjedzie z takiego Krakowa na wysokość 3000 metrów, okazuje, że my się męczymy idąc do namiotu i teraz patrząc na ścianę, która ma 3000 metrów na przykład pionie albo 2000 metrów, to też jest to rzeczywiście challenge, ale akurat już wcześniej miałem okazję wspinać się na takich wysokościach po trudnych technicznych drogach i na pewno jest to totalnie specyficzne, bo tak jak wspomniałeś, że możemy się zatrzymać idąc, ale po prostu wspinając się na technicznym wyciągu, często mamy na tyle małe chwyty na takim wyciągu dla nas za 7A czy 7B, gdzie nie jesteśmy w stanie się zatrzymać i brakuje ewidentnie do tego tlenu, zwłaszcza na początku wyprawy, kiedy nie ma dobrej aklimatyzacji, ale po prostu nie można wziąć bloka, nie można się zatrzymać, bo po prostu trzeba cały czas się wspinać. I dochodząc do stanowiska, nieraz miałem tak, że miałem taką zadyszkę, że po prostu trzeba było nabrać tlenu i po prostu zastanowić się właśnie, co dalej i jak to będzie wyglądało, jak tu jest zadyszka, jeszcze 800 metrów na przykład takich wyciągów przed nami. Także na pewno jest to totalnie coś innego niż taka turystyka zwykła, gdzie możemy wrócić, na przykład zatrzymać się, ściągnąć plecak, a co innego, jak wisimy na stanowisku i po prostu cały czas mamy trudności techniczne. Zupełnie coś innego i w odczuciach.
0: To teraz przez chwilę nie o wspinaniu, tylko o biwakowaniu w ścianie, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa i znowu odsyłam państwa do Pawła mediów społecznościowych, żeby zobaczyć, jak taki biwak wygląda, zresztą przy pięknych widokach na wysokości około 4000 metrów. Sobie wisieliście w skale i spaliście. Jak to wygląda, jak to w praktyce się organizuje, bo czasami widać zdjęcia, że wisi coś w rodzaju namiotu, no ale namioty co do zasady raczej powinny stać, a nie wisieć, a one wiszą i wy tam wisicie w tych namiotach i śpicie. Opowiedz trochę o tym, jak taki biwak się organizuje, jak to się robi i czy można spokojnie zasnąć.
1: Pewnie, ogólnie dla mnie osobiście to każdy biwak w ścianie i w ogóle w górach jest sam w sobie niesamowitą przygodą, tak naprawdę.
0: To prawda.
1: Tak, czy to będzie w namiocie, czy to będzie na półce skalnej, czy w ogóle w bazie, bo tak naprawdę swoją drogą całe niebo piękne jest, bo w górach nie ma żadnych zakłóceń, ale jeżeli chodzi o taki biwak w ścianie, to wszystko zależy tak naprawdę, bo tak jak wspomniałeś, są namioty specjalne, czyli portaledże, to są takie namioty, platformy, które rozkładamy, ale szczerze mówiąc tak, jest to niesamowita sprawa, ale jak tylko się da, to unikamy tego brania z prostej przyczyny, no bo taki namiot jest po prostu bardzo ciężki i jeżeli tylko wiemy, że taki nocleg jest możliwy nie używając takiego namiotu, to tylko lepiej dla nas, bo nie będziemy musieli tego dźwigać. Ale druga sprawa, że w taki namiot w portaledżu to jest no niesamowita przygoda i rzeczywiście jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, no to nieraz jest tak na przykład, że widzimy albo wiemy na podstawie informacji przewodnika, że jest półka, na której na przykład zmieszczą się dwie lub trzy osoby, no i wtedy jesteśmy w stanie na przykład rozłożyć sobie linę albo jakąś karimatę i na takiej półce wygodnie się przespać. Oczywiście zazwyczaj używając uprzęży i być wpiętym do tak zwanej ląży, czyli sekuracją, a jak na przykład idziemy na trudną ścianę, gdzie takich półek nie ma, to rzeczywiście decydujemy się na wzięcie portaledża, czyli takiej właśnie specjalnej platformy, którą się oczywiście nie nosi na plecach, tylko się holuje specjalnym systemem pod sobą na osobnej linie i wtedy rozkładamy taki namiot. I, no i samo dla mnie osobiście każde każde spanie w takim namiocie, portaleczu, czy to będzie w górach, czy nawet w skałkach, bo czasami sobie rozkładamy taki portalecz w ramach dla siebie, czy prezentu dla innych osób, które by chciały to doświadczyć, no i to jest dla nas zawsze taka sama atrakcja, będąc i pić sobie kawkę po prostu 30 czy 300 metrów nad ziemią.
0: No dobrze, ale kiedy śpisz wisząc 300 metrów nad ziemią, to się nie wiąże z żadnym stresem dla ciebie, bo no, dla mnie by się wiązało.
1: Wiesz co, no szczerze mówiąc, po latach wspinania troszkę się z tym oswaja i na pewno stresujące jest, jak takiego portaledża wieszamy na tak zwanym sprzęcie z własnej asekuracji, czyli nie mamy wcześniej przygotowanego takiego metalowego sprzętu, ringów, tylko wieszamy, pamiętam, na El Capitanie, jak rozkładaliśmy taki namiot i nie było stałego punktu, to chłopaki mi mówią, że ja mam iść pierwszy, bo ja zakładałem. Także jakiś tam stres gdzieś na pewno jest z tym wszystkim, że jest ta ekspozycja, ale tak naprawdę no, podświadomie my staramy się ten stres eliminować i na pewno na początku, zwłaszcza jak ktoś wcześniej nigdy nie spał, to spanie od ściany na przykład tu nabiera innego znaczenia wtedy, nie? Można. Także, ale idzie się z tym oswoić i jak już się ktoś oswoi i zobaczy, że jest bezpiecznie, jest asekuracja, wiemy, że mamy lążę wpiętą, to myślę, że spokojnie można i ugotować obiad i kawkę się napić, także można normalnie spędzić czas.
0: No to kłócicie się o to miejsce? Kto które miejsce w tym portależu zajmie?
1: Wiesz co, akurat się nie kłócimy, zazwyczaj to jest tak, że jak śpimy dwie noce, to się zamieniamy, ale na pewno jak spaliśmy w trójkę na El Capitanie, to tak, to była kłótnia, ktoś śpi w środku, było ciepło, nie?
0: Papier, kamień, nożyce, czy...
1: Akurat mamy taki system, że losujemy sobie kamień albo jakiegoś ekspresa, chowamy w ręce, tam albo idzie pierwszy wyciąg, albo śpi od ściany.
0: Żadne zaskoczenie, wspinacze losują kamień, no oczywiście, że tak. Paweł, kończąc naszą rozmowę, no bo niestety tego czasu nie zostało nam dużo, moglibyśmy jeszcze opowiadać o innych twoich wyprawach, choćby na Lofoty, bo wiem, że dumny jesteś również z tych przejść w północnej Norwegii. No, ale ja bym chciał jednak porozmawiać o takim projekcie, który zapoczątkowałeś. Ten projekt zwie się Integrowanie przez Wspinanie. Opowiedz trochę o tym, czym to Integrowanie przez Wspinanie jest.
1: Tak, projekt Integrowanie przez Wspinanie to jest projekt, który ma zachęcać osoby początkujące, no bo tak naprawdę oprócz tego, że my się wspinamy, ja osobiście i razem z naszą grupą przyjaciół i instruktorów jesteśmy instruktorami właśnie Polskiego Związku Alpinizmu i no, ogromnie nas cieszy, tak jak tutaj w Lądku zresztą, przekazywanie naszej wiedzy, pasji, dzielenie się tym i zabieranie ludzi w skały. Stąd cały projekt Integrowania przez Wspinanie, zresztą dlatego tu się nawiązała współpraca też z festiwalem w Lądku, na którym nie wyobrażamy sobie, myślę, że przebukowalibyśmy bilety specjalne, żeby tu zdążyć i stworzyliśmy projekt, który ma no, angażować i pokazywać tą pasję i dać możliwość osobom, które by chciały się zacząć wspinać i pokazywać, że tak naprawdę wspinanie może być dla każdego, gdzie można sobie przyjechać i projekt Integrowanie przez Wspinanie to jest festiwal, tak jak tutaj w Lądku, który odbywał się w Polsce, ale od 3 lat zdecydowaliśmy się z różnych przyczyn przenieść festiwal na Sycylię, gdzie mamy przyjaciół i jesteśmy zaprzyjaźnieni z Włochami, no i tak naprawdę projekt realizujemy w ramach świetnych wakacji pod koniec października, gdzie można przyjechać, zarówno całe środowisko wspinaczkowe się spotyka, jak i osoby, które by chciały zacząć swoje przygody i od razu wejść razem w środowisko, także jest to niesamowita okazja do po prostu wymiany doświadczeń, tak jak tutaj na festiwalu, to po prostu uciekamy od brzydkiej pogody pod koniec października wszyscy na słoneczną Sycylię.
0: Paweł, powiedz mi, czy wspinanie jest dla każdego? Bo być może jest tutaj wśród nas w Lądku albo wśród naszych słuchaczy są jakieś osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, pojechać w skałę albo pójść na ściankę wspinaczkową, ale mają taką wątpliwość, że będą się bały albo że zabraknie im siły. To bardzo częste zdanie w ogóle, że ja mam za słabe ręce. To zazwyczaj się wspina jednak na nogach, nie na rękach i te nogi paradoksalnie we wspinaniu często są ważniejsze. No ale właśnie, czy wspinanie jest dla każdego?
1: Tak, to jest akurat trudne pytanie. Rzeczywiście często słyszymy dużo wymówek w tym, że mam za słabe ręce, bo rzeczywiście akurat wspinanie, tak jak powiedziałeś, bardzo jest techniczną dyscypliną i czy jest dla każdego, ciężko powiedzieć, ale na pewno jest bardzo dostępne i biorąc pod uwagę przeróżne dyscypliny, to akurat wspinanie jest naprawdę, uważam, z perspektywy czasu i szkolenia i przeróżnych osób, to jest bardzo dostępne. Mam na myśli nawet to, że osoby z niepełnosprawnościami, tak jak zresztą tutaj mamy okazję na festiwalu zobaczyć, że nawet osoby, które jeżdżą na wózkach, są w stanie się wspinać, także jak ktoś powie, że ma za słabe ręce, to ja zapraszam serdecznie na ściankę wspinaczkową, gdzie chyba nawet w tym momencie wspinają się osoby z niepełnosprawnościami i sparaliżowane.
0: Prawda. Miałem okazję dzisiaj z nimi rozmawiać, to są w ogóle inspirujące historie, na przykład osób, które nie widzą, a mimo to pokonują trudności w skale. Coś, co kiedy człowiek przez chwilę usiądzie i się zastanowi, wydaje się niemożliwe. Szanowni Państwo, Paweł Zieliński opowiadał nam o swoich wyprawach, o wspinaniu i o wielkiej miłości do tego sportu. Pawle, dzięki, że byłeś z nami.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za spotkanie wszystkim.
0: Paweł w ogóle słucha na co dzień Radia 357, także to dla nas wielka duma.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć, jak jeszcze mamy minutkę, że ja Mateusza bardzo dobrze znam i jestem zaszczycony, bo tak naprawdę ja na co dzień słucham też Radia 357 i nagle jadę sobie kiedyś w samochodzie i przed chwilą słuchałem audycji Radia 357 no i nagle dzwoni Mateusz, którego przed chwilą słuchałem i nie mogłem uwierzyć, także no bardzo się cieszę, że mogę teraz tutaj wystąpić razem z tobą i być, co prawda się trochę stresowałem audycją na żywo w radiu, bo jest to pierwszy raz, ale bardzo dziękuję i bardzo mi miło, że tyle osób tutaj słucha i że mogłem troszeczkę opowiedzieć o tym wspinaniu też.
0: Daliśmy radę. Dzięki, Pawle. I dziękujemy Państwu za uwagę. Dodam, że do Lądka-Zdroju tutaj na Festiwal Górski pojechał z nami nowiusieńki sprzęt, który otrzymaliśmy w ramach współpracy z firmą Inpro. To stacja zasilania EcoFlow. No i dzięki nim też możemy takie piękne plenerowe audycje dla Państwa przygotowywać. A tutaj w Lądku pracowała bardzo duża grupa nas, ludzi Radia 357. Była Ania Markowicz, był Adam Matyjek, był Tomek Gorazdowski, który gdzieś zniknął, ale jeszcze jutro będzie Tomka można tutaj spotkać. Byłem ja, Mateusz Kuźniewski. Bardzo Państwu dziękuję za tę audycję, a z Warszawy realizował nas Rafał Grzebalski. No to już jest chyba ten moment, kiedy możemy odmeldować się i powiedzieć do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu.
3: Firmament.
4: Jarosław Seroka, dobry wieczór. Wspólnie z wydawcą Pawłem Sołtysem witamy Was z gościnnego Gdańska, z jubileuszowego kongresu InfoShare, a dzisiaj porozmawiamy o sile społeczności. Drogie patronki, drodzy patroni, Państwo wiedzą, o co chodzi, ale okazuje się, że biznes sporo podpatruje od firm opartych właśnie o społeczności, a Radio 357 na pewno jest tu jednym z czołowych przykładów. Kiedyś budowało się potęgę dzięki produktowi, cenie albo skali, a teraz to trochę nie wystarczy. Ten, kto kupuje, chce być częścią większej historii. Chcemy się identyfikować z marką, angażować, współtworzyć, a kiedy pojawią się problemy, bronić czynem i słowem. Czy społeczność to błogosławieństwo, czy chwilami klątwa? Bez tej intelektualnej prowokacji nie bylibyśmy sobą, ale mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą. Tyle tytułem wstępu, a na dobry początek piosenka.